0: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję Audiokracja. Wysłuchaliście piosenki Sen o Tobie. Piosenki, którą stali słuchacze dobrze Radio Opole znają. Oczywiście, jeżeli słuchacie Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo tam już od kilku tygodni Sen o Tobie jest na liście. Muzyka Leszek Komosa, słowa i śpiew Julia Wasielewska. Julię Wasielewską mogliście zobaczyć nawet ostatnio na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Ale to, co jest istotne, bo ta piosenka pochodzi z płyty, autorskiej płyty Ogrody Życia Leszka Komosy. A wiadomo, że najważniejsza jest kompozycja, bo dobry głos, okej, ale trzeba mieć co śpiewać, prawda? No i tutaj przydatny jest kompozytor i to właśnie kompozytor Leszek Komosa jest ze mną w studiu. Cześć Leszku.
1: Cześć, witam cię serdecznie, witam państwa.
0: A powiedziałem o Ogrodach Życia, ale tak naprawdę o dwóch płytach będziemy rozmawiali, bo jest jeszcze płyta Powroty, którą szczęśliwie otrzymałem także w wersji winylowej, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo jak państwo wiecie, jestem maniakiem winyli. Jeżeli mam do wyboru winyl czy kompakt, to wybiorę zdecydowanie winyl, chociaż kompaktową płytą nie gardzę, żeby nie było, że jestem jakimś oczywiście ortodoksem. Natomiast jeżeli możecie się zastanawiać, Leszek Komosa, któż to? To rzeczywiście mogliście przez wiele, wiele lat nie wiedzieć, ponieważ miałeś, jak dobrze pamiętam, zanim weszliśmy do studia, 30 lat przerwy w graniu.
1: To chyba było prawie 30 lat, bo ostatni kontakt z muzyką miałem mając 24 lata. Tak mniej więcej, kiedy jeszcze studiowałem wychowanie muzyczne w Lublinie. Ale potem jakoś tak moje losy potoczyły się zupełnie inaczej. Wyjechałem na 2 lata do Niemiec jako młody chłopak, żeby troszeczkę sobie ułożyć życie i mieć lepszy start. Potem wróciłem do Polski, no i zupełnie przypadkowo trafiłem do firmy, która akurat zajmowała się sprzedażą instrumentów muzycznych. Także byłem związany z muzyką i z instrumentami, bo przez kilka lat zajmowałem się sprzedażą instrumentów muzycznych. I później założyłem swoją firmę, którą rozwijałem przez wiele lat. No i jak już mi się troszkę, mówiąc wprost, znudziło i poczułem się trochę zmęczony prowadzeniem firmy, bo pewnie każdy, kto prowadzi firmę, to wie, jak w naszym kraju, ile trudności napotyka się i czasy mamy, jakie mamy, także postanowiłem trochę odpocząć i przekazać pałeczkę młodszemu pokoleniu. No i dzięki temu uwolniłem sobie czas na powrót do mojej największej pasji, czyli do muzyki.
0: Mhm. I gdyby ktoś, a zakładam, że jest wielu słuchaczy, no usłyszeli jeden utwór, to mogą się zastanawiać, czy rzeczywiście to w takim razie będzie na dobrym poziomie. Czy to rzeczywiście taki powrót po wielu latach jest możliwy, żeby nagrać fantastyczną płytę? No bo wielu muzyków, którzy nawet pochodzili z genialnych zespołów, jak później mijały lata, to czasami rzeczywiście mówią, oj, ciężko mi teraz znowu. Jak dawno wiosła nie miałem w ręce albo nie siedziałem przy klawiaturze, to już czuję, że to nie jest to. Ale przecież można cały czas grać na instrumentach dla przyjemności, niekoniecznie będąc aktywnym muzykiem na topie.
1: Tak, zgadza się. Ja miałem cały czas kontakt z instrumentem przez te 30 lat, bo też grałem regularnie na gitarze w młodości, ale przede wszystkim na fortepianie. I wiesz co, ta przerwa to chyba dała mi trochę takiej świeżości w tej mojej przestrzeni w głowie, która dotyczy muzyki. Ja bardzo dużo słucham muzyki. Przez te lata słuchałem różnej muzyki. I ten mój powrót był taki, powiedziałbym, całkiem świeży, pomimo tego, że upłynęło wiele lat, ja miałem zupełnie świeże podejście, odgrzebałem utwory, które gdzieś tam schowałem do szuflady i przeleżały, tak, ten długi okres, no bo większość utworów na płycie Ogrody Życia pochodzi z czasów właśnie młodzieńczych. Jeden utwór tylko skomponowałem 2 lata temu, to jest utwór Życie to bal do jakiegoś konkursu z AX-u, którego nie wygrałem. Natomiast 9 utworów to są utwory z czasów nawet licealnych.
0: O proszę, no to tego teraz mnie zaskoczyłeś, ale oczywiście już przez bagaż wielu życiowych doświadczeń na pewno przefiltrowane, no i też powiedzmy wprost, zaprosiłeś wielu gości, bo tutaj na całej płycie nie śpiewa tylko i wyłącznie Julia Wasielewska, ona śpiewa w tym utworze, którego słuchaliście, znacie z listy, jeszcze Życie to bal, ale mamy jeszcze Staszka Plewniaka, jest Łukasz Rex, myślę, że znany wam, bo i też na antenie Radia Opole się pojawiał, Daria Kobierecka, Mamy jeszcze też, patrzę, tak, Rex, Kobierecka, wszystkich wymieniłem, myślę, czasami pojawiają się we dwoje.
1: Tak, więc, bo są dwa duety na płycie, tak, które śpiewa Julia właśnie z Łukaszem Rexem i Daria Kobierecka ze Staszkiem Plewniakiem. Wspomniałeś o Łukaszu i o Julii, no oni byli w The Voice of Poland w drużynie Kuby Badacha w ubiegłym roku. Łukasz doszedł do finału, Julia do ćwierćfinału tego konkursu. A trafiłem do nich przez Kubę Badacha właśnie, bo pierwotnie miałem taki pomysł, żeby zaprosić Kubę do zaśpiewania kilku piosenek, bo z Kubą znam się z lat młodzieńczych, wspólnie występowaliśmy na wielu scenach w Polsce, kiedy byliśmy nastolatkami w musicalu Peace Child, to był taki międzynarodowy musical, w którym udział brali Amerykanie, dzieciaki z byłego Związku Radzieckiego, głównie z Litwy. No i to był musical o pokoju, który jak widać jest jego meritum jest aktualne w dalszym ciągu, tak, bo to co mamy na świecie wszyscy wiemy. I ostatnio nawet, kiedy spotkałem się z Kubą na mojej premierze w Warszawie płyty, to przekazał mi film, który został nakręcony z tym musicalem w Zamościu na Rynku w roku 88 i widziałem go po raz pierwszy. Także taki powrót do przeszłości, no to było dla mnie niesamowite przeżycie, ale tak jak powiedziałem, no temat pokoju jak najbardziej aktualny.
0: No ja myślę, że ostatecznie nawet dobrze pewnie, że Kuba Badach nie zaśpiewał na płycie, bo dzięki temu ona jest moim zdaniem bardziej świeża, oryginalna i twoja. Bo wiesz, bo znane, bardzo znane nazwisko robi na pewno dobrą reklamę. Natomiast ludzie by się zastanawiali, traktowaliby pewnie płytę jako płytę Kuba Badacha, mniej zwróciliby uwagę na to, kto tak naprawdę zrobił tam muzykę. A tak, dzięki temu rzeczywiście tutaj bardzo jasno wybrzmiewa, zresztą twoje nazwisko jest jako nazwisko autora. Leszek Komosa, Ogrody Życia, to jest twoja autorska płyta.
1: Zdecydowanie tak. I masz rację, wiesz, ja już post factum, kiedy pracowałem nad płytą i kiedy miałem wybranych wokalistów, tą czwórkę, miałem podobne przemyślenia, że w ogóle pierwotnie to miał być duet męsko-damski, ale też pomyślałem sobie, że jak będzie duet, to będzie płyta duetu. A jednak tak dobierałem te głosy, żeby one były bardzo różnorodne, tak jak ogród. Stąd to też porównanie do ogrodu, ogrody życia, bo to jest ogród życia w ogóle powstał w mojej głowie w liceum, kiedy napisałem piosenkę na Dzień Nauczyciela, dostałem takie zadanie i napisałem właśnie Ogrody Życia. Tytułowa piosenka powstała właśnie wtedy. No i wracając do tych głosów, no Julka Wasilewska ma głos musicalowy bardzo, bardziej taki jasny, natomiast Daria Kobierecka ma głos bardzo jazzowy. Staszek Plewniak również bardziej jazzowy, a Łukasz Rex soulowy. Także tak właśnie porównując do ogrodu, mamy w samych głosach bardzo różne kolory. Jak do tego dołożymy mieszankę stylów muzycznych, które zastosowałem, bo mamy tutaj i bluesa, mamy bossanowe, mamy ballady, trochę muzyki wręcz powiedziałbym filmowej, symfonicznej, elementy jazzu. Także jest to taki miks łączący rzeczywiście wiele, wiele stylów muzycznych i wiele kolorów.
0: No i za chwilę się o tym przekonacie, bo przed wami, no to w takim razie zabrzmią Ogrody Życia. I jeszcze Dziewczynka z zapałkami, jeżeli pozwolisz, bo też bardzo lubię ten utwór, a poza tym no klasyka do tego literacka, od razu widzę tę biedną dziewczynkę. Dzisiaj takich być może nie spotykamy wprost jeden do jeden, ale niektórym życie tak się właśnie układa, jak w tej piosence, jak Dziewczynce z zapałkami. Więc posłuchajcie muzyki, a za chwilę do was wracamy.

0: Audiokracja.
1: Już jesteśmy z wami ponownie. Leszek Komosa ze mną w studiu, autor muzyki z płyty Ogrody Życia, ale też muzyki do powrotów. Możecie się zastanawiać, że tak skupiam się na Ogrodach Życia, bo ona jest z wokalistami, wokalistkami, natomiast powroty są instrumentalne chyba w całości.
2: Tak, tak. Na płycie Powroty jest 8 instrumentalnych utworów. Każdy utwór to opowieść o czymś, bo jest i wschód słońca, sunrise, jest poranna kawa, morning coffee.
1: To najbliższe mi, bo ja poranna kawa, w ogóle bez porannej kawy to sobie dnia nie wyobrażam. Możecie teraz sobie utwór też Leszka dorzucać do porannej kawy.
2: No jest okazji. Taki bardzo energetyczny, jak poranna kawa, chyba najbardziej energetyczny na całej płycie, kończący się bardzo fajną solówką gitarową. Rzeczywiście jest to 8 instrumentalnych utworów, które też budziły się we mnie latami, gdzieś tam je układałem sobie w głowie. I kiedy postanowiłem skończyć kurs produkcji muzycznej Abletona w Warszawie, bo nie potrafiłem obsługiwać tych wszystkich programów do aranżowania muzyki, no to wtedy zacząłem pracować nad tymi utworami, jak gdzieś tam rejestrować i dokładać kolejne instrumenty. Także te wszystkie aranżacje smyków, dętych instrumentów, fortepian i tak dalej na tej płycie, no to oczywiście pochodzą ode mnie. Natomiast do nagrania Powrotów zaprosiłem bardzo dobrych muzyków, głównie jazzowych, z pomocą Grzecha Piotrowskiego, do którego w końcowej fazie nagrań, takich moich pierwszych, trafiłem, żeby nagrał saksofony. No i rzeczywiście tutaj Grzechu gra przepiękne saksofony, na pianinie gra na fortepianie Michał Salamon, na perkusji Gniewomir Tomczyk i na basie Bartosz Wojciechowski, do tego jest sekcja dęta i sekcja smyczkowa. Każdy utwór, tak jak powiedziałem, kiedy wsłuchamy się, to możemy sobie w swojej głowie namalować jakiś obraz. Jest bardzo obrazowy, to jest taki właśnie utwór do zamknięcia oczu, wsłuchania się. Właśnie branża audiofilska bardzo lubi, dlatego cieszę się, że mogłem tobie ofiarować tę płytę winylową.
1: Tak, bo to jest limitowana edycja i tutaj Leszek rzeczywiście mówił o tym, że jest to płyta świetnie zrealizowana i dodatek dodam, że w polskim radiu, no nie w Opolu niestety, ale to pokazuje też klasę ciągle polskiego radia w ogóle. To, że mamy dobre studia, bo i państwo wiecie, że w Opolu też sporo świetnych płyt zostało zarejestrowanych, ale przede wszystkim ludzi, realizatorów, którzy naprawdę znają się na swojej robocie. Nie mówię teraz o sobie, bo ja nie jestem realizatorem, więc nie, że kogoś chwalę. Chwalę kolegów, koleżanki z całej Polski, a wiecie też na festiwalu krajowym, jak wielu artystów wspominało, chociażby z Johnem Porterem, który był niedawno naszym gościem, jak tutaj spotkał się, że po raz pierwszy potraktowano go poważnie. Że wcześniej był traktowany jak taki rockman, łubudu. Tutaj przyjechał i nasi realizatorzy, nasze studio podeszli do niego bardzo profesjonalnie, żeby te nagrania zabrzmiały jak najlepiej. I wiem, że tutaj tej strony też spotkało cię samo dobro, że to naprawdę...
2: Oj tak, no muszę powiedzieć, że samo studio jest niesamowita akustyka, bo tą płytę nagrywaliśmy w S3 w Polskim Radiu w Warszawie. Natomiast mam to szczęście, że od razu trafiłem z moją produkcją do Tadeusza Mieszkowskiego, który jest wybitnym reżyserem dźwięku i też, który przez wiele lat pracował w Polskim Radio. Aktualnie w siedzibie Polskiego Radia ma swoje studio. Ma połączenie z każdym studiem w Polskim Radio, także nagrywa i muzykę symfoniczną, i nagrywa muzykę jazzową, właściwie każdy rodzaj muzyki. No a do tego ma niesamowite ucho, także Tadeusz był odpowiedzialny za nagrania, za miksy, za mastering płyty. No i tutaj muszę wspomnieć, że obie płyty są nagrane w Dolby Atmos, czyli zupełnie inna przestrzeń. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, to tak mówiąc wprost, mogę powiedzieć, że muzyka nas otacza i każdy instrument jest traktowany jako oddzielny punkt i może przemieszczać się dowolnie z góry na dół, może być z tyłu nas, co daje niesamowite efekty. Także jeśli ktoś ma możliwość, to polecam posłuchać również Dolby Atmos tej muzyki.
1: Mm-hmm. No i oczywiście trzeba mieć do tego sprzęt, więc ja wam puszczę na najlepszym możliwym radiowym sprzęcie za chwilę muzykę, a w zależności od tego, czym dysponujecie w domu, to oczywiście mniej lub bardziej przestrzennie to usłyszycie. Niemniej zawsze zachęcam do zainwestowania w dobre głośniki, dobry sprzęt, bo naprawdę czasami utwór, który słyszeliście w dzieciństwie, puszczony po latach na dobrym sprzęcie, odkryjecie, że tam jest mnóstwo dźwięków, których wcześniej w ogóle nie słyszeliście. I tak to się naprawdę zdarza, sam tego wielokrotnie doświadczałem. Więc przed wami teraz dla odmiany utwory instrumentalne z płyty Powroty, ale my do was też jeszcze wrócimy po tej muzyce.

0: już jesteśmy z wami ponownie. Leszek Komosa, autor muzyki, bo słuchaliście muzyki instrumentalnej z płyty Powroty. Ja nie dziwię się, że ta muzyka spodobała się w Niemczech. Ty mówiłeś, podkreślałeś, że względy techniczne, że na audiofilskim naprawdę sprzęcie, ale też muzyka instrumentalna ma to do siebie, że nie ma tej bariery językowej, prawda? Bo co do wokalistów, wokalistek i płyty Ogrody Życia, zdecydowałeś się na język polski, śpiewanie po polsku. I myślę, że coraz więcej artystów to robi. Lepiej się czujesz w tym języku? Myślisz w tym języku? Łatwiej się do niego pisze? Jest tak...
1: Myślę, że tak. No, ja pisałem tą muzykę do kilku tekstów znanych poetów, tak? Bo jest Edward Stachura, Maria Pawlikowska, Jasnorzewska.
0: Ale i twoje teksty, dlatego to pytam.
1: Są też moje teksty. Tak, są też moje teksty i dwa teksty Julki Wasilewskiej i Wiktora Gabora, który też jest muzykiem i też bardzo dobrym tekściarzem, młody chłopak. Tak, no chciałem, żeby to była polska płyta, natomiast chodzi mi po głowie wydanie wersji angielskiej, może nie całej płyty, ale kilku utworów, bo pojawiły się jakieś propozycje, możliwości, żeby tą płytę zaprezentować w kilku krajach za granicą, tym bardziej, że właśnie płyta Powroty bardzo dobrze się przyjęła, tak jak tobie wspominałem, w Niemczech. Byłem też w Wiedniu, teraz kilka tygodni temu na targach High-End, czyli też targi audiofilskie, gdzie miałem okazję posłuchać mojej płyty na różnym sprzęcie. No i rzeczywiście ta branża winylowa jakby wraca, nie, znowu i przeżywa wielki renesans.
0: Tak, i przede wszystkim zaczęto znowu przywiązywać ogromną wagę do jakości dźwięku, rejestracji, bo ten pierwszy boom, ten powrót płyty winylowej, to było takie na zasadzie i często też miłośnicy właśnie audiofile zwłaszcza mówili, że nie chodzi mi o to, żeby ktoś mi cyfrę przerzucił na winyl, bo to najczęściej dużo gorzej brzmi niż ten kompakt. A teraz nareszcie ci, którzy nagrywają w tej chwili, nagrywają całe nowe rzeczy, już bardzo starannie podchodzą do tego, że mam świadomość nagrywania na winyl i to jest troszeczkę inne jednak nagrywanie na winyl niż na kompakt.
1: Samo nagrywanie pewnie tak, też jest inne, natomiast no później proces produkcji, tak, i masteringu. Tadeusz Mieszkowski przygotował specjalny mastering na płytę winylową, specjalny na płytę CD, a jeszcze kolejny do tych platform streamingowych.
0: To prawda, więc tylko się tutaj wyłącznie potwierdza. Natomiast co do płyty zagranicznej, no masz też ten komfort, że możesz też zaprosić wtedy zupełnie nowych wokalistów, bo to jest taki projekt twój, autorski. Podobnie zresztą w przypadku koncertów też nie ma powodu, żeby wszyscy musieli koniecznie, którzy pojawili się wokaliści, wokalistki na płycie, tutaj śpiewać. Możesz nawet powołać zupełnie nowy zespół, zaprosić innych, bo każdy coś nowego też wniesie, a ty jako kompozytor jesteś w stanie też wszystko odpowiednio zaaranżować.
1: Tak, no to jest właśnie taki dla mnie może nie przewaga, ale jakby duża swoboda, że mogę decydować o tym, kto ze mną wystąpi, na którym koncercie, no bo nie chciałbym się ograniczać tylko do wielkich koncertów, tak, z całą orkiestrą, chociaż już jeden koncert bardzo duży mieliśmy w moim rodzinnym mieście w Hrubieszowie, gdzie wystąpiliśmy w składzie ponad 30-osobowym w Domu Kultury i tam również zaśpiewał chór Sienna Gospel, cała sekcja Dęta, kwartet smyczkowy, także to był no bardzo fajny koncert. No i mój plan jest taki, że chciałbym zagrać kilka koncertów w roku z pełnym składem orkiestrowym, symfonicznym, ale też chciałbym grać lokalnie w mniejszych miejscowościach, w domach kultury, takie koncerty bardziej typu unplugged, gdzie zagramy w mniejszym składzie i tu przearanżuję troszeczkę te utwory, żeby brzmiały równie pięknie, ale bardziej to będzie klimatyczne granie, takie spokojne.
0: No tak, bo nawet Sen o tobie, od którego zaczęliśmy, bardzo taki kameralny, stonowany utwór, można do wszystkiego dołożyć orkiestrę, można wszystko zrobić, tu jest jakby, sam mówiłeś, że te utwory to są często powroty do dawnych utworów, ja zakładam, że one jednak wtedy, jak miałeś 11 lat, brzmiały jednak troszeczkę inaczej, kiedy je wymyślałeś, komponowałeś, niż to, co ostatecznie trafiło dziś po latach finalnie na płytę.
1: I dobrze, że o tym mówisz, bo chciałbym przy okazji wspomnieć jeszcze o jednej bardzo ważnej osobie, która mi pomogła przy nagraniu Ogrodów Życia, to jest Krzysztof Falkowski, to jest młody kompozytor, aranżer, który już zagrał bardzo dużo koncertów, dyrygował wielkimi koncertami w Polsce. i on zgodził się na współpracę ze mną i te moje pierwsze aranżacje, które zrobiłem w studio do płyty, on je rozbudował, przygotował oczywiście nuty, aranżacje pod dużą orkiestrę symfoniczną, poprowadził nagrania, no bo nie ukrywam, że po takiej długiej przerwie na pewno bym sam sobie z tym nie poradził. I bardzo fajnie, bo to taki też wniósł taki świeży powiew młodości do tych utworów. I kiedy słuchałem jego pierwszych aranżacji, które mi przysyłał ze studia, no to chwilami miałem łzy w oczach. Po prostu tak pięknie je zaaranżował.
0: Mhm. I tutaj jeszcze tak już pomalutku kończąc, myślę, że, bo gdyby ktoś się zastanawiał, a jaka to muzyka, no już Państwo posłuchaliście niektórych utworów, to też mam wrażenie, że jesteś bardzo otwarty i taki eklektyczny w swoim podejściu do tego, jaka to ma być muzyka. Muzyka autorska, jazz, bo to już padło, orkiestra, dlaczego nie, klasyczna piosenka, klasyczna ballada, trochę bluesa. Ktoś może myśleć, no to co właściwie Leszek Komosa gra? Gra swoją muzykę, bo ja uważam, że tutaj nad wszystkim unosi się jednak bardzo spójny duch. To nie jest tak, że te utwory, chociaż różne, mamy wrażenie, że zupełnie z innej płyty pochodzą.
1: Mogę wyjaśnić. Mogę wyjaśnić, co łączy te utwory. I wiele osób zwraca na to uwagę. Ja jestem fanem melodii. Ładnej melodii, która rozwija się, przewija się przez cały utwór. Utwór nie może być nudny dla mnie. Oczywiście są elementy, które się powtarzają, ale one powtarzają się inaczej, z innym instrumentarium, z inną dynamiką. Te utwory muszą być o czymś po prostu u mnie. I no ja nie lubię takiej muzyki właśnie jednostajnej, w jednym rytmie i tak dalej. U mnie podstawą jest melodia. I może dlatego one są takie są, jakie są. No i chyba tyle mogę powiedzieć.
0: Aha, to tak zupełnie na zakończenie dodam, że jeżeli jesteście ciekawi, gdzie Leszek Komosa będzie grał, co robi, to zawsze macie media społecznościowe, na których możecie wszystko obserwować. Zresztą tutaj w radiu też nakręciliśmy rolkę, zrobiliśmy zdjęcia, wszystko później będziecie mieli też na stronie. No i przede wszystkim możecie posłuchać całych płyt, chociaż oczywiście jedna piosenka musi zabrzmieć. To będzie miłość. Wspomniałeś o tej Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Ona jest autorką tutaj tekstu, to do jej wiersza Miłość skomponowałeś. No i będzie duet przede wszystkim, bo Daria Kobierecka i Staszek Plewniak zaśpiewają tę miłość razem. A piosenki miłości zawsze są na propsie, jak mówi młodzież, na czasie. Nigdy się nie starzeją. Zakładam, bo tu mówiłeś o tym tak zupełnie naprawdę na koniec, że to są rzeczy też z twojej przeszłości, ale teraz, kiedy już masz tak dobry odbiór, uwierzyłeś w siebie i masz już rodzą się nowe pomysły, nowe kompozycje, żeby była kolejna płyta. Ja wiem, że ta jest z tego roku, więc nie poganiam, ale jestem ciekaw, bo czasami się otwiera się jakaś szufladka, coś się odblokowuje i przychodzą melodie, pomysły.
1: Wiesz, poruszyłeś taki bardzo, bardzo ciekawy temat. Czy wierzysz w siebie? Mhm. I to, co zrobiłem przez ostatnie 3 lata i to, że nagrałem 2 płyty z takimi niesamowitymi muzykami w takim studio, to nadal jest dla mnie takim trochę jakimś snem, który się nie kończy i czasami zastanawiam się, kiedy on się skończy i on się nie kończy. I się bardzo cieszę z tego powodu, bo co chwilę się otwierają jakieś nowe możliwości, nowe drogi. I to mnie bardzo cieszy. No, w ogóle chciałem może takie, nie wiem, powiedzieć górnolotnie przesłanie, tak, dla słuchaczy, że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać swoje marzenia. Ja mam 5 z przodu i wróciłem do tego, co kocham najbardziej. I naprawdę, jeśli macie jakieś talenty, gdzieś tam chowacie je przez lata albo się wstydzicie, wyjmijcie to i cieszcie się tym, bo to daje dużo takiej dobrej energii do życia i dużo radości.
0: No teraz jako człowiek z 5 z przodu również chyba wyciągnę gitarę wieczorem i może coś spróbuję sobie zagrać w młodości. Dobrze, ale Państwu tego na pewno nie puszczę póki co, nie martwcie się. Będziecie mieli tylko i wyłącznie profesjonalną na razie muzykę i dobrze zrealizowaną i dobrze zagraną. Leszku, bardzo Ci dziękuję za przyjazd do Opola, za wizytę w studiu. Gratuluję obu płyt. Liczę, że jednak będzie kolejna i wtedy do zobaczenia. Dziękuję Ci za dziś.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Państwu też oczywiście dziękuję za wysłuchanie audycji, bo to koniec dzisiejszego wydania Audiokreacji, ale oczywiście posłuchacie jeszcze utworu Miłość z płyty Ogrody Życia Leszka Komosy.

Piątkowym programie Więcej Kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza, który audycję realizuje. W naszym programie spotkamy się z Magdą Wolnicką, kuratorką w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu i jedną z twórczyń Ilustraganu. Opowie o akcji i prezentacji wybranych prac plastycznych w przestrzeni miejskiej Opola. Będziemy gościć także opolską dziennikarkę i pisarkę Beatę John-Ozimek, która opowie o promowaniu polskiej kultury w Wiedniu. Zapraszamy do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i w naszym studiu gość Beata John-Ozimek. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Dziennikarka, pisarka, animatorka kultury, działaczka społeczna, tak mogę powiedzieć. Ostatnio obierze świat. Wróciłaś właśnie z Wiednia ze wspaniałej uroczystości, z setnych urodzin i to pana profesora, który od lat zajmuje się Chopinem w Wiedniu.
1: No tak, ten obieży świat, ten taki tak się skurczył trochę i właśnie się na Wiedniu zatrzymał, ale właśnie sposobność i okazja po temu była nadzwyczajna, bo proszę sobie wyobrazić, jak osobie, która 3 dni wcześniej skończyła 100 lat, zaśpiewać polskie życzenia 100 lat, no to już nie uchodzi. Więc mieliśmy, mogę powiedzieć, jako część zgromadzonych przyjaciół, znajomych, wielbicieli i po prostu admiratorów pana profesora Teodora Kanicera, który tak naprawdę opowiedział Austriakom, że Fryderyk Chopin nie jest Francuzem, jak wszyscy myśleli jeszcze w latach 50., 60., dopóki się za te sprawy nie zabrał Teo dla przyjaciół Teodor Kanicer. I jednym z jego postanowień było właśnie wprowadzenie do świadomości Austriaków, że między innymi Fryderyk Chopin nie jest Francuzem, a jest Polakiem, i za pośrednictwem muzyki artystów wspierania jeszcze w czasach przecież bardzo mrocznych w Polsce i w Europie, zwłaszcza w tej naszej części Europy, wspierania muzyków choćby zaproszeniami do Austrii, do Wiednia, czyli Światowego Europejskiego Centrum Muzyki i Kultury. Tak trochę mówię dookoła, ale chciałabym powiedzieć, że około 500 osób zgromadziło się 19 czerwca, czyli w miniony piątek, w piątek, 3 dni po setnych urodzinach Teodora Kanicera, w najpiękniejszej sali ratusza wiedeńskiego, w tak zwanej Festsaal, gdzie świętowaliśmy, a raczej dawaliśmy wyraz naszemu uznaniu bardzo dzielnemu Teodorowi Kanicerowi, który przez kilka godzin był w niebywałej formie, w ogóle cały czas jest w niebywałej formie fizycznej, psychicznej, intelektualnej, ale ilość życzeń z całego świata i gości, którzy czytali swoje życzenia, którzy w różnych językach je prezentowali, przedstawiali tym samym swoją, naszą wspólną miłość do tego człowieka, do tego wspaniałego człowieka, do tej wspaniałej postaci. To wszystko wytrzymał, to wszystko przyjmował, tym wszystkim się cieszył. Również obecny był oczywiście polski ambasador w Wiedniu, pan Zenon Kosiniak-Kamysz, i byli ambasadorowie, czy to w Niemczech, we Francji, z różnych innych miejsc, ale właśnie ten dylemat na głos wyraził, jak tu śpiewać, jak tu życzyć 100 lat, kiedy śpiewajmy wspólnie.
0: To już mamy wersję 200 lat.
1: 200 lat, tak, więc wspaniale, jeśli można komuś taką wersję wyśpiewać, co oczywiście nie jest łatwe, zwłaszcza dla niepolskojęzycznej publiczności, a pamiętam z opowieści, bo ja nie byłam tego świadkiem, rok temu na 99. urodziny Teodor Kanicer z przyjaciółmi, ze swoimi współpracownikami z Towarzystwa Chopinowskiego Austriackiego, które on założył lat temu, bodaj 70, około 70, na te urodziny życzył sobie być w Warszawie, w miejscu bliskim Chopinowi. I kiedy gremialnie mieszane towarzystwo zaśpiewało mu Happy Birthday, żeby było tak neutralnie, to zażyczył sobie śpiewania po polsku. 100 lat, wtedy można było te 100 lat, prawda, zaśpiewać i tego życzyć. A kto to jest Teodor Kanicer?
0: Skąd on się wziął, że tak się zakochał w muzyce Chopina?
1: No właśnie, skąd on się wziął? Skąd ta Polska? we wspomnieniach swoich przywołuje swoją ciocię, która była urodzona na terenach Galicji, dzisiejszej Ukrainy, która nie mówiła dobrze po polsku, ale miała w Krakowie rodzinę i w innych polskich miastach i od niej ten język polski po raz pierwszy jako dziecko urodzone w 1926 roku w Wiedniu usłyszał. No, Teodor Kanicer nauczył się języka polskiego nie dlatego, że ma jakieś korzenie polskie tak właściwie, bo ich nie ma. Nie dlatego, że do czegoś to potrzebował biznesowo, ale chciał być, no nie wiem, bliżej tej naszej słowiańskiej duszy, móc rozmawiać bezpośrednio z Polakami, czyli ze współnarodem Fryderyka Chopina, który no, jest punktem wyjściowym oprócz również towarzystwa austriacko-polskiego, takiego, które pomagało nawiązywać stosunki gospodarcze, takie nieśmiałe jeszcze w latach 50., a to towarzystwo powstało w 1946 roku, więc wyobraźmy sobie, w jakich czasach, zaraz po wojnie. I takie osobiste zaangażowanie Kanicera na wielu, wielu polach, przede wszystkim tych muzycznych, ale też tych gospodarczych, bo był doradcą, tłumaczem wschodu, również Polski, kilku prezydentom austriackim. No był taką osobą, która była cały czas, teraz mówimy o różnych budowniczych mostów, prawda? To jest bardzo popularne i sformułowanie, i nagrody, i tak dalej. Ale to jest właśnie ten kolejny niebywały stuletni most, który przerzuca nas właśnie z Austrii do Polski, z Polski do Austrii i te wszystkie nasze, no uczy nas wzajemnie siebie bardzo spektakularnie i bardzo niespektakularnie, bardzo tak też skromnie, indywidualnie poprzez właśnie wspieranie młodych artystów, bardzo wielu ich na tych urodzinach ktoś próbował policzyć, to była bodaj liczba około 400 młodych, czy to pianistów, czy innych muzyków, którym pomógł na początku kariery, którzy zaczynali studiować w Wiedniu, nie mogli się odnaleźć. Jest fantastyczna polska pianistka Natalia Relling, która jest specjalistką od Chopina na oryginalnych instrumentach. Teraz wydała właśnie niedawno swoją płytę w Polsce, kilka dni temu koncertowała, prosto z tych urodzin właśnie. I no to są postaci, które po prostu urosły, mogły rozwinąć skrzydła w bezpiecznym takim towarzystwie, wsparciu, zaufaniu, ale też Kanicer jest ojcem 42-letniego festiwalu chopinowskiego w Austrii, w Gaming, u Kartuzów, czyli no, pozostałości po milczącym zakonie, gdzie muzyka gra, rozbrzmiewa z polskimi, nie tylko z polskimi artystami, również z zespołem, czy chórzystami, czy muzykami z zaprzyjaźnionego miasta Zabrze, z tamtym terenem. Więc to jest jedyny chopinowski festiwal w Austrii, który już ma tyle lat. Są tablice, kiedy idziemy w Wiedniu, w samym centrum widzimy tablicę naszego ukochanego króla Jana III Sobieskiego, prawda, z rzadkimi polskimi zwycięstwami, mającego to wielkie na koncie. To była inicjatywa właśnie Kanicera, aby te tablice na pierwszym, na kościele, w którym pierwsza msza po zwycięstwie nad tureckim imperium się odbyła w 1683 roku w Augustinenkirche. Jest tablica poświęcona Szymanowskiemu, Wyspiańskiemu. Jest pomnik w parku, w centrum Wiednia, Chopina. To wszystko są podpisane i niepodpisane, bo jemu na tym nie zależy, inicjatywy i konsekwentne działania pana Teodora Kanicera.
0: Niesamowity człowiek, pokazujący, propagujący polskość właśnie w Austrii, w Wiedniu. Do tego ta miłość do Chopina. My wiemy, kto to był Chopin. Może nawet znamy ze dwa utwory, ale w Polsce muzyka Chopina nie jest taka popularna. Nie gra się w filharmoniach Chopina na co dzień, czy w piątki, soboty, niedzielę, poniedziałki. Więc też duży ukłon dla pana profesora za to, że propaguje. Ja wiem, znaczy tak sobie przypominam i nie przypominam jakiegoś laureata austriackiego konkursu chopinowskiego w Warszawie. On jednak chyba bardziej popularny jest, nie wiem, w Japonii, w Chinach, czy w Korei.
1: To prawda, ilość artystów, tak
0: to trzeba przyznać. Natomiast to jest wielka wielka zasługa właśnie pana profesora, podejrzewam, że w ogóle w Austrii, gdzie no trudno się przebić, Mozart, Strauss.
1: Konkurencja ogromna.
0: Konkurencja ogromna i też na światowym poziomie kompozytorzy, więc to bardzo ciekawe i fajnie, że jest też taki konkurs chopinowski. Też
1: festiwal
0: w Austrii.
1: Który właśnie też gości i młodych, obiecujących pianistów, czy z Polski, czy z Europy, tej troszeczkę bardziej na wschód, jak Bułgaria, czy Rumunia, ale też austriackich mistrzów. To był ulubiony festiwal pana Olejniczaka, Janusza Olejniczaka. Mhm. I to był też wielki przyjaciel i Teodora Kanicera, i w drugą stronę panowie wiele lat rzeczywiście się znali, przyjaźnili, spotykali. I Olejniczak zawsze bardzo chętnie przyjeżdżał do Gaming, bodaj ostatni raz był krótko przed śmiercią tamże i bardzo był szczęśliwy i powiedział, że gdyby nawet go nikt nie zapraszał na ten festiwal, to on i tak będzie przyjeżdżał, bo on go tak ceni i tak lubi, więc to chyba taka ogromna, taka najpiękniejsza opinia na temat tego działania i tej obecności muzyki Chopina, ale też nie tylko, innych romantyków, choćby w tym właśnie zakonie, na tym dawnym, na tym pięknym terenie, gdzie milczenie obowiązywało, a brzmią inne głosy.
0: Ja myślę, że nasz konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych razem w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno takie zaproszenie na konkurs chopinowski już na finał, żeby pan profesor być może nie przez cały tydzień czy dwa tygodnie tam był. Powinno wystosować. Nie trzeba,
1: dlatego że Teodor Kanicer kilkadziesiąt lat temu założył stowarzyszenie, czy też dachową organizację dla wszystkich zagranicznych organizacji towarzystw chopinowskich i był przez bardzo wiele lat jego przewodniczącym, teraz jest przewodniczącym honorowym, prawda, z racji wieku, ale od bardzo niedawna, od bodaj zeszłego roku. Tak samo jak z wiedeńskim, z austriackim towarzystwem chopinowskim, jest teraz seniorem, prezesem, czy też prezydentem, ale cały czas czynnym. Natomiast zwykle był przy okazji każdego festiwalu chopinowskiego, ponieważ te światowe organizacje chopinowskie, prawda, przyglądają się też, biorą udział, obserwują tych pianistów, więc myślę, że chyba wszystkie możliwe odznaczenia też pan Kanicer już dostał, wyczerpał. Nie wiem, jak to z Orłem Białym było. Natomiast to jest osoba, która nie przywiązuje wagi, to znaczy, to są cudowne, oczywiście piękne, ważne chwile, ale dla niego ważne są te działania, to co może dać tym ludziom, czy tym młodym, rosnącym pod jego skrzydłami właśnie artystom, czyli te możliwości, te kontakty. To on jako pierwszy, proszę sobie wyobrazić, w 1960 roku, pewno wielu nas nie było jeszcze na świecie, zaprosił, czy umożliwił zespołowi Mazowsze koncerty w Wiedniu, w Austrii, trasę koncertową. To on pianistę znakomitego w 1955 roku, Harasimowicza, umożliwił mu, który był laureatem konkursu chopinowskiego w Warszawie, umożliwił mu przyjazd za żelazną kurtynę. Zresztą pięknie mówił, że bardzo długo była ta żelazna kurtyna, a on otwierał, czy on wraz ze współpracownikami otwierali drzwiczki, czy wycinali drzwiczki w tej żelaznej kurtynie, żeby móc przez nią przechodzić dzięki muzyce, dzięki kulturze.
0: Która muzyka otwiera nawet te bardzo zamknięte drzwi właśnie, na kłódki, sztaby i tak dalej.
1: Więc cieszmy się, szanujmy kulturę, wierzmy w moc kultury, bo gdyby nie ona, to wielu przeżyć nie mielibyśmy, a wiele osób nie miałoby co robić albo musiałoby zmienić zawód.
0: Ja zawsze mówię, że po nas tylko kultura zostanie, nie gadające głowy, no chyba, że chodzi o Nerona, bo on tam tworzył jakieś tam różne dziwne rzeczy, ale myślę, że wszyscy będą pamiętali nie jego poematy, a to, że podpalił Rzym.
1: Otóż to.
0: Też tak jakby w drugą stronę. Dziękuję ci bardzo za tę barwną opowieść. Kłaniaj się w przyszłym roku panu profesorowi.
1: będę się kłaniać jak najniżej i jak będę mogła, będę śpiewać jeszcze 200 lat i mam nadzieję, że będzie długo z nami i będziemy się mogli cieszyć jego mądrością, jego optymizmem. I przepraszam, zalecenia. To, co zawsze mówił pan Teodor Kanicer. Sauna, gimnastyka, spacery, optymizm i miłość do ludzi. To chyba jest świetna recepta na wieloletnie dobre życie.
0: Pięknie. Dziękuję serdecznie. Beata Dżano-Zimek była moim gościem. Dziękuję bardzo.

0: Proszę Państwa, i w naszym studiu Magda Wolnicka, kuratorka w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ale także kuratorka nie tylko w galerii, bo kuratorka innych wystaw. No i autorka, i także kuratorka różnych projektów artystycznych. Można powiedzieć, że teraz takiego współkuratorka takiego projektu, który wychodzi z galerii i będą Państwo mogli zobaczyć go w przestrzeni publicznej.
1: Tak, rzeczywiście bardzo serdecznie chciałam wszystkich Państwa zaprosić na wystawę, która nie pierwszy raz w takiej formule i nie pierwszy raz towarzysząca dużemu projektowi Ilustragan, który współorganizowany jest przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. I wystawa, na którą mam nadzieję Państwo czekacie, a jak nie wiecie, że na nią czekacie, to i tak się na nią ucieszycie, jak się na nią natkniecie, ponieważ jest to wystawa na miejskich wiatach przystankowych i city lightach w przestrzeni miasta Opola. Już po raz kolejny w tą wakacyjną porą galeria wraz z Wydziałem Sztuki zapraszają na oglądanie wyboru ilustracji, które no mam nadzieję, że zwracają uwagę, potrafią zaprosić do refleksji, uśmiechu, zwrócenia też uwagi na tym, czym jest w ogóle sztuka fotografii i taka sztuka w przestrzeni publicznej. Ja tutaj po takiej długiej zapowiedzi rzeczywiście jako kuratorka wielu działań w instytucji i nieinstytucji mam też taką przyjemność być w grupie, która projekt Ilustragan współtworzy, a przypomnę, jest to taki projekt, do którego zapraszane są osoby głównie związane z Wydziałem Sztuki, studenci, pracownicy, ale też absolwenci czy szeroko rozumiani przyjaciele. I co roku wystawa ma temat, w tym roku temat związany jest z głównym partnerem całego przedsięwzięcia, czyli z Uniwersytetem Opolskim, stąd też hasło nauka nam przyświeca. I później wszystkie te osoby, które zgłaszają się do udziału w wystawie, są proszone o zilustrowanie haseł, które odpowiadają temu głównemu tematowi. No w tym roku tych zgłoszeń do wystawy było około 160, co daje nam przy dwóch hasłach na osobę około właśnie 300 prac, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jak trudny jest wybór kilkunastu właśnie takich najbardziej reprezentacyjnych, bo też chcę podkreślić, te prace, które prezentujemy w mieście, to nie są najlepsze prace, tylko to jest też wybór, który ma w jak najszerszy sposób pokazywać tą sztukę ilustracji, tego, jakie są różnorodne narzędzia, jakie są podejścia samych osób autorskich. To są też prace studentów, czyli takich też początkujących artystów, ale też uznanych tutaj wykładowców, między innymi Wydziału Sztuki czy artystów związanych z Opolem, więc co roku się staramy, żeby te ilustracje były właśnie różnorodne, no i nie tylko w centrum miasta, ale też na obrzeżach Opola w lipcu będą mogli się Państwo na nie natknąć.
0: A ja nie ukrywam, że uwielbiam właśnie wtedy oglądać te prace, bo one zupełnie inaczej wyglądają niż jak są zebrane razem na wystawie.
1: Tak, rzeczywiście co roku projekt Ilustragan ma swój taki kulminacyjny moment, to jest wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Tej wystawie towarzyszy też książka, no ale mówiąc o tych liczbach, czyli około 300 prac, można sobie tylko wyobrazić ten ogrom dobroci, który tam mamy dla Państwa przygotowane. A ten wybór w tym roku to są 23 prace. Mamy 15 wiat przystankowych i 8 city lightów. Termin trwania tej nietypowej, bo w przestrzeni miejskiej wystawy to 31 lipca, czyli ten pierwszy miesiąc wakacji. I tutaj też ważna informacja, City Lighty, które mamy dzięki Urzędowi Miasta Opola, to jest wystawa dwutygodniowa, czyli trochę krótsza prezentacja od 6 do 19 lipca i wszystkie szczegółowe informacje wraz z lokalizacjami, gdyby były takie osoby, które się podejmą tego zobaczenia całej wystawy i tych wszystkich 23 prac, wszystkie te lokalizacje są dostępne na stronie galeriaopole.pl.
0: A ja swego czasu wsiadłem na rower i objechałem wszystkie wiaty przystankowe, bo wtedy jeszcze city lightów nie było. I powiem Państwu szczerze, że warto. No można też autobusem objechać, jeśli państwo chcą, tylko wtedy trzeba różne przesiadki porobić. Ale warto zobaczyć. W przestrzeni miejskiej te obrazy, tak je nazwę, te obiekty, one też trochę wprowadzają takiego czasami uśmiechu, zadowolenia, takiej radości. Ja nie mówię, że Opole jest szare, zwłaszcza no w lipcu jeszcze już nie jest szare, tak jak jesienią, natomiast prawda jest taka, że tak się jakoś przyjemniej robi, czekając na przykład na autobus.
1: No ja jestem szczególnie też podekscytowana tegorocznymi hasłami, bo w tym obszarze nauka mieści się bardzo wiele nie tylko definicji i terminów, ale też ciekawostek i faktów naukowych. I takie też prace zostały wybrane, które mówią o różnych zjawiskach przyrodniczych, ale też właśnie o takich naukach humanistycznych, filozoficznych, więc mam nadzieję, że nie tylko to oko się też nacieszy, ale też właśnie te prace będą jakimś przyczynkiem do refleksji i takiego też zastanowienia się nad tą nauką. No, co jest niesamowitego w ilustracji, to to, że ona zawsze w tym słowie ma jednak tą swoją bazę i punkt wyjścia i jakkolwiek ten efekt końcowy jest interesujący, to jeszcze takie zastanawianie się, w jaki sposób autor, autorka, osoba, która to zilustrowała, jaką drogą te myśli poszły i dlaczego taka ilustracja zachęca też do takiej przyjemności z obcowania właśnie z ilustracją, czekając na autobus, czy będąc na wycieczce rowerowej, czy na spacerze, będziemy Państwa zaskakiwać.
0: Ja się zawsze zastanawiam, skąd te pomysły się biorą, bo co roku jest przecież inne hasło, co roku jest inny temat tych ilustracji, bo to są ilustracje. Ja wiem, że słownik języka polskiego jest bardzo pojemny, ale tu też chodzi, żeby to było troszeczkę związane z tym, co nas otacza i z Opolem. Chociażby nauka, no to wiadomo, mamy wyższe uczelnie, więc to się zawsze łączy. Chociaż nauka nawet może być z niższymi uczelniami, czyli szkoły podstawowe czy licea, prawda?
1: Tak, rzeczywiście, chociaż tutaj właśnie ten partner uniwersytecki wspomagał nas w wymyślaniu haseł, więc nie wiem, na ile one tak w pierwszym rzucie będą jasne dla takiego ucznia, uczennicy szkoły podstawowej, ale zawsze mam nadzieję, że to też będzie może pretekst do rozmowy z kimś, kto bardziej te hasła jest w stanie opisać. Natomiast rzeczywiście te tytuły są związane najczęściej z partnerami, którzy wspomagają wystawy. I tak w poprzednich latach, a już ich było sporo, bo w tym roku mamy 10. edycję wystawy Ilustragan, więc trochę już tych tematów zostało przerobionych. Zajmowaliśmy się opolskim zoo i też mieliśmy ilustracje związane ze zwierzętami, które nasze opolskie zoo zamieszkują. Był temat tutaj, jak mówiłeś o języku, to też mieliśmy język obcy, w którym zajmowaliśmy się. To była też taka międzynarodowa duża edycja, właśnie różnymi terminami językowymi różnego pochodzenia. Była też wystawa Ciepło, którą myślę, że też miło wspominamy, szczególnie w taką pogodę, którą mamy aktualnie. Botanika, Zdrowie w ubiegłym roku z właśnie tutaj Szpitalem Uniwersyteckim, więc z dużą taką ekscytacją czekam na kolejne możliwości i tematy, bo jest ich jeszcze wiele, a jak widzimy co roku...
0: Masz jakiś pomysł?
1: Mamy, ale to też najpierw tutaj musimy się związać z partnerem, żeby móc mówić głośno, ale jest takie drobne marzenie sprzed kilku lat, które być może uda nam się teraz właśnie dzięki tematycznemu partnerowi zrealizować. No, będę zachęcać do tego, żeby uszy nastawiać i wysłuchiwać, więc tak, no póki co lato, przystanki, nauka, no i to obcowanie ze sztuką w przestrzeni miasta Opole.
0: A zachęcała Państwa do obcowania ze sztuką w przestrzeni miasta Opola Magda Wolnicka z Galerii Sztuki Współczesnej. Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bogusław Kalisz, witam. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Na dzisiaj w programie m.in. w szkołach. Dzisiaj ostatni dzwonek. Ponad 100 tysięcy opolskich uczniów rozpoczęło wakacje.
2: Działo się. Bardzo intensywny rok, bardzo szybki. Myślę, że wszyscy zasłużyliśmy na wypoczynek.
3: Było bardzo dobrze. Klasa była moim zdaniem zgrana i niczego nie brakowało. Będzie na pewno brakowało nauczycieli, kolegów z klasy i koleżanek.
1: Aby letni wypoczynek był bezpieczny, opolscy policjanci, ratownicy WOPR i inne służby rozpoczęły specjalną akcję.
4: Prędkość zabija, że lepiej wyjechać później, lepiej się nie śpieszyć.
5: Będziemy kontrolować stan techniczny pojazdów, wymagane dokumenty.
6: Nigdy do wody nie wchodźmy po alkoholu.
1: Pruszków od 105 lat z rekordową temperaturą w Polsce, ale przed nami weekend z ogromnymi upałami. Czy rekord zostanie pobity?
7: Rekord może być pokonany. Czekamy na temperatury, zobaczymy, jak to się będzie układało.
8: Pruszków ma specyficzny klimat, nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omija.
1: W magazynie odwiedzimy też opolskie kąpieliska. Sprawdzimy również, jak z upałami radzą sobie zwierzęta w opolskim zoo. Reporterski obraz dnia. Maciej Dudek, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek. Wojewódzkie zakończenie roku szkolnego w tym roku odbyło się w publicznej szkole podstawowej nr 3 w Brzegu. Dla ponad 100 tysięcy opolskich uczniów rozpoczęły się wakacje, czyli wyjazdy nad morze, jeziora czy w góry. Ale dla nauczycieli i rodziców to moment na podsumowania. Wydarzeniu przyglądał się Kuba Biele.
1: Sztandar szkoły wprowadzić.
2: W tym roku nasza szkoła jest organizatorem wojewódzkich uroczystości zakończenia roku szkolnego. Agata Wyrwas, dyrektor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 imienia Jana Kochanowskiego w Brzegu. Nie ukrywam, jest to dla nas zaszczyt, ponieważ nieczęsto zdarza się taka sytuacja.
3: Ilu tych uczniów kończy dzisiaj swój rok szkolny u Państwa?
2: 475.
3: Jaki to był rok?
2: Rok bardzo ciężki, obfitował w mnóstwo zajęć, ponieważ w tym roku również nasza szkoła obchodziła 80-lecie. W maju tego roku mieliśmy dokładnie uroczystości jubileuszowe.
3: No to teraz czego będziemy życzyć tym młodym ludziom? Bezpieczeństwa chyba przede wszystkim.
2: Przede wszystkim odpoczynku, takiego rozsądnego, aby te wakacje spędzili na ładowaniu baterii, żeby każdy wrócił po wakacjach pełen energii i sił, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.
4: Marta Podgórska, klasa 8B, szkoła nr 3 Brzegu.
3: Nadszedł ten ważny dzień, także i w Twoim życiu, zakończenie roku szkolnego, a w szczególności ważne, tak mi się wydaje, dla Ciebie, ponieważ Ty opuszczasz mury tej szkoły. Co Ci ta szkoła dała? Co stąd wyniesiesz? Jakieś może najciekawsze wspomnienie?
4: Dużo nowych znajomości na pewno. Ciężko powiedzieć, bo było tyle fajnych momentów z moją klasą, że ciężko to ubrać w słowa.
3: Powiedz mi, jest radość, czy jednak trochę smutku, że dużo kolegów, koleżanek gdzieś się porozchodzi?
4: Trochę smutku, bo mimo wszystko zżyliśmy się bardzo z naszą klasą.
3: Wakacje za pasem? Jakieś plany? Co robisz? Gdzie jedziesz?
4: Wyjeżdżam nad morze polskie z rodzicami do Pobierowa.
5: Dzień dobry, nazywam się Tomasz Tyran, chodzę do szkoły podstawowej nr 3 w Brzegu i jestem w 8 klasie, kończę już 8 klasę. No szkoda, no najlepiej jakby jeszcze rok było. Naprawdę szkoda opuszczać tych wszystkich znajomości, jak wiem, że z połowu stracę kontakt. Najlepsze wspomnienie ze szkoły to chyba jakieś wspólne wycieczki. Szkoda, że nie będziemy już widzieć nauczycieli na co dzień, tych, co nas uczyli i w sumie tak naprawdę nasi tacy drudzy rodzice.
3: Rozpoczynacie te wakacje, więc jakie są plany?
5: W pierwszym tygodniu wyjeżdżam do babci na Lubelszczyznę, bardzo ją pozdrawiam, babcię Bożenkę. A tak to na całe wakacje ze znajomymi będę wychodzić. Basen się otworzył w Brzegu, to trzeba będzie chodzić, korzystać, dopóki się nie zamknie.
6: Franek Książkowski, pierwsza.
3: Bardzo czekałeś na to zakończenie roku szkolnego?
6: Tak.
3: Co było najfajniejsze w tym roku? Pamiętasz jakieś fajne wydarzenie? Jak ci się spędził ten czas?
6: Wszystko.
3: Powiedz mi o swoich planach na wakacje, co będziesz robił?
6: Do Pragi będę jechać i chyba na basen będę chodzić.
7: Ja jestem rodzicem Hani Majgier z klasy pierwszej A.
3: Co czuje rodzic po tym pierwszym roku pełnym w szkole?
7: Na pewno dumę. Jest to pierwszy rok, kiedy moja córka występuje na zakończeniu roku, kiedy kończy pierwszą klasę. Na pewno dla młodego rodzica jest to moment niesamowity. Tym bardziej, że w tym roku nasza szkoła obchodzi 80-lecie istnienia, więc jest to taki podwójny powód do dumy.
8: Joanna Rażniewska, opolska, kurator oświaty.
3: Pani kurator, kończymy oficjalnie uroczyście rok szkolny 2025-26. Jaki to był ten rok szkolny? Dużo wyzwań?
8: Dużo wyzwań, jak w każdym roku szkolnym, patrząc na to, że najważniejsze są dzieci, ich indywidualne potrzeby, że szkoły, przedszkola, wszystkie placówki oświatowe pracują w różnych warunkach, w różnych sytuacjach. To trudno mówić o takim roku szkolnym, że po prostu jest nijaki. Zawsze jest dużym wyzwaniem i bardzo cieszę się, że w tej chwili dzieciaki rozpoczynają wakacje.
3: Pani kurator, ostatni wątek, czego im życzyć?
8: Przede wszystkim życzyłabym bezpiecznych wakacji, chociaż dla dzieci to mało interesujące życzenia, ale dla nas wszystkich i dla młodych ludzi, żeby były bezpieczne, żeby były ciekawe, żeby rzeczywiście odpoczęli, żeby był czas na wspólne bycie razem z rodziną, może ciekawe wyjazdy, żeby mieli czas na relacje, pobyli trochę offline i korzystali z piękna nie tylko naszego województwa, ale i kraju, czyli dużo ruchu, dużo zajęć, dużo wypoczynku, no i życzę im też tego, żeby naprawdę z chęcią wrócili do swoich szkół.
0: Za kilka minut w programie podpowiemy, jak bezpiecznie odpoczywać nad wodą czy w górach. Policjanci, strażacy, ratownicy WOPR rozpoczęli specjalną akcję.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ruszyła akcja Bezpieczne wakacje. Polska policja wspólnie ze Strażą Pożarną, ratownikami WOPR, inspektorami ITD oraz innymi służbami apeluje o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą, w górach, ale także podczas wakacyjnych podróży. To właśnie trzeci kwartał roku w policyjnych statystykach nazywany jest czarnym ze względu na większą liczbę wypadków drogowych i niebezpiecznych zdarzeń nad wodą.
2: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, aby korzystać tylko i wyłącznie z miejsc wyznaczonych do kąpieli. Najlepiej byłoby, jeśli byłyby to kąpieliska strzeżone, tam gdzie są ratownicy. Jeśli korzystamy z różnego rodzaju sprzętu pływającego, pamiętajmy o tym, aby używać kapoków. Co ważne, nigdy do wody nie wchodźmy po alkoholu. Letni wypoczynek to nie tylko woda i wyjazdy, ponieważ wiele dzieci i młodzieży zostanie jednak w miejscu zamieszkania. Często również będzie wypoczywać na gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy o tym, aby dzieci i młodzież trzymać z dala od niebezpiecznego sprzętu rolniczego, od niebezpiecznych narzędzi. Aby podczas zbiorów żniw nie przewozić na przyczepach załadowanych słomą czy też zbożem osób.
3: Przypominamy wszystkim wyjeżdżającym na letni wypoczynek, że prędkość zabija, że lepiej wyjechać później, lepiej się nie śpieszyć, spóźnić się o kilka minut czy też nawet godzin, niż nie dojechać na ten wymarzony urlop w ogóle. Komisarz Tomasz Kukułka, ekspert Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dlatego dostosujmy prędkość do panujących warunków drogowych, atmosferycznych i swojego doświadczenia, które jak wiemy często jest przeceniane. Przed takim wyjazdem wakacyjnym apelujemy też do kierowców, aby odpowiednio siebie przygotować i też pojazd, abyśmy byli wypoczęci, wyspani w dalszej podróży, żebyśmy nawet co godzinę, co dwie robili nawet kilkuminutowe przerwy, bo zmęczenie za kierownicą, podobnie jak alkohol, powoduje śmiertelne zagrożenie. Przygotujmy też swój pojazd do podróży, czyli zadbajmy o sprawność oświetlenia zewnętrznego, stanu ogumienia, płynów eksploatacyjnych.
4: Iwona Sładkowska, zastępca naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu. Żeby umożliwić dojazd do wymarzonego celu, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ograniczeń ruchu, od najbliższego piątku rozpoczynają się zakazy wakacyjne. W piątek będą obowiązywać w godzinach od 18 do 22, w sobotę od 8 do 14 i w niedzielę od 8 do 22. Takie zakazy weekendowe potrwają aż do końca wakacji, to znaczy do 30 sierpnia tego roku. Będziemy kontrolować przede wszystkim teraz pojazdy przewożące osoby na wymarzony wypoczynek. Będziemy kontrolować stan techniczny pojazdu, wymagane dokumenty, które musi mieć kierowca podczas podróży, czas pracy oraz trzeźwość. Osoby, które pragną, żebyśmy skontrolowali autobus przed wyjazdem, proszone są o kontakt z naszym inspektoratem i zgłoszenie takiego pojazdu. Co najmniej na 2 dni przed wyjazdem.
5: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane, gdzie tydzień po tygodniu mogą się zmieniać warunki związane z dorastającymi płodami rolnymi, a więc ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak na terenach rolnych mogą powodować zagrożenia dla ludzi, ale i również dla infrastruktury technicznej, czy też naszych domostw. Warto również wziąć pod uwagę to, że jeżeli wyruszamy na wakacje i opuszczamy nasz dom, aby zabezpieczyć go odpowiednio i na czas wszystkie odbiorniki w domu powyłączać, aby nie powodować dodatkowego zagrożenia wewnątrz naszego mieszkania, czy też domu.
2: Pamiętajmy również o tym, że zanim wyjedziemy na te wakacje, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednio swój dom, czy też mieszkanie. Jeśli posiadamy alarmy, pamiętajmy o tym, aby je uruchomić. Natomiast przede wszystkim pamiętajmy o tym, aby odpowiednio zamknąć wszystkie okna, również te do piwnic, czy też garaży, bo często właśnie złodzieje wykorzystują te miejsca, które wydają nam się mało istotne. Takim najlepszym zabezpieczeniem będzie zaufany sąsiad, który będzie doglądał tej naszej posesji, który być może weźmie listy ze skrzynki. Taka duża ilość listów może wskazywać na to, że nie ma nas w domu i być potencjalną zachętą dla włamywaczy.
1: Policjanci radzą jeszcze, wakacjami chwalmy się w mediach społecznościowych dopiero po powrocie do domu. Takie relacje podczas naszej nieobecności mogą przyciągać potencjalnych złodziei. Materiał przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Ostatni dzwonek w szkole, odbiór świadectw i nad wodę. Ruszył sezon kąpielowy w Opolu. Mieszkańcy Opola mają do dyspozycji 3 strzeżone kąpieliska: Bolko, Malina i basen letni przy placu Róż. Przy tym ostatnim od rana ustawiała się nawet kolejka. Był tam także nasz reporter Adam Wołek.
2: Skoro lato, żar leje się z nieba, to i basen Błękitna Fala przy placu Róż. Samanta Stachowicz, kierowniczka tego obiektu, liczycie na tłumy?
3: Tak, liczymy na tłumy, chociaż nie ukrywam, że już od 9 była kolejka przed basenem otwieranym.
2: A przypominam, że basen od 10.
3: Tak, a basen od 10, taka informacja z ostatniej chwili, że od piątku do niedzieli wydłużamy godziny otwarcia ze względu na pogodę i basen będzie czynny do godziny 21.
2: Jakie atrakcje czekają na tych, którzy mają zamiar odwiedzić akurat ten basen?
3: Trzyniecki, 3 zjeżdżalnie, brodzik dla najmłodszych, egzotyczna plaża, boiska do piłki plażowej, tor przeszkód, który był szyty specjalnie na miarę naszej Niecki 50-metrowej, który składa się z 12 elementów.
2: Do dzisiaj się na nim nie zmierzyliśmy.
3: Nie, ale mam nadzieję, że kiedyś mi obiecałeś, że się zmierzymy, więc mam nadzieję, że w końcu do tego dojdzie. Nowością, o którą nas prosili klienci, będzie strefa chill, gdzie będą leżaczki, będzie dużo wydarzeń przez cały sezon. Już 3 lipca bezpieczne wakacje.
2: Mamy jeszcze Bolko i Malinę.
3: Tak, Bolko i Malina również dzisiaj ruszyła z sezonem, równo o godzinie 10. Na Bolko codziennie jest 5 ratowników, na kąpielisku Malina jest 3 ratowników, więc też serdecznie zapraszamy.
4: Ratowniczka Wiktoria Lewandowska.
2: Sporo ludzi się szykuje, że będzie w przeciągu tego weekendu na basenie i przez całe wakacje. Chciałbym porozmawiać o takich najważniejszych zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Na co wy zwracacie szczególną uwagę tutaj na tym basenie?
4: Przede wszystkim na różne skoki, aby nie było sytuacji, że ktoś na siebie wskoczy. Na pewno bardzo ważne jest też nawodnienie i żeby ludzie po prostu uważali na to, bo bardzo często występują osłabnięcia różne.
2: Ale gwizdek ratownika jest rzeczą ostateczną. Jeżeli jest gwizdek, trzeba się do niego dostosować, tak?
4: Oczywiście, że tak. Koniecznie bardzo trzeba na to właśnie zwracać uwagę.
2: Czyli ten, kto nie będzie przestrzegał zasad panujących na tym basenie, po prostu go opuści.
4: Dokładnie tak.
5: Trzeba się chłodzić, o to właśnie chodzi, żeby się nie przegrzać, czajnika. Na basenie super czysta woda, zawsze fajne warunki, więc najlepsze miejsce na takie upały to właśnie basen. Byłem też na Kamionce już, tam też ma to swoje, że tak powiem, uroki dodatkowe, ale basen trzeba sprawdzić na tym bardziej, jak jest otwarcie.
2: Tor przeszkód zaliczony?
6: Jeszcze nie. Tutaj kolega zaliczył.
7: Fajnie. Rok temu było fajnie, bo gdy się to robiło pierwsze sprintem, to mogło się po prostu prześliznąć przez drugie.
8: Natalia?
2: Pani Natalio, ja widzę, że tu był pełen profesjonalizm. Nasmarowanie mocnym kremem przeciwsłonecznym.
8: Obowiązkowo, żeby się nie spaliły dzieciaki.
2: I w jaki sposób radzicie sobie z tym upałem? No bo lekko dzisiaj nie będzie.
8: No nie będzie, a weekend będzie jeszcze gorzej.
2: Czyli co, nawadnianie się?
8: Po prostu nawadnianie i chłodzenie się.
7: Super.
2: Co zdążyłaś? Bo widzę, że już mokra, to znaczy już byłaś w wodzie.
7: Tak.
2: Zanim mama zauważyła, co?
7: Tak.
2: Jarosław Białochławek, Nyski Wopr.
9: Pamiętajcie, chrońcie się przed słońcem, czapka, woda, nie przesadzajmy z alkoholem, bo przy takim upale to jest naprawdę jedno piwo może spowodować całkowite wyłączenie człowieka. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Ja wiem, że nikt nie lubi w kamizelce pływać, ale te kamizelki są po to, że jak coś się stanie, zemdlejemy, to ona nas utrzyma na wodzie do chwili przybycia służb ratunkowych.

0: To już 105 lat rekordu. 29 lipca 1921 roku stacja meteorologiczna Królewskiego Instytutu Pomologii w Pruszkowie odnotowała 40,2 stopnia Celsjusza. To niepobity do tej pory rekord ciepła w Polsce. Ale w ten weekend, najdalej w poniedziałek, niestety może zostać pobity. Mieszkańcy Pruszkowa pamiętają o tym wydarzeniu, również jest im gorąco, ale chyba niechętnie chcieliby się pożegnać ze swoim rekordem. Podopolskie miasteczko odwiedził Witold Woźtak.
1: Marek Zgoda, sympatyk lokalnej historii. Wydaje się, że ten rekord 105-letni jest zagrożony w ten weekend.
2: No powiem panu, te prognozy, które do tej pory przedstawiali synoptycy, rekord może być pokonany. Czekamy na temperatury, zobaczymy, jak to się będzie układało, ale na tą chwilę jesteśmy rekordzistami. Najwyższej temperaturze w Polsce.
1: A może tu w Pruszkowie padnie kolejny rekord, a nie gdzieś w Zielonej Górze?
2: Też nam się wydaje, ponieważ 105 lat temu zanotowano właśnie tą temperaturę 40,2 stopnia. To był punkt meteorologiczny, który miał bardzo ważną funkcję w tamtej historii, ponieważ on współpracował z lotniskiem we Wrocławiu i wszystkie dane, które były tutaj określane, przechodziły później do lotniska we Wrocławiu i prowadzono badania w trzech różnych godzinach i to był, można powiedzieć, ważny punkt na mapie meteorologicznej współczesnej Europy.
1: Rekordu nie może pan pamiętać, natomiast sporo lat tutaj pan przeżył. Czy tutaj jest faktycznie tak bardzo gorąco?
3: Znaczy, Pruszków ma specyficzny klimat. Joachim Kąsek, mieszkaniec Pruszkowa. Od urodzenia, od 1963 roku, nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omija. Jesteśmy w tak zwanej bramie morawskiej, także unikamy tutaj na szczęście jakichś tam kataklizmów. No ale jak już wejdzie do Pruszkowa, to już później łomocze dosyć mocno. Jeżeli chodzi o najwyższą temperaturę, to była lipca 1921 roku i do dzisiaj, z tego co wiem, to rekord nie został jeszcze pobity.
1: Ale w niedzielę ta sytuacja może zmienić się, bo takie są prognozy.
3: No zobaczymy, jak będzie. Czy rzeczywiście pobijemy rekord temperatury w Pruszkowie, czy nie, no to się okaże. Ale dzisiaj jest gorąco, ale leciutki wiaterek wieje, także jest nawet przyjemnie.
1: Wygląda na to, że chyba w ten weekend może się to zmienić.
4: No może się zmienić. Zresztą klimat się ociepla, także nic dziwnego.
1: A czy tutaj jest faktycznie bardzo gorąco? Teraz trochę wieje, więc lżej, ale tak na co dzień?
4: No to jest bardzo gorąco. No trzeba siedzieć w domu, klimat puścić i spoko. Dzisiaj robię zakupy i jutro nie wychodzę, pojutrze też nie. Przetrzymam. A przyjdzie ochłodzenie na pewno.
1: Wydaje się, że teraz może być pobity.
5: Myślę, że tak. Zobaczymy. Nie pamiętam, w którym roku w Pruszkowie była ta najwyższa temperatura, no ale chyba w tym roku może pobijemy. Nie wiem, czy to jest dobre, że pobijemy. Nic nie poradzimy. Musimy to jakoś przeżyć. Nawadniać się i tyle.
1: A czy tutaj na co dzień jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco?
5: To zależy od lata. Różnie to teraz bywało. Po niedzieli podobno ochłodzenie, także będziemy znowu marudzić, że jest zimno.
1: To na ile pan ocenia szansę, że Pruszków straci tytuł w niedzielę?
2: Dalej jesteśmy tą częścią, do której napływa główne ciepło. Część zachodnia zawsze dostaje ten strzał. My jesteśmy też brani pod uwagę. Odkąd pamiętam, odkąd czytam historię, zawsze była postrzegana, że występuje to mikroklimat. Dlatego był ten Królewski Instytut Pomologiczny i tak dalej. Liczę na to, że dalej będziemy funkcjonować jako Pruszków przez Bał zamknięte, bo trzeba powiedzieć, że to jest opolski Pruszków. Będzie na mapie zaznaczone jako to, że była określona najwyższa temperatura i możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
0: Tego życzymy sobie, a za kilka minut zajrzymy do opolskiego ogrodu zoologicznego. Sprawdzimy, jak z upałami radzą sobie nasze zwierzęta. Zajrzymy do wielbłądów i uchatek.

0: zwierzęta w zoo kontra upały. Nasza reporterka Joanna Matlak sprawdzała dzisiaj, jakie sposoby na wysokie temperatury mają zwierzęta w ogrodzie zoologicznym w Opolu. Jak się okazuje, nie każdy narzeka, a mówią o tym pracownicy zoo Marceli Bruj, Denis Walecki i pani Aleksandra.
1: Chłodzimy się, ile możemy. Które zwierzęta też mają takie prysznice zamontowane pierwszy raz w tym roku. Wielbłądy dostały swój prysznic. Uchadki, oprócz wiadomo wielkiego swojego basenu, też mają taki prysznic zamontowany. Arbuzów dużo zamówiliśmy, więc arbuzy są. Mamy tutaj swoją produkcję lodów. Lody są w smakach owocowych. Też rybne produkujemy, uchadkom bardzo smakują, muszę tutaj pochwalić. Mięsne też, jaguary na przykład dostały mięsne lody.
2: Naturalnym sposobem na takie ochłodzenie dla zwierzęcia jest szukanie cienia. Rozumiem, że wszystkie to praktykują.
1: Tak, większość zwierząt tak naprawdę siedzi teraz w cieniu, no wyjątek żółwie. Żółwiom pasuje pogoda.
2: A które zwierzątka zażywają kąpieli błotnych i dzięki temu też się mogą ochłodzić?
3: Są to hipopotamy karłowate, są to rossomaki, świnki puławskie i one faktycznie jak się przechodzi koło nich, to się całe otulają tym błotem i poza tym, że to ich chłodzi, to jeszcze dodatkowo tworzy taką barierę przed komarami, różnymi robakami.
2: Pan pracuje w szklarni, no to tam jest ten najgorszy upał.
3: Tak, ja pracuję w szklarni, tak zwanej krainie bioróżnorodności. Temperatura przekracza spokojnie 35, nawet potrafi do 40 sięgnąć, ale mamy swoje sposoby. Jest u nas prawdziwa opolska dżungla.
2: A jakie zwierzątka żyją w tej szklarni, no i jak one sobie radzą?
3: W naszej szklarni żyją różne ptaki. Mamy na przykład największego gołębia świata, czyli koroniec plamoczuby. Mamy afrykańskiego kuzyna naszych szpaków, czyli błyszczak purpurowy, więc patrząc na to, skąd one pochodzą, one też są dostosowane do takich temperatur. Tukan jest świetnym tego przykładem, aczkolwiek też pomagamy im się schłodzić, czyli polewamy pod takim bardzo delikatnym ciśnieniem te ptaki wodą. Urozmaicamy im diety, czyli dostają dużo takich sezonowych warzyw i owoców, które są bardzo bogate w wodę, tak jak na przykład arbuz, tak jak na przykład melon, ogórek.
2: Taka jedzącego ogórka to się nie spodziewałam.
3: Lubią sobie dziobać w tym ogórku, jest naprawdę przysmak, nie dostają tego też codziennie, więc jest dla nich to naprawdę wyjątkowe.
2: Czy są ptaki, które wręcz kochają upał?
4: Tak, biorą sobie kąpiele słoneczne, takie wyprostowują się, pokazują skrzydła do słońca. To są właśnie kąpiele słoneczne, które sprawiają im przyjemność, mimo że dla nas są dosyć męczące.
2: Czyli tak rozkładają się wręcz przed tym słońcem, tak?
4: Tak, tak, dokładnie. Po pierwsze sprawiają sobie tym przyjemność, ale też ma to taką dodatkową zaletę, czyli pozbywanie się pasożytów z piór.
2: A kąpiel piaskowa to jest jakiś sposób na ochłodzenie?
4: Tak, kąpiel piaskowa również, ponieważ ziemia ma niższą temperaturę, dlatego nasze ptaki, szczególnie w krainie bioróżnorodności, zakopują się w ziemi, poprzez co się schładzają.
0: Mieszkańcom Opolszczyzny przypominam, przed nami bardzo upalny weekend. W sobotę temperatura maksymalna od 32 do 35 stopni, natomiast w niedzielę prawdziwe tropiki, temperatura do 38 stopni. I tym gorącym materiałem kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.
5: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto

już nie ma nas. Zapachu tabaku Forda, który czułam co dnia.

0: Sama. O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: A moim gościem jest dzisiaj pan Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u Województwa Opolskiego. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
1: Koniec szkoły, wakacje się zaczynają, ratownicy gotowi?
2: Tak, no właśnie, zbliżamy się do rozpoczęcia wakacji, już niektóre kąpieliska ruszyły tydzień temu. Ruszyło kąpielisko w Niemodlinie, ruszyło kąpielisko w Białej. W tej chwili rozpoczynamy przygotowania do otwarcia kąpieliska w Lewinie Brzeskim. Jutro otwierają się pozostałe kąpieliska nad Jeziorem Średnim w Turawie, w Głogówku, w Reńskiej Wsi, w okolicach Dębowej. Także tych kąpielisk ratownicy wodni, wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w województwie opolskim mają pod opieką 9. Także ruszają wakacje, robi się ciepło i będzie gorąco.
1: Ale są pewne nowości, jak tak pan wymieniał.
2: Tak, no w porównaniu do tamtego roku mamy trochę więcej do obsługi kąpielisk. Udało się zaangażować grupę około 80 ratowników, którzy będą się rotacyjnie wymieniali w ciągu sezonu, także do końca wakacji mamy zabezpieczone te 9 kąpielisk.
1: Panie prezesie, co nas najczęściej gubi nad wodą?
2: Nieznajomość terenu, nieznajomość topografii, niefrasobliwość, brak umiejętności pływania, złe zachowania, przebywanie przede wszystkim w miejscach niestrzeżonych. Ja w tej chwili właśnie zachęcam państwa do tego, aby przebywać w miejscach strzeżonych, tam gdzie są ratownicy, bo tam państwo macie możliwość skorzystania ze skutecznej pomocy.
1: Po czym poznać, że kąpielisko jest strzeżone? No jest ratownik, to jasne, ale czy są jeszcze jakieś znaki?
2: Znaczy kąpielisko jest obwarowane linami torowymi, jest regulamin, są ratownicy, także to jest wszystko widoczne, tak wiadomo, które kąpieliska są oznakowane, są flagi sygnalizacyjne, także to jest wszystko widoczne.
1: No właśnie, flagi są różnego koloru, kiedy do wody wchodzić, a kiedy nie?
2: Oczywiście wtedy, kiedy flaga jest biała. Jak jest flaga czerwona, jest zakaz kąpieli, więc wtedy słuchajmy poleceń ratowników i nie wchodźmy do tej wody.
1: A czarna jest jeszcze używana?
2: Nie, już nie.
1: Czarna nie. A zielona? Bo też się z taką spotkałam. Też nie. Czyli biało, albo biało, albo czerwono. Tak jest, po polsku.
2: Tak.
1: Panie prezesie, bo wymieniał pan szereg tych zachowań niedobrych nad wodą. Jak to jest? Bo właściwie co roku, jak się sezony rozpoczynają te wodne na kąpieliskach czy na basenach, co roku apelujemy, upominamy. I pytanie, czy ta nasza świadomość się jednak zmienia? Można to jakoś zmierzyć, jak pan to widzi ze swoich obserwacji?
2: Jeżeli chodzi o działania prewencyjne i profilaktyczne, my prowadzimy szereg akcji profilaktycznych, nie tylko wśród młodzieży, ale również dotyczących osób dorosłych. Także wydaje mi się, że ta świadomość społeczeństwa jest trochę już teraz inna, ponieważ mamy coraz więcej możliwości i dostępności do basenów, gdzie prowadzi się wiele szkółek pływackich i te dzieci, które są wyedukowane, na pewno umieją teraz więcej, znaczy potrafią więcej teraz przewidywać nad tą wodą, ponieważ są do tego już jakby szkolone od małego. Także wydaje mi się, że ta świadomość trochę wzrasta, ale mimo wszystko tych wypadków utonięć jest znacząca ilość.
1: To jeśli szkółki pływackie powstają, jest ich coraz więcej, to chyba dobrze dla was, dla ratowników, bo właśnie ta świadomość coraz większa. Dziecko coraz szybciej jest oswajane z wodą.
2: Tak, no dokładnie właśnie o to chodzi, że te maluchy są już powiedzmy nauczone tych zachowań nad wodą. Nie mówię stricte o umiejętnościach pływackich, ale o zachowaniach nad wodą.
1: A proszę powiedzieć, co musi umieć taki ratownik? Czy te wymagania wobec ratowników też się zmieniają, czy to jest coś stałego?
2: Znaczy w tej chwili cały czas obowiązuje ustawa z 2012 roku. Taki ratownik musi przejść przeszkolenie ratownika wodnego, czyli musi wykonać tam pewne elementy egzaminacyjne. Oprócz tego musi posiadać uprawnienie ratownika, tak zwane kwalifikowanej pierwszej pomocy, dodatkowe uprawnienie przydatne w ratownictwie. Także wyedukowanie takiego ratownika nastręcza trochę czasu, tak, trochę finansów. I taki ratownik po tych właśnie tych podstawowych kursach jest przygotowany do pracy. No i przede wszystkim 18 lat w tej chwili.
1: A są chętni?
2: Tak. Na przełomie ostatnich lat wzrasta ilość tych ratowników, którzy przychodzą na kursy. Tylko to są ratownicy, którzy mają w momencie kursu 17-16 lat. On musi wtedy poczekać 2 lata do osiągnięcia pełnoletności, do zrobienia kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale mając już doświadczenie na przykład w wolontariacie 2-letnie, jest przygotowany do pracy w momencie 18 roku życia.
1: Czyli chętnych nie brakuje, tak można powiedzieć? Czy brakuje? Jednak
2: to
1: za mało.
2: Tak różnie. To właśnie jest ten największy problem jest z tym przedziałem czasowym tego 16-17 latka, bo on jest jakby nauczony, ale nie może podjąć pracy. Czyli musimy poczekać na niego z 2 lata i wtedy on jest przygotowany do pracy w wieku 18 lat, kiedy ma tą kwalifikowaną pierwszą pomoc. Tu jest ten problem.
1: A potem już zostaje, czy jednak rezygnuje, jak się zetknie z tym prawdziwym życiem, że się tak wyrażę?
2: Jednak większość zostaje w tym ratownictwie wodnym, bo to jest jakby nie było sposób na życie. Dla nich, dla tych młodych.
1: Bo to też specyficzny zawód, prawda? Bardzo trudny, odpowiedzialny. Nie każdy chce.
2: Zawód ratownika przede wszystkim polega na prewencji, profilaktyce, obserwacji tego, co się dzieje i przewidywaniu. To nie jest tak, że każdy ratownik jest turboratownikiem, wchodzi zawsze do wody. To nie o to chodzi.
1: Obserwacja przede wszystkim.
2: Obserwacja, prewencja i analiza tego, co się dzieje nad wodą, tak zwane penetrowanie tychże takich obszarów wodnych. Także tak, ta praca jest dość wymagająca. To nie jest praca fizyczna, ale to jest praca, która polega właśnie na przewidywaniu, obserwacji, prewencji.
1: Ciągłe skupienie.
2: No tak, 9-8 godzin pracy w temperaturze 30 stopni jest jednak wymagającym doświadczeniem.
1: A jak teraz ta praca też się zmieniła, bo wydaje mi się, że coraz większą popularnością cieszą się katamarany, żaglówki, omegi też są, prawda? Dużo z nas też ma skutery, to też jest pojazd szybki, prawda? Więc...
2: No mamy na terenie Opolszczyzny 2 duże zbiorniki, Turawa i Jezioro Nyski. Rzeczywiście tam w związku z dostępnością do tychże środków pływających, o których pani wspomniała, tych skuterów i tych katamaranów, czy tych supów, czy desek pojawia się coraz więcej. Największe problemy mamy z osobami, które przebywają na tych dużych jeziorach Turawskim i Nyskim i ci, którzy korzystają ze skuterów, ponieważ te maszyny są coraz mocniejsze. A sternicy niejednokrotnie nie mają takiego doświadczenia i dochodzi często do wypadków z udziałem skuterów.
1: Ale uprawnienia muszą mieć.
2: Uprawnienia muszą mieć, tylko kwestia doświadczenia na tym skuterze, bo to nie jest samochód i on się nie zatrzymuje na drodze. Tak jak samochód na drodze, on cały czas płynie.
1: No właśnie,
2: cały czas się przemieszcza do przodu.
1: Możemy mieć przyzwyczajenie z samochodu, a to trochę inaczej działa ta maszyna.
2: Dokładnie. Poza tym te skutery niestety mają dużą masę i rozwijają wielkie prędkości na tej wodzie.
1: Chciałabym zapytać o problem alkoholu nad wodą. Często się Państwo z tym spotykają?
2: O problemie, znaczy o alkoholu mówimy zawsze. Oczywiście jest to jedna z przyczyn, która prowadzi do utonięć, do wypadków nad wodami. Problem polega też na tym, że na tych kąpieliskach, na tych obszarach wodnych pojawiają się punkty gastronomiczne i w tych punktach gastronomicznych niestety podaje się alkohol. No to wiadomo, że chodzi tutaj o piwo. No i z tym jest właśnie problem, bo my nie mamy nad tym jakby kontroli. My nie wiemy, i dana osoba, która była w wodzie, czy uległa wypadkowi, spożywała alkohol, czy nie, dopiero potem się możemy dowiadywać. Ale to jest właśnie problem nie tylko lokalny, to jest problem ogólnopolski, że podawany jest alkohol na plażach.
1: No właśnie, ja się też nad tym często zastanawiam, bo też sama bywam na różnych kąpieliskach, te miejsca gastronomiczne widać, no i to jest swoisty oksymoron, bo z jednej strony mówimy właśnie, jesteśmy nad wodą, są ratownicy, nie spożywaj tego alkoholu, a z drugiej strony budka z tym piwem.
2: No to jest taki paradoks, który właśnie nastręcza problemów. Chyba nie tylko nam.
1: Tutaj przydałoby się rozwiązania jakieś prawne chyba.
2: Myślę, że tak.
1: Panie prezesie, jak przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o stanice w Opru? Jakieś remonty były, żeby to wszystko przygotować do sezonu? Albo co jest Państwu potrzebne w tej chwili?
2: Na stanicach tych największych w Turawie, na Jeziorze Nyskim no, doszło do modernizacji, jeżeli chodzi o sprzęt, ten pływający, to jesteśmy zabezpieczeni w tej chwili. W Torawie oczywiście sprawy lokalowe, które się ciągną już od lat, tam brakuje nam po prostu zaplecza takiego dla ratowników wodnych, dyżurujących. Radzimy sobie to w tym momencie, że wynajmujemy kontenery, ale to jest, nie jest to sprawa docelowa, więc to, o co pani zapytała, to głównie chodzi o te sprawy lokalowe na stanicy nad Jeziorem Dużym w Turawie.
1: Mhm. Dariusz Krawiec, prezes WOPR-u Województwa Opolskiego, jest gościem Radia Opole. Przechodzimy teraz do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Opole. W eterze i w sieci.
1: Biegnę z całych sił. W echu miasta mam swój rytm. W blasku

0: Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+, w sobotę 27 czerwca, a że zbliża się godzina 6, to pora na wiadomości. Fala upałów zalewa Polskę. USA atakują Iran po naruszeniu zawieszenia broni. Wyspy Zielonego Przylądka dumne ze swojej drużyny na mundialu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Termometry mogą pokazać dziś nawet 40 stopni Celsjusza, głównie na zachodzie kraju. Unikanie wychodzenia z domu w najgorętszych godzinach i picie dużej ilości wody to rady ekspertów na walkę z falą upałów. O zachowanie ostrożności

0: wiadomości w trakcie ich trwania, apeluje profesor Bogdana Chojnicki z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: Nawadniamy się maksymalnie, ukrywamy się w cieniu, no i pamiętajmy, drzewa, które dają nam cień, zrzucą jesienią liście i będziemy kolejny raz narzekać, że nam w jakiś sposób przeszkadzają, a one właśnie teraz dają nam ulgę w tych naprawdę poważnych upałach.
0: Polska mierzy się obecnie z jedną z najsilniejszych fal upałów w ostatnich latach. Niewykluczone, że pobity będzie rekord najwyższej odnotowanej na ziemiach polskich temperatury ustanowiony w podopolskim Pruszkowie. W lipcu 1921 roku termometry pokazały tam 40,2 stopnia Celsjusza. A gdzie szukać ochłody przed upałem? Na przykład we wodzie. Sezon kąpielowy w Opolu ruszył. Do dyspozycji mieszkańców są 3 strzeżone kąpieliska Bolko, Malina oraz basen letni przy Placu Róż. O godzinach pracy tego ostatniego mówi Samanta Stachowicz, kierownik basenu.
2: Do niedzieli wydłużamy godzinę otwarcia ze względu na pogodę i basen będzie czynny do godziny 21. Trzyniecki, 3 zjeżdżalnie, Brodzik dla najmłodszych, egzotyczna plaża, boiska do piłki plażowej, tor przeszkód, będzie strefa chill, gdzie będą leżaczki.
0: Dodajmy, że w Opolu działa jeszcze wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy została uznana za jedno z najważniejszych wydarzeń polityczno-gospodarczych w Europie, poświęconych wspólnemu bezpieczeństwu i wsparciu dla Kijowa. Według sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Elizy Zajdler spotkanie przyniesie wymierne efekty zarówno w krótkiej perspektywie, jak i po zakończeniu wojny. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
4: Podsumował też gdańską konferencję prezydent Wołodymyr Zełenski.
5: Nie dla Ukrainy 160.
4: Jest 160 porozumień dla Ukrainy. Łączna ich wartość to ponad 10 miliardów euro. Umowy podpisane na konferencji powinny być uzupełnione konkretnymi działaniami. Było też wspólne oświadczenie premierów Polski i Ukrainy. Donald Tusk i Julia Sfrydenko zwrócili uwagę na wieloletnie dobrosąsiedzkie relacje. Podkreślili, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy jest nierozerwalnie powiązane.
0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenie na cele w Iranie w odwecie za atak 4 irańskimi dronami na statki handlowe w cieśninie Ormus. Wiceprezydent USA J.D. Vance ostrzegł Iran, że na przemoc Stany Zjednoczone odpowiedzą przemocą z Waszyngtonu. Więcej na ten temat Marek Wałkuski.
6: Amerykańskie dowództwo CENTCOM podkreśliło, że była to odpowiedź na agresję irańskich sił wobec żeglugi handlowej. Według prezydenta Donalda Trumpa Iran wystrzelił co najmniej 4 drony bojowe. Jeden z nich trafił w statek pływający pod singapurską banderą. Wiceprezydent J.D. Vance przypomniał, że Iran podpisał porozumienie o zawieszeniu broni. Jeśli mają zastrzeżenia co do sposobu stosowania protokołu uzgodnień, mogą po prostu do nas zadzwonić. Jednak na przemoc odpowiemy przemocą, ostrzegł J.D. Vance.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Drużyna Wyspy Zielonego Przylądka zremisowała bezbramkowo z Arabią Saudyjską i awansowała do kolejnej fazy Mistrzostw Świata. Kaboverdeńczycy w Rotterdamie od początku kibicują swojej drużynie. Temperaturę podczas każdego meczu podnosi także i to, że 6 zawodników pochodzi z tego portowego holenderskiego miasta. Cabo Verde przez lata marzyło o mundialu. Aby spełnić to marzenie, Narodowa Federacja Piłkarska wykorzystała fundusze FIFA na rozwijanie sportowej infrastruktury i poszukiwanie talentów w diasporze. W ten sposób 6 Rotterdamczyków trafiło do błękitnych rekinów. W latach 50. mieszkańcy Wyspy Zielonego Przylądka zaczęli osiedlać się w Rotterdamie, ponieważ społeczność ta liczy obecnie około 60 tysięcy osób. Rotterdam nazywany jest 10. wyspą Cabo Verde.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 32 do 35 stopni Celsjusza. IMGW wydało trzeci najwyższy alert przed upałami. Obejmuje ten alert niemal cały kraj, a na pewno całe województwo opolskie. Na razie jednak od tej temperatury można jeszcze odpocząć. Na termometrach teraz około 15 stopni Celsjusza. Jest bardzo przyjemnie. Ciśnienie sięga 1021 hektopaskali. Wiatr jest słaby, miejscami umiarkowany, zmienny.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Cześć, sąsiad. Jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Po reklamie.

mikrofonem Katarzyna Dorost-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. 345 małych inwestycji będzie realizowanych w ramach kolejnej edycji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Włodarze gmin odebrali umowy w ramach nowej trzylatki. Wartość dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego to 2 400 000 zł. Po stronie gmin dofinansowanie wynosi 1 600 000 zł, co oznacza, że inwestycje powstaną grubo za ponad 4 miliony. W Agroradiu odwiedzimy także Głubczyce, gdzie odbyła się kolejna edycja Dni Pola. Tam poruszano przede wszystkim temat nowoczesnej produkcji roślin i właściwego doboru odmian. Z Głubczyc przeniesiemy się do Izbicka, gdzie oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi. Jej celem jest dbałość o spuściznę obszarów wiejskich i jej promocja. Będziemy mówić także o wojewódzkim konkursie koron dożynkowych. Ruszyły niedawno zgłoszenia, a jego finał odbędzie się podczas wojewódzkich dożynek 6 września w Kluczborku. Prace są przyjmowane w 3 kategoriach. O szczegółach powiemy w dalszej części naszego programu. Tradycyjnie nie zabraknie również przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. To wszystko i wiele innych ciekawostek będzie można wysłuchać w najbliższej godzinie, dlatego warto z nami zostać do godziny 7.

0: 345 sołectw zmieni się dzięki marszałkowskiej inicjatywie sołeckiej. Przez 3 lata w 68 gminach zrealizowanych zostanie wiele małych inwestycji. Te będą dotyczyć remontu świetlic wiejskich, doposażenia placów zabaw czy budowy małej infrastruktury. W Urzędzie Marszałkowskim włodarze gmin odebrali umowę na realizację kolejnej trzylatki, czyli marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej.
1: Janusz Wójcik, burmistrz Karfantowa. Znaczy przede wszystkim to są małe projekty, najczęściej to doposażenie świetlic. Najczęściej mamy 23 miejscowości, jeżeli chodzi o wioski Korfanty, jest 24 miejscowością, który nie korzysta niestety jako miasto z tego projektu świetnego. Jakieś tam klimatyzacje, bardzo często to są takie wyposażenie świetlic, typu na przykład stołówki, typu jakaś lodówka, jakieś takie, czy krzesła. To takie rzeczy podstawowe, bo wiadomo, że te pieniądze w sumie są fajne, ale też nie są jakieś ogromne. To bardzo się cieszę z tej inicjatywy, zawsze chwalę ten projekt. W tym roku mamy 8 miejscowości, bo dzielimy to na 2 razy po 8 i 7, czyli 23 miejscowości, dzielimy to sukcesywnie, żeby w każdym roku jedna miejscowość tam miała w tym edycji mogła skorzystać z tych środków. Nie, bo my jako gmina dokładamy swoje pieniądze, ale bardzo często też wioska dokłada swoją pracę, swoje też również swoje środki i naprawdę to są pieniądze 3-4-krotnie powiększone, jeżeli chodzi o skutek finalny wszystkiego.
2: Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek. Podpisujemy kilka umów na kilka zadań własnych, gminnych, realizowanych małych projektów lokalnych na terenie wiejskich w ramach marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej województwa opolskiego na lata 2026-2028. Między innymi w Sołeckie Dobra planujemy zakup grilla oraz mebli na potrzeby świetlicy wiejskiej. Wkład własny to 1500 zł, dofinansowanie na poziomie 700 tysięcy. Drugi projekt to miejscowość Racowiczki, zakup ławek biesiadnych, grilla oraz paleniska na potrzeby stodoły w Racowiczkach. Wkład własny 1400 zł, dofinansowanie 7 tysięcy. Miejscowość Smolarnia, zakup i montaż urządzeń do monitoringu placu zabaw w Smolarni. Wkład własny to jest 7 tysięcy, dofinansowanie również 7, czyli kwoty się wyrównały. I czwarty projekt jest to miejscowość Komorniki, remont altany na placu zabaw w Komornikach. Wkład własny to 1400 zł, a dofinansowanie 7 tysięcy. Splanowany koszt wszystkich inwestycji to jest 39 300 zł, czego wkład własny 11 300, a dofinansowanie 28 tysięcy. Są to 4 bardzo małe, fajne projekty, które na pewno ubarwią życie tych poszczególnych miejscowości.
3: Rozpoczynamy kolejną trzylatkę już z pulą 7 tysięcy złotych na sołectwo. Wartość dofinansowania z naszej strony 2 miliony 400 tysięcy. Po stronie gmin 1 600 w sumie nam to daje na 4 miliony złotych.
0: Mówi Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
3: 345 zadań, wręczamy umowy, podpisane z 68 gminami.
4: Tomasz Kandziora, wójt gminy Reńska Wieś. No, my oczywiście zawsze z wielką przyjemnością przyjmujemy każde środki zewnętrzne i również te mniejsze inwestycje, takie sołeckie, które właśnie mieszkańcy decydują o przeznaczeniu tych pieniędzy, są u nas realizowane. U nas co roku 5 sołectw może wnioskować o środki z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. No i w tym roku na przykład w Łęczcach sołectwo chce doposażyć swoją świetlicę wiejską, Kamionka chce doposażyć plac zabaw w nowe urządzenia, a na przykład sołectwo Łęczce chce doposażyć plac zabaw i boisko w oświetlenie takie parkowe, solarne, no po to, żeby po prostu można było z niego również w godzinach późniejszych korzystać. Także za każdym razem oczywiście gmina również dokłada swoje środki, żeby te zadania mogły być realizowane. No ale najważniejsze jest to, że to sami mieszkańcy właśnie decydują o przeznaczeniu tych środków.
5: Piotr Kędzy, wójt gminy Polska Cyrekiew. 4 sołectwa skorzystają właśnie Polska Cyrekiew. Tutaj doposażenie świetlicy jest świetlica. Centrum Kultury, w którym mieści się świetlica wiejska dla miejscowości Polska Cyrekiew. Tutaj doposażenie kuchni, różnego rodzaju sztućce, naczynia, bo tego cały czas gdzieś tam ubywa z czasem. Więc przyszedł ten czas, żeby też skorzystać z tego i doposażyć to zaplecze kuchenne. W miejscowości Ligota mała tutaj, można powiedzieć, termomodernizacja świetlicy, czyli wymiana stolarki okiennej, już też dosyć starej. Kolejną miejscowością miejscowość Mierzęcin. Tutaj też zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej, jakoś żeby ten teren wypiękniał. No i pozostała nam miejscowość Łaniec. Też posiada co prawda swoją świetlicę i ten teren ma zagospodarowany, ale teren, który zawsze służy na festyny, gdzie mieści się plac zabaw, on jest troszeczkę oddalony od świetlicy i tam zawsze był problem z prądem. I tutaj póki co zapadła decyzja w sołectwie, żeby zakupić agregat prądotwórczy, który zabezpieczy w ramach właśnie działań festynów czy różnych innych imprez właśnie w to zaopatrzenie w energię.
6: Dzień dobry, Piotr Szlapa, wójt gminy Dobrzeń Wielki. No, w przypadku naszych dwóch miejscowości, Dobrzenia Wielkiego i miejscowości Kup, to są konkretne zakupy na doposażenie tego, co już w tej chwili jest wybudowane. Jeżeli chodzi o Dobrzeń Wielki, to będzie zakup stołów do GOG-u. Tutaj bardzo ładne porozumienie między GOG-iem a Radą Sołecką, która w tym imieniu właśnie występuje i organizuje budżet sołecki z tej inicjatywy. I porozumieli się razem i wystąpili o doposażenie, o zakup stołów do Gminnego Ośrodka Kultury. Natomiast w miejscowości Kup też według mnie bardzo ładna inicjatywa, bo zakupiono taką przejrzystą plandekę na taką wiatę, która jest już w miejscowości Kup wybudowana. Umożliwi to korzystanie z tej wiaty podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.

0: praktyczna wiedza na temat nowoczesnej produkcji roślin, właściwy dobór odmian i racjonalne nawożenie oraz skuteczna ochrona przed szkodnikami. To były główne zagadnienia poruszane podczas kolejnej edycji Dni Pola w Głubczycach. Przede wszystkim mówimy o tym, jak ważne są poszczególne odmiany upraw, jak ważny jest ich dobór w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju, mówi Marta Bednarczyk, dyrektor stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach.
1: Akurat zakończyliśmy zespół wojewódzki, to parę słów powiem o tym zespole, który miał teraz miejsce. Uwzględnialiśmy dotychczasowe wyniki doświadczeń gatunków ozimych i zespół miał teraz na celu weryfikację doborów tego, co będzie siane w najbliższym sezonie wegetacyjnym. Także teraz jesteśmy świeżo po takiej burzy mózgu, jeżeli chodzi o odmiany, o ich pozostawienie w doborach, o dodanie nowych odmian, bardzo dobrych, plennych, także będziemy mieli na pewno co wybierać w przyszłych latach. Natomiast o dzisiejszych dniach pola również związane są z odmianami, jak ważne są odmiany w bezpieczeństwie żywnościowym naszego kraju, jak ważny jest dobór odmian. Także to dzisiaj będzie głównym takim motywem przewodnim. Nowość, przyjechał do nas specjalny gość, profesor, który habilitowany Edward Gacek i tutaj też opowie o nowej technologii Seedlinked, która ma na celu ocenę poszczególnych gatunków, poszczególnych odmian przez potencjalnego rolnika na poletkach doświadczalnych, gdzie będzie mógł zrobić to sam, fizycznie zobaczyć odmianę, ocenić ją swoimi oczami, nawet zainstalować sobie tą aplikację, zalogować się do niej i na bieżąco śledzić zmiany, co rolnicy rekomendują, bo mamy po prostu doświadczenia założone w całym kraju i wszystko jest w przeciągu 5 minut dosłownie widoczne na smartfonach, tabletach, komputerach. Ruszamy zaraz na pole, gdzie pokażemy rolnikom te odmiany, które się sprawdzają pomimo tych warunków tegorocznych, które były bardzo ciężkie. Pola wyglądają dobrze. Pokażemy przede wszystkim odmiany, które sobie poradziły w tych warunkach, które już widać, że wydadzą naprawdę zadowalający plon. W doświadczeniach z pszenicą będziemy mogli pokazać te poziomy nawożenia, odmianę odporną na choroby. Będziemy mieli dwie odmiany naprzeciwko siebie, będziemy mogli zobaczyć ich zdrowotność bez zabiegów fungicydowych i z zabiegami fungicydowymi.
2: Monika Łukasiewicz, hodowla roślin strzelce, przedstawiciel regionalny. W chwili obecnej na rynku rolniczym dzieje się wiele. Występuje w tej chwili takie ogólne zniechęcenie, jeżeli patrzymy o całość tego, co się faktycznie dzieje i na skupach i prognozy, plus to, co mamy w chwili obecnej na polach, tak? Czyli przedłużające się efekty suszowe, efekty po zimie. To jest jedna rzecz, w tym wszystkim musimy się odnaleźć i tak naprawdę nie powiem nic nowego, natomiast należy faktycznie przypominać rolnikom kilka najważniejszych aspektów związanych z tym, jak dobrać odmianę do warunków, w których dany gospodarz funkcjonuje, gdzie znajduje się gospodarstwo, tak aby faktycznie koniec końców uzyskać ten efekt ekonomiczny, bo nie jest sztuką na dzisiaj kupować wszystko, tak jak wszyscy chcą, żebyśmy kupowali, sztuką jest dobrać dla siebie podstawę przede wszystkim, czyli tą odmianę i dopiero wiedząc, z czym wchodzimy na pole, tak prowadzić tę odmianę świadomie, licząc każdą złotówkę, aby uzyskać ten efekt jak najwyższy. My jak najbardziej możemy w gospodarstwie siać kilka odmian, tak? Tylko chodzi o to, żeby w tym gąszczu odmian, które znajdują się na rynku, które de facto jesteśmy dzisiaj w coboru, czyli w takim najważniejszym ośrodku badań i rejestracji każdej odmiany, aby właśnie w tym gąszczu odmian dobierać tą odmianę, która ma faktycznie badania, i to badania najlepiej tutaj właśnie w kraju wykonywane, bo tutaj gospodarujemy. Odmianę, która da nam spokój taki prowadzenia tego łanu, bo nie jest sztuką, co często się niestety zdarza rolnikom, wziąć odmianę na zasadzie chwili, pod wpływem emocji, pod wpływem tego, że przedstawiciel wpada, czy też gdzieś coś wyczytamy i my to bardzo chcemy. Sztuką jest świadomie wybrać tę odmianę i świadomie ją poprowadzić.
3: Marek Frejlich, na dzisiaj przewodniczący Izby Rolniczej w Opolu, powiatu Kędzierzyna-Koźla. Ci rolnicy, którzy są świadomi tego, że nam już bardzo mało zostaje pieniążków, cały rok wydajemy pieniądze po to, żeby raz w roku skasować swoją dywidendę za cały rok pracy. I tych pieniążków na czysto zostaje coraz mniej, praktycznie tych pieniążków. Mogą być gospodarstwa, że nie zobaczą. Więc poszukiwanie dodatkowych możliwości ograniczenia wydatków to jest powszechna dzisiaj tendencja. Każdy, no najszybciej można to zrobić, dobierając właściwą odmianę, siejąc właściwe, najnowsze odmiany. Postęp biologiczny jest tak szybki, tak wyraźny, że po prostu to przynosi na dzisiaj największe efekty ekonomiczne. A jeżeli ktoś do tego dołoży prawidłową technologię, skonsultuje to tutaj na przykład z fachowcami, z naukowcami, no to on już jest wygrany. On już w danym roku zarobił. Te parę godzin spędzone tutaj dzisiaj to jest więcej, ja bynajmniej tak uważam, to jest więcej jak rok na wyższej uczelni. Z moich doświadczeń wynika, że jeżeli przyszły lata chude, to następowały jednak lata tłuste. Tylko cała mądrość rolnika polega na tym, żeby w tłustych latach odłożyć na te lata chude, a nie przejmować się tym, co się dzieje w globalnej polityce, bo jednak należymy do rodziny całego świata i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś był na tyle naiwny, na tyle głupi, powiem, żeby nie widział tego, że musimy zagwarantować dla własnego kraju, własnego narodu bezpieczeństwo żywnościowe. Kto ma żywność, kto ma jedzenie, ten rządzi tym światem. I jeżeli góra tego nie zrozumie, to my powinniśmy tą górę zmienić natychmiast.
0: Organizatorem wydarzenia była stacja doświadczalna oceny odmian w Głubczycach, a na tym wydarzeniu był nasz reporter Grzegorz Frankowski.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: ma połączyć izby regionalne, kolekcje historyczne i miejsca pamięci w regionie. W Pałacu Wisbicku oficjalnie zainaugurowano sieć opolskich izb dziedzictwa wsi. Jej celem jest dbałość o spuściznę obszarów wiejskich i jej promocja. Mówimy o innowacyjnym podejściu do tradycji. Wprowadzamy coś, czego jeszcze w skali kraju nie było, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
1: Województwo opolskie jest wyjątkowo bogate pod tym względem. Tutaj ludzie bardzo dbają właśnie o dziedzictwo swoje, dbają o tożsamość. 32 izby aplikowały, ale 30 izb zostaje przyjętych właśnie do tej sieci.
2: Będziemy się mogli tym chwalić w najbliższych miesiącach, że w województwie opolskim tych izb powstaje bardzo dużo.
0: Dodaje Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. W sieci znalazły się m.in. izby tradycji z Rozmierzy, Grodziska, Kadłuba w powiecie strzeleckim czy Wzbogacicy w powiecie kluczborskim. Nasza chałupka starzyków jest chyba jedyną izbą w sieci z gminy Kluczbork, mówi Ewa Kinder, sołtys Bogacicy i prezes Stowarzyszenia Wsi Bogacica Bagatalanta.
3: Jest to chałupka, to jest po prostu dom wycuźny, składający się z sypialni, z komory, z kuchni i z takiego pokoju gościnnego, więc tam są wszystkie zgromadzone przybory, rzeczy, które służyły naszym przodkom w dawnym ich życiu. Bardzo to jest ważne, bo my jesteśmy w tej momencie, za chwilę nas nie będzie. Osoby, które tam zostawiły swoją spuściznę w naszej chałupce, ich już nie ma. My to przekazujemy dalej. Dlatego takie są ważne spotkania jak dzisiejsze. Ważne jest takie promowanie takich miejsc, no bo one są tak jakby spuścizną tego, co było kiedyś. Jak to dzisiaj powiedział świetnie pan marszałek Węgrzyn, że w tym momencie jesteśmy my. Za chwilę nas można tam zobaczyć na zdjęciach, no ale tak jak powiedziałam, dla tej młodej społeczności to jest bardzo ważne. Lekcje historii, dni otwarte, bardzo się popularne u nas.
0: Wydarzenie było częścią trwającego 19. Międzynarodowego Forum Muzeów Domowych, organizowanego we współpracy z Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym. Zostajemy jeszcze w klimacie dziedzictwa wsi, bowiem ruszyły zgłoszenia do wojewódzkiego konkursu koron dożynkowych. Ten odbędzie się 6 września w Kluczborku podczas dożynek wojewódzkich. Prace są przyjmowane w trzech kategoriach. Zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz, prezydent lub przedstawiciele związków organizacji rolniczych, mówi Monika Jotko, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego.
4: Do konkursu można zgłosić jedną koronę dożynkową lub jedną pracę plastyczną z danej gminy. Warunkiem dopuszczenia do konkursu jest wysłanie wniosku do dnia 1 września, a zgodnie z regulaminem przewiduje się wyłonienie laureatów od 1 do 3 miejsca w trzech kategoriach. Korony dożynkowe kłosowo-ziarnkowe, korony dożynkowe ziarnkowe oraz prace plastyczne oraz debiut. Poza tym w każdej kategorii przewidywane są również wyróżnienia. I tak w pierwszej kategorii 6 wyróżnień, w drugiej kategorii 2 wyróżnienia i w trzeciej w debiutach 4 wyróżnienia. Wraz z nagrodami oraz wyróżnieniami przewidywana jest gratyfikacja finansowa i wysokość nagród finansowych odpowiednio do każdej kategorii wynosi za pierwsze miejsce 3 tysiące, za drugie miejsce 2,5 tysiąca, za trzecie 2,5 i 2 tysiące oraz za wyróżnienia odpowiednio po 1500 zł.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Amerykański Departament Skarbu zniósł sankcje na sprzedaż irańskiej ropy i produktów petrochemicznych od 21 sierpnia. Odblokowanych zostało już pierwsze 6 miliardów dolarów irańskich aktywów. Prezydent Donald Trump zasugerował, że spora część irańskich pieniędzy będzie wydana w Stanach Zjednoczonych, ale Irańczycy stanowczo temu zaprzeczają. W rozmowie z dziennikarzami Donald Trump stwierdził, że ponad 90 milionów Irańczyków zmaga się z problemem braku bezpieczeństwa żywnościowego i że pieniądze ze zniesionych sankcji na Iran trafią głównie do amerykańskich rolników. Prezes irańskiego banku centralnego odpowiedział, że na mocy obowiązujących porozumień Iran nie jest zobowiązany do zakupu produktów rolnych od Stanów Zjednoczonych. Dodał jednak, że jego kraj może zdecydować się na taki import, jeśli cena i jakość będą korzystniejsze od tych oferowanych przez inne kraje. Iran zaczął już sprzedawać swoją ropę. Według platformy Tanker Trackers, śledzącej ruch statków od czasu podpisania memorandum ze Stanami Zjednoczonymi, 15 czerwca wyeksportował już 36 milionów baryłek ropy naftowej. W Omanie odbyło się spotkanie z delegacją Iranu dotyczące korzystania z ciśniny Ormuz. Ormańczycy podkreślili, że zgodnie z prawem międzynarodowym ruch statków będzie odbywał się bez opłat. 14 czerwca Iran i Stany Zjednoczone ogłosiły, że osiągnęły 14-punktowe porozumienie w wyniku mediacji pakistańskiej, której celem jest zakończenie wojny i rozwiązanie sporów poprzez dialog i negocjacje. Memorandum weszło w życie 18 czerwca po podpisaniu go elektronicznie przez prezydenta Iranu i prezydenta USA. Teraz trwają negocjacje między oboma krajami, których celem ma być wypracowanie ostatecznego porozumienia. Waszyngton i Teheran dały sobie na to 60 dni. I zmieniamy temat. Przenosimy się do naszego kraju. Rolnicy z zachodniopomorskiego blokowali drogę ekspresową S3, m.in. na węźle Gryfino. Rolnicy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na brak opłacalności produkcji rolnej.
1: Jak się przedstawiają koszty i jakie są dochody? To się w żaden sposób nie ma możliwości zbilansowania. Wszyscy o tym dobrze wiedzą i nic nikt z tym nie robi. My nie chcemy umierać na stojąco.
0: Jednodniowy protest zakończyła decyzja burmistrza Gryfina, wskazująca, że blokada trasy zagraża bezpieczeństwu. Rolnicy zapowiedzieli odwołanie do sądu, a z rolnikami rozmawiała Aneta Łuczkowska.
2: Jak liczą protestujący rolnicy, prawomocna decyzja sądu powinna zapaść w ciągu 2 miesięcy. Jeśli sąd przyzna rację protestującym, ciągniki wrócą na drogę, zapowiada Adam Walterowicz, organizator protestu.
3: Nawet w żniwa rolnicy wyjadą. Przy takich cenach i przy takich kłopotach finansowych, jakie mają gospodarstwa, duże czy małe, bez różnicy, rolnicy będą zmuszeni protestować, jeżeli rządzący nie będą chcieli z nami rozmawiać poważnie o problemach.
2: Rolnicy domagają się interwencji rządu, bo produkcja jest coraz mniej opłacalna. Polskie zboże jest wypierane przez to z Ukrainy czy krajów Mercosur. Jak mówi Paweł Toporek, protestujący rolnik, inne formy niż blokada drogi nie przyniosły rezultatów.
4: My już będzie chyba blisko 2 czy 3 lata. Jak jeździmy na różne spotkania, na różne komisje, spotkania z posłami i tak można powiedzieć, daliśmy się omotać, że dobra, później jeszcze coś będziemy działać, a widzimy, że robią tak naprawdę swoje.
2: Rolnicy chcą dymisji ministra rolnictwa i rozmów o swojej sytuacji z samym premierem. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Zmieniamy temat. Składane z różnych części traktorki nazywane papajami zjechały na zlot do Ładnej pod Tarnowem. Obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej po raz trzeci zorganizowano gminny zlot zabytków motoryzacji i właśnie papajów. Do Ładnej przyjechały zabytkowe samochody, motorowery, motocykle i wszelkiej maści pojazdy. Wśród około 150 uczestników 30 przyjechało samoróbkami. W czasach PRL-u były ratunkiem dla rolników, którzy nie mogli kupić sobie markowych traktorów. A skąd nazwa papaje? O tym mówi właściciel jednego z nich, Mariusz Piątek, z Szynwałdu w gminie Skrzyszów.
5: Od silnika, bo silnik odpalając, silnik typu S, robi pach, pach, pach. To jest bumar ostrówek, nazywa się to karolinka. Użyteczne bardzo, gdyż budując dom czy równając działkę, przewożąc różnego rodzaju materiały, można to wykorzystać.
6: To jest silnik Andoria, skrzynia Żuk, druga skrzynia Ził i most tylni od Żuka. Teraz już mniej w użyciu, ale głównie do koszenia trawy i zboża.
7: takie składaki to jest takie wyzwanie jakieś?
6: No jest, bo to cały czas trzeba coś reperować przy tym, naprawiać.
0: Dodajmy, że podczas zlotu traktorki samoróbki rywalizowały m.in. na siłę uciągu na haku mierzoną profesjonalnym urządzeniem.

0: Wakacje to czas prac sezonowych i dorywczych. Z zatrudnienia w gastronomii, rolnictwie czy handlu chętnie korzysta wiele osób. Nie wszystkie z pozoru atrakcyjne oferty są bezpieczne. Policja ostrzega, przed podjęciem pracy sezonowej należy dokładnie sprawdzić ogłoszenie i potencjalnego pracodawcę. Bliskim powinno się zostawić kopię najważniejszych dokumentów i na bieżąco podawać swoją lokalizację, przypomina młodszy aspirant Piotr Pokowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy pracodawca unika konkretnych odpowiedzi na pytania o warunki zatrudnienia, wynagrodzenie, miejsce pracy czy dokładny zakres obowiązków. Niepokojące powinny być też oferty wymagające natychmiastowego wyjazdu, prośby o przesłanie skanów dokumentów tożsamości jeszcze przed podpisaniem umowy, czy nacisk na szybkie podjęcie decyzji.
0: A o bezpieczeństwie podczas wakacji na wsi mówili też przedstawiciele opolskich służb podczas konferencji prasowej w stolicy regionu.
2: Aspirant Ewelina Karpińska, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Letni wypoczynek to nie tylko woda i wyjazdy, ponieważ wiele dzieci i młodzieży zostanie jednak w miejscu zamieszkania. Często również będzie wypoczywać na gospodarstwach rolnych. Pamiętajmy o tym, aby dzieci i młodzież trzymać z dala od niebezpiecznego sprzętu rolniczego, od niebezpiecznych narzędzi, aby podczas zbiorów żniw nie przewozić na przyczepach załadowanych słomą czy też zbożem osób, które mogą z tych przyczep spaść i może to doprowadzić do tragicznych skutków wypadków. Pamiętajmy również o tym, że zanim wyjedziemy na te wakacje, żebyśmy zabezpieczyli odpowiednio swój dom.
3: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane, gdzie tydzień po tygodniu mogą się zmieniać warunki związane z dorastającymi płodami rolnymi, a więc ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak i na terenach rolnych, mogą powodować zagrożenia dla ludzi, ale i również dla infrastruktury technicznej, czy też naszych domostw.
0: I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia, a wszystkim absolwentom szkół rolniczych życzymy udanych wakacji. My słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Zachęcam do pozostania z nami. Lada moment wiadomości z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: pięknie śpiewała Whitney Houston, a że na zegarach już prawie godzina siódma, to w Radiopole pora na serwis informacyjny. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Dziś do 40 stopni Celsjusza, jutro nawet przeszło.
1: Unikanie bezpośrednich promieni słonecznych, nakrycia głowy, parasol.
0: Rośnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Powiemy też o trzecim motoryzacyjnym zlocie w Luboszycach. Dziś parę dni przejadą auta przez gminę.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Temperatura dziś może dochodzić do 38 stopni Celsjusza, jutro do 42 stopni. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem dla całej Polski. Dla przeważającego obszaru kraju, w tym dla opolskiego, wydano alert trzeciego najwyższego stopnia. Obecne ostrzeżenia IMGW obowiązywać będą dziś od godziny 10 do godziny 20 w poniedziałek. Nie zimny prysznic, a letnia kąpiel. Lekarze przypominają, jak bezpiecznie przetrwać upały. Szczególnie ważne jest regularne nawadnianie organizmu. Specjaliści zalecają picie wody, nawet gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia. Należy za to unikać picia alkoholu oraz napojów z dużą zawartością cukru, bo odwadniają, mówi lekarz Bartosz Bartosik, gastroenterolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
1: Obfite nawodnienie codzienne małymi łykami, wszelkie owoce są też zalecane, ale przede wszystkim woda. Unikanie bezpośrednich promieni słonecznych, nakrycia

0: głowy, parasol. Pamiętajmy o tym nie tylko u dzieci, u dorosłych i osób starszych. Kremy z filtrem, najczęściej przy takim słońcu wysoka protekcja, czyli 50 UV. Konieczne, zabezpiecza nas to przed wszelkimi takimi doraźnymi powikłaniami typu zaczerwienienie, obrzęk, rumień skóry, ale także przed długofalowymi konsekwencjami, czyli rak skóry czy czerniak.
1: Co może świadczyć o przegrzaniu organizmu i powinno wzbudzić nasz niepokój?
0: Po długim przebywaniu na słońcu wszelkie te właśnie takie zaburzenia równowagi, dzieci zgłaszają ból głowy, osłabienie, nudności, czasami wymiotują, to są zawsze objawy niepokojące. Powinniśmy się zgłosić najczęściej do szpitala.
1: Dodajmy, że dr Bartosz Bartosik będzie gościem Marzeny Śmierciak w programie Ze zdrowiem ci do twarzy. Początek audycji o godzinie 13.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
1: Nowy inwestor wchodzi do Opola. Kintera Capital to kanadyjski fundusz, który inwestuje w sektor minerałów krytycznych. Przejął on w stolicy regionu zapowiadaną wcześniej inwestycję firmy Ascent Elements dotyczącą produkcji materiałów wykorzystywanych w inżynierii baterii. Inwestycja Kanadyjczyków w Opolu jest zarazem ich pierwszą w Europie. Z projektem wiąże się także grant polskiego rządu w wysokości około 1 220 000 000 zł. Fundusz podpisał umowę warunkową na zakup około 45 hektarów uzbrojonych gruntów przemysłowych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park. Zakład będzie zlokalizowany w podstrefie Opole Wrzoski. Polskie firmy nie muszą się obawiać współpracy z Ukrainą. To jedno z najważniejszych ustaleń zakończonej właśnie w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy.
3: Polscy przedsiębiorcy zastanawiali się, czy udział w odbudowie Ukrainy jest dla ich firm bezpieczny. Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiadał tak.
4: Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny.
3: W trakcie gdańskiej konferencji podpisano z podmiotami ukraińskimi 160 umów, porozumień i listów intencyjnych. Mówił o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślali ukraińscy politycy i eksperci, część umów będzie realizowana na bieżąco bez czekania na koniec wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Już ponad 900 ofiar śmiertelnych pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli. Cały czas prowadzona jest akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w okolicach stolicy Caracas. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
5: Wśród zrujnowanych budynków, które obecnie kształtują panoramę miasta, ratownicy oraz rodziny poszukujące zaginionych bliskich niestrudzeniem przeszukują gruzowiska. Po 48 godzinach akcji wciąż znajdowani byli żywi ludzie. Ponad 3000 osób odniosło obrażenia. Co najmniej 172 osoby pozostają uwięzione pod gruzami zawalonych budynków, poinformował przewodniczący Zgromadzenia Narodowego George Rodriguez. Wstrząsy dotknęły co najmniej 383 budynki, 13 szpitali, 25 centrów handlowych oraz 1002 inne obiekty. Dramatycznie kończy się czas, aby ratownicy w gruzach mogli jeszcze odnaleźć większą liczbę ocalałych.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Garbusy, busy typu Bulik i Ogórek zjechały do Luboszyc na doroczny zlotu Łopolskie Klimaty. Spotkanie rozpoczęło się już w piątkowy wieczór, a dziś będzie można podziwiać samochody, mówi Daria Janicka, organizatorka zlotu, właścicielka Garbusa.
6: O godzinie 10 wyjeżdżamy na paradę, żeby pokazać te nasze piękne samochody. Będziemy przejeżdżać gminą Łubniany i kierujemy się do gminy Pokój. Tam został zrewitalizowany nasz piękny, zabytkowy park i tam wraz z przewodnikiem nasi goście z całej Polski będą mogli park w pokoju oraz zabytki w pokoju zwiedzić.
1: W zeszłym roku na zlot do Luboszyc, które Radio Opole objęło patronatem, przyjechało ponad 100 samochodów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Słonecznie, tak będzie przez cały dzień. Termometry maksymalnie pokażą od 32 do 35 stopni Celsjusza, pokażą tak w cieniu. IMGW, przypomnijmy, wydało trzeci najwyższy alert przed upałami, obejmuje niemal cały kraj, ten alert, w tym całe województwo opolskie. Na razie jednak termometry pokazują przyjemne 16,5 stopnia w centrum województwa, 17 stopni na południowych krańcach, ciśnienie na poziomie 1021 hektopaskali, teraz bez wiatru.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Kłaniamy się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Dariusz Kuzera. Za moment w Radio Opole stały cykl Obieży Świat Barbary Tyslik.

0: Reklama społeczna.
1: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
2: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
7: Odmień swój szary świat na bardziej kolorowy i szykowny. Zajrzyj do świata outletowego w Ostrawie.
8: Tommy Hilfiger, Gant, Adidas, Gas, Diesel, Karl Lagerfeld. To świat outletu Areny Moravia. Niższe ceny, komfort zakupów.
7: www.outletmoravia.pl. Zaprasza outletowy świat.
9: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
5: Po reklamie.

0: wirtualną podróż do Ukrainy słynącej z wielkich cywilizacji Indian, m.in. Majów i Azteków dziś proponujemy, a dokładniej do kraju położonego między Oceanem Spokojnym a Zatoką Meksykańską oraz Morzem Karaibskim i graniczącym na północy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, a na południowym wschodzie z Gwatemalą i Belize. Oficjalna nazwa tego kraju to Meksykańskie Stany Zjednoczone. Dr Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, zauroczony m.in. kulturą Meksyku i kuchnią meksykańską, która została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, bezustannie odwiedza ten kraj. Właśnie niedawno powrócił z kolejnej wyprawy do Meksyku.
1: Pierwszy raz w Meksyku byłem w 1997 roku. Byłem w Acapulco.

0: Wyjazd typowo turystyczny, że z zimnej Polski do ciepłego Meksyku, święta Bożego Narodzenia z Sylwestrem, zachwyt jedzeniem, zachwyt tym miejscem, do którego w tej chwili już się w ogóle nie lata. To znaczy niby Acapulco odzyskuje reputację, ale po 2000 roku to się zrobiło niebezpieczne miejsce. Mówiło się o tym, że bardzo kartele zarządzały tym miastem. Nawet jakieś wątki były, szajki, sprzedaże dzieci, porwania. Dziwna sytuacja, a przecież Acapulco w latach 60., 70., 80., przecież to ta piosenka się kojarzy, że to był taki właśnie raj. To w nowym wieku takim miejscem zrobiło się Cancun i w ogóle Yucatan, czyli kompletnie przeciwna strona Meksyku. Można powiedzieć, że tam są trzy takie główne miasta, do których ludzie jeżdżą. To jest Cancun, Playa del Carmen i Tulum. Ale oczywiście oprócz tego jest tam wiele pięknych miejsc. Ja jestem zakochany w Meksyku i po wielu latach od tego 97 roku pierwszy raz zdecydowałem się zrobić sobie prezent na urodziny i poleciałem w pandemii. Wtedy jeszcze były totalne obostrzenia, trzeba było robić testy, PCR, one działały 2 doby, tam, no, to było strasznie skomplikowane. No ale ja myślę sobie tak, lecę, chciałem zawsze zobaczyć Mexico City, bo kocham miasta i proszę sobie wyobrazić, że na 2 godziny przed lądowaniem stewardessa mi powiedziała, że w Mexico City jest lockdown. A ja uciekłem z Polski na 2 tygodnie, żeby nie chodzić w masce i tak dalej. Się okazuje, że oni w Meksyku robili lockdown punktowo. Nie tak jak u nas, że lockdown był w całym kraju, tylko na przykład w Mexico City i w Guadalajara, gdzie jest dużo zachorowań, a reszta kraju bez lockdownu. Więc ja po wylądowaniu pojechałem do wynajętego mieszkania. Miałem mieszkanie na 2 tygodnie ponad wynajęte, prawie na 3. Ja w tym mieszkaniu byłem 1 dobę. Zostawiłem tam kurtkę zimową, buty zimowe i jakieś niepotrzebne rzeczy i kupiłem bilet, poleciałem na Yucatan. Śmiałem się, że wynająłem mieszkanie, w którym 3 tygodnie spędziła moja kurtka. Ja tam nocowałem dosłownie maksymalnie 3 noce. Pierwszą noc i 2 ostatnie, kiedy już wróciłem do Mexico City, żeby polecieć z tego dużego głównego lotniska do Europy. Co mnie zaskoczyło w Meksyku? Meksyk jest ogromnym krajem. My nie mamy kompletnie świadomości, jaki to jest wielki kraj. Najdłuższy lot krajowy, którym leciałem, to był samolot bezpośredni z Cancun do Tijuany, czyli do tego miasta przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Ten lot trwał 4 godziny 20 minut. W 4 godziny 20 minut to my prawie dolatujemy do Portugalii z Polski. Więc proszę sobie wyobrazić skalę, jaki to jest wielki kraj. To jest ogromny kraj, bardzo zróżnicowany, nawet z różnicą czasu, bo na Jukatanie jest inna godzina niż w stolicy. To zależy, w którym momencie roku, bo oni jakoś tak, że w jednym zmieniają, a w drugim chyba nie zmieniają, jakoś tak dziwnie to jest. To mnie zaskoczyło. Po drugie, zaskoczyło mnie, jakże oni mają zróżnicowane jedzenie i jakie to jedzenie jest wspaniałe. A najbardziej to mnie zaskoczyły słynne tacosy, ponieważ Meksykanie tacosy jedzą z prawie wszystkim. Ja jak zobaczyłem, że można zjeść tacosy z wątróbką, w Polsce nikt by tego nie ruszył, po prostu byłby zdziwiony, pomyślałby, że to jest wydziwianie na temat meksykańskiej kuchni, a właśnie nie. Na przykład ja mam ulubione tacosy ze smażoną rybą i smażonymi krewetkami, bo oni do tego podają różne sosy i taką sałatkę. To są pomidory pokrojone w drobną kostkę z cebulą, z limonką i z kolendrą. I to jest po prostu pyszne. Z tą sałatką to smakuje wszystko. Nie ma znaczenia, czy to jest kurczak, czy to jest wieprzowina, czy to jest wołowina. Ja na przykład bardzo lubię fasolę, więc dla mnie to nie jest problemem. Ale oni zazwyczaj pytają. Jak się kupuje tacosy w barach specjalizujących się w tak zwanych takeriach, to zazwyczaj jest tak, że oni mają wystawione w pojemnikach dodatki do tacosów, na przykład coś na kształt jajecznicy z taką rośliną, której ja nazwy nie pamiętam, ale ona trochę przypomina szpinak. To trochę wygląda jak jajecznica ze szpinakiem. To można wziąć na tacosa. I oni zazwyczaj, jak się kupuje na przykład 3 tacosy, to oni pytają, czy z fasolą, czyli pytają, czy frijoles, czy ryż. Ja na przykład ryżu nie lubię, więc zawsze jem bez ryżu, ale lubię fasolę. Czasami jeszcze posypują serem tartym, Czasami posypują takim jakby twarogiem kozim. Nie wszystko, ale są dania, w których na wierzchu jest ten kozi ser. Są dodatki, które już człowiek sobie sam nakłada na talerz. Sam decyduje o tych sosach ostrych, czy jeszcze sobie pokropi limonką, czy nie. Te potrawy zazwyczaj zyskują, jak się je pokropi limonką. Oni nie dość, że takosy sprzedają, to sprzedają czasami takie marquesitas, to się chyba nazywa. To są takie jakby wylewa człowiek na taką jakby rozgrzaną patelnię takie ciasto i je się da zwinąć, ale one jest chrupiące jak wafel, słodkie, jak taki słodki wafel i oni to nadziewają na przykład truskawkami albo bananami i do tego dają taki specyficzny rodzaj sera, który nie jest słony, taki trochę jak żółty ser i to się zapieka, więc ten ser jest taki tam trochę taki rozpuszczony i na przykład jeszcze dodają do tego nutelę. I to się je taki jakby zwinięty podłużny naleśnik, taką rurkę na słodko. Albo bardzo często, ja nigdy się nie nauczyłem tej nazwy, mają takie wielkie baniaki i to sprzedają kukurydzę, która jest zawinięta w liście bananowca i ona jest na słodko albo na słono, kolby całe. Muszę tylko powiedzieć o jednej rzeczy, którą uwielbiam. To jest taki napój orczata. Mnie to w ogóle na początku dziwiło. Jedzą obiad, jedzą te ostre sosy, jedzą mięcho i piją mleko do tego? O co chodzi? A to nie jest żadne mleko, tylko to jest napój zrobiony na bazie pudru ryżowego, czyli to jest zmielony ryż, stąd biel i to jest woda, wanilia, cynamon, miód. Po prostu tak pyszne. To oczywiście zimne jest pyszne, nie? I oni często mają takie plastikowe butelki półlitrowe, takie no-name'owe, bo to jest lokalnie produkowane. Też te orczaty są bardzo różne. Czasami jest bardziej cynamonowa, czasami jest bardziej waniliowa. Bardzo smaczne. No i to absolutnie można łączyć z mięsem, no bo to nie jest mleko. Jak ktoś lubi, to może i mięso łączyć z mlekiem, no ale mi się to jakoś trochę tak obiadowo niezbyt kojarzy, żeby do kawałka mięsa pić mleko. Ale u nich właśnie to jest ta orczata. Oni w ogóle dużo mają takich napojów, tam się po prostu dużo pije. Ja oczywiście zawsze wolałem sok świeży, na przykład mango pomarańcza. To jest najlepszy sok świata, ale oni bardzo dużo piją takich trochę kompotów naszych jakby, tylko że oni bardziej gotują kwiaty. Oni mają dużo takich różnych kwiatów i roślin, które są jadalne, ale oni z tego robią coś na kształt kompotu, taką kolorową wodę do picia. Nie jestem fanem tego, no ale jest to popularne. Moje ulubione danie w ogóle meksykańskie to są tak zwane flautas. To są takie tortille. One są większe niż takosy, ale nie aż takie duże jak u nas. Można w paczkach kupić tortille. One są mniejsze i one są zwinięte w rurki, nadziewane na przykład wieprzowiną, albo takim farszem trochę podobnym do naszych ruskich, tylko że samych ziemniaków, tam nie ma białego sera. To są jakby takie ziemniaki z cebulą. Jak te rurki są zawinięte, te tortille są w kształcie rurek nadziewanych, to oni je wrzucają na głęboki tłuszcz i je smażą. One są chrupiące, polewają je albo wkładają do miseczek, w tych miseczkach na dole jest sos albo zielony, albo czerwony, albo bardzo ostry, albo nieostry, to zależy jak kto lubi. Obsypują to jeszcze świeżą sałatą lodową, pokrojoną w paski. Spotkałem się też, że taką świeżą, startą marchewką, ale takie wiórki i tym serem. No i obowiązkowo do tego śmietana. Taka klasyczna, gęsta śmietana. To jest po prostu fenomenalne. To nie jest też tak, że mi wszystko smakuje, bo na przykład zupa tortillowa mi tak sobie smakuje. I raz jadłem smaczną. To jest taki bulion, do którego wrzucone są te nachosy. Zupa limonkowa też tak sobie mi smakowała, ale bardzo mi smakowała taka ich tradycyjna zupa, która jest gotowana na wieprzowinie i oni potem te kawałki wieprzowiny wyciągają i je kroją na takie włókna. W ogóle ta wieprzowina, którą oni gotują 12 godzin i potem mieszają z takim sosem, który jest ugotowany na bazie takiego gatunku chili, nie ostrego wcale, to się to chili gotuje długo i później się przeciera przez sitko, żeby tam nie było tych nasionek i ten taki sos trochę przypomina to takie włoski sos pomidorowy i oni to mieszają z tą wołowiną rozwaloną na włókna. To jest po prostu fenomenalne, naprawdę. I oni to dają na przykład albo nachrupiące takosy, czyli usmażone z fasolą w środku, albo na takie giętkie. Na to podają jeszcze marynowaną czerwoną cebulę i można sobie to pokropić limonką i można sobie dowalić tam ostrych sosów, jak człowiek chce. Także dla mnie Meksyk to jest kuchnia. Moim zdaniem to jest najlepsza kuchnia na świecie. Oczywiście wiele osób, które kocha azjatycką kuchnię, by się ze mną pewnie sprzeczało, bo powiedziałoby, że nie masz racji, bo najlepsza kuchnia to jest w Tajlandii albo w Wietnamie. Natomiast no, ja uważam, że absolutnie najlepsza, najbardziej różnorodna kuchnia jest w Meksyku, bo te takosy to ja jadłem i z warzywami gotowanymi, i smażonymi, i oczywiście z tym sosem mole, czyli tym czekoladowym sosem. Na przykład, no wiadomo, że kurczaka się z tym je, to jest bardzo smaczne. Oni mają fenomenalne owoce. Nie ma lepszego mango niż w Meksyku. Może w Australii. U nich można kupić dwa rodzaje mango. To takie klasyczne, które my kupujemy w marketach, które u nas nigdy nie wiadomo, kiedy będzie dobre, bo czasami je kupujemy, ono jest jeszcze za twarde, ale jak za długo poleży, to już się robi ciemne w środku i tak dalej. U nich jest mango takie, że trzeba je kupić i zjeść, bo na drugi dzień już jest przejrzałe. Podobnie zresztą jest z awokado. U nich się kupuje awokado, żeby je zjeść tego wieczoru. A my zawsze jak kupujemy awokado,
1: to musi poleżeć.
0: Nie dość, że jest bardzo drogie, to jeszcze musi poleżeć i nigdy nie wiadomo, czy dobrze trafimy, czy źle trafimy. Czy ono już będzie miało ciemne plamki w środku, czy nie. Guacamole jadłem w 200 miejscach, za każdym razem jest inne. Za każdym razem. Mi się wydaje, że to jest trochę tak, jak u nas każda gospodyni robi inne mielone. Wiadomo, że mniej więcej składniki są te same, ale niektórzy robią bardziej przysmażone, inni mniej przysmażone, niektórzy robią w takim kształcie, inni w takim, niektórzy robią duże. Na przykład moja babcia robiła małe mielone, uważała, że lepiej podać cztery, a małe, że one są lepiej usmażone. A z kolei znam domy, w których te mielone są bardzo duże. Więc trochę Meksykanie właśnie tak mają z guacamole. Fantastyczne mają ceviche. Ceviche to jest taka potrawa, świeża ryba, surowa i krewetki surowe i to jest skropione limonką, dużą ilością soku. Na taką porcję dla kilku osób to trzeba z 15 tych limonek wycisnąć i ta ryba się jakby ścina w tym sosie i do tego się dodaje świeży zielony ogórek, kolendrę i cebulę. To jest taka najbardziej zdrowa fit sałatka, można byłoby powiedzieć. Ją się jest tostadas, czyli takimi chrupiącymi tortillo tacosami. To jest takie większe niż tacos, a mniejsze niż tortilla, bardzo smaczne. No oczywiście wszystko jest kukurydziane. Uważam, że mają takie sobie słodycze Meksykanie. Na pewno Włosi mają pierwsze miejsce w moim życiu, drugie Francuzi, jeśli chodzi o słodycze. Ale muszę powiedzieć, że w Meksyku, w Tulum, jadłem najsmaczniejsze brownie, bo to było brownie zrobione przez właścicielkę kawiarni, która nam powiedziała, że ma umowę z ekologiczną plantacją. Ona dostaje od nich ziarna kakaowca i ona sama te ziarna pali, mieli i sama robi czekoladę, żeby ta czekolada służyła jako składnik do tego brownie. To było tak intensywne, ona jeszcze to tak podawała pięknie, jakby takie dwa stożki stojące na talerzyku. Nie było to za duża porcja, ale to po prostu było tak intensywne, że potrzebowałem dwa espresso wypić, żeby w ogóle to brownie zjeść. Naprawdę przepyszne.

Meksyk ma piękne plaże. Piękne plaże. Zwłaszcza na Jukatanie, ale nie tylko, bo też byłem w La Paz, gdzie są przepiękne. To już jest tak zwana Baja czy Baja Kalifornia. To już jest bliżej Stanów Zjednoczonych. Fenomenalne miejsca do wypoczynku. Tam jak jest aquapark, to on jest połączony z oceanem. Też ma baseny i tak dalej, ale na przykład ma główne miejsce do pływania, to jest kawałek zatoki. Byłem w jednym takim aquaparku. Najbardziej to niesamowite było to, że były tam oswojone i siedziały w ogóle na gałęziach tak nisko wielkie papugi ary, niesamowicie kolorowe, czerwono-żółto-niebieskie. One tam przebrzyły. W ogóle ludzie im nie przeszkadzali. Oczywiście jakby się za blisko podeszło, to one odfruwały, ale były atrakcją tego miejsca. Na Jukatanie myślę, że najbardziej interesujące są tak zwane cenote. To są takie jeziorka podziemne z niezwykle krystaliczną wodą, bardzo zimną zresztą. Czasami trzeba długo przez ichniejszy las się dostać, tam są dróżki jakieś i tak dalej. One są zazwyczaj na terenach prywatnych, więc tam się dosyć dużo płaci za wstęp, tak mniej więcej 100 zł, ale popływanie tam to jest bajka. Co prawda bardzo zimna woda. Jak z naszych górskich źródeł i jeszcze minerały, które tam są, powodują, że ona jest najczęściej taka niebiesko-szafirowo-szmaragdowa. Przepiękne miejsca to są. Czasami one są totalnie pod ziemią, a czasami, że trochę widać nieba, jak się pływa, że tak nie do końca są ukryte. Ta woda jest przemineralizowana. One są od czasów Majów, te jeziorka. Mówili mi lokalesi, że prawdopodobnie Majowie byli i są takiego niewielkiego wzrostu, ponieważ używanie tej wody przemineralizowanej powodowało to, że oni nie rośli. Jakieś takie były tam składniki, że zatrzymywały ich wzrost. Majowie są bardzo drobni. Czasami jak człowiek jedzie samochodem i przed samochodem jedzie jakiś skuter, to ma się wrażenie, że dziecko jedzie na skuterze, a to jest dorosły mężczyzna. Bardzo ciekawa w ogóle jest ta kultura Majów. Niesamowite zabytki, niesamowite piramidy. Ta słynna Chichen Itza. Robi to po prostu kolosalne wrażenie. Ale też w ogóle cała kultura, też Azteków. Na przykład ruiny w Mexico City. To jest niesamowite, jak nam się wydaje, na przykład Polakom czasami. Że my jesteśmy takim starym narodem. I nagle człowiek widzi, że kraj, nawet mamy powiedzenie, ale Meksyk. I oni mają taką kulturę, tyle set lat starszą niż nasza. Wiadomo, że oni byli pod zarządem Hiszpanii przez 500 lat bodajże. Oni do dziś mają zadrę. Ja muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło to, bo oni mają niektórzy większą zadrę do Hiszpanów niż Polacy do Niemców. To jest zaskakujące. Tak to w nich drzemie, że ta kultura ich została zawłaszczona, że te plemiona zostały wycięte w pień. Zwiedzałem taki kanion, on się nazywa Sumineiro bodajże, i się płynie między takimi ścianami, które mają kilometr czasami wysokości. To jest niesamowite. Przewodnik, ten flisak właściwie, mówił nam, że Majowie, którzy nie chcieli zostać złapani przez Hiszpan, bo oni się stawali niewolnikami, woleli popełnić samobójstwo i skakali z tego kanionu, wiedząc, że nie przeżyją. No ale oni po prostu woleli w taki rytualny sposób umrzeć, niż być więźniami, bo przecież oni byli po prostu służącymi i wiadomo. Tak jak było niewolnictwo w Ameryce, takie samo było w Meksyku.

0: Jest jeszcze jeden aspekt, o którym niewiele osób wie. Mówiłem o tym, jak Meksyk jest wielki. To muszę powiedzieć, że Meksyk był jeszcze większy. Meksyk był jeszcze o 30% większy, tylko Meksyk został ukradziony przez Amerykę. Bo dopiero jak ktoś mi to uzmysłowił, pomyślałem faktycznie, dlaczego w Stanach te miasta mają nazwy Las Vegas, Los Angeles de facto. W ogóle jest Nowy Meksyk przecież. No bo to był kiedyś Meksyk. Ja się nigdy nie wczytałem historycznie, jak to było i tak dalej. Wiem natomiast, że gringo, oni mówią gringo, prawda? Mówią tak na Amerykanów. Mówią tak dlatego, że kiedy weszły wojska amerykańskie, to oni mieli zielone mundury. I Meksykanie mówili green go, zieloni odejdźcie. I dlatego teraz na wszystkich Amerykanów mówią gringo. Wiele osób mi zadaje pytanie, czy tam jest bezpiecznie. Myślę, że jak się nie chodzi w niebezpieczne miejsca, to jest bezpiecznie. Jest na pewno specyficzna policja. Miałem parę razy do czynienia z policją, oczywiście taką drogową, gdzieś jechaliśmy samochodem. Oni zatrzymują trochę bez powodu. Oni niestety liczą na łapówki. Jest tam korupcja w tym kraju. Na przykład w Mexico City sobie nie mogą na to pozwolić, bo już mają kamery na mundurach. Ale taki meksykański policjant gdzieś w takim La Paz, 5 kilometrów przed wjazdem do miasta, to on się czuł jak szeryf. Zostaliśmy zatrzymani i on bez powodu, nie było ani przekroczenia prędkości, żadnego, nic. I było od razu, czy przewozimy narkotyki? To jest pierwsze pytanie zawsze ich. On widząc, że ja nie jestem Meksykaninem, że nie jestem w ogóle z tamtych rejonów, od razu mi zadał pytanie wprost, czy ja mam dolary? On po prostu chciał 100 dolarów dostać. Ja nie miałem dolarów, bo ja nie wożę dolarów. Nie miałem euro, bo rzadko mi się to zdarza. Czasami mam euro. Zazwyczaj mam kartę, telefon, z którym płacę. Meksyk jest bardzo rozwinięty, więc nie ma problemu, ale w niektórych miejscach trzeba mieć gotówkę. Zwłaszcza w takich lokalnych knajpkach. No więc dałem mu całą gotówkę, którą miałem, żeby się odczepił. Miałem chyba 1500 peso. To było jakieś 350 zł. No i nas puścił. To był wynajęty samochód. Ja nie byłem sam, więc mogliśmy dyskutować. No ale ta dyskusja prawdopodobnie skończyłaby się na posterunku. Stracilibyśmy tam czas. Może trzeba byłoby tam noc spędzić. Moja mama mnie uczyła, że z policjantem, konduktorem, nauczycielem i księdzem się nie wygra. No ja to pamiętam. Ale niedawno, gdy byłem w Meksyku po raz kolejny, jechałem Uberem, zatrzymała nas policja, że niby jakieś podejrzenie, coś, i oni mi kazali otworzyć plecak i policjant mi normalnie wyciągał portfel. Ja w ogóle się bałem, żeby mi nie podrzucił w ogóle czegoś, nie? Bo to tak może być. I też pomyślałem sobie, że jednak w jakim my jednak żyjemy cywilizowanym miejscu, u nas policjant nie ma prawa dotykać rękami. Policjanci mają prawo skontrolować, ale muszą założyć rękawiczki. Tam nawet nie mrugnąłem, tylko po prostu dałem portfel, otworzyłem, wysypałem z plecaka wszystko, żeby zobaczył, że ja tam nie mam niczego. Więc to jest specyficzne, ale generalnie jakoś nie czuję się tam nigdy niebezpiecznie. Nawet muszę powiedzieć, że jakoś z telefonem się czuję dosyć bezpiecznie, używając go na ulicy, bo na przykład w Kolumbii, w Brazylii odradzam takie bezmyślne używanie telefonów, tak jak my cały czas. Dwa razy mi wyrwano telefon z ręki. Więc wiem, że tak jest. W Meksyku tak nie jest.
1: O innych ciekawych atrakcjach, czyli więcej o Meksyku poza utartymi szlakami turystycznymi, Jarosław Wasik opowie za tydzień. Natomiast już teraz są prezentowane na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierze Świat zdjęcia uzupełniające relację Jarosława Wasika. Dziękując za wspólnie spędzony czas, nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Tysryk. Do usłyszenia za tydzień.

0: upał nam doskwiera, a my sprawdzamy, jakie plany mają związane z tą pogodą różne osoby, bo jeśli chodzi o lato, to trzeba korzystać w pełni sił, kiedy trwa, i chociaż dzisiaj nawet do 35 kresek na termometrach, to sposoby na spędzenie tego czasu są.
1: Jest bardzo drogo tutaj, jest porównywalna Norwegia cenowo. My wypływamy stąd do Norwegii i będziemy mieli wszystko ze sobą.
2: Akurat w naszym przypadku krótkie wyjazdy, takie, żeby troszkę pozwiedzać Polskę. Wakacje raczej w Polsce.
3: Wakacje w Polsce, bo odkładamy pieniądze, także w tym roku raczej bez wjazdu za granicę.
4: W Polsce. No jeszcze pojedziemy trochę do Świeradowa i tam troszeczkę góry zwiedzimy.
5: No zobaczymy, może coś jeszcze. Bardziej Polska, preferujemy Polskę.
6: Polska jeszcze raz, do Rowów w tym roku jeszcze raz pojedziemy, bo teraz tylko tydzień, potem dwa tygodnie tam i...
7: No mówię, za granicę to nie wiem, czy jest jeszcze aż taka opcja, no ale w Polsce jak najbardziej, jakieś góry, nie? Coś ten tak jest.
0: A przy takich temperaturach to będzie można się naprawdę poczuć. Nawet w Polsce, w jakimś egzotycznym kraju.

0: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Winylfest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 8 na zegarze. Mamy bardzo upalną sobotę, to dopiero początek, a teraz wiadomości.
5: A przed upalną sobotą ostrzega IMGW. Zawody jeździeckie w Chocimiu koło Prudnika w nietypowych godzinach przez upały właśnie.
6: Zaczynamy wczesnym rankiem, kończymy o 11, potem mamy siestę i kolejna część zawodów.
5: Powiemy też o rekordowej frekwencji na piłkarskim mundialu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak minionej doby. W 114 wypadkach drogowych zginęły 3 osoby, poinformowała policja. Rannych zostało 129 osób. Do śmiertelnych wypadków doszło w województwach kujawsko-pomorskim, małopolskim i mazowieckim. Wśród 3 ofiar jest 2 motocyklistów. Wczoraj policjanci zatrzymali też 269 osób, które kierowały po spożyciu alkoholu. Sobota będzie bardzo gorąca. Najwyższa temperatura ma być na zachodzie Polski do 38 stopni Celsjusza. W niemal całym kraju obowiązują ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia przed upałem, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7: W sobotę w tym kraju będzie słonecznie. Temperatura wyniesie od 31 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do nawet 37-38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej, choć wciąż bardzo ciepło będzie nad morzem oraz na Podhalu, tam 27-28 stopni.
5: W nocy z soboty na niedzielę prognozowana jest również tak zwana tropikalna noc. Temperatura w wielu miejscach nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju może sięgać 24 stopni.
0: To dzieje się teraz w regionie.
5: Tropikalne temperatury dają się we znaki także uczestnikom i organizatorom imprezy jeździeckiej w Chocimiu koło Prudnika. Na tamtejszym hipodromie trwają zawody ogólnopolskie, regionalne i towarzyskie w ujeżdżeniu. Rywalizują Amazonki, mówi Aneta Sałacka, prezeska Stadniny Koni Prudnik.
6: Konkursy rozgrywamy w warunkach pogodowych ekstremalnych, dlatego w godzinach nietypowych, bo zaczynamy wczesnym rankiem, kończymy o 11, potem mamy siestę i kolejna część zawodów rozpocznie się o godzinie 17 i będzie trwała do wieczora. Takie są zresztą zalecenia Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i Polskiego Związku Jeździeckiego.
8: Startuje w klasie C.

0: No jest bardzo gorąco, ale fajnie, że jest taka przerwa, że nie jeździmy w tych upałach. Chodzimy konia, staramy się, żeby przebywał w cieniu i dajemy mu dużo wody.
1: Dodaje Zofia Stępniewicz z wrocławskiego klubu jeździeckiego Hanna. Rywalizacja w ujeżdżeniu na hipodromie w Chocimiu potrwa do końca weekendu, jutro. Natomiast odbędą się tam zawody Hobby Horse.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Za nami pierwszy dzień Winyl Festu, wspólnego przedsięwzięcia Muzeum Polskiej Piosenki, Radia Opole i Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. Impreza z sukcesem łączy klasyczną giełdę muzyczną z prelekcjami i prezentacją sprzętu, na którym odtwarzane są płyty.
3: Bardzo dobry pomysł. Z tego względu, że możemy poznać dużo fajnych wykonawców, fajne zespoły, no i połączyć to z odsłuchem płyt winylowych.
1: Mówił pan Przemysław, jeden z uczestników wydarzenia, które przyciągnęło i wytrawnych kolekcjonerów, i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z winylami. Sobotni program w ramach Winyl Festu rozpocznie się o godzinie 10, a organizatorzy liczą na jeszcze większą frekwencję.
4: Mam taką nadzieję, że ta pogoda nie rozproszy nas po jakichś takich kątach, gdzie się pochowamy przed upałami, ale zajrzymy tutaj do tego wspaniałego miejsca i będzie naprawdę wiele wspaniałych dźwięków.
1: A mówił współtworzący to wydarzenie Rafał Zaręba, który poprowadzi prelekcje i prezentacje płyt. Szczegółowy program Winyl Festu dostępny jest także na stronie Radia Opole. Po rozegraniu 60 spotkań i przy 44 kolejnych zaplanowanych, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już pobiły rekord frekwencji w historii piłkarskiego mundialu. Według obliczeń dziennika USA Today do czwartku włącznie mecze trwającego turnieju obejrzało na stadionach przeszło 3 milionów 605 tysięcy kibiców.
5: Poprzedni rekord frekwencji na mistrzowskim turnieju ustanowiono w 1994 roku, kiedy to na trybunach zasiadło 3 587 538 widzów. Mimo pewnych problemów z pustymi miejscami, frekwencja na 60 spotkaniach wyniosła 99,7% pojemności stadionów. Wspólnym mianownikiem jest fakt, że gospodarzem dwóch rekordowych turniejów są Stany Zjednoczone. W USA spotkania rozgrywane są na 11 stadionach NFL, których pojemność często jest większa od typowych piłkarskich obiektów. Nowy rekord padł, mimo że faza grupowa jeszcze się nie zakończyła. Rekordowa frekwencja odnotowana jest pomimo bardzo wysokich cen biletów, na które skarżą się kibice z całego świata.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Prawie w całej Polsce trzeci najwyższy stopień zagrożenia, jeśli chodzi o falę upałów, która właśnie nas zatapia. Dzisiaj do 35 stopni Celsjusza na termometrach, więc na pewno czujemy, jak bardzo jest gorąco, ale są plusy. Noc będzie ciepła i przyjemna od 19 do 22 kresek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tu Radio Opole, kłaniamy się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Trochę muzyki, która chłodzi i pomaga złapać rytm w ciągu dnia.

0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow stworzysz designerski workoplecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
3: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: Po reklamie.

0: Tu Radio Opole, już prawie kwadrans po godzinie 8, a to znaczy, że czas na stały cykl.
1: Przy kafeju Śląskie Gołdki, jak co sobota, kludzi Agnieszka Ziętarska, a już tutaj dzisiaj ze mną jest historyk kunsztu, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Opolu, Wojciech Lipa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to pogadamy się trochę o sztuce sakralnej. Skąd u was takie zainteresowanie? Bo wiem, żeście napisali teraz taki bardzo ciekawy artykuł, albo piszecie jeszcze o niskich warsztatach sztuki sakralnej i rzemiosła artystycznego, co akurat wyrobiali różne bardzo ciekawe rzeczy w 20. i 40. latach XX wieku.
2: Ja te ostatnie pora tygodni, to richtig były takie do mnie fest sztręg, bo który musiał siedzieć przy tych niskich warsztatach. A to jest prawda, taki artykuł tam jeden czy drugi napisał razem z taką moją fajną koleżanką, no i myślę, że on kaś na jesieni będzie można go kaś tam przeczytać, jeden już jest po niemiecku napisany, to już jest opublikowany, richtig fajnie się to czyta, ale chciałbym powiedzieć, co tak richtig są te warsztaty niskie. Bo mało kto wie, że w Nysie u nas, tutaj niedaleko Opola, to były lata 20-30, powstały takie warsztaty, gdzie uczyli dobrych fachmanów, takiej richtig dobrej sztuki. I to chodziło o to, żeby robić fajne świątki, które potem będzie można sprzedawać kaś, nie wiem, na Annabergu, w Ambierzycach, w tych różnych miejscach. I pomysł był taki, żeby taką szpetno, szkaradno sztuka kościelno zamienić na sztukę, która będzie fajna, która by się będzie ludziom podobała, która będzie taką sztuką z takim smakiem zrobioną. I był taki farosz, on się nazywał Alfred Hadelt, on był farożem w polskim Świętowie, wtedy to się nazywało Altwete, bo to były niemieckie czasy. I on był historykiem sztuki i on był też takim bardzo wysoko postawionym urzędnikiem w tej rejencji opolskiej. Coś jak dziś u nas konserwator zabytków, to on był, że był farożem. I on był na to specjalnie powołany przez rząd niemiecki. I on wpadł na taki pomysł, żeby zrobić dobrą sztukę kościelną, dobrą sztukę sakralną. To były te niemieckie czasy na Śląsku i ta szkoła się nazywała Neisse Werkstätte für kürzliche Kunst und Kunstgewerbe, czyli dla sztuki chrześcijańskiej i rzemiosła artystycznego. I pomysł był taki, żeby przez rzemiosło zrobić dobrą sztukę. No i zaczęli od ceramiki, potem mieli też tkaniny, ornaty robili do kościołów, kielichy mszalne, wszystko to, co jest w kościele potrzebne do kultu. I to było tak pomyślane, że w tych warsztatach robili takie projekty, takie modele, a potem te modele były powielane w różnych śląskich manufakturach, takich rzemieślniczych, u stolarzy, u ceramiku, zwłaszcza w Tułowicach, bo tam była taka wielka fabryka ceramiczna wtedy. No i te wiele tych rzeczy można do dzisiaj zobaczyć. Choćby u nas w Opolu, w Muzeum Śląska Opolskiego jest kilka fajnych figurków. Matki Boskie tam są, aniołki. W Nysie, w Muzeum Powiatowym jest bardzo fajna figura Matki Bożej. No i jeszcze mamy w Tułowicach, w tym muzeum nowym, otwartym pora lotymu. Tam są też te figurki.
1: A robili też jakieś inksze fizykamenta, szolki albo jakieś...
2: Nie. To była sztuka taka, która była sztuką do kościołów, świętą sztuką. Ale robili też takie rzeczy, które miały być w miejscach publicznych. Na przykład takie kachloki kolorowe, ceramiczne i one do dziś ogólnie się są na niektórych osiedlach tych przedwojennych. Potem robili takie kachloki, które można było jakaś na domach osadzać, ceramiczne. To są bardzo ciekawe rzeczy, bardzo rzadkie. I ciekawa sprawa była taka, że ten Hadelt, ten farosz z tego polskiego świętowa, on dał pomysł, ale musiał mieć dobrego, richtig dobrego profesora, który by to umiał poprowadzić. I ściągnął do Nysy bardzo znanego profesora, artysty, rzeźbiorza, grafika. On się nazywał Richard Adolf Zut i to był Szwajcar z Zurichu, ale kupa lot siedział we Wiedniu i był richtig dobrym fachmanem w Budapeszcie. I z tego Budapesztu on przyjechał do Nysy, dostał tasztelę jako profesor i on zaczął szukać pomocników. I ściągnął kupa pomocników z Wiednia i to byli ci profesorowie. I ta sztuka była richtig fajna, ale o co w niej chodziło? Chodziło o to, że takim fundamentem tej sztuki to to była sztuka ludowa. Taka sztuka, którą znamy z tych najprostszych, odpustowych, różnych takich spotkań, bo ta sztuka, ona była prosto. Ona była wyrazistą, ona była taką, że ona zawsze trafiała do serca tego, kto taką sztukę oglądał. I to chodziło o to, żeby ta sztuka była od strony takiej plastycznej dobrze zrobiono, fachowo zrobiono, żeby ona była od strony warsztatu tego fachu rzemieślniczego wykonana jak najlepiej, ale ona miała mieć też taki estetyczny smak i to im się udawało. Oni mieli duże takie sukcesy na targach w Lipsku. To były lata 1927, 28, 29. Oni tam te targi wygrywali z tą swoją sztuką sakralną. Na targach w Bambergu, na targach w Monachium, we Wiedniu to była richtig bardzo taką z festpolotem zrobioną sztuka tutaj u nas, na naszym pięknym opolskim Śląsku w Nysie.
1: Czy można powiedzieć, że oni wypracowali taki własny styl?
2: Ja, oni mieli taki własny styl. I on był taki właśnie trochę podobny do tej takiej sztuki ludowej, ale to było widać, że to nie jest richtig sztuka ludowa, że za tym siedzi jakiś dobry fachman, który umie pewne rzeczy pomyśleć, zakomponować, dobrać odpowiednie farby. To była sztuka wyższych lotów, tak można powiedzieć.
1: I kompozycja, i fajne farby?
2: Wszystko pasowało w tej sztuce. To była richtig bardzo dobrą sztuka, małe rzeczy to były, świątki, Matki Boskie, Święte Anny, ale też były, tak jak Grzech powiedział, takie rzeczy do kościołów. Kielichy, kropelnice, sztandary. Te warsztaty miały ileś tam tych swoich dziedzin rzemieślniczych, bo była i tkanina, i sznycerstwo, czyli rzeźbienie w drzewie, i ceramika, i blacharstwo artystyczne. To była z pełnym polotem zrobiono szkoła artystyczna.
1: I surowce były stąd?
2: Najczęściej surowce były stąd, nie? Bo to glina była własną, czasem tam polepszaną. Te modele były robione w Nysie, w tych warsztatach, w tych klasach. Ten dom jeszcze stoi, kiedy to było, bo to przy ulicy, chyba to się nazywało Górnych Wałów w Nysie, kiedy tam jest taki stary arsenał miejski i to była właśnie ta siedziba tej szkoły. Taki fajny, wielki, ceglany dom, taki budynek i on do dziś tam stoi i można sobie koło niego przyjechać. Tam jest dziś chyba jakoś dyskoteka albo coś takiego, ale tam właśnie tam były te warsztaty.
1: Co te rzeczy mogą dzisiaj nam powiedzieć o nas? Albo o Śląsku, o tamtych czasach?
2: Mnie się wydaje,
1: mogę
2: że to,
1: coś zaskoczyć?
2: Też? Mnie się wydaje, że to jakoś jest zupełnie jakoś zapomniane. Ja w ogóle nie wiedział o tym, że coś takiego było. Taką moją właśnie koleżanka mi powiedziała o tych warsztatach. Ja wtedy zaczął jakaś sznupać w różnych rzeczach, jakaś tam po starych Zeitungach niemieckich i dopiero potem, że jak zobaczył, że kule richtig to była dobra sztuka i o tym się u nas prawie w ogóle nie godo. Ja tam w muzeach jest jakaś napisane, że to zrobił Richard Adolf Cud, on to projektował, to jakaś tam jest, ale w takiej myśli ogólnej, jakże godą z moimi kolegoma farożoma, bo że się pytał, czy jakaś tam po farach nie są jeszcze jakieś te rzeczy, nic by nie znaleźli, to nikt richtig nie wiedział, o co chodzi, jakże coś tam szukał, sznupał, żeby coś o tym napisać, to mało kto to u nas wie i myśla, że to jest też taki czas, bo to było richtig tak genau 100 lat temu, że coś by trzeba było o tym gadać. Może kiedyś u nas w Muzeum Kajrobia zrobia coś o tych warsztatach, ale to jest na razie taki inny pomysł.
1: Ja, to by było fajne, jakbyśmy się mogli to pooglądać na jakimś Ausstellungu u was.
2: Ausstellung to jest za dużo, bo to tyle tych rzeczy nie ma. To w Glice mają pora tych ceramicznych kunsków, ale to na Ausstellung to jest, to by trzeba richtig sznupać po wielu muzeach albo jakaś tam po domach, bo niektórzy to mogą jeszcze w chałupach mieć. To bych musiał jakaś fest poszukać, ale pora takich wykładów albo pora takich spotkań, co oni tam richtig robili, jak to wyglądało, jak to się wszystko jakoś tam łonacyło, żeby to powstać, no to coś takiego bych mógł zrobić, ale wystawy to raczej nie.
1: A to je jakoś markowane, bo być może ja są ci, co nas słuchają i mają takie coś w domu, bo też nie wiemy, co mamy.
2: Każdy z tych świątków, on ma taki sztempel od dołu, taki bardzo charakterystyczny i tam jest po niemiecku napisane Neisse Werkstätte. I to oni też witraże robili do kościołów W Koźlu są te witraże tych niskich warsztatów. Potem Ratnowice, Kolenysy, w tym kościele też są te w Dobrodzieniu, tutaj na tym głównym kościele przy rynku, tam też są te witraże robione. Oni mieli bardzo szeroki taki asortyment tych swoich rzeczy, co robili. Tego jest dużo. Trudno to jakby zebrać w jednym miejscu, ale pora fajnych opowieści można by zrobić.
1: To czekamy na opowieści, a ci z Państwa, co baną Kaś w okolicy i rozpoznają te...
2: Ja można rzeczy, w domu poszukać Kaś tam w szranku, czy stoi jakoś figurka Matki Boskiej z tym znaczkiem Niskie Warsztaty, Nice Werkstätte. To może być, to są bardzo drogie rzeczy teraz, one idą po parę tysięcy złotych na aukcjach, także jak ktoś coś takiego w domu ma, to niech wie, że ma bardzo cenne klamory w domu.
1: Ja i o tym wszystkim godeł Wojciech Lipa. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki bardzo.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Będziemy przypominać o tym, że jak upały, to należy myśleć o zwierzętach, którym jest naprawdę gorąco i ciężko. I muszą one być w chłodnym miejscu, tam gdzie mogą odpocząć. Potrzebna jest woda świeża i dostęp właściwie nieograniczony. No i to wszystko, o czym jeszcze teraz będzie przypominać lekarka weterynarii, dr Małgorzata Głowacka. Nie należy spacerować z psem w czasie największego skwaru, a ten teraz trwa niemal przez cały dzień. Temperatura tuż nad chodnikiem może wynieść nawet 60 stopni Celsjusza i pies może poparzyć sobie opuszki. Pamiętajmy o tym.
2: Jeżeli dotkniemy nagrzanej powierzchni bosą stopą i ona jest dla nas za gorąca, to nie wprowadzajmy również na nią swojego pupila. Mówię tu właśnie o rozgrzanych kamieniach, chodnikach, asfalcie. Mamy do dyspozycji parki, mamy piasek, mamy trawę. Korzystajmy z tych naturalnych podłoży, ale też unikajmy spacerów w tych największych upałach. Raczej rano, wieczorem wejdźmy z psem na dłuższy spacer w ciągu dnia tylko na tak zwane siusiu.
1: Jeśli wybieramy się z czworonogiem na nadmorską plażę, trzeba pamiętać, że również słona woda może podrażnić psie łapy. Najlepiej po kąpieli opłukać słoną wodę i właściwie z całego zwierzaka ją spłukać. A jak radzi też inna weterynarka, Dorota Sumińska, to nie jest najlepsze miejsce dla czworonogów. Jeśli chodzi o planowanie urlopu, też warto to uwzględnić. No ale jeśli już tak się zdarzy, że jesteśmy nad morskiej miejscowości i jest plaża, to o tym teraz Dorota Głowacka.
2: Obowiązkowo łapy, przestrzenie międzypalcowe spłuczmy, żeby sól nie macerowała, nie niszczyła tej skóry i nie doprowadzała do różnych procesów zapalnych. Zabierzmy ze sobą specjalne namiociki, takie jak dla dzieci, które dostarczą naszemu pupilowi cień, czy też parasol, bądź skonstruujmy mu jakieś zacienione miejsce, tak żeby ono w każdej chwili mogło się tam schować, kiedy poczuje potrzebę i oczywiście stały dostęp do czystej, świeżej wody.
1: Ale jednak las i zacienione miejsca to jest lepszy pomysł na wakacje, jeśli ma się pod opieką czworonoga. Doktor Głowacka podkreśla, że latem też nie powinno się obcinać zbyt krótko psiej sierści. Działa ona bowiem jak izolacja. Skóra ogolonego brzucha może szybko ulec poparzeniu, na przykład od nagrzanego chodnika.

teraz będziemy mówić o tym, że jeszcze tylko do wtorku, czyli do 30 czerwca, można zgłaszać osoby, które warto byłoby nagrodzić w konkursie Lodołamacze 2026. Konkurs organizowany jest po raz 21. To jest akcja też społeczna przy okazji. Jest ona adresowana do pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, które stwarzają odpowiednie warunki pracy przez promocję integracji zawodowej osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. No i co roku te statuetki trafiają do instytucji i organizacji, które działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. No i mamy taki podział na rejony. Województwo opolskie razem jest z Dolnośląskim i Lubuskim. Sam ten konkurs odbywa się w takich czterech dużych rejonach. Laureatów poznamy we wrześniu. Gala odbędzie się w Katowicach i to ważne przypomnienie, jeszcze tylko do 30 czerwca można zgłaszać się do udziału właśnie w tym konkursie, w konkursie Lodołamacze. Wszystko jest na stronie internetowej. Piszemy też o tym w naszej zakładce Patronaty na stronie internetowej Radia Opole, a strona organizatora to lodołamacze.info.pl. No i Radio Opole jest patronem medialnym tego konkursu oczywiście. Yeah.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Brakuje wkrętów ciesielskich, złączy prętów gwintowanych? Zanim stracisz czas na szukanie, sprawdź hurtownię Meister. Wkręty zamocowania do drewna i betonu oraz osprzęt dla cieśli i firm budowlanych. Zamów online na hurtownia-meister.pl lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
3: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca. Dwa dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20 zabawa taneczna z zespołem Sopra. A w niedzielę moc atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21.30 Gwiazda Wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoja. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze. Teraz czas na kolejną porcję informacji.
5: Ekstremalnie wysokie temperatury w Polsce, przeszło stuletni rekord ciepła, wciąż należy do Pruszkowa pod Opolem.
6: Możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
5: Wspólna wystawa opolskich artystów w galerii Op Art w sporcie, m.in. o historycznym awansie piłkarzy Republiki Zielonego Przylądka do fazy pucharowej mundialu.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia.
5: Czy po 105 latach rekord najwyższej temperatury na ziemiach polskich zostanie pobity? Do dziś rekord ten należy do Pruszkowa pod Opolem. 29 lipca 1921 roku o godzinie 13.48 stacja Meteo odnotowała tam temperaturę 40,2 stopnia Celsjusza. Synoptycy na jutro zapowiadają nawet 42 stopnie Celsjusza. Marek Zgoda, miłośnik lokalnej historii, ocenia, że pruszkowski rekord jest zagrożony, ale nie wszystko stracone.
6: My jesteśmy też brani pod uwagę. Odkąd czytam historię, zawsze występuje to mikroklimat. Dlatego był ten Królewski Instytut Pomologiczny i tak dalej. Liczę na to, że dalej będziemy funkcjonować jako Pruszków przez dwa zamknięte, bo trzeba powiedzieć, że to jest opolski Pruszków. Będzie na mapie zaznaczone jako to, że była określona najwyższa temperatura i możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
5: A synoptycy ostrzegają przed upałem. Dla przeważającego obszaru kraju, w tym dla opolskiego, wydano alerty trzeciego najwyższego stopnia. Obowiązują one od dziś od godziny 10 do godziny 20 w poniedziałek.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
5: Zwłoki około 35-letniego mężczyzny ujawniono wczoraj wieczorem w pobliżu akwenu Piast przy ulicy Rejtana w Opolu. Zgłoszenie do służb wpłynęło tuż przed godziną 21.30. Policja prowadziła na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji. Psy dotkliwie pogryzły ośmiolatkę. Poszkodowany został również ojciec dziewczynki. Do tego zdarzenia doszło wieczorem w Sosnowcu. Pogryziona przez dwa psy ośmiolatka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Jej ojcu udzielono pomocy doraźnej. Mężczyzna z dwiema córkami przyszedł do firmy, w której pracuje, aby tak jak robił to regularnie od dłuższego czasu nakarmić przebywające tam zwierzęta. Mimo że psy znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, nagle zaatakowały młodszą dziewczynkę. Ojciec osłonił ośmiolatkę własnym ciałem, dlatego także on odniósł obrażenia. Starszej, 10-letniej dziewczynce nic się nie stało. Psy odgonili świadkowie. Weterynarz zdecydował o umieszczeniu zwierząt na obserwacji w schronisku. Do pogryzienia przez psy 9-latka doszło natomiast wczoraj po południu w gminie Pawłowiczki. O wstępnych ustaleniach tego zdarzenia mówi młodsza aspirant Klaudia Tokarczyk z policji w Kędzierzynie Koźlu.
7: Na miejsce natychmiast został skierowany patrol, który ustalił, że 9-letni chłopiec jadąc na rowerze został zaatakowany.

0: atakowane przez dwa psy rasy owczarek niemiecki, które uciekły z posesji przez otwartą bramę. Zwierzęta uciekły, kiedy to 25-letnia kobieta weszła do kojca, aby je napoić.
1: Chłopiec z urazami rąk, nóg i głowy przetransportowany został śmigłowcem do szpitala. Jak przekazała policja, oba psy były zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Prace 20 dwojga artystów założyły się na wystawę zatytułowaną Sztuka Opola w jednym miejscu, prezentowaną w galerii Op Art. Jak podkreśla jej właścicielka Urszula Kozińska, każdy z autorów przedstawia inne spojrzenie na świat i sztukę.
3: Mamy tutaj akwarele, mamy tutaj akryle, oleje, mamy tutaj rzeźbę, mamy tu mandale, mamy fotografie. Pani, która po prostu gdzieś maluje na drodze i robi fajne rzeczy małe i to naprawdę super sprawa. Dużo mamy recyklingów, mamy na przykład firaneczka, która gdzieś tam jest haftowana ręcznie i młodzi ludzie robią właśnie takie rzeczy, no i porcelanę.
1: Początkowo planowałem pokazanie innego obrazu, ale zaginął sprzed galerii podczas przygotowań do wernisażu, mówi z kolei Łukasz Jaroszewski.
4: Mam nadzieję, że dzięki Wam, Waszemu postowi i artykule, myślę, że się odnajdzie, a tymczasem miałem zanadrzu kompozycje rąk tutaj, które widać na frontalnej ścianie.
1: Galeria Op Art znajduje się w budynku NTO przy ulicy Powstańców Śląskich 9 w Opolu. A we Francji muzea i zabytkowe obiekty coraz częściej stają się schronieniem przed wysoką temperaturą, o czym więcej powiemy za godzinę.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: A teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 9.
5: Sport w Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Historyczny awans Republiki Zielonego Przylądka na piłkarskich mistrzostwach świata. Zespół z Afryki zapewnił sobie grę w kolejnej fazie po remisie z Arabią Saudyjską 0-0. W drugim spotkaniu tej grupy Hiszpania pokonała Urugwaj 1-0 i z pierwszego miejsca wchodzi do 1-16. Z kolei zespół z Ameryki Południowej jedzie do domu. Awans do dalszych gier wywalczyli Belgowie, którzy w ostatnim meczu grupowym rozbili Nową Zelandię 5-1. Z kolei w spotkaniu Egipt-Iran padł remis 1-1, choć gol ekipy z Azji w doliczonym czasie został ostatecznie anulowany. Zespół z Afryki wyszedł z drugiego miejsca w grupie i zmierzy się z Australią. Ich rywale mają szansę wyjść z trzeciej pozycji, ale muszą czekać na wyniki innych meczów. Zmieniamy temat. Rezultatem 81 metrów i 89 centymetrów w konkursie rzutu młotem Paweł Fajtek wygrał meeting w Zagrzebiu, rozgrywany w ramach lekkoatletycznego cyklu Continental Tour Gold. Wracający po kontuzji rekordzista Polski zaliczył tym samym najlepszy rezultat od blisko 4 lat i 4 na listach światowych w tym roku.
7: Niesamowite. Wiedziałem, że się da. Dużo energii we mnie w środku. Ciężko z techniką było, ale w końcu siadło. Także w spokoju teraz się przygotowuję.
6: Dobrze wypadła też w Zagrzebiu nasza czołowa sprinterka Ewa Swoboda. Zajęła trzecie miejsce na 100 metrów wynikiem 10,98, wyrównując swój trzeci najlepszy rezultat w karierze. Najszybsza była Elani Thompson-Hart z Jamajki. Jej wynik to 10,91. Po pierwszym etapie rajdu Akropolu, 8 rundy rajdowych samochodowych mistrzostw świata kategorii WRC, prowadzi belgijski kierowca Thierry Neuville na Hyundai. Na drugim miejscu jest Francuz Sébastien Ogier. Trzecią pozycję zajmuje inny Francuz Adrien Formeau. Strata ponad 42 sekund. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że rozgrywający reprezentant Polski Jan Firlej ma kontuzję, która wyłączy go z gry w trwającym w Gliwicach drugim turnieju Ligi Narodów. Jak przekazano, Firlej podczas rozgrzewki przed drugim meczem z Turcją doznał urazu łydki. Polacy w dwóch pierwszych spotkaniach turnieju w Gliwicach pokonali po 3-2 Belgię i Turcję. Dzisiaj zagrają z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. I na koniec przenosimy się do regionu. Włókniarz Kietrzy świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Rocznicowe obchody uświetni piłkarski mecz przyjaźni byłych i obecnych zawodników klubu z zespołem Odry Wodzisław.
8: Włókniarz Kietrzy to najlepszy klub, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o atmosferę w samej szatni, taką typowo piłkarską. To był jeden z najlepszych klubów. Z perspektywy czasu uważam, że najlepszy.
6: Mówił Jacek Trzeciak, jeden z najlepszych zawodników Włókniarza w historii. Wydarzenie na stadionie przy ulicy Sportowej w Kietrzu rozpocznie się o godzinie 14.
5: Pogoda.
9: Już sam poranek jest upalny, 28 stopni Celsjusza, do 35 dzisiaj temperatura poszybuje, więc dbajmy o siebie, unikajmy jakiegoś może dzisiaj forsowania, wysiłku, przebywania w nasłonecznionych miejscach, pamiętajmy o płynach z elektrolitami, a przede wszystkim pamiętajmy o zwierzętach, które same o siebie nie zadbają, one muszą być w miejscu, które jest zacienione, chłodne, bezpieczne i posiadać wodę, to bardzo ważne. Noc ciepła od 19 do 22 kresek na termometrach i kolejny dzień, czyli niedziela, jeszcze bardziej gorąca.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Ale można się też schłodzić w cieniu Radia Opole. Kłaniamy się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Dariusz Kuzera. Można też się wybrać na wystawę fotografii. O tym będziemy mówić m.in. w tej godzinie programu.

0: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Reklama.
1: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
2: Już 4 i 5 lipca w Jakubowie. W Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie rybi, mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
4: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu Hi-Fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I teraz będziemy zachęcać, jeśli ktoś nie był wczoraj, na przykład na otwarciu 16. Polskiego Festiwalu Fotografii, żeby udać się do Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, czy do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tam ciekawe wystawy związane właśnie z tym fotograficznym wydarzeniem. 35 lat Opawskiej Szkoły Fotografii. To jest tytuł takiej zbiorowej wystawy, która jest dostępna w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. A w studiu Radia Opole byli goście z festiwalu, m.in. Arkadiusz Gola, ceniony fotograf, kurator, jeden z kuratorów tej wystawy, a także był Marcin Śliwa, który jest studentem wspomnianej opawskiej szkoły i który też jest autorem wystawy indywidualnej, a także bierze udział w tej zbiorowej. Trochę o tym, co ich samych zaciekawiło i co uważają za ważne, cenne, istotne, jeśli chodzi o zwrócenie swojej uwagi właśnie odwiedzając salę Festiwalu Fotografii.
2: To są historie od jakichś niepokojów poprzez traumy, poprzez zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne, wojnę w Sudanie czy na Ukrainie. Różne, przeróżne historie. Każda z tych historii niesie indywidualny rys autorki czy autora. Myślę, że to będzie fantastyczne, żeby spotkać się z tym wachlarzem różnego rodzaju wypowiedzi i tam właśnie można zobaczyć, jak fotografia może być uniwersalnym językiem do tłumaczenia świata, różnych historii, drugiego człowieka po prostu.
3: Tutaj też program jest tak jakby wystawy Instytutu Twórczej Fotografii ze względu właśnie też na rozmach i liczbę autorów i sposobów i stylów, to zdecydowanie. Bo tutaj Piotr Jaksa, Maciek Nabrydalik, Agnieszka Kowalczyk, która temat bardzo fajny podjęła, miejsce myślę znane w całej Polsce, kopalnia Wujek, miejsce naszej polskiej historii ważne i ikoniczne, i Agnieszka rejestrowała od kilku lat proces wygaszania tej kopalni i też w bardzo fajny, wizualny sposób opowiada tę historię, ale też taki autentyczny i myślę, że to raz, że bardzo ważny temat, bardzo ciekawie opowiedziany, więc tu zdecydowanie myślę, że warto też wystawę o kopalni Wujek, która no, dokumentuje ten ważny moment, w którym jesteśmy, w którym jest ta kopalnia, to miejsce historyczne, odchodzi do przeszłości, być może zmieni w ogóle swoją funkcję, bo dużo się mówi w Katowicach o tym, że może tam powstać centrum kosmiczne, więc no, jest to dokument odchodzenia tego historycznego miejsca, zdecydowanie polecam.
1: Tak to mówił Michał Śliwa, którego pracę też można oglądać m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, ale też jest uczestnikiem tej zbiorczej wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego. A wspomniana Agnieszka Kowalczyk, laureatka konkursu Pokaż się, która opowiada o kopalni Wujek, ma swój wernisaż dzisiaj o godzinie 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tam otwarcie kilku wystaw, m.in. książek fotograficznych. Te przygotował Arkadiusz Gola. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać dzisiaj na antenie Radia Opole, a ja byłam obecna wczoraj na wernisażu 16. Festiwalu Fotografii w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu i był naprawdę tłum ludzi i to imponujące, jak wielkie zainteresowanie wzbudza fotografia. Wiele

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Powracamy do tematu 16. Polskiego Festiwalu Fotografii. Ten rozpoczął się wczoraj. Wystawy będą dostępne jeszcze długo, ale ten weekend otwarcia to właśnie teraz. Dzisiaj między innymi o 11 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu już wspomniana Agnieszka Kowalczyk, laureatka konkursu Pokaż się, ale też wystawa książek fotograficznych przygotowana przez Arkadiusza Gole, cenionego fotografa, który jest także kuratorem wystawy w Muzeum Śląsko-Opolskiego w Opolu, ale w Miejskiej Bibliotece wystawa książek fotograficznych i o tym już teraz Arkadiusz Gola.
2: Tak, ja mam przyjemność w tym roku być kuratorem sekcji książek i bardzo się ucieszyłem z tego, dlatego że ten pomysł w ogóle na gromadzenie książek w dziale zbiorów książek fotograficznych jest fantastyczny. Zauważcie Państwo, że książki fotograficzne mają bardzo małe nakłady. I to jest gdzieś 300, 500, czasami rzadko, ale 700 egzemplarzy. I te książki szybko się rozchodzą. Wiele z tych książek to już są białe kruki, to już nie można ich nigdzie kupić, a pokazują bardzo ciekawych autorów. I jak dostałem tą listę tutaj z biblioteki książek, które już mają w zasobach, pomyślałem sobie, że to jest fantastyczny pomysł na budowę unikalnego zbioru, gdzie wiele z tych książek, tak jak mówię, jeżeli czytelnicy będą chcieli zobaczyć je, no to biblioteka w Opolu będzie jednym z niewielu miejsc, gdzie te książki będą mogli w takiej skali zobaczyć.
1: No tak, no to zapraszamy dzisiaj o 11 w Bibliotece Miejskiej w Opolu przy ulicy Minorytów 4, otwarcie między innymi tej wystawy fotograficznej związanej z książkami. Później będzie też spotkanie z Arkadiuszem Golą, który będzie o tych wszystkich rarytasach fotograficznych, książkowych opowiadał. To oczywiście jedno z wielu wydarzeń, które dzisiaj jeszcze na nas czekają, ponieważ to jest weekend otwarcia i warto korzystać z tego, że mamy takie ciekawe wydarzenie w Opolu jak Festiwal Fotografii.

0: Słuchajcie, Radio Opole, za nami upalna noc kultury. Wczoraj naprawdę było miło przejść się po zmroku ulicami Opola. W centrum miasta tyle się działo. Szczególnie malowniczo wydaje mi się wyglądał ten drewniany podest na ulicy Krakowskiej, gdzie można było patrzeć na tych, którzy tańczą tango. Tak, to było bardzo klimatyczne, ale też wiele innych miejsc tętniło muzyką, spotkaniami, pokazami mody, warsztatami. Bardzo dużo się działo i ta ciepła noc sprzyjała temu. Ale w takie poranki jak ten też czasem myśli wybiegają gdzieś daleko. My to też zawsze ciekawi, jak jest na przykład w górach. I chociażby w Tatrach mamy początek wakacji bardzo upalny. Wysoka temperatura dotarła również tam. Słoneczny weekend wykorzystują podobno tłumy turystów. Sporo osób wybiera zacienione szlaki, które prowadzą dolinami i niższymi partiami Tatr.
1: Jest świetnie, jest fajnie.
2: Widzę, że kolor skóry czerwony.
1: Tak, grzało. A my już od wczoraj chodzimy, dajemy się opalić i dajemy się słońcu, żeby nas trochę podegrzewało.
2: Zima. Ale czapka widzę na głowie.
1: Tak, tak, no żeby jakoś głowa była bezpieczna.
2: Jak sobie radzić z takimi upałami w górach?
1: Dużo pić, brać dużo wody, to bez dwóch zdań.
3: Bardzo dobrze, jak się chodzi szlakami, jest dużo drzew, fajnie, ładniej i no... Potem już w górze, już jest gorąco wtedy.
0: Z turystami przemierzającymi tatrzańskie szlaki rozmawiał Paweł Pawlica, a ratownicy Topru apelują do turystów o rozwagę, bo chociaż w górach temperatura jest niższa, to w wyższych partiach Tatr słońce operuje znacznie mocniej. Turyści mogą doznawać udarów cieplnych, zasłabnąć czy mieć problemy z układem krążenia. Warto mieć na uwadze też to. A ja będę raz jeszcze przypominać o szczególną troskę, jeśli chodzi o zwierzęta. One powinny być dzisiaj w miejscach zacienionych, chłodnych. To jest bezwzględnie ważne. Zaniedbanie także traktuje się jako znęcanie nad zwierzętami. Więc pamiętajmy o tym, że zwierzęta, które nie mogą same o siebie zadbać, potrzebują naszej pomocy i jesteśmy za nich odpowiedzialni.

0: na koniec jeszcze małe przypomnienie, że w Opolu trwa Vinyl Fest w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Dzisiaj okazja do zakupu płyt, sprzedaży, wymiany kolekcji, no i także rozmów w gronie miłośników analogowej muzyki. Vinyl Fest to wydarzenie, nad którym Radio Opole sprawuje patronat medialny. No i przypominam, że szczegóły też w zakładce patronaty na naszej stronie internetowej. Dzisiaj też będzie trochę ciekawych spotkań i o tym wszystkim właśnie dokładnie poczytacie na naszej stronie, tam godzina po godzinie wszystko jest rozpisane. Między innymi dr Sławomir Kuźnicki z Uniwersytetu Opolskiego będzie miał swój wykład związany z krótką historią Homo Twist. Ale to jedno z bardzo wielu wydarzeń. A ja dziękuję już za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka, za konsoletą Dariusz Kuzera. Powoli zbliża się godzina 10. Wiadomości o pełnej godzinie zaprezentuję Wam Katarzyna Plewnia. Do usłyszenia, dobrego dnia. Jutro słyszymy się ponownie o poranku.
1: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Adidas.
3: Gun.
4: Karl Lagerfeld.
5: Tommy Hilfiger.
6: Guess.
5: Diesel.
7: Moda markowa i ceny outletowe. To Outlet Arena Moravia w Ostrawie. Jest tutaj tanio i blisko granicy. Sprawdź nas na www.outletmoravia.pl. Zaprasza Outletowy Świat.
8: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski work o plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
9: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Po reklamie.
10: A teraz słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. A że na zegarach już godzina 10:00, to pora na wiadomości. Główny inspektorat sanitarny o jakości kąpielisk, burmistrz Brzegu, nie uzyskała poparcia Rady.
11: Nie podoba nam się kierunek rozwoju tego miasta naszego.
10: Jak upał, to do muzeum, tak ze spiekotą radzą sobie we Francji.
12: Wiadomości Radia Opole.
10: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. 5 kąpielisk w Polsce jest zamkniętych, 2 z powodu zakwitu sinic, a 3 z powodu lokalnych zanieczyszczeń. Większość miejsc do kąpieli jest jednak bezpieczna, zapewnił rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Jak podkreślił, inspektorzy GIS-u regularnie badają jakość wody, dlatego w miejscach pod nadzorem sanepidu można bezpiecznie korzystać z kąpieli.
13: Nasze kąpieliska są bezpieczne, zdecydowana większość, praktycznie 80-90% to są kąpieliska, które mają tę jakość, no taką, z których można korzystać. Tam, gdzie jest gorzej, podejmowane są działania, więc w miejscach legalnych, wyznaczonych, kąpiemy się bezpiecznie.
10: Informacje, czy na wybranym kąpielisku woda nadaje się do kąpieli, można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem sk.gis.gov.pl. 3 strzeżone kąpieliska mają do dyspozycji mieszkańcy Opola, to akweny Bolko, Malina i basen letni przy placu Róż. O godzinach pracy tego ostatniego mówi Samanta Stachowicz, kierowniczka basenu.
14: Do niedzieli wydłużamy godziny otwarcia ze względu na pogodę i basen będzie czynny do godziny 21:00. Trzyniecki, 3 zjeżdżalnie, Brodzik dla najmłodszych, egzotyczna plaża, boiska do piłki plażowej, tor przeszkód, trafa chill, gdzie będą leżaczki.
10: W Opolu działa też wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej.
12: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
10: Zaledwie 1 głos poparcia otrzymała burmistrz Brzegu podczas głosowania nad wotum zaufania. Przeciw było 17 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Waldemar Wysocki, przewodniczący Rady Miejskiej, przekonuje, że decyzja radnych wynika z oceny sposobu zarządzania miastem przez Violettę Jaskulską-Palus i braku wspólnej z radnymi wizji rozwoju.
11: Nie podoba nam się kierunek rozwoju tego miasta naszego i niestety decyzje, które są podejmowane suwerennie przez panią burmistrz, niekonsultowane z nami jako radnymi, spowodowały, że nasza niechęć narosła już do takiego stopnia, że niestety musieliśmy dać tego wyraz.
10: Brak wotum zaufania dla burmistrz to oficjalna negatywna ocena jej rocznej działalności wystawiona przez Radę Miasta, ale nie skutkuje to odwołaniem ze stanowiska. Dopiero powtórna taka sytuacja w kolejnym roku daje radnym możliwość rozpisania referendum. Burmistrz Brzegu nie odniosła się do wyniku głosowania. Jak podkreśliła, na zajęcie stanowiska w tej sprawie potrzebuje czasu.
12: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Do jutra można zgłaszać się jeszcze do muzycznego konkursu tegorocznego 18. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Przegląd utworów z charakterem to nieodłączna część głuchołaskiej imprezy, podkreśla Paweł Konieczny, rzecznik prasowy festiwalu.
15: Przez lata laureatami przeglądu zostały m.in. zespoły Chwila Nieuwagi, Albo i Nie, Szantażyści, Drabina Jakuba, Przedwieczór, Szumi Łąka. Czas na 18. głównego laureata, ale najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, czyli zgłosić swój udział. Ja dodam, że jest o co walczyć. Oprócz atrakcyjnych nagród finansowych dla laureatów pierwszych 3 miejsc mamy także cenne gitary, czyli już całkiem naszą festiwalową tradycję.
10: A regulamin i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej festiwalmyślnik.pl. We Francji muzea i zabytkowe obiekty coraz częściej stają się schronieniem przed wysoką temperaturą.

0: Od końca ubiegłego tygodnia Francja zmaga się z falą upałów, a ostatnie dni należały do najgorętszych w historii pomiarów.
1: Na zewnątrz ponad 40 stopni, w muzeach około 25. Taka różnica temperatur przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców. Przy takiej pogodzie te miejsca dają poczucie świeżości. Właśnie tego potrzebujemy, mówią mieszkańcy Lyonu. To jedno z wielu francuskich miast, w których od początku tygodnia można bezpłatnie wejść do muzeum, by skorzystać z klimatyzowanych sal. W Paryżu nie wszystkie placówki są jednak przystosowane do obecnej sytuacji. W Luwrze z powodu zbyt wysokich temperatur skrócono godziny otwarcia. Ochłody można natomiast szukać za grubymi murami paryskich zabytków, takich jak Katedra Notre Dame czy Panteon.
0: A fala upałów dociera właśnie do Polski.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W dzień słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie dziś od 32 do 35 stopni Celsjusza. IMGW wydało trzeci, najwyższy alert przed upałami. Ostrzeżeniami objęto niemal cały kraj, w tym całe województwo opolskie. Alert obowiązuje właśnie od teraz, od godziny 10 do godziny 20 w poniedziałek. A już teraz termometry pokazują 27,5 stopnia w centrum naszego regionu, 26 stopni na południowych krańcach. Ciśnienie się nie zmieniło, na barometrach wciąż 1021 hektopaskali. Wieje słaby i umiarkowany południowy wiatr.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
4: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
3: Po reklamie.

0: Słuchaj mnie.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
2: Dzień dobry, w programie Sami rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Kampa, prezes zarządu Stowarzyszenia Opole Działa.
3: Dzień dobry Pani,
2: taka
3: dzień dobry Państwu.
2: Na mapie Opola. Cóż to jest to stowarzyszenie, Panie
3: Pawle? To jest stowarzyszenie ludzi aktywnych, w różnych dziedzinach, tak? O różnym profilu też zawodowym, natomiast większość stowarzyszenia tworzą członkowie rad dzielnic z terenu miasta Opola. W związku z tym nabierze to stowarzyszenie też troszkę takiego charakteru koordynacyjnego na zasadzie wymiany doświadczeń, wymiany wiedzy i pomysłów, co w danych dzielnicach można jeszcze zrobić, co się można nauczyć od członków rad dzielnic innych niż swoja. No, wszystko zmierza w tym kierunku, żeby te nasze działania też jako radnych dzielnic, ale nie tylko, no ale to jest jakby tutaj w tej chwili ten pierwszy krok, żeby one były efektywne, żeby one były łatwiejsze do zorganizowania, no i dzięki temu też więcej radości potencjalnie dawały mieszkańcom naszego miasta. No ale oprócz członków rad dzielnic, bo to są przecież bardzo aktywni ludzie, oni też częściowo działają w innych środowiskach, w związku z tym mamy także osoby, które działają w różnych dziedzinach życia, czy to w klubach sportowych, czy w szeroko pojętej pomocy społecznej, czy aktywizacji seniorów, także młodzieży.
2: Pewno nie są to osoby, które siedzą na miejscu i patrzą bezczynnie, tak?
3: Dokładnie, i które mają doświadczenie i wiedzę w prowadzeniu projektów. Takim pierwszym naszym sprawdzianem i zadaniem w tym roku będzie wspólna promocja i działanie na rzecz projektów do budżetu obywatelskiego miasta Opola, bo tu każdy członek naszego stowarzyszenia składał wnioski do budżetu obywatelskiego albo bezpośrednio pod swoim nazwiskiem, albo brał udział w grupie inicjatywnej jakiegoś projektu i też aktywnie działa na swoim terenie czy w swoim środowisku na rzecz właśnie tego, żeby te projekty przeszły, po pierwsze ocenę formalną w urzędzie, a na jesień, jak będzie głosowanie, to żeby one były wypromowane. I w tym chcemy pomóc też jako stowarzyszenie, no bo to siłą rzeczy jesteśmy z różnych środowisk, z różnych dzielnic. Wzajemne pomaganie sobie przy tych promocjach, tych projektów pod głosowanie może, myślę, dać spory efekt in plus dla tych poszczególnych projektów. My oczywiście sami z myślą o stowarzyszeniu także firmujemy pewne projekty. One oczywiście też czekają na weryfikację. Natomiast nie są to projekty z tak zwanego kosmosu, tylko wynikają ze zgłoszeń różnych grup i mieszkańców. Więc własne projekty oraz projekty członków naszego stowarzyszenia. Te będziemy chcieli promować w tym roku. Dalej na pewno będą też jakieś wydarzenia przez nas organizowane.
2: To ja może za chwilkę, tylko chciałabym zapytać jeszcze, we władzach stowarzyszenia jest tylko Paweł Kampa, czy ktoś jeszcze?
3: Absolutnie nie. Stowarzyszenie ma swój zarząd. Pięcioosobowy. Wiceprezesem jest pani Samanta Stachowicz, także radna jednej z dzielnic i radna miasta. W zarządzie jest także pan Jacek Świętek, to jest przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Stare Miasto, czyli serca naszego miasta. Jest pani Małgorzata Dec z Rady Dzielnicy Osiedla Armii Krajowej, czyli popularnie ZWM-u. I jest Andrzej Barucha, nauczyciel wychowania fizycznego, działacz sportowy, także kibic naszego największego klubu piłkarskiego.
2: Pięcioosobowy zarząd, a członków ile w sumie?
3: Członków założycieli jest 17, ale bardzo chętnie zapraszamy także nowych członków, ponieważ tak jak mówiłem, większość z nich jest członkami rad dzielnic, no ale była ta potrzeba, żeby między sobą rozmawiać często i w sposób niesformalizowany, także na takich spotkaniach w miarę często, żeby ta wymiana doświadczeń, wiedzy i pomysłów następowała. No nie znamy się wszyscy. Nie znamy się wszyscy na terenie miasta Opola jako członkowie rad dzielnic, nawet jako władze rad dzielnic. W związku z tym też będziemy chcieli zaprosić kolejne osoby z rad dzielnic, ale także z różnych ruchów społecznych, mhm. stowarzyszeń, fundacji, które aktywnie działają, bo to, co my możemy zaoferować, to jest rzeczywiście ta wiedza, doświadczenie i pomysły. I też będziemy chętnie czerpać od takich osób na zasadzie wymiany takich właśnie doświadczeń, wiedzy, pomysłów.
2: I tutaj przewodniczący rad dzielnic albo po prostu członkowie rady dzielnicy mhm. chcą mieć taką platformę, na której mogą ponaddzielnicowo porozmawiać, tak?
3: Dokładnie. Jest oczywiście Biuro do Spraw Dzielnic, które też mhm. działa w ramach Urzędu Miasta. Natomiast niezależnie od tego, tak w bardziej niesformalizowany sposób, czyli spotykamy się co jakiś czas, na przykład co miesiąc przy kawie, rozmawiamy na luźno, a niekoniecznie przy biurku. Mhm. I myślę, że wtedy ten efekt synergii będzie jeszcze silniejszy. I taka właśnie była potrzeba. Bo rozmawialiśmy, to stowarzyszenie nie powstało z pomysłu sprzed, nie wiem, 2 dni, tylko to już długie miesiące rozmów mhm. i w końcu doszliśmy do wniosku, że warto to sformalizować.
2: No właśnie jak to się zaczęło? Mówi pan kilka miesięcy, tak?
3: Kilka miesięcy rozmów, no to też jest tak, że wzajemnie się znamy, w związku z tym było nam łatwiej. Mhm. No i doszliśmy też do wniosku, że żeby nasze działania miały większą szansę realizacji, żebyśmy mogli też efektywniej wspierać, czy to członków rad dzielnic, czy dzielnice, czy te inne środowiska, które biorą w tym udział, to też warto mieć swoje stowarzyszenie. Mhm. które być może będzie miało jakieś możliwości wspierania też z dotacji tych działań poszczególnych, no bo wtedy też jesteśmy jeszcze bardziej atrakcyjni dla innych podmiotów w mieście.
2: Mhm. No właśnie stowarzyszenie tak chyba ma większą siłę sprawczą, tak mi się wydaje, przez to, że to jest stowarzyszenie. Właśnie.
3: Jak najbardziej i proszę zauważyć, bo to jest, stowarzyszenie ma to do siebie, że jest grupa ludzi, która je tworzy na mhm. równych prawach. I to jest siłą stowarzyszeń, że tu nie ma jednego szefa, który o wszystkim decyduje, tylko wszystko robimy wspólnie. Dzięki temu też te nasze działania są wydyskutowane, mają poparcie szerokiego grona i dzięki temu łatwiej je zrealizować. Mhm. To jest siła stowarzyszenia.
2: A jest tam reprezentant każdej dzielnicy, czy jeszcze państwo pracują nad tym, żeby był przynajmniej jeden, czy może nie ma chętnych?
3: Chętni są, szczególnie od momentu, jak ogłosiliśmy, że powstało takie stowarzyszenie, to już w tej chwili mam wiele wiadomości osób, które by chciały dołączyć. Natomiast nie ma reprezentanta każdej dzielnicy, mhm. bo tak jak powiedziałem na początku, nie wszyscy się znamy.
2: Okay.
3: Natomiast no, jakbym mógł
2: Ale
3: tak wymieniać...
2: Państwo jako stowarzyszenie?
3: Jak najbardziej, tak. Zapraszamy. Zapraszamy i będziemy próbować się właśnie kontaktować i rozmawiać i zapraszać do nas. No jakbym tak miał wymienić, no od... Są mieszkańcy Wrzosek, są Nadodrza, Zaodrza, Starego Miasta, Śródmieścia, największych osiedli, czyli Armii Krajowej, mhm. dawny ZWM, Habry.
2: Habry też?
3: Habry też są. Jest przewodnicząca Rady Zarządu mhm. dzielnicy z Habrów.
2: Jeszcze paru
3: wszystkie,
2: brakuje.
3: Ale też te dzielnice trochę dalej oddalone od miasta. Powiem numerkami, będzie mm-hmm. łatwiej niż wymieniać części miasta. Dzielnica 6, 7 także jest reprezentowana. No, naprawdę ponad połowa dzielnic jest już w
2: To jest właśnie ciekawe, bo też jak rady dzielnic w ogóle powstawały, chyba też takim zamysłem tego, żeby dzielnica powstawała, było właśnie jakby skupienie się w działaniu w tych małych społecznościach, tak, prawda? Na jakimś określonym, mniejszym obszarze, który to właśnie ta rada dzielnicy miała się zajmować, opiekować i tak dalej. A tu się okazuje, że radni dzielnic mają apetyty większe.
3: Niekoniecznie większe, natomiast czerpanie pomysłów i też sposobów realizacji, bo to wie pani jak jest, no ktoś chce coś zorganizować, ale niekoniecznie
2: wie
3: gdzie kolokwialnie mówiąc wbić, żeby od strony formalnej coś zorganizować. No i tutaj wymiana takich doświadczeń między radnymi dzielnic czy innymi środowiskami, które skupiamy, no to umożliwia od razu, nie trzeba szukać, po prostu się od kolegi, koleżanki ze stowarzyszenia
2: dowie.
3: Słuchajcie,
2: jakby to zrobiliście, bo dokładnie, chcielibyśmy coś podobnego.
3: Dokładnie, no bo przecież nie wszędzie się organizuje podobne wydarzenia, a może by się chciało. Tak? Oczywiście inny charakter mają wydarzenia rad dzielnicy, jak na przykład na Malinie, która ma jezioro, które taką infrastrukturę, a inna będzie na ZWM-ie, czy na Chabrach.
2: Czy w centrum na przykład.
3: Czy w centrum, tak? Natomiast
2: tu tkanka miejska, tu tkanka powiedzmy zahaczająca od turystyczną.
3: Tak,
2: już, tak,
3: ale to są kwestie takie formalne, zajęcie pasa ruchu, wynajęcie powierzchni, jakichś innych atrakcji. Tak, no to wtedy ułatwia taka działalność w stowarzyszeniu, bo ona nie jest sporadyczna, na przykład raz na rok, że się spotykamy na konferencji jakieś i rozmawiamy, tylko przynajmniej w moim zamyśle jest to, że raz w miesiącu siadamy przy kawce i rozmawiamy, co robicie, co potrzebujecie.
2: Czy jakoś pomóc.
3: I myślę, że dzięki temu coś dobrego dla miasta zrobimy.
2: Mieliście państwo konferencję prasową i mam taką notatkę prasową, w której czytamy, że stowarzyszenie będzie firmowało kilka projektów i na przykład jest tężnia w Parku 800-lecia. I tak sobie teraz wyobrażam tę współpracę. Można pytać radnych dzielnicy Malinka, tak? Jak się angażowali, bo tam też przecież mamy tężnię, tak sobie to wyobrażam, tak?
3: Można, tak, z tym, że zamysł akurat tężni w Parku 800-lecia, ponieważ nie jest to aż taki duży teren, to nie jest aż taka duża tężnia, tak? To ma być bardziej dla spacerowiczów czy turystów, że można chwilę przysiąść, odpocząć, trochę się zdrowego powietrza nawdychać. W związku z tym nie jest to też taki koszt, bo z kolei na przykład zgłosiliśmy także projekty infrastrukturalne, które dużo kosztują. Na przykład ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek. Jesteśmy świadomi, że z tego budżet obywatelski jest za mały, żeby zrealizować cały projekt. No przecież to jest budowa, jakby nie było drogi pieszo-rowerowej, ale drogi. Natomiast nawet jeżeli tych środków nie jest na tyle, to starczy na przykład na projekt tej drogi. A jak już mamy projekt, no to jakby też jest jakaś forma...
2: Jakieś zobowiązanie, może forma trochę presji?
3: Nie chciałem tego powiedzieć, tak? Na realizację takich zamierzeń.
2: Na realizację, tak.
3: No i kto to ma zrobić, jak nie oddolnie my?
2: Okej. Są jeszcze następne pomysły. Pole kempingowe na Wyspie Bolko.
3: Tak, jest.
2: Odważny pomysł.
3: Odważny pomysł, ale od lat już dyskutowany, bo po pierwsze w mieście w ogóle nie mamy pola kempingowego, nawet na obrzeżach. No i tak zastanawialiśmy się, gdzie by takie coś umiejscowić. No i stwierdziliśmy, że rzeczywiście takie pole kempingowe na terenach trawiastych na Wyspie Bolko byłoby dobre. One nie wymaga jakichś specjalnych przygotowań. Tam trzeba podpiąć po prostu prąd, wodę i ogrodzić. Przecież to nie musi być pole kempingowe na miarę jakichś miejscowości turystycznych, tylko żeby można było sobie z namiotem tam trochę pobyć na naszych zielonych płucach, czy przyczepką podjechać i spędzić miło weekend.
2: Prowokacji nie muszę zapytać, nie obawiają się państwo ekologów?
3: Wszystko jest kwestią dyskusji. Przecież ekolodzy też chcą promować dostęp do natury. Dostęp do natury też uświadamia, w jaki sposób się z nią obchodzić. W związku z tym to nie jest tak, że ekolodzy to są jakieś wybitnie blokujący ludzie wszelkiej inicjatywy. To jest kwestia skali.
2: Liczy pan na dyskusję też.
3: Tak, bo to jest też kwestia skali, bo tak jak powiedziałem, to nie ma być pole kempingowe na miarę jakiejś miejscowości turystycznej. Tylko jakieś kilka stanowisk.
2: Mały, wydzielony teren.
3: Tak? Dokładnie. I wszystko po kolei. Małymi kroczkami do celu.
2: Toalety miejskie w centrum miasta. No tu przyklasnę, to na pewno. To chyba każdy przyklaśnie.
3: O, widzimy, że pani redaktor nawet o
2: no,
3: tym
2: na
3: myślała.
2: Pewno by się tak, to jest też problem, który w Opolu często jest poruszany, że brakuje.
3: Dokładnie. Nikt tego wcześniej nie zgłaszał, więc stwierdziliśmy, że taki projekt, który niewiele kosztuje, to jest kwestia tylko lokalizacji, tak? No bo te dawna toaleta na placu Daszyńskiego, ona już jest przygotowana pod jakąś inną działalność, w związku z tym trzeba wymyślić inne miejsce. Myśmy też nie wskazywali dokładnie gdzie, no bo to jakby my nie mamy tej wiedzy, co Urząd Miasta, który ma wgląd do działek, gdzie takie coś może funkcjonować. Czy to będzie gdzieś w okolicach Dworca Centralnego, czy to będzie na przykład na Wyspie Bolko, to na razie pozostawiamy też w tej ocenie formalnej.
2: Ścieżka pieszo-rowerowa do Wrzosek, to już tutaj pokrótce powiedzieliśmy. Nowe drzewa w parku na osiedlu AK.
3: No tak, no i tu jeżeli mówiłem już wcześniej o ekologach, no to tutaj też na pewno by się z tego cieszyli, dlatego że no jest to duży park. Jest to duży park, tych drzew też co prawda już jest, ale są duże połacie otwartej przestrzeni na słońce, na latem, a w zimie na wiatr. To się też wiąże trochę z ochroną klimatu i zasobów glebowych, bo ta gleba nasza stepowieje, tak to jest stwierdzone zjawisko, w związku z tym im więcej takiej roślinności, która zatrzymuje wilgoć w ziemi, w glebie, jest no, pożądana.
2: Ja myślę, że na sadzenie drzew się nikt nie obrazi.
3: No, dokładnie.
2: Kolejny pomysł, opolski wielki test zdrowia, czyli profilaktyczne miasteczko medyczne.
3: Tak, chodzi nam o to, to jest akurat jednorazowa akcja, która ma na celu, żeby mieszkańcom umożliwić zrobienie jakichś profilaktycznych testów medycznych i sprawnościowych. I generalnie o to w tym pomyśle chodzi.
2: I zielone wiaty przystankowe z ładowarkami USB.
3: Tak, przydałoby się, prawda? No i przystanki są wystawione na ekspozycję słońca, mogą przy małym nakładzie finansowym ładować baterie, z których przecież można wtedy ładować te nasze urządzenia podróżne, no bo czasem się ta bateria wyładuje w telefonie czy w jakimś innym urządzeniu. Szczególnie dla młodzieży to jest atrakcyjne.
2: Ale
3: no zobaczymy.
2: Tak, mogłoby się przydać. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, czy macie państwo ambicje wyborcze, żeby
3: nie,
2: w wyborach samorządowych próbować swoich
3: Absolutnie,
2: sił?
3: Absolutnie. Działamy totalnie apolitycznie. Nie chcemy brać udziału w takich jakby grach, rozgrywkach. Oczywiście nasi członkowie jako aktywni ludzie w mieście pewnie gdzieś tam będą o tych wyborach samorządowych rozmawiać.
2: No bo też macie radnych, prawda? Jako...
3: Dokładnie, no radnych miasta, radnych dzielnic, no działaczy.
2: Ale to
3: już
2: decyzja indywidualna.
3: To są indywidualne decyzje.
2: Czy...
3: Oczywiście, jeżeli będą potrzebować naszego wsparcia, to tak, bo też naszą zasadą ma być to, że się wzajemnie polubimy po prostu. Nie, to nie jest takie formalne stowarzyszenie zza stołu, że siadamy tak zwane, tylko mamy się polubić, więc jeżeli jakiś członek naszego stowarzyszenia gdzieś tam zdecyduje się kiedyś w jakichś wyborach wystartować, ale samorządowych, nie mówimy o politycznych. Mm-hmm. Polityczne nas w ogóle nie interesują.
2: Polityczne nie.
3: No, w samorządowych to możemy pomóc.
2: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, jeszcze chciałam o ten budżet obywatelski podpytać. To będzie, na jakiej zasadzie funkcjonowało? Będzie jakieś takie wsparcie konkretnego jednego projektu? Stowarzyszenie będzie jakby brało go na sztandary, że się tak wyrażę?
3: Zobaczymy, ile w ogóle tych naszych projektów przejdzie tą ocenę formalną i będzie poddane pod głosowanie. Wtedy zdecydujemy o formie wspierania, no bo nie wiemy, czy tego będzie 20, no bo oprócz tych, których wymieniliśmy, to nasi członkowie też mają ze swoich środowisk zgłoszone projekty, czy to będzie 5. to jest całkiem inna skala działania i możliwości wspierania.
2: Też, żeby nie było dublowania, tak sobie myślę.
3: Dokładnie, tak? Dokładnie, dlatego poczekajmy, które przejdą tą ocenę formalną i zostaną dopuszczone do głosowania. My sobie wtedy na stowarzyszeniu przedyskutujemy formy, w jaki sposób je wspierać, no ale tak czy inaczej, które będziemy wspierać, to będą miały dużo większą promocję niż gdyby samodzielnie funkcjonowały.
2: A póki co pan prezes zachęca, żeby dołączyć, tak?
3: Zapraszam wszystkich chętnych, tych, którzy mają już doświadczenie w działaniu, bo chętnie skorzystamy z takiego doświadczenia, wiedzy, ale też tych zmotywowanych, którzy chcą coś zrobić, ale jeszcze nie mają forum, w którym, na którym to mogą wypróbować.
2: Takie kolejne miejsce, gdzie można zacząć po prostu.
3: Tak, i można zacząć przy ludziach, którzy mają wiedzę, doświadczenie w tym, więc wysiłek nie idzie na marne.
2: Tak? To od razu szybka nauka też.
3: Dokładnie.
2: Pewnych rzeczy, załatwiania formalności. No dobrze, to zobaczymy, jak będzie się stowarzyszenie rozwijało. Za dziś dziękuję. Prezes zarządu stowarzyszenia Opole Działa, Paweł Kampa, był gościem Radia Opole.
3: Dziękuję państwu, życzę miłego weekendu.
2: Dziękuję ślicznie i również życzymy dobrego weekendu. A za chwilkę druga część naszego programu.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Zaczynamy drugą część naszego programu w studiu Edward Odelga, radny niezrzeszony, radny miasta Opola. Witam serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie.
1: Chciałam pana zaprosić, bo jest pan radnym niezrzeszonym, niezależnym, to też takie dobre słowo chyba na radnego bez klubu. Jak się pan w ogóle czuje w takiej formule jako radny niezależny? Jest pan nim od ponad roku. Sprawdza się dla pana taka formuła?
2: Znaczy to trochę inna rola. Przez 6 czy 7 lat byłem w klubie radnych prezydenta. Półtorej roku temu jakoś podjąłem decyzję o odejściu z klubu. Przestałem czuć, że klub radnych Arkadiusza Wiśniewskiego to jest formuła, która jest zgodna z moim sumieniem, z moją tożsamością samorządową.
1: Co jest według pana największą bolączką Opola?
2: Na pewno komunikacja. Tutaj uważam, że most to jest podstawa. Wiadomo, że jest to kosztowna inwestycja, ale należy ją traktować jako podstawową rzecz, która mogłaby rozwiązać problemy komunikacyjne, no bo teraz cały układ komunikacyjny, który mamy teraz, obwodnice są jakby elementem połączone tym mostem, którego nie ma i z domknięciem tego pierścienia dookoła Opola. Tutaj trasa średnicowa, która będzie robiona dla komunikacji miejskiej, nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. Z tego co wiem, na wiele lat będzie to funkcja tylko dla służb ratunkowych i komunikacji zbiorowej. Uważam, że no nie rozwiąże to problemów komunikacyjnych miasta, dlatego należałoby podjąć te działania, żeby ten most został zrealizowany.
1: W pana ocenie nie są podejmowane takie działania, aby most powstał, bo to jest bolączka od wielu, wielu lat, prawda? No, każdy Opolanin powie, że most jest konieczny, potrzebny.
2: Znaczy tutaj popatrzmy na województwo, nie? Że robi się mnóstwo obwodnic, za grube, za setki milionów złotych, nie Modlin, Nysa. No Nysa to już jest jakby pierwsza liga światowa. I jakby miasto Opole nie potrafi się doprosić tej inwestycji, czy finansowania tej inwestycji. No przechodziliśmy wiele rządów. Był rząd PiSu, teraz jest rząd koalicyjny. Jakby nic się w tym temacie nie dzieje. No uważam, że i parlamentarzyści powinni zwrócić uwagę na to, że to finansowanie powinno się znaleźć. Oczywiście rozumiem, że to jest element w ruchu krajowym, czyli to nie jest droga lokalna i to finansowanie powinno być, szczególnie na przykład przy jakichś wypadkach na autostradzie, no to miasto jest zakorkowane strasznie. I tutaj ja uważam, już nie wytykając, czy nie biorąc żadnego rządu jakby na pierwsze miejsce, no żaden rząd tego nie zrobił. A jeżeli ustawy są niedostosowane, to należy je dostosować. To przecież nie jest jakiś tam problem i należałoby dostrzec w Warszawie problem, który istnieje tutaj w Opolu, że tego mostu nie ma i to finansowanie należałoby stworzyć.
1: To dlaczego tak się dzieje, że nie są podejmowane działania, albo one są takie, że jeszcze nie trwają żadne konkretne prace związane z mostem? Jak pan sądzi?
2: Trudno mi jest powiedzieć. Trudno mi jest powiedzieć, nie chciałbym też próbować znaleźć jeden powód, jedną osobę, która jest odpowiedzialna za to, no bo to też nigdy nie jest tak, że
1: jedna osoba chodzi i prosi.
2: Jedna osoba chodzi i prosi. Samorząd miasta Opola nie znajduje poparcia od wielu lat dla tej inicjatywy. No i jakby no tu ja tego nie rozumiem, no ale tak jest i jakby nie da się z tym dyskutować, bo tego finansowania nie ma, należałoby je stworzyć. I tu mówię, tak jak powiedziałem, żaden z poprzednich rządów tego nie zrealizował, a inwestycja jest bardzo potrzebna.
1: Pan jest radnym z Chmielowic, prawda? To jest dzielnica bliska pana sercu. Ostatnio też pan dopominał się o szkołę podstawową.
2: Tak, jest tam projekt rozbudowy szkoły numer 30 w Opolu Chmielowicach, który wygrał w 2024 roku w budżecie obywatelskim 13 dzielnicy i te środki są zabezpieczone. No i nie jest to realizowane. Uważam, że brakuje tutaj trochę dobrej woli, żeby to zrobić. Argumentacja, że tam potrzebna jest działka, jest jakby niezasadna, bo jeszcze przed złożeniem tego wniosku do budżetu obywatelskiego rozmawiałem z właścicielami sąsiedniej działki, którzy zadeklarowali, że wymienią ten grunt, który jest potrzebny dla szkoły, na inny grunt.
1: Wskazany przez miasto, tak?
2: Wskazany przez miasto, jakby powierzchniowo równoważny. To jest rok 2024, głosowanie. Na sesji Rady Miasta przerabiamy kupowanie, odkupywanie gruntów za dużo większe pieniądze, za pieniądze przede wszystkim, bo tutaj nie mówimy o kosztach, które miasto musi ponieść, bo to jest tylko operacja notarialna, że ten grunt trzeba zamienić, zaproponować inny grunt. No i się tego nie realizuje, a to wszystko trwa, jeżeli będzie zrobiony projekt, będzie kosztorys, wypracowana koncepcja realizacji rozbudowy tej szkoły, no to jest to jakiś kolejny etap, bez którego nie będzie dalej, czyli musimy poznać najpierw szacunkowe koszty realizacji całej inwestycji, a szkoła w Chmielowicach w 2017 w momencie
1: powiększenia
2: Opola miała tam 130 uczniów, a teraz ma ponad 300. Oczywiście tutaj chylę czoła, bo parę lat temu udało się tam wraz z prezydentem miasta zrealizować salę gimnastyczną, namiotową, ale to jakby zabezpiecza te potrzeby, które tam są. No i teraz bardzo rozbudowująca się dzielnica, stwarza potrzebę te edukacyjne i myślę, że no jeszcze więcej dzieci mogłoby korzystać z tej szkoły, gdyby były po prostu możliwości.
1: Dlatego... No bo to Chmielowice, to może źle to zabrzmi, ale taka trochę sypialnia, prawda? Dla tej
2: no w Chmielowicach jestem, centrum, nie będę mówił
1: spokojne
2: ile.
1: Spokojne życie.
2: W Chmielowicach jestem od zawsze, tak, bez liczb i obserwuję na przestrzeni wielu lat. Bardzo, bardzo duży progres w rozbudowie nowej infrastruktury mieszkaniowej.
1: Ludzie chcą mieszkać blisko centrum, blisko miasta, ale nie w samym sercu, że się tak wyrażę. Tylko szukają miejsca
2: To się robi problem generalnie dla miasta, bo prezydent właśnie kwestionując zasadność rozbudowy szkoły mówił o miejscach w jednostkach, w szkołach podstawowych w mieście, że są w centrum, no ale ci ludzie są na peryferiach. I akurat jest tak obszarowo, że Chmielowice nie mają możliwości, żeby wysłać dzieci obwodowe do rozbudowywanej szkoły dziesiątki, czy na Dambonia, bo to jest wszystko daleko. No i trzeba reagować na ten problem, że stworzyliśmy ofertę jakby mieszkaniową, jako samorząd również, plany przestrzennego zagospodarowania, które realizujemy właśnie i w powiększonym Opolu. Jakby z pokorą trzeba podejść do tego, że no trzeba zapewniać tym mieszkańcom
1: zaspokojenie tych potrzeb też edukacyjnych dzieci. Tak. A ja się tak zastanawiam, czy kwestia rozbudowy szkoły podstawowej to powinna być kwestia budżetu obywatelskiego?
2: O, no to jest temat rzeka. Budżet obywatelski przede wszystkim musi być to zadanie własne gminy. Mhm. Tych zadań jest wiele. Drogi, chodniki, edukacja, sport. Ja jestem jakby sceptyczny do takiego sterowania, bo podnosiłem też na Radzie Miasta, miałem zastrzeżenia, nawet ostatnio były zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego dotyczące obiektów sportowych, że możemy finansować tylko te obiekty sportowe, które nie są obiektami klubów sportowych. Ja też od zawsze działam w naszym SKS Chmielowice. No i ten nasz klub jest teraz wyłączony z możliwości startowania w budżecie obywatelskim. No i ja jestem zwolennikiem powszechności, czyli jeżeli jakieś obszary, które są zadaniem własnym gminy, mają duże poparcie mieszkańców, no to należy im to umożliwiać. Mhm. Jestem przeciwnikiem tego, żeby próbować sterować regulaminem budżetu obywatelskiego w taki sposób, żeby eliminować pewne grupy, czy strażaków, czy szkoły, czy...
1: To w praktyce wygląda tak, że klub sportowy nie może korzystać z tych pieniędzy z budżetu obywatelskiego, nie może wniosków składać, czy jak to...
2: Nie może. No i to są takie elementy, bo argument, że inne grupy nie mają szansy się przebić. No ale jeżeli są mało liczne, no to idziemy w jakieś niszowe pomysły. Chyba już zapomnianym pomysłem była plaża na przy Odrze. I tutaj ja jestem przeciwnikiem takiego mówienia, że no jakich jest tam 20-30, no to mają szansę zgłosić pomysł. No ale on nie ma poparcia. A no najważniejsze w tej aktywizacji społecznej, no mimo wszystko jest właśnie mobilizowanie jak najwięcej, większej liczby mieszkańców.
1: Ja wrócę do tego mojego pytania, bo po prostu się zastanawiam, czy zwyczajnie gmina nie powinna zajmować się rozbudową szkoły, tylko mieszkańcy muszą się zebrać w budżecie obywatelskim, żeby przegłosować sobie możliwość rozbudowy tej szkoły.
2: Ja uważam, że to jest jakby najbardziej...
1: Nie mam nic przeciwko budżetowi obywatelskiego, żeby było jasne. Nie, tylko tak, się zastanawiam, kto tutaj powinien wieść prym.
2: I o tym oczywiście możemy dyskutować. I tych opinii będzie wiele różnych. I ja mogę mówić o swojej opinii i o tym. No uważam, że szkoda by było przeznaczać fundusze na działania, które skupiają małą grupę mieszkańców. Czyli ja jestem za otwartością, jak największą. Można na przykład wprowadzać takie zasady, można by było, że jeżeli chcemy, żeby nie zdominowały ochotnicze straże pożarne, to na przykład jeżeli wygrywa projekt ochotniczej straży pożarnej, to jest na przykład na jeden sezon budżetu obywatelskiego wyłączony z możliwości aplikowania o kolejny. To taki przykład, nie? Można by to z klubami sportowymi. Oczywiście z klubami sportowymi, no, przytacza się przykład, że Odra Opole mogłaby startować. No to oczywiście można wyłączyć kluby zawodowe, nie? Bo taki klub jak w Chmielowicach, jestem 25 lat w tym klubie, tworzyłem go i obserwowałem to działanie. Ten aspekt sportowy to jest rekreacja, ale aspekt społeczny i gdyby spojrzeć na to miejsce w Chmielowicach, na Gutenberga 8, jak się zmieniło przez 25 lat, to wtedy widać, że to ma sens. Nie? Czyli aspekt sportowy niewielki, ale ten aspekt społeczny jest bardzo, bardzo duży i takie obiekty, no jest mnóstwo, Wrzoski, Sławice.
1: Bo lokalna społeczność się integruje w ramach jakby działalności tego klubu sportowego.
2: Tak, to
1: są imprezy, wydarzenia.
2: Tak, warto by było, żeby była możliwość aplikowania do tego budżetu obywatelskiego.
1: Co jeszcze pana zdaniem wymaga takiego pilnego załatwienia w naszym mieście?
2: Nie wiem, czy to będzie załatwienie. Z dużym niepokojem obserwuję wzrost zadłużenia miasta.
1: I finanse.
2: Finanse, tak. Bo wiele rzeczy, no też tutaj jestem chyba jedynym oponentem akwaparku w Radzie Miasta, ale moje obawy, czy mój sprzeciw nie jest, jeżeli chodzi o samą ideę akwaparku. To świetna sprawa, mieszkańcy skorzystają, tylko czy obiekt o charakterze regionalnym, pewno wojewódzkim, musi być jakby finansowany tylko i wyłącznie przez mieszkańców miasta Opola. Będzie to obiekt, z którego skorzystają mieszkańcy całego województwa, no i należałoby się starać o jakieś współfinansowanie z innymi podmiotami. No jeszcze jest kolejną rzeczą jest lokalizacja tego akwaparku. Wczoraj na sesji zagłosowałem przeciwko przekazaniu stadionu Odry Opole pod budowę akwaparku, bo raz, że wrzuca się w centrum miasta bardzo duży ruch i też można by popatrzeć znowu w inną stronę. Budujemy Centrum Zielonej Transformacji z wytwarzaniem dużej ilości energii, czy zlokalizowanie w pobliżu tego Centrum Zielonej Transformacji nie byłoby sposobem właśnie zaoszczędzenia energii. I takich aspektów jest wiele. Tutaj to też pan prezydent zarzucił mi, że zmieniłem zdanie, opuszczając jego klub, no ale jakby tak trochę na przekór wyznaję taką zasadę, że zmienność decyzji świadczy o ciągłości zarządzania. Czyli jeżeli zmieniają się warunki, no to nie można brnąć. Czyli uzasadnionym będzie przy zmieniających się czynnikach też zmiana decyzji. No i wracając tutaj do zadłużenia tych elementów, Centrum Zielonej Transformacji będziemy realizować też z kredytu będziemy realizować trasę średnicową, tą, o której wspomnieliśmy, dla komunikacji miejskiej. Z kredytu będziemy realizować akwapark. Są to wydatki przerzucane na zakład komunalny i jakoś one nie będą wykazywane w zadłużeniu gminy, no ale gmina będzie musiała to to finansować. No i jestem jakby mocno sceptyczny właśnie pod kątem tego, na przykład akwapark, czy potrzebujemy go, czy musimy go realizować.
1: Czy musimy swoimi siłami, po prostu.
2: Swoimi środkami.
1: Bo tutaj też te aspekty finansowe, a propos zadłużenia i też możliwości finansowania takich dużych inwestycji jak akwapark, to radni PiSu też podnoszą. To tutaj jakby nie jest pan jedyny, bo pan powiedział, że jest pan jedynym oponentem, no ale zwraca się uwagę na to zadłużenie. Ale druga strona też może powiedzieć, no bez zadłużenia się nie rozwiniemy.
2: Czy mamy...
1: Nie będzie dużych inwestycji.
2: Dobrze, czy akwapark jest inwestycją niezbędną, konieczną? No, nie przekonuje mnie argument, że jeżeli nie zwiększymy atrakcyjności, miasta przez budowę akwaparku, to no, ludzie od nas uciekną. A co się stanie, jeżeli tu wymieniłem kilka rzeczy, które wzrost zadłużenia będzie o setki milionów. I za 5 lat miasto się zatrzyma, czyli będzie wymagało całe zaangażowanie finansowe miasta, będzie na spłatę zadłużenia. I co się stanie wtedy, jeżeli za 5 lat przestaniemy inwestować, przestaniemy się rozwijać?
1: Czyli będziemy nastawieni tylko na spłacanie tych zadłużeń, tych długów? Tak?
2: No tak. No i bo jakby tak bezkrytycznie się do tego podchodzi, nawet nie wypada tego powiedzieć, że zadłużenie rośnie i czy to jest konieczne. Oczywiście możemy o tym dyskutować. Ja przedstawiam swoje zdanie i argumentuję to w konkretny sposób, nie? Dlatego z dużą obawą patrzę w stronę tego rosnącego zadłużenia z obawą o przyszłość. Czyli co będzie w przyszłości, jeżeli się zablokujemy i rzeczywiście kolejny prezydent miasta Opola będzie administratorem.
1: No i będzie się musiał z tym zmierzyć, jeżeli mamy iść tym tropem, tak?
2: Tak.
1: Na swoich mediach społecznościowych poruszał pan też temat Odry, że rzeka w naszym mieście nie jest dobrze wykorzystana, że tak powiem.
2: No, tutaj...
1: To, że ją mamy, że nie korzystamy z
2: tego. Tak. Można porównać Wrocław i życie, które tam toczy się. Oczywiście Wrocław jest bardziej rozbudowany, więcej kanałów, no ale w Opolu praktycznie to życie na Odrze jest niewielkie. Jeden statek turystyczny, jakaś motorówka, która pływa w straży pożarnej.
1: Kajaki też widzimy?
2: Kajaki. Tak, ale to no, zwracam uwagę właśnie na to, że należy podjąć działania, które zaktywizują to życie na Odrze. Mhm. To oczywiście nie jest, że samorząd powinien teraz sypnąć grubą kasą, żeby to wszystko stworzyć, ale wydaje mi się, że chociaż aktywizowanie, ja zwracam uwagę na problem. Najlepszy odzew jest właśnie, wrzucając post o zagospodarowaniu Odry, komentarze na profilu społecznościowym. Nie ma slipu do wodowania łódek. W ogóle. Od Krapkowic do Naroka, czy jeszcze dalej, nie ma. I nie da się po prostu, to są takie podstawowe rzeczy, taka przystań dla łodzi żaglowych i motorowych, tworzy takie życie koło siebie. Wielu ludzi podróżuje po Odrze turystycznie. No tylko trzeba mieć gdzie przypłynąć. Potrzebna jest toaleta, potrzebny jest prysznic. Okolice mostu Sendlerowej, czy po jednej, czy po drugiej stronie są idealne, bo ktoś, kto przypłynie tą łódką, jest w centrum miasta, może zwiedzić zoo, może pójść na miasto, ale też chce mieć bezpieczne cumowanie swojej łodzi, rano wstaje i płynie dalej. I tego nie ma. Jeszcze zwracałem uwagę na aspekt szkolenia młodzieży, dzieci w żeglarstwie. Pokutuje taki element, że okolice właśnie tego mostu Sendlerowej są niebezpieczne, no bo tam jest jazd, że to jest niebezpieczne, a szkolenia odbywają się zawsze z instruktorem, nawet jeżeli ten instruktor jest na łodzi motorowej obok. No ten odcinek w stronę Krapkowic tutaj idealnie. No oczywiście nie są to jakby proste warunki, ale wtedy mielibyśmy to szkolenie dzieci, młodzieży na miejscu. No i też taka oferta, że te dzieci, młodzież potrzebuje zapoznać się z tym. Oczywiście piłka nożna, wiemy, że dzieci spróbują wielu rzeczy, zostają przy czymś lub nie, ale trzeba
1: pokazać, że jest w ogóle taka możliwość.
2: Że coś takiego,
1: wykorzystanie rzeki.
2: Że coś takiego jest. Tutaj też zwracałem uwagę na zabudowania przy Wód Polskich, są takie zabytkowe. Kiedyś w takiej nieformalnej rozmowie z, nie wiem, czy z prezesem, czy z dyrektorem jakiś czas temu, on zadeklarował, że Wody Polskie były zainteresowane wypożyczeniem tych obiektów na jakieś cele nie stricte komercyjne. Też wiem, że już taki pomysł się przewijał, ale wróciłem do tego, że można by zrobić Muzeum Rzeki Odry, bo też tego nie ma. Tu tak globalnie należy też ubolewać, że od 20 lat założenia zespołu parlamentarnego do spraw Odry niewiele się zmieniło, bo w całej Europie transport towarowy rzekami się odbywa.
1: No tak, a u nas jeszcze jest dużo do zrobienia w tym temacie.
2: Są zaniechania, czyli czyszczenie Odry. Nie wiem, jaki powód, że ten transport jest coraz mniejszy, bo jeszcze jakiś czas temu można było na Odrze barki zobaczyć, a teraz jest tego.
1: No rzadki widok, mniej, to tak. Na pewno. Panie radny, bo wymienił pan kilka rzeczy, bo też sama o to zapytałam, o te największe bolączki, problemy, które pan zauważa. Czy w Radzie Miasta ma pan sojuszników wokół tych pomysłów? No bo na początku rozmowy mówiłam, że jest pan bez klubu, niezależny, niezrzeszony. Czy jest jakiś w ogóle potencjał, żeby pewne te pomysły jakoś mocniej przełożyć na działanie? Bo ja wiem, jaka jest arytmetyka oczywiście w Radzie Miasta, no ale może w zakulisowych rozmowach wygląda to trochę inaczej.
2: Ja staram się nie stawiać w trudnej sytuacji moich przyjaciół w Radzie Miasta. Jeszcze w żaden sposób nikomu nie starałem się pytać, czy poprze moje stanowisko. Widzę taką swoją misję pokazywania czegoś innego, niż wypada wszystkim mówić. Bo koalicja w Radzie Miasta jest koalicja i Klub Radnych Arkadiusza Wiśniewskiego. I jedni i drudzy mówią to, co należy. Jakby ja to szanuję, ale ja widzę tutaj swoją misję właśnie w tym, żeby pokazywać inne spojrzenie na miasto, na Opole, na Radę Miasta, na problemy i pokazywać te rzeczy, żeby mieszkańcy też zobaczyli, że na miasto można popatrzeć inaczej. Tak tutaj widzę swoją misję. Zresztą tutaj w rozmowie przytaczałem kilka rzeczy i argumentowałem i tak widzę na tę chwilę swoją.
1: Jak rozumiem, kiedy pan był jeszcze w klubie prezydenckim, to kiedy podawał pan jakieś pomysły, one nie były słuchane, tak? I dlatego to odejście?
2: Tak, no odejście było jakby rozeszły się jakby nasze drogi i no ten brak wolnej dyskusji o pomyśle na Opole spowodował to, że podjąłem tą decyzję o odejściu z klubu.
1: Czyli była jakaś wizja, my się jej trzymamy i nie kombinujemy, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Panie radny, to będziemy się przyglądać, jak sytuacja w Radzie Miasta dalej będzie wyglądała, no i też obserwować działania poszczególnych radnych, włodarzy. Za to spotkanie samorządowe bardzo panu dziękuję. Edward Odelga, radny miasta Opola, radny niezrzeszony, był gościem Radia Opole.
2: Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję pięknie. A ja nazywam się Joanna Matlak, życzę państwu dobrej soboty i w ogóle dobrego weekendu.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: lub odwiedź hurtownię przy ulicy Węgierskiej 1A w Kotorzu Małym koło Opola. Hurtownia Meister. Produkty, których potrzebujesz od ręki.
1: Poczuj unikalne i wyjątkowe brzmienie przeżywających renesans płyt winylowych. Już w ostatni weekend czerwca winyle wracają do Opola. Odwiedź Vinyl Fest on Tour w NCPP w piątek i sobotę od 26 do 27 czerwca. Odsłuch płyt, prezentacja sprzętu hi-fi, prelekcje, konkursy, panele dyskusyjne, sprzedaż płyt, siesta na tarasie i dużo, dużo więcej. Vinyl Fest on Tour 26-27 czerwca w NCPP Opole. Zapraszają Vinyl Fest, NCPP, Muzeum Polskiej Piosenki i Radio Opole.
2: Po reklamie. Zbliża się godzina 11 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na wiadomości. Zwłoki mężczyzny wyłowiono wczoraj z kamionki Piast w Opolu. Upał szczególnie groźny dla dzieci. USA i Iran oskarżają się wzajemnie o łamanie zawieszenia broni.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Tragiczny początek wakacji w Opolu. W piątkowy wieczór mundurowi wyłowili zwłoki mężczyzny z kamionki Piast przy ulicy Rejtana. Policjanci zgłoszenie odebrali w godzinach wieczornych od spacerowiczów. Obecny na miejscu lekarz potwierdził zgon mężczyzny, mówi komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
3: Policjanci zabezpieczyli również przedmioty i odzież należące do denata. Decyzją obecnego na miejscu prokuratora zwłoki zabezpieczono do badań. Trwa wyjaśnienie okoliczności i przyczyny zgonu mężczyzny.
2: Wiek mężczyzny oszacowano na około 35 lat.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
2: Należy unikać pełnego słońca, a na spacer wybrać się do południa lub wieczorem. Ratownicy medyczni przypominają, że w czasie upałów małe dzieci są szczególnie narażone na ryzyko udaru cieplnego. Wciąż powielanym błędem jest przykrywanie wózków kocykiem czy tetrową pieluchą. To wynika z troski, ale efekt może być odwrotny, mówi Robert Czochara, ratownik medyczny z Opola.
4: Jeżeli chcemy przykryć to dziecko tą pieluchą, to zakrywamy też dostęp do świeżego powietrza i tam też może się zrobić taka sytuacja jak w saunie. Także tak naprawdę parasol służy do tego, żeby zrobić cień, więc idźmy do tego cienia. Usiądźmy sobie z tym dzieckiem gdzieś w parkowej alejce w cieniu. Te spacery albo wcześniej rano, albo popołudnie. Jakieś wiatraczki, które już też są dostępne takie na wózek, albo wachlarze takie ręczne i wachlujmy.
2: Gdy na zewnątrz jest około 30 stopni Celsjusza, temperatura w zakrytym wózku może wzrosnąć nawet do 40-45 stopni, a niemowlęta przegrzewają się szybciej niż dorośli. W czasie upałów należy regularnie sprawdzać kark dziecka. Jeśli jest gorący i spocony, to sygnał ostrzegawczy, że dziecku jest zbyt gorąco.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Ukraina uderzyła w rosyjski zakład produkujący wyrzutnie dla rakiet Oreśnik. Rosyjskie serwisy internetowe Astra i Exil Nova Plus podały, że chodzi o zakład Titan Barikady, zlokalizowany w Wołgogradzie. Nad zakładem widać było dym. Później lokalna administracja potwierdziła, że 10 osób zostało rannych. Wymiana ognia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Obie strony oskarżają się nawzajem o złamanie kruchego porozumienia o zawieszeniu broni i grożą dalszą eskalacją. Zaczęło się od wczorajszego ataku irańskiego drona na statek handlowy, który przepływał przez cieśninę Ormus, jak twierdzą Irańczycy, bez zatwierdzenia przez ich urzędników. W reakcji na to USA zaatakowały nocą irańskie instalacje wojskowe w pobliżu portu Sirik na południu kraju, a irańska Gwardia Rewolucyjna ogłosiła rano, że odpowiedziała atakami na amerykańskie instalacje wojskowe w regionie, nie podając jednak konkretnych lokalizacji. Na początek przyszłego tygodnia zaplanowana jest kolejna runda rozmów. Podpisane półtora tygodnia temu memorandum o porozumieniu jest wstępem do bardziej szczegółowych negocjacji pokojowych między USA a Iranem, na co obie strony dały sobie 60 dni.
0: To dzieje się teraz w regionie.
2: Ponad 100 kultowych garbusów, busów i innych wiekowych Volkswagenów przyjechało do Luboszyc. W tamtejszym ośrodku Żwirek trwa trzeci zlot u opolskiej klimaty. Pojazdy w pełnej krasie będzie można oglądać podczas przejazdu do miejscowości Pokój, gdzie właściciele auty zwiedzą m.in. odnowiony park. Bardzo się cieszę, że ta nowa tradycja ma się coraz lepiej, mówi Daria Janicka, organizatorka zlotu, właścicielka garbusa.
5: Gdzieś tak od maja do października co weekend na taki zlot można jechać w różnych rejonach Polski. Tutaj nasz na Opolszczyźnie jest jako jedyny taki związany z folklorem, z poznawaniem tej naszej kultury.
6: Volkswagen te ile?
7: Te trzy. Z roku 89. Posiadam go już 8-9 lat i tak ze mną jeździ i cieszy oczy ludzi zwiedzających i oglądających.
8: 71. rocznik, kupiony 8 lat temu. Taka ikona, spotykany na całym świecie.
2: A Radio Opole zlot

0: patronatem medialnym.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Niebo bez jednej chmurki i słońce, które grzeje. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 32 do 35 stopni Celsjusza. Przypomnijmy, IMGW wydało alert trzeci, najwyższy przed upałami. Ostrzeżeniem objęto niemal cały kraj, w tym całe województwo opolskie. Alert obowiązuje do godziny 20 w poniedziałek. Na termometrach już 30 stopni w centrum regionu, przeszło 28 na południowych krańcach. Ciśnienie między 1021 a 1020 hektopaskalami. Wiatr jest natomiast słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieć możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
9: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl. Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
11: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Holo. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
2: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mamy sobotę, minęła godzina 11, a zatem czas na program Science bez fikcji w zastępstwie Kacpera Śnigurskiego. Krzysztof Rab, kłaniam się, witam serdecznie i najbliższe dwie godziny chciałbym, żebyście spędzili ze mną, a także z moim gościem, a dziś tym gościem będzie dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. No i czym my wypełnimy ten czas? Przede wszystkim podsumujemy Opolski Festiwal Nauki, co się do tej pory wydarzyło. Między innymi będzie o niedawnym opolskim pikniku naukowym, ale nie tylko, ale w drugiej godzinie programu sięgniemy gwiazd, bo zapowiemy i zaćmienie słońca, ale także różne inne fajne zjawiska. Słuchajcie, Perseidy, Leonidy, Geminidy, to wszystko przed nami. Do końca tego roku koniecznie zostańcie z nami. Science bez fikcji rusza już za chwileczkę.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: No to teraz już witam oficjalnie mojego dzisiejszego gościa, dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zgodnie z zapowiedzią proponuję najpierw podsumować to, co do tej pory wydarzyło się w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Tego było już sporo. W różnych programach nawet już żeśmy część tych rzeczy omawiali, na przykład w duecie Na Fali, ale teraz chciałbym, żebyśmy to wszystko zebrali razem i powiedzieli. Ja znalazłem na przykład, że chyba jako jedno z pierwszych wydarzeń to było Ogólnopolskie Seminarium Astronomiczne Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki. Już brzmi bardzo naukowo. Co się wtedy działo?
2: No to nie było pierwsze wydarzenie tak naprawdę, ale faktycznie to było jedno z takich wydarzeń, które było ogólnopolskie.
1: Właśnie.
2: Tam, bo czas trwało to dwa dni, to seminarium. Na tym seminarium była taka mieszanka wybitnych naukowców z zakresu astronomii oraz wybitnych debiutantów z zakresu astronomii, ponieważ uczniowie z całej Polski na konkurs, ogólnopolski konkurs astronomiczny przysłali pracę. Przeszli przez dwa etapy i trzeci etap finałowy właśnie odbywał się na tym seminarium. Musieli omawiać swoje tematy przysłane wcześniej przed publicznością.
1: O, no to taka podwójny stres i trema dla takich, którzy na przykład no, nie mieli wprawy, prawda?
2: To znaczy część nie, a część tak, bo część osób, która wystartowała do konkursu, już bywała w tych konkursach. Ale generalnie robiliśmy to razem z klubem astronomicznym Almukantarat. To jest klub młodych ludzi, którzy robią seminarium raz w semestrze, czy raz na pół roku i tam innym młodym ludziom mówią, jak referować, ćwiczą, są wytrenowani.
1: No
2: więc tak naprawdę niewytrenowane były tylko osoby z Opola, bo nie należą do tego klubu. Z tego klubu mamy zawsze sporo prac, ponieważ jest to taka okazja przedstawienia swoich badań społeczności innej niż klubowa.
1: No to muszę zapytać, zaniepokojony, jak poszło naszym w takim razie?
2: A całkiem nieźle. Osoby z Opola miały trzecie i czwarte miejsce. Generalnie było 40 prac, które nadeszły na ten konkurs, zostały przysłane. Z tego wybraliśmy najpierw 12 do następnego etapu i te 12 osób miały tak zwane preselekcje online. Mhm. Młodzież z klubu Almukantarat rozmawiała na spotkaniach, pytała, sugerowała, co trzeba zmienić w prezentacji i szóstka najlepszych po tych preselekcjach właśnie referowała na seminarium ogólnodostępnym przed dorosłymi, profesorami i innymi uczniami. Był to spory stres.
1: A co właściwie tak najbardziej teraz interesuje młodych astronomów? Znaczy, na co oni zwracali uwagę? O czym były te prezentacje?
2: Znaczy, trochę my jesteśmy niedobrzy, bo narzuciliśmy tematy. Żeby umieć je sprawdzić i zweryfikować, troszkę narzuciliśmy, a poza tym mamy jeden bardzo ważny punkt, ponieważ wielokrotnie Mirek Hermaszewski był w Opolu u nas na uniwersytecie, to zawsze jednym z tematów, który chcemy, jest temat właśnie lotów w kosmos. Poza tym Sławosz też jest fajnym człowiekiem i warto go popularyzować, więc ten temat rakiet, lotów w kosmos nam towarzyszył w tym roku również i on jest poświęcony Mirkowi Hermaszewskiemu. Drugim tematem, który nas interesował, to były komety, obiekty, małe obiekty na niebie, a trzecim tematem było astronomia w science fiction i powiem, zdziwiona byłam, że ten trzeci temat nie był obsadzony.
1: Nie był.
2: Nie był. Nie wiem, czy nie dotarłam do odpowiedniej grupy uczestników, czy po prostu w innym kierunku ta popularyzacja tego konkursu poszła niż ja bym chciała, bo faktycznie były osoby fizycznie merytoryczne, czyli nie były takie właśnie z części humanistycznej. Trochę szkoda, w przyszłym roku muszę zrobić taką promocję większą też dla humanistów.
1: Oni po prostu woleli science bez fikcji, tak jak tytuł tej audycji.
2: No może tak. Choć myśmy po prostu w literaturze jest tyle tej astronomii, tyle tego kosmosu, że warto po prostu poszukać, gdzie jest
1: ta wiedza. A w filmach tu dopiero kopalnia, prawda? Przecież też mamy
2: modę. No tak, zweryfikować, czy to jest fizyczne, czy nie. To trzeba dobrze znać fizykę, żeby to zweryfikować. Nawet kiedyś taki konkurs mieliśmy. No i młodzież zobaczyła wiele rzeczy, właściwie więcej niż my. że niewłaściwych, jeśli chodzi w takim filmie Grawitacja. Nie?
1: O, a ja tak uwielbiam ten film, albo Interstellar na przykład, ale domyślam się, że fachowcy, naukowcy rzeczywiście pewnie inaczej na to patrzą.
2: Trudno ominąć grawitację, jak robić film o grawitacji, której ma nie być, jak ona jest, więc to nie jest takie proste, a nie stać nas na loty paraboliczne, żeby po prostu nakręcać film podczas kilkusekundowych lotów
1: parabolicznych. Tom Cruise miał taki pomysł, ale chyba na razie to wszystko spełzło na niczym, ale czytałem gdzieś, bo ja z kolei bardzo się interesuję kinem i tam miało coś takiego być, ale to coś na razie cisza o tym, więc chyba, nie wiem, czy chodzi o pieniądze.
2: No właśnie, jest parę sekund przy godzinach nagrywania. Poza tym jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę to, że ta grawitacja działa na te kamery, które stoją, więc one też by musiały być odpowiednio przymocowane. No myślę, że to byłby drogi interes i byłby to chyba najdroższy film, jaki wyprodukowałby.
1: Wspomnieliśmy tu i o grawitacji, i o Sławoszu, i ja obiecuję, że w tej audycji jeszcze wrócimy do Sławosza, bo mamy piękną rocznicę, no pierwszą, bo pierwszą, ale jednak jego sławetnego lotu w przestrzeń. No dobrze, to kochani słuchacze, koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę do tych rozmów wrócimy. Przypominam, że na razie podsumowujemy Opolski Festiwal Nauki, no i koniecznie będziemy mówili za chwilę o Opolskim Pikniku Naukowym, bo to też było bardzo ważne wydarzenie w ramach tej całej akcji, a przypomnę, że gościem programu dziś jest dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Przypominam, że dziś podsumowujemy dotychczasowe wydarzenia w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki i nie sposób nie wspomnieć o fizyce atomowej dla młodych, czyli były to takie cykliczne zajęcia od listopada do czerwca prowadzone, ale o szczegółach to już powie mój gość. To co tam się działo i jak młodzi byli ci młodzi?
1: Znaczy, robiliśmy rekrutację wśród klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej. Robiliśmy, bo robiłam to wspólnie z doktorem inżynierem Grzegorzem Jezierskim. To jest kustosz Muzeum Politechniki Opolskiej. On ma cudowny lampy rentgenowskie w swoich zasobach.
0: Gościł w salonie naukowym mojego autorstwa całkiem niedawno. Mogę od razu tak trochę autopromocyjnie polecić tę audycję. Fantastyczny rozmówca, wiedza nie z tej ziemi.
1: Tak jest. I przystosował wiedzę do klas młodszych. W ogóle pomysł był taki, narodził się przy jakimś opowiadaniu, że moglibyśmy pobudzić młodych naukowców. I faktycznie strzelaliśmy, w którą grupę wiekową strzelić. I ja wymyśliłam, że uczę w szkole podstawowej i mam takie fajne dzieci. No to zaczęliśmy właśnie w szkole podstawowej. I powiem, że takie złożenie takiego wykładu, który mówił Grzegorz, na temat fizyki jądrowej, atomowej.
0: Trudny temat.
1: No, ale w tak ciekawy sposób pokazany, że ja się sama zdziwiłam i stwierdziłam, że muszę się od Grzegorza co nieco nauczyć. A potem robiliśmy po takim 45-minutowym wykładzie, robiliśmy warsztaty. I warsztaty były z różnego zakresu. Ostatnie były właśnie z fizyki jądrowej, czyli poszukiwanie materiałów, które są promieniotwórcze. No nie da się zrobić 7 warsztatów z fizyki jądrowej, bo najpierw trzeba tą fizykę jądrową poznać, więc generalnie najpierw były warsztaty właśnie związane z prawem Archimedesa, takie proste, ale to uczniowie wykonywali te doświadczenia. Wyznaczaliśmy gęstość meteorytów na przykład, a ja przyniosłam swój zasób meteorytów, więc chcieli kurczę zabrać, ale nie dałam.
0: To od razu pytanie, czy też tam znalazły próbki jakichś materiałów promieniotwórczych, bo kiedyś w salonie naukowym, jak was zaprosiłem tu z panem ekspertem, to wyście mi przynieśli jakiś uran.
1: Dokładnie, te próbki badałam.
0: A świetnie.
1: Także badali po prostu ilość, jak różne materiały przepuszczają tą promieniotwórczość, że jednak ten ołów to jest bezpieczny, musimy w kurteczkach ołowiowych chodzić, oczywiście w cudzym słowie.
0: I liczniki Geigera pikały?
1: Pikały, mocno pikały.
0: No to ładnie.
1: Pikały. Więc generalnie robiliśmy też z ciekłym azotem doświadczenia, także młodzież mogła sama wykonać doświadczenia z ciekłym azotem, a nie był to tylko taki pokaz, który zazwyczaj ja uprawiam, bo jak mam taką 17-16-osobową grupę, jestem w stanie ich dopilnować. I oni właściwie prawie wszyscy, w 80% wszyscy byli na wszystkich zajęciach.
0: No bo myślę sobie w ogóle, że docieranie do młodych z taką trudną wiedzą, ale właśnie poprzez takie niesamowite różne doświadczenia, zjawiska, pokazać im właśnie próbki, nie wiem, materiałów promieniotwórczych albo ten ciekły azot, no już sobie odpaliłem wyobraźnię, że to jest to, czego no, ja przyznam szczerze, ja nie miałem w mojej podstawówce i dlatego może fizykiem nie zostałem.
1: No ale to nie było w podstawówce, tylko na uniwersytecie, w obserwatorium astronomicznym i w sobotę po południu. Słuchajcie, kto w sobotę po południu się uczy, no? A moje dzieci tak. Jestem z nich bardzo dumna i powiem, że bardzo dobrze dawali sobie radę i byli naprawdę, otrzymali certyfikaty od ukończenia takiego kursu, byli bardzo zadowoleni. No i ja z nich też. Daje mi to taki power do nauczania, do po prostu koordynowania różnymi wydarzeniami też związanymi z Festiwalem Nauki, bo jeśli nie trafimy do tych młodych, to do kogo trafimy?
0: No musimy sobie wychować jakieś pokolenie naukowców.
1: Jeszcze emeryci
0: no
1: też są tacy zaangażowani tak naprawdę.
0: Tak słyszę. I to chyba w każdej dziedzinie, począwszy od medycyny i lekarzy, a skończywszy tak
1: na wykładach czasami spotyka się głównie właśnie tą grupę wiekową szkolną, wczesnoszkolną i emerytów. Trudniej jest z grupą licealną i tu mi też zaproponowaliśmy takie warsztaty, tak zwane eksperymentatorium, ale niestety na te warsztaty nie było zbyt dużo chętnych. Sobota po południu, młodzież nie bardzo, ale też jest bardzo sprofilowana na maturze. I tutaj już te dodatkowe zajęcia to raczej szukają rekreacji. Może jest to kwestia też pokolenia.
0: No mam nadzieję, że, ja nie wiem zresztą jak to jest teraz, ale dawniej to właśnie matematyka, fizyka to były takie straszaki na dzieci, znaczy to były te trudne przedmioty, nie każdy rozumiał, nie każdy nauczyciel potrafił to w ogóle wytłumaczyć i objaśnić i no i to jest takie odium chyba cały czas, że to trzeba być tym ścisłowcem rzekomo, żeby tam objąć tym swoim organizmem.
1: A ja mam nadzieję, że wszystko. Dla moich dzieci fizyka nie jest straszakiem, to znaczy mówię dzieci, które uczę w szkole podstawowej.
0: Rozumiem, tak.
1: Także, że to nie jest straszakiem. Taką mam nadzieję, tak staram się uczyć, aczkolwiek to prawda. Fizyka jest trudnym przedmiotem, jest przedmiotem abstrakcyjnym, bo wymaga matematyki. Na szczęście w tej chwili ta podstawa programowa z fizyki w szkole podstawowej jakby jest skupiona na doświadczeniu, co mi bardzo gra. Moje dzieci, które wychodzą spod moich skrzydeł, niekoniecznie potrafią każde zadanie fizyczne rozwiązać, ale potrafią znaleźć się w doświadczeniu. I to jest naprawdę cudowna rzecz.
0: No i pięknie, no i
1: oczywiście
0: słuchajcie.
1: Wszyscy byli na pikniku, bo generalnie dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry pani Kasiu, także chyba staram się zarażać w trakcie swoich działań takim elementem, który pozwoli młodzieży samej się uczyć, bo wtedy mogą osiągnąć dużo.
0: I mówi to fachowiec, mówi to praktyk, mówi to wykładowca i nauczyciel. Dobrze,
1: matka, która ma dzieci, które są na studiach.
0: Matka Polka.
1: No Polka.
0: No pewnie, że tak. Czyli innymi słowy już na poważnie gość dzisiejszego programu Science bez fikcji, dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolski między innymi. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę przejdziemy do dalszego omawiania Opolskiego Festiwalu Nauki. No i coś mi się wydaje, że zajrzymy. Przypomnimy, jak to wyglądał piknik naukowy na placu Kopernika w Opolu. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i w ramach podsumowania Opolskiego Festiwalu Nauki. Teraz pędzimy na Plac Kopernika, cofamy się w czasie, to był dzień dokładnie 13 czerwca i wtedy to piknik naukowy się odbywał. Kilkadziesiąt stanowisk, pokazów, właściwie znowu taka nauka podana w takiej fajnej pigułce, zjadliwej dla szarego, przeciętnego mieszkańca tej planety, a w tym wypadku mieszkańca Opola, ale nie tylko. Co tam się wtedy działo?
2: Przyjechali ludzie z Poznania, z Katowic.
1: O proszę.
2: Wiem, że przyjechali, bo się ze mną witali.
1: Super.
2: Więc przyjechali. Pogoda nam troszeczkę zepsuła plany, ponieważ było tak deszczowo co chwilę, ale powiem tak, gdyby było tak upalnie jak
1: w ten
2: dzisiaj,
1: weekend,
2: to byśmy chyba nie wytrzymali, także nie narzekajmy. Szczególnie, że naprawdę koło 300 osób
1: ładnie
2: pracowało na placu, studentów i pracowników. Chemia zrobiła niesamowitą rzecz w krużgankach Uniwersytetu Polskiego, tam koło Kolegium Majusa. To prawda, że to było
1: w krużgankach oświaty. Nie mogłem się powstrzymać.
2: To prawda, że to było duże wyzwanie, żeby zaciemnić im to miejsce i było technicznie, żeśmy to musieli jakoś z tym temu zadaniu sprostać, ale powiem, że to był naprawdę punkt strzał w dziesiątkę. Tam naprawdę wiele się działo. W ogóle była pogoda taka trochę deszczowa, a nam zeszło gadżetów tyle. My szacujemy koło 15-20 tysięcy ludzi.
1: I to nie były parasolki.
2: I to nie były parasolki.
1: No właśnie. Ja sobie wynotowałem, bo tak chciałbym, żebyśmy wymienili parę konkretów, bo za rok na pewno znowu będziecie chcieli to zrobić i już będą ludzie wiedzieć i pamiętać. Symulator lotów był, ścianka wspinaczkowa była, fire show, gra terenowa, labirynt pamiętam, że miał
2: tak,
1: być.
2: Tak, labirynt był i to jeszcze taki labirynt, escape room. Mhm. Że parę osób nie wyszło, to znaczy musiał zespół.
1: Ale
2: musiał
1: są do teraz tam?
2: Nie, już złożony labirynt, żartuję. Ale chodzi o to, w tym czasie określonym, okay. W tym escape nie wyszło, musiała młodzież, która obsługiwała ten labirynt,
1: no to
2: musiała jakby uwalniać. Ale powiem tak, młodzi wychodzili, starsi mieli problemy z tymi zadaniami, które tam były. Także było bardzo ciekawie. Oprócz tego była gra terenowa. Matematycy bardzo mocno, że tak powiem, zabawiali różnych gości różnymi zagadkami. Nie wszystkie były bardzo proste. Część była dla liceum. Gościliśmy w ogóle Piotrka Koska, czyli astrofazę, jeśli kojarzycie z internetu. Jest to nagrane. No, nie było dużej publiczności, bo wtedy była ściana deszczu. Ale wszyscy się schowali i nagle, jak przestało padać, to wszyscy wyszli, żeby podpisać rakiety. Studenci z Politechniki Opolskiej przybiegli, żeby Kosek podpisał się na ich rakietach. Także
1: super.
2: Powiem, że było fenomenalnie. Jeśli chodzi o to, nasi informatycy, Sławek Stemplewski ze swoim zespołem Rock Show zagrali koncert rockowy. I pokazaliśmy, że naukowcy też mają jakby
1: romantyczne dusze,
2: bawić,
1: no i pięknie.
2: Że w tym kierunku też mogą. Wprawdzie on zawodowo nie gra, tylko jest informatykiem, ale super grali. Ja byłam naprawdę pod dużym wrażeniem. Więc troszkę mówiliśmy o edukacji, ale oprócz tego cały Wydział Nauk o Zdrowiu pokazał wszystko to, co ma. Można było się skonsultować też, jeśli chodzi o onkologię. Były specjalne
1: super
2: takie przestrzenie wyodrębnione, że ktoś, jak miał problem, mógł się w ciszy zapytać. Wydział Ekonomiczny też robił konsultacje biznesowe, ale też zabawy dla dzieci, takie jak poskładaj sobie pieniądz, także pieniądze leżą na ziemi również.
1: Poproszę.
2: Firma Filma z nami współpracująca dawała porady, czyściła okulary. No i myśmy w nagrodę uczestnikom serwowali lody za to, że są z nami. Także właściwie działo się wiele naukowo i kulturalnie. Cała strefa Reko. Można było i
1: tak,
2: zobaczyć jak
1: średniowieczne klimaty, prawda?
2: Tak,
1: no właśnie,
2: tak,
1: to
2: tak.
1: Też.
2: Nawet mieliśmy grupę, która przedstawiała jakby rekonstrukcje wojenne. Więc naprawdę działo się dużo. Więc mimo deszczu naprawdę mieliśmy sporo osób i wydaje mi się, że wszystkim się to podobało. Ja jestem w ogóle pewna podziwu dla filologii, i dla studium, Centrum Języków Obcych. Oni zazwyczaj nie brali udziału w pikniku, bo twierdzili, że nie mają co pokazać. Oni mieli tyle ludzi, że kolejka była.
1: O, proszę bardzo.
2: Park naukowo-technologiczny, czy sieć badawcza Łukasiewicza, oni po prostu nie wiedzieli, gdzie ręce włożyć. Tyle mieli ludzi mimo deszczu i kiepskiej pogody. Za to wszystkim dziękuję. Wszystkim tym, co byli u nas. No i tym pracownikom, którzy pracowali, bo to była naprawdę trudna robota.
1: Praca zespołowa. No to teraz się cofnijmy, bo byliśmy w czerwcu na pikniku naukowym, ale w maju mieliśmy Noc Nauki. No też bardzo ważne, duże wydarzenie. To jeszcze też tutaj sięgnijmy pamięcią, jak to wyglądało.
2: Znaczy, Noc Nauki to troszeczkę była spolaryzowana na Uniwersytet Opolski, bo Uniwersytet Opolski, w jego murach się to działo, ale pokazaliśmy właściwie dzięki współpracy Politechniki Opolskiej, Wydziałowi Informatyki, pokazaliśmy, że potrafimy współpracować, więc zrobiliśmy taką strefę informatyki, w którym nasi informatycy z Uniwersytetu Opolskiego, informatycy z Politechniki Opolskiej wspólnie pokazywali rzeczy, którymi się zajmują. Więc wszystko się działo na Oleskiej 48. To jest czasami trudne, żeby ściągnąć inne uczelnie do danego budynku, aby wspólnie coś robić, a od wielu lat Politechnika z nami w tej kwestii też współpracuje. Ale nie tylko była informatyka, mieliśmy astronomię, mieliśmy chemię, która pokazała niesamowitą piwnicę luminescencyjną. Tam było bardzo dużo ludzi. Zazwyczaj na Nocy Nauki jest około 1000-2000 osób, a mieliśmy w tej chwili plakietek, że zeszło 5000, więc 5000 plakietek na wejście przykleiliśmy. Więc myślę, że było co najmniej tyle osób. Więc właściwie do godziny 11 budynek na Oleskiej był pełen ludzi. Chciałabym mieć tyle studentów.
1: Fantastycznie.
2: To jest moje marzenie.
1: To ja aż marzę zapytać, czy są już jakieś plany, pomysły, już knujecie, jak to
2: co na przyszły rok.
1: Dokładnie,
2: tak.
1: O to
2: tak,
1: pytam,
2: już,
1: tak?
2: Już? Tak. Właściwie praca nad Festiwalem Nauki to tak naprawdę jest całoroczna. Ja teraz kończę pewne rzeczy fakturowe. Musimy w mediach trochę uzupełnić, bo jest tam słabo, bo robimy administrację. Ale generalnie cały sztab ludzi, akademików, bo Festiwal Nauki robią ludzie akademicy i technicy, czyli osoby niezwiązane z mediami, z public relations. To są osoby, które na co dzień są w laboratoriach. Dlatego na przykład część osób mówiła, tak mało jest w naszej rozmowie przed chwilą w internecie, ale my to robimy sami własnymi rękami, nie mamy takich doświadczeń, ale ludzie to robią naprawdę super.
1: No to tym samym zamykamy ten rozdział w naszej rozmowie. Za chwilę 12 i najnowsze wiadomości w Radiu Opole, ale oczywiście wracamy w programie Science bez fikcji za chwilę po tych wiadomościach i wtedy sięgniemy, jak obiecywałem, nieba i gwiazd, a przede wszystkim w ramach też festiwalu, o którym mówimy, to będziemy obserwować zaćmienie Słońca. Na razie więcej nic nie zdradzam. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole. Za chwilę do tej rozmowy po wiadomościach wracamy.

0: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście.

0: Arenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
1: Zbliża się sobotnie południe, gorące sobotnie południe. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Fala upałów nad Polską. Sucho w lasach i na polach, rośnie ryzyko pożarów. Praga szuka odpornych na zmiany klimatyczne drzew przyszłości.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Fala upałów przechodzi przez Polskę. Temperatura może sięgnąć 38 stopni Celsjusza dzisiaj. Przed wysoką temperaturą ostrzega IMGW oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jego rzecznik Piotr Błaszczyk apeluje, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo.
3: Zalecamy unikanie przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, zalecamy nawadnianie się oraz noszenie nakrycia głowy i lekkiej odzieży.
1: Wysoka temperatura może prowadzić do odwodnienia, omdleń i stanów zagrażających życiu. Służby apelują, aby zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, dzieci i domowe zwierzęta. Jutro temperatura może wzrosnąć do nawet 42 stopni Celsjusza. IMGW wydało dla niemal całego kraju ostrzeżenia przed upałem trzeciego, najwyższego stopnia. Fala upałów to także ryzyko pożarów. Ściółka w opolskich lasach jest już bardzo wysuszona. Żar lejący się z nieba to także potencjalne zagrożenie dla upraw na polach.
4: Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane. Ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak i na terenach rolnych, mogą powodować zagrożenia dla ludzi.
1: Mówił kapitan Łukasz Nowak z Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Jeśli gdzieś zobaczymy ogień, natychmiast należy powiadomić Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer 112, dodaje kapitan Nowak.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Zwłoki mężczyzny wyłowiono z kamionki Piast przy ulicy Rejtana w Opolu w piątkowy wieczór. Zgłoszenie do służb wpłynęło po godzinie 21 od spacerowiczów. Przybyły na miejsce lekarz potwierdził zgon mężczyzny, przekazała komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, dodając, że policjanci zabezpieczyli również przedmioty i odzież należące do denata. Decyzją obecnego na miejscu prokuratora zwłoki zabezpieczono do badań. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn zgonu mężczyzny, którego wiek określono na około 30-35 lat. Kamionka Piast to teren rekreacyjny w Opolu, ale nie ma tam wyznaczonego kąpieliska. Teraz zagranica. Wenezuela w żałobie po trzęsieniu ziemi przekazała pełniący obowiązki prezydent kraju Delcy Rodriguez. W katastrofie, która nawiedziła Wenezuelę w nocy ze środy na czwartek, zginęło ponad 900 osób, a ponad 3000 zostało rannych. Tragiczne skutki trzęsienia ziemi objęły 7 stanów w kraju, ale żałoba objęła całą Wenezuelę. Władze poinformowały, że udało się częściowo przywrócić dostawy prądu, zwiększono także dostawy wody i żywności do regionów dotkniętych kataklizmem. Przygotowano również miejsca noclegowe dla osób, które pozostały bez dachu nad głową. Jak podkreśliła prezydent Delcy Rodriguez, wciąż trwa akcja ratunkowa. Będą w niej pomagać czescy ratownicy, zespół złożony z 70 strażaków oraz 8 psów poszukiwawczo-ratowniczych przed południem wyleciał z Pragi.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Praga testuje tymczasem odporność drzew na zmieniający się klimat. W przyszłości władze czeskiej stolicy chcą udostępnić wyniki swoich badań innym miastom, które dostosowują się do nowych warunków klimatycznych.
5: Wiązowce, orzeszniki czy dęby pochodzące z cieplejszych rejonów. To niektóre z 30 wyselekcjonowanych gatunków, które mają lepiej znosić susze, fale upałów i duże wahania temperatur. Władze Pragi chcą ustalić, które drzewa najlepiej sprawdzą się w trudnych warunkach miejskich oraz jakie metody sadzenia i pielęgnacji przynoszą najlepsze efekty. Projekt potrwa 15 lat, jednak pierwsze wyniki badań mają być dostępne już za kilka lat. Głównym celem jest stworzenie nowego pokolenia drzew ulicznych, które zapewnią mieszkańcom cień, obniżą temperaturę w mieście i zwiększą odporność miejskiej zieleni na skutki zmian klimatu.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dziś warto, a nawet należy szukać cienia, bo jest słonecznie, bezchmurnie. Temperatura maksymalna wyniesie w regionie od 32 do 35 stopni i 32 stopnie, właśnie tyle pokazują już termometry w centrum województwa. Niespełna 30 stopni jest obecnie na południowych krańcach regionu. Ciśnienie na poziomie 1020-1021 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Przypomnę, że W regionie obowiązuje

0: trzeci najwyższy alert przed upałami.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: I wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. No to podsumowaliśmy już rzekomo Polski Festiwal Nauki nie do końca, bo teraz jeszcze w ramach tego festiwalu, słuchajcie, 12 sierpnia będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Jak tego dokonać? To już pytanie oczywiście do mojego gościa, gdzie chętni powinni się pojawić. No i co to znaczy częściowe? No to nie będzie tak ciemno całkiem.
2: No tak naprawdę to nie jest tak, że w ramach festiwalu, bo Słońce mnie nie słucha niestety. Bo dobrze by było, że właśnie żeby móc zaplanować tak, żeby wszyscy byli, że tak powiem, obecni, a nie Uniwersytet Opolski częściowo na wakacjach, nie?
1: No tak,
2: ale,
1: no tak.
2: Ale my się dostosowujemy do zjawisk przyrodniczych, także...
1: Tak jest od kąd ta planeta powstała. Musi się dostosowywać raczej do Słońca.
2: Chcemy zrobić właśnie takie spotkanie, ponieważ częściowe zaćmienie Słońca 12 sierpnia będzie właśnie wieczorową porą. Chcielibyśmy jakby zwrócić na to uwagę, bo jakby ktoś nie wiedział, że jest częściowe zaćmienie Słońca, to w przypadku Polski, czyli częściowego zaćmienia, mógłby pomyśleć, że szybciej wieczór nastał, bo ono będzie właśnie po godzinie 20 aż do zachodu, znaczy w okolicach wieczorowych, więc można nie zauważyć,
1: właśnie,
2: że zaćmienie.
1: Bo to nie będzie takie spektakularne jak na filmach albo prawdziwe zaćmienie,
2: znaczy,
1: takie...
2: Będzie w miarę spektakularne, bo będzie 80% w Polsce.
1: O, no to jednak sporo.
2: Więc to ten, ale ktoś chce 100% to do Hiszpanii. Zapraszam.
1: Słyszałem,
2: na wakacje.
1: Znam taką jedną, co się wybiera nawet.
2: No to tak. Ja się wybieram za rok do Egiptu, ale nie wiem, czy sytuacja polityczna mi na to pozwoli.
1: No tak, no tak.
2: Więc bo wtedy będzie lepiej, bo będzie to 2 sierpnia, ale rano. No ale wiadomo, że Egipt 60 stopni, więc w sierpniu, więc rano może nie będzie tak dużo, ale w każdym razie różnica jest taka, że będzie przede wszystkim dłuższe za rok i będzie wieczorowa pora, jak mamy atmosferę i to słońce zachodzi, to jest lekko zniekształcenie i dlatego tutaj też nie wyjechałam, jak wszyscy moi koledzy astronomowie. Tak naprawdę astronoma 12 sierpnia w Polsce zastać to naprawdę cud. Więc wszyscy się dziwią, że ja w ogóle chcę zrobić w Opolu event na zaćmienie Słońca, a nie pojechać na całkowite do Hiszpanii. Ale tak, w ramach Festiwalu Nauki będziemy organizować spotkanie, na którym będzie wykład. Też będzie troszkę muzyczki wieczornej, więc będzie też wykład na ten temat. Poglądamy zaćmienie, a potem jest Noc Perseidów.
1: Właśnie.
2: Przecież to jest 12.
1: Ja sobie wypisałem. Właśnie to od razu dokładnie określmy, bo ja znalazłem taką stronkę 13-14 Perseidy, ale...
2: Tak naprawdę Perseidy będziemy oglądać od połowy lipca.
1: No właśnie, no
2: tylko
1: właśnie.
2: Szacowany, wyliczony jest maksimum Perseidów na 13-14, więc ten 12 też będzie sporo, bo tak naprawdę mam nadzieję, że słuchacze wiedzą, jak dlaczego są te Perseidy zawsze w tym sierpniu.
1: Przypomnijmy.
2: Bo tak naprawdę to my wchodzimy wokół Słońca, obiekty krążą, niezależnie od tego, czy my chcemy, czy nie. Więc krążą po elipsach i właśnie w sierpniu my wchodzimy jakby w tą strefę, gdzie są pozostałe cięcie po komecie. I dlatego one wchodzą w naszą atmosferę. To nie jest tak, że część kamyczków chce nas zaatakować. My po prostu wchodzimy w obszar, w którym one krążą tak jak my wokół Słońca i wtedy widzimy te błyski na niebie, a ponieważ ten rój, jakbyśmy zobaczyli ten błysk, on będzie w kształcie takiej kreski. Jakbyśmy tą kreskę przedłużyli wszystkich tych błysków, to okazuje się, że przetną się w jednym punkcie. I ten punkt mówimy, że to jest punkt roju meteorytów, tak? Mhm. Więc one stamtąd wychodzą i ten punkt znajduje się w Perseuszu, dlatego to są Perseidy.
1: O, i pięknie wszystko wytłumaczone przez fachowca.
2: Mówimy o radianach, tak? Że tworzymy radian i ten radian wychodzi z Perseusza, stąd my wiemy mniej więcej, jak one będą sobie tam uciekały, czy będziemy je obserwować, ale to niekoniecznie trzeba patrzeć w Perseusza, żeby je zobaczyć, bo tu chodzi o to, że ten radiant idzie z Perseusza, a one mogą być w ogóle po drugiej stronie.
1: Ale jakieś takie bezchmurne niebo by się przydało pewnie, prawda? I żeby na przykład wyjechać gdzieś z miasta na taką przestrzeń, gdzie nie będzie świateł, gdzie nie będzie
2: nic tam
1: zaburzać.
2: Chcemy zrobić spotkanie, jeszcze nie jest na 100% miejsce określone, bo szukamy takiego odpowiedniego, bo myśleliśmy, że zrobimy spotkanie właśnie w centrum przesiadkowym, bo tam jest fajna przestrzeń tak naprawdę na dachu centrum.
1: No tak, ale to środek miasta, trochę, co? No
2: tak, ale jeśli chodzi o zaćmienie słońca, jeśli chodzi o zaćmienie słońca, to jest okej, tylko tam się mało ludzi zmieści. Ostatnio, jak oglądaliśmy zaćmienie księżyca, to ja zwerbowałam 70 osób w mojej wirtualnej Akademii Astronomii, a przyszło około 420, więc myślę, że zrobimy to w podobnym miejscu, jak to było właśnie w 2015 zaćmienie księżyca oglądaliśmy. Będziemy zaćmienie słońca oglądać z wałów.
1: A ja mam dla was podpowiedź, ale to już jest mega wyprawa. Na biskupią kopę sobie wejdźcie.
2: No nie, no to ja wtedy sama wyjdę. Chce pan, żebym zrobiła imprezę, czy nie?
1: No dobra. Nie, tak sobie wyobraziłem, bo ja tam kiedyś próbowałem polować chyba na jakieś zaćmienie częściowe księżyca, ale oczywiście chmury były i ja tam gdzieś w ogóle ślęczałem na tej kopie.
2: Nie, indywidualna rzecz tak, ale ja bym chciała jednak, żeby osoby zauważyły, bo chcemy zrobić jakby takie święto tego zaćmieniowe, więc chcemy też zrobić wykład, chcemy też pokazać to zaćmienie i potem powiedzieć o Perseidach i po prostu pooglądać. Bo tak naprawdę Perseidy ogląda się dobrze bardzo późną nocą. Także 11, 12, pierwsza. O ile komary nie zjedzą, to jest możliwość. I właśnie wały są takie, że można wziąć kocyk własny i się położyć i oglądać.
1: Rozumiem.
2: Więc chcemy z tego skorzystać, ale miejsce bliżej sierpnia określimy, bo jeździmy teraz i oglądamy. Chcielibyśmy, żeby to było w okolicach Opola, bo mamy dobre tereny w okolicy miejscowości Pokój, bo tam jest strefa ciemnego nieba, ale czy na przykład jest Stobrawski Park Krajobrazowy, ma swoją siedzibę, tam naprawdę można całkiem fajne obserwacje Perseidów zrobić, tyle że mieszkańcy Opola z tego nie skorzystają, tak?
1: Chcielibyśmy też podziwiać to zjawisko. Tak. Dobrze, tu znowu robimy mały przecinek. Doktor Katarzyna Książek w naszym studiu i zostańcie z nami, bo za chwilę do tej rozmowy wracamy, bo jeszcze krótka wzmianka o Leonidach, Geminidach, no a później już będzie tylko i wyłącznie on jeden, czyli doktor Sławosz Uznański-Wiśniewski. Zostańcie z nami.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolski. Wspomnieliśmy o zaćmieniu Słońca, tym częściowym, 12 dzień sierpnia. Kto do Hiszpanii będzie mógł, to niech sobie leci, ale 17 listopada, znalazłem taką informację, jeszcze będą oprócz Perseidów wspomnianych Leonidy, znaczy Perseidy będą w sierpniu, a w listopadzie Leonidy. A Leonidy to skąd do nas lecą?
2: Tak, mechanizm jest zresztą tak, dokładnie ten sam. Taki sam, że my jakby wchodzimy w trajektorię, ale tak naprawdę to jest, radiant właśnie idzie z lwa, czyli z gwiazdozbioru lwa, stąd są Leonidy.
1: Leon, tak.
2: Generalnie to jest rój mniej liczny niż Perseidy. Takim najbardziej licznym rojem meteorów jest właśnie są Perseidy. Leonidy będzie troszeczkę mniej, ale w tym roku z tego, co prognozy mówią, będzie też dosyć sporo. Potem w grudniu mamy z bliźniaka będzie Geminidy.
1: No właśnie, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Nie. 13-14 grudnia.
2: No generalnie jest tak, że my mamy tych pozostałości, znaczy my mamy, tak sobie przyswoiła.
1: Kosmos ma.
2: Kosmos ma te pozostałości po różnych właśnie kometach. One krążą tak jak my krążymy wokół Słońca, więc wtedy jakby wchodzimy w trajektorię tych pozostałości po różnych kometach i widzimy właśnie te tak zwane spadające gwiazdy. No, oczywiście gwiazdami nie są, tylko czy to jest błysk spalający się
1: w naszej atmosferze
2: tak. Kawałków materii, które poprzez tarcie się spalają, warto to powiedzieć. Mhm. Więc wchodzimy w różne takie trajektorie, więc mamy różnego rodzaju roje meteorów. Więc, a takie Leonidy, Geminidy to są też tak dosyć popularne, tylko tam jest kłopot z oglądaniem, bo to jest listopad, grudzień, więc nie da się położyć na ziemi pięknie i leżeć i oglądać. No dlatego tak. Najpopularniejsze są Perseidy i też ten rój jest największy.
1: Tak, medialnie rzeczywiście Perseidy
2: wygrywają. No i pogoda wtedy jest lepsza, nie? Zazwyczaj, bo nie, w zima to jest jednak większa wilgotność, trochę śniegu.
1: Może być pochmurno, no
2: Więc wtedy niestety nie zobaczymy.
1: Ale w ramach programu naukowego też mówimy o istnieniu takich zjawisk jak Leonidy i Geminidy.
2: Możemy je zawsze zaobserwować w stelarium. To jest taki program symulujący niebo. Można sobie tam naprawdę zobaczyć, kiedy dany rój meteorów jest, z jakiego radiantu. Można sobie zobaczyć, ile jest przewidzianych tych błysków, więc wtedy można się położyć w danym momencie, albo na przykład niektórzy mają fajne domy, mają takie domy z takim ukośnym dachem, więc otwierają i sobie oglądają. Takie dom mi się marzy.
1: Taka podpowiedź. No dobrze, a ja teraz chciałem zapytać o taką rocznicę fantastyczną, bo zupełnie niedawno, czyli 25 czerwca, minął nam równo rok, odkąd to sprzylądka Canaveral na Florydzie wystartowała misja Axiom, czyli rakieta z naszym polskim doktorem Sławoszem Uznańskim Wiśniewskim. Niesamowite w ogóle, że to rok minął. Ja pamiętam, jak na to czekaliśmy, jak ten start był odkładany, bo ciągle jakieś tam kłopoty, a to ze stacją, a to z rakietą. No ale poleciał, wrócił.
2: Takie kłopoty, jakie były, to występują zazwyczaj. Popatrzmy, jak teraz jest wylot Artemis II, z jakimi kłopotami się.
1: No tak.
2: To są normalne kłopoty tak naprawdę, tylko wtedy przeżywaliśmy je, tak? Bo nasz człowiek tam leciał.
1: A on gdzieś tam cały czas w odizolowaniu, pamiętam, tak? Bo już nie było kontaktu z innymi.
2: No inni astronauci też są w odizolowaniu. Wszyscy przeżywają dokładnie to samo, ale faktycznie trochę stresu było, bo tak naprawdę nakręciliśmy się na taką akcję też popularno-naukową w szkołach. Te szkoły liczyły na to. Ja chyba z 3 czy 4 spotkania zorganizowałam, bo mieliśmy wylatywać i tak dalej. Więc, ale trafiliśmy tak. Trafiliśmy na wylot wtedy, kiedy uczniów już w szkole prawie nie mam, bo taki dziwny zwyczaj w Polsce nastał, że ten ostatni tydzień to jest tydzień taki, w którym w klasach zamiast 32 osób mamy 5.
1: Tak, ja wiem.
2: Ale moi uczniowie przyszli, więc część uczniów przyszła oglądać z nami lot. Wtedy nawet robiliśmy transmisję z TVP właśnie z liceum numer 2.
1: No bo myśmy mogli pięknie wszystko oglądać na żywo, tak to zrobiła
2: tak,
1: NASA
2: bezpośrednio,
1: ładnie.
2: Bezpośrednio mogliśmy jakby towarzyszyć. Był taki moment, nie wiem, czy wszyscy pamiętają, jak okazało się, że nie ma pewnych danych i oni już się siedzą w tej rakiecie, właściwie zabukowani, już godzinę tam medytują, czy lecą, czy nie lecą i nagle okazuje się, że brak danych, że nie ma jakiegoś kontaktu z czujnikiem od pogody, więc nie wiadomo, istniało takie niebezpieczeństwo, że jak nie będzie, nie będą znali pogody na górze, to w przypadku awarii nie będą mogli wrócić.
1: No,
2: i to był naprawdę szapoba dla decyzji, że zatrzymali się, nie tak jak w przypadku Mika Hermaszewskiego, właściwie nikt nie wiedział, czy wrócą, nie? Polecieli i tak naprawdę było prawdopodobieństwo, że przylecą, ale nie było takiej pewności. W tej chwili każdy lot jest zrobiony tak, przygotowany tak, aby było duże prawdopodobieństwo powrotu. Nigdy nie mamy gwarancji, ale żeby po prostu to niebezpieczeństwo zminimalizować. No i przez ten rok, no ja byłam nawet z młodzieżą, widać później.
1: Udało się ściągnąć go do Opola, no ja ubolewam w imieniu, powiedzmy.
2: A nie, nie, myśmy byli najpierw w Warszawie.
1: A, bo byście najpierw byli tam.
2: Tak, pojechaliśmy.
1: Widać go po powrocie?
2: Tak, tak. Byliśmy jakby taką delegacją Wirtualnej Akademii Astronomii i witaliśmy Sławosza właśnie na lotnisku Chopina. No niewiele, nie mieliśmy okazji się z nim spotkać. Nas tak, że podał rękę,
1: o,
2: czy podpisał.
1: Dziki tłum przecież, tak,
2: no był, ale fajnie, że że właściwie nakręcono ten dziki tłum, bo te gdyby i tutaj szacunek dla Karola Wójcickiego, który rzucał informacjami, że tak, że chodźmy, zjedźmy się, bądźmy tam razem z nim, to nie byłoby tyle ludzi tak naprawdę. Byłaby ekipa tam z Warszawy, ten, ale no takiego tłumu by nie było, a on zasłużył na taki powrót. No, nie tylko sportowców i muzyków musimy tak...
1: Tak, celebrytów różnych, tak. O, stał się w pewnym momencie takim trochę celebrytą, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, a ja tak trochę wybiegłem w przyszłość, że no w końcu udało się go do Opola ściągnąć, tylko był na Politechnice Opolskiej, nie na uniwersytecie, ale wszystko przed nami, może kiedyś i...
2: To znaczy, to było...
1: Dało
2: się. To było wiadomo, że tak będzie,
1: tak,
2: bo każdy, kto czytał, każdy, kto czytał program Ignis, wiedział, że on odwiedzi każde województwo. No moją porażką było to, że właśnie na Politechnice, a nie w Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki. Ponieważ wydaje mi się, że dla edukacji ta jednostka robi dużo i sporo. Ja właściwie wiele rzeczy, wiele konkursów, wiele szkół odwiedzam właśnie popularyzując astronomię. Politechnika wygrała tym, że jest szkołą inżynierską. Mimo, że my robimy bardzo dużo dla popularyzacji astronomii, to nie mieliśmy siły przewidzieć. Dzwoniłam do ministerstwa. Powiem szczerze, nawet się rozpłakałam z wrażenia, jak mi powiedzieli, że się nie da nic zrobić, ale byłam tam z uczniami. Ale mam nadzieję, że to się uda, więc myślę, że mogę powiedzieć do zobaczenia ze Sławoszem kiedyś tam w przyszłości.
1: No to ja mocno kibicuję. Zostańcie koniecznie z nami, bo za chwilę spróbujemy podsumować tą jego misję kosmiczną. Co my wiemy o niej po roku od jej zakończenia?

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek. No i przypominam, że teraz w tej godzinie programu to już podsumowujemy misję kosmiczną doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Przypominam, mamy dokładnie rok, odkąd udało się wystartować i wrócić. Dokładnie to wszystko było 25 czerwca 2025 roku. Start. No a dobre dwa tygodnie później wylądowanie, a później była Polska. Nie będziemy mówić o innej misji, bo został ojcem. To jest też niezła misja, ale przede wszystkim podsumujmy, jakie te doświadczenia tam udało się przeprowadzić w kosmosie. Co my o tym wiemy? Czego myśmy się dowiedzieli dzięki temu, że Polak był w kosmosie?
2: Tak naprawdę tam było 13 takich projektów naukowych tak realizowanych. Było też bardzo intensywnie był badany sam Sławosz, jak to jest, jaki wpływ miała promieniowanie kosmiczne, które tam występuje na jego organizm, jaki wpływ miała mikrograwitacja, więc był podpięty do różnych czujników. Było tak zwane z EEG, czyli badaliśmy fale mózgowe jego właśnie na różnych etapach jego działalności tam na orbicie. Też oczywiście przed wylotem oddawał krew i były badane jego parametry. Po przylocie również. Pierwszą rzeczą, którą zrobił z lotniska Chopina, to poleciał na badania. Więc sprawdzaliśmy, jak mikrograwitacja, jak promieniowanie kosmiczne na niego samego wpłynęło. Ale oprócz tego hodowaliśmy różne glony, które wywieźliśmy. Tam tak naprawdę poleciały rzeczy już nie ze Sławoszem, tylko wcześniej tak zwanym cargo poleciały materiały do badania.
1: Nie tylko te słynne pierogi przecież, tak?
2: No, te pierogi to wiadomo, że media podchwytują.
1: Najsłynniejsze pierogi świata, tak.
2: Sorry, że ten, ale to jedzenie, które było pozbawione wody, które oni tam spożywają, to w tej chwili jest hit w marketach. Tylko musimy bardzo uważać, że to na dłuższą metę jest szkodliwe, że my musimy pić wodę, tak? Do tych suchych owoców, które sobie jemy, tak jak z styropianek sobie gryziemy. Więc lepiej jest tak naprawdę nawodnić i one wtedy przypominają te, które są naturalnie. Więc wiele rzeczy żeśmy tam badali. Część też było badanych właśnie związanych z bazami danych, które tam mamy.
1: Znalazłem, przepraszam, taką informację, że te różne jego eksperymenty dotyczyły między innymi, uwaga, działania zaawansowanych jednostek AI w warunkach niskiej grawitacji, takie rzeczy? Komputery czy jakieś, nie wiem, właśnie sztuczna inteligencja inaczej działa
2: tak naprawdę cały sprzęt inaczej działa, tam nie ma grawitacji, tak?
1: No ale
2: spróbujmy gramofonem. Płytę gramofonową, okay. Cokolwiek,
1: no, ale wszystko nam odleci.
2: Smartfon nie odleci, ale sama elektronika, jakie ma promieniowanie kosmiczne na elektronikę,
1: to tak.
2: Więc to musimy mieć przebadane, jak chcemy postawić tą bazę na Marsie, tak? Najpierw na Księżycu, a potem na Marsie. Więc te rzeczy musimy mieć przebadane. Jak działają leki? Bo przecież leki, mamy określony czas działania leków tu na Ziemi, a jak to działa, jak te leki są transmitowane w mikrograwitacji przy promieniowaniu kosmicznym, no mogą nie działać tak samo, więc to jest wszystko to, co się bada.
1: Dużo niewiadomych.
2: Tylko to
1: tak,
2: nie
1: tak.
2: Bada się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy leciał Sławosz. Tak? Nie wszyscy o tym mówią, bo tak naprawdę mówimy o Sławoszu tak, że on to przebadał i to jest najważniejsze. Cały czas badamy.
1: Sprawę,
2: jedynie ważna rzecz jest taka, że Sławosz pozwolił nam jakby mieć większe wejście do tych danych pomiarowych, jakby mieć większe wejście do tych eksperymentów, które robić, to my wybieraliśmy te 13 eksperymentów, a nie były to eksperymenty przypadkowe. Sławosz to tak naprawdę, poza tym, że był na komercyjnym locie, wiemy, że wszyscy za to płaciliśmy.
1: No niestety później były takie głosy rozliczeniowe, ale nie wchodźmy w to zupełnie, bo zaczęto mówić.
2: Absolutnie nie chcę, mało nas kosztował, bo powinniśmy jeszcze dołożyć, żeby mógł jakby więcej elementów ze sobą wziąć.
1: Tu się zgadzam, nawet nie ją.
2: Także
1: Wróćmy do tego
2: także,
1: tematu.
2: Ale tak. Mi chodzi o to, że ta komercja jest okej, tylko że przy tym my weszliśmy do ESY i firmy korzystają z tych wszystkich działań, mogą aplikować o pieniądze. Naprawdę spora część pieniędzy wróciła do firm na te eksperymenty. To jest niesamowity rozwój naukowy. To, że on tam poleciał, to, że on popularyzował, to jest po to, abyśmy teraz my weszli do ESY. Przecież będzie się budowało centrum ESY u nas w Polsce. Nie wiemy jeszcze dokładnie gdzie, bo wszystkie miasta by chciały. Opole by też chciało, ale jest niestety za małe.
1: Czy Katarzyna Książek lobbuje już w tej sprawie?
2: Nie, myślę, że nie jesteśmy w stanie udźwignąć tego. Myślę, że ten Kraków, czy AGH, czy ewentualnie Katowice, bo są metropolią tak naprawdę, mogą sobie tutaj konkurować. Myślę, że dobrze, jakby to był Kraków, niekoniecznie Warszawa. Ale bardzo kibicuję Krakowowi, ale to jest nasz rozwój. Przecież dzięki takiemu lotom w kosmos, dzięki tej technologii, my się rozwijamy. Nie dlatego, że my byśmy się nie rozwijali bez tego, ale to nam daje potrzebę i ta potrzeba powoduje rozwój całej jakby strefy technologicznej. Też jeśli chodzi o sektor kosmiczny. No, będziemy mieli astronomię w przyszłym roku w szkołach. Słuchajcie, to jest coś dla mnie niesamowitego, że będziemy uczyć tej astronomii, jak tylko szkoły będą chciały. Sama jestem w zespole, który pisze podstawę programową do tego, więc zadbaliśmy o to, żeby w tej podstawie też mówić o Sławoszu i o tej technologiach kosmicznych, w które już korzystamy z nich, bo przecież taka toaleta przenośna to też jest technologia kosmiczna. Tam były problemy z toaletą, nie wiem czy...
1: Pamiętam, że było coś o tym mówione, ale nie wnikano w szczegóły, że tak to ujmę.
2: No, bo właśnie z tymi naszymi potrzebami fizjologicznymi, w ogóle z naszym potem, z naszym bycie tam, my sobie nie wyobrażamy, jak tam śmierdzi. Patrzcie, tylu facetów, którzy się tak naprawdę tylko proszkują. To wszystko musimy przewidzieć, że tak będzie, jak będziemy mieli stację kosmiczną, czy to na Księżycu, czy to na Marsie. To jest wszystko badania. To są wszystko badania, które musimy zrobić, żeby po prostu móc tam żyć.
1: Pytanie w zasadzie prawie na koniec, szybciutkie. Jest szansa, że Sławosz tam jeszcze wróci, albo inny Polak jeszcze poleci w kosmos w takiej przewidywalnej przyszłości? Coś
2: znaczy,
1: o tym słychać?
2: Szansa jest. No, Sławosz jest wyjątkowym człowiekiem. On był przede wszystkim starał się długo, żeby tam się dostać. On starał się, żeby dostać się do korpusu nawet wtedy, kiedy sądził, że się nie dostanie. Marzył o tym. Dostał się do korpusu, więc szapoba dla ministerstwa, że mu pozwoliło lecieć, bo on by się nie doczekał. Że tak powiem w rezerwie, żeby był. Także myślę, że tutaj zdaliśmy ten egzamin. Troszkę nie zdaliśmy egzamin po roku. Ja mam nadzieję, że tak. On jest fizykiem tak naprawdę, nie astronomem.
1: Tak, pamiętam.
2: Zrobił się astronautą, dlatego że się astronautyką interesował, ale tak naprawdę jest fizykiem cząstek elementarnych, więc każdy ma szansę, jeśli ma dobre zdrowie fizyczne. To jest naprawdę istotna rzecz, żeby też naukowcy byli fizycznie sprawni.
1: Dzięki piękne za rozmowę. Przypomnę, kto był gościem programu Science bez fikcji. Była nim dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Piękne. Dzięki za tę miłą rozmowę.
2: Dziękuję. Do zobaczenia następnym razem.
1: Dzięki, ja również życzę wszystkiego dobrego i zapraszam już teraz na kolejne audycje z cyklu Science bez fikcji, a za dziś piękne dzięki składa na wasze ręce i uszy Krzysztof Rab. Cześć!

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Zmieniamy banery w bestsellery. Karolinka i Solaris zapraszają do udziału w projekcie Dobre Rzeczy. Już 26 i 27 czerwca na darmowych warsztatach upcyklingowych z kultową marką Hollow. Stworzysz designerski worko plecak ze starych banerów reklamowych. Czekamy w piątek i sobotę. 26 i 27 czerwca od 13 do 19 w Karolince i Solarisie.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl.

0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Nie zimny prysznic, a letnia kąpiel i regularne nawadnianie organizmu. Specjaliści przypominają, jak bezpiecznie przetrwać upały. Szczególnie ważne jest picie wody, nawet gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia. Mówi lekarz Bartosz Bartosik, gastroenterolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
1: Obfite nawodnienie codzienne małymi kłami, wszelkie owoce są też zalecane, ale przede wszystkim woda. Unikanie bezpośrednich promieni słonecznych, nakrycia głowy, parasol. Pamiętajmy o tym nie tylko u dzieci, u dorosłych i osób starszych. Kremy z filtrem. Najczęściej przy takim słońcu wysoka protekcja, czyli 50 UV.
0: W czasie upałów szczególnie narażone na ryzyko udaru cieplnego są małe dzieci, a wciąż powielanym błędem jest przykrywanie wózków kocykiem czy tetrową pieluchą. To wynika z troski, ale efekt może być odwrotny, zwraca uwagę Robert Czochara, ratownik medyczny z Opola.
2: Jeżeli chcemy przykryć to dziecko tą pieluchą, to zakrywamy też dostęp do świeżego powietrza i tam też może się zrobić taka sytuacja jak w saunie. Także tak naprawdę parasol służy do tego, żeby zrobić cień, więc idźmy do tego cienia.
0: Niemowlęta przegrzewają się szybciej niż dorośli. W czasie upałów należy regularnie sprawdzać kark dziecka. Jeśli jest gorący i spocony, to sygnał ostrzegawczy, że dziecku jest zbyt gorąco.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Ponad 21 tysięcy osób odwiedziło Rebutik w Opolu w pierwszym roku jego działalności. Każdy może tam przynieść niezniszczoną odzież i w zamian wziąć coś dla siebie w proporcji 1:1. Kamila Machacka-Dzikowska, która Rebutik prowadzi, mówi o codziennych kolejkach, zwłaszcza przy okazji Sylwestra, karnawału czy zmianie pór roku.
4: Głównie mamy panie, które do nas przychodzą, głównie studentki, które szukają unikatowego stylu, też seniorki, które praktycznie odwiedzają nas codziennie, same się śmieją, że muszą podpisać listę obecności. No panów mamy mało, głównie żony przynoszą jakieś ubrania, bo tam gdzieś robią porządki w szafach. Mamy jednego pana, który z Wrocławia do nas też specjalnie przyjeżdża, więc mamy nadzieję, że jeżeli chodzi o tą męską część garderoby, będzie się rozwijała.
0: Ubrania podzielono na 5 grup. Wyboru można dokonać analogicznie do rodzaju przyniesionej odzieży. Maksymalnie przy jednej wizycie w Rebutiku można wymienić 3 sztuki odzieży.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Tankowiec przepływający przez cieśninę Ormus został trafiony niezidentyfikowanym pociskiem. Nie ma informacji o poszkodowanych ani o zanieczyszczeniu środowiska, poinformowała brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego. Incydent spowodował jedynie uszkodzenie mostka statku, poinformował z kolei kapitan jednostki. Do zdarzenia doszło w czasie, kiedy narasta napięcie w cieśninie Ormus po wymianie ognia między USA a Iranem. Obie strony oskarżają się nawzajem o złamanie kruchego porozumienia o zawieszeniu broni i grożą dalszą eskalacją. Zmieniamy temat. Coraz bardziej popularna staje się w Polsce turystyka kulinarna, między innymi dzięki gwiazdkom przyznawanym restauracjom przez słynny przewodnik Michelin. To najbardziej prestiżowe wyróżnienia w świecie gastronomii, mówi szef Polskiej Akademii Gastronomicznej Maciej Dobrzyniecki.
5: Zdecydowanym liderem rankingu jest Warszawa. Z tak zwanych miast poza stolicą, no bo to jest osobne kryterium, jest Wrocław. Wrocław zyskał 2 razy po jednej gwiazdce Michelin i jest to wynik 200% podwojenia stanu sprzed selekcji. Samo wyróżnienie jest absolutną nobilitacją i zaproszeniem do rodziny 20 tysięcy najlepszych restauracji świata.
0: Wśród krajowych restauracji nagrodzonych gwiazdkami Michelin 2 posiada tylko lokal w Krakowie. Jedną gwiazdkę Michelin ma z kolei 10 restauracji w kraju. W najnowszym wydaniu przewodnika Michelin znalazło się łącznie około 200 restauracji z całej Polski.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Słonecznie i bezchmurnie, tak będzie przez cały dzień. Temperatura maksymalna może wynieść w regionie do 35 stopni Celsjusza. W centrum województwa termometry pokazują już prawie 33 stopnie, z kolei 31,5 stopnia na południowych krańcach regionu. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, zmienny. Przypomnę, że dla województwa opolskiego obowiązuje alert 3 stopnia przed upałem. A ja dziękuję już Państwu za uwagę. Na kolejne wiadomości Radio Opole zapraszam w imieniu Jacka Rudnika.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
1: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show. Zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie. Zapraszamy na Dni Partnerstwa Gminy Walce. 4 i 5 lipca, 2 dni pełne muzyki, zabawy i niezapomnianych emocji. W sobotę od godziny 20:00 zabawa taneczna z zespołem Soprano. A w niedzielę moda atrakcji dla całej rodziny, koncerty i występy na żywo. Krzysztof Hanke i Paweł Gołecki. O 21:30 gwiazda wieczoru Daria Marks, znana m.in. z hitu Paranoia. Teren przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Walcach. Projekt Wspólne Życie Bez Granic, Wspólny Śląsk jest realizowany w ramach programu Interreg Czechy Polska 2021-2027.
2: Po reklamie.

0: Ze zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w programie i zapraszam do godziny 15. Przed nami dwa tematy, które planuję omówić ze specjalistami. Pierwszy temat brzmi: alkohol szkodzi zdrowiu. Tak, wszyscy wiemy, że alkohol szkodzi zdrowiu, ale czy na pewno wiemy, jak bardzo i dlaczego? Alkohol to najczęściej spożywana substancja psychoaktywna. Jest z nami w czasie spotkań towarzyskich, w czasie uroczystości. Sięgamy po alkohol również bez okazji, czy też w stresie, dla odreagowania, dla relaksu, na przykład podczas wakacji. Statystyki wskazują, że w skali roku wypijamy około 9 litrów czystego alkoholu na mieszkańca. Z drugiej strony statystyki, tu takie może trochę pocieszenie, pokazują, że spada spożycie alkoholu na tego mieszkańca. Jednak skala problemów zdrowotnych, czy na przykład społecznych związanych z alkoholem, jest nadal bardzo wysoka. Dlaczego w takim razie ta substancja psychoaktywna jest tak szkodliwa? O to za chwileczkę będę pytać eksperta, specjalistę gastroenterologii. Będzie to dr Bartosz Bartosik. A w drugiej godzinie audycji porozmawiamy o pracy. Tak, o pracy, u progu wakacji, bo niektórzy czekają na urlop nie tylko po to, żeby odpocząć, żeby spędzić dobrze czas z rodziną, ze znajomymi, żeby poznać jakieś nowe miejsca. Oni po prostu chcą się wyrwać z miejsca zatrudnienia ze względu na panujący tam stres, na panującą tam atmosferę. Jak zadbać o zdrowe relacje w pracy? To temat na drugą godzinę naszego spotkania. Po 14:00 pojawi się tutaj w naszym studiu profesor Alicja Minto. To psycholog z Uniwersytetu Opolskiego i SPANS w Nysie. Zaczynamy, zapraszam.

0: Dołączył do mnie pierwszy gość, dr Bartosz Bartosik. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dobry.
0: To specjalista gastroenterologii z oddziału wewnętrznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, a dokładnie spod oddziału gastroenterologii. I z naszym specjalistą dziś, tak jak zapowiadałam kilka chwil temu, będziemy rozmawiać o problemie alkoholowym, który... Tak, jest, występuje w naszym kraju. W 2024 roku Główny Urząd Statystyczny podał wynik, że wypijemy prawie 9 litrów alkoholu na osobę. To oczywiście jest uśrednione, bo są osoby, które nie piją, ale są też osoby, które piją nadmiernie. Panie doktorze, czy po pacjentach widzi pan problem?
1: Panie doktor, szanowni państwo, to jest nasza codzienność w zasadzie. Pacjenci uzależnieni, pacjenci nadużywający alkoholu, którzy trafiają nie tylko na szpitalny oddział ratunkowy, ale także na oddział gastroenterologii, oddział wewnętrzny z wszelkiej maści powikłaniami swojego nałogu. Także leczymy ich od strony medycznej, od strony psychologicznej. Mamy kontakt z tymi pacjentami na co dzień.
0: Czy to są częściej mężczyźni, kobiety, młodzi ludzie? Czy tutaj następują pewnego rodzaju zmiany, przyzwyczajenia w nawykach? No właśnie, nie wiem, czy mogę mówić w nawykach. No pewnie od nawyków się zaczyna, że ktoś po pracy wraca do domu, nalewa sobie lampkę wina, otwiera puszkę z alkoholem, żeby się rozluźnić. Od tego się zaczyna?
1: No, od tego się zaczyna, od takiego, można powiedzieć, niewinnego picia. Pacjent zaczyna od małych dawek alkoholu, później te dawki się zwiększają. W pewnym momencie traci się ten samokrytycyzm i nie widzi się tych skutków picia, skutków później uzależnienia. No i dochodzi często właśnie do rozwoju pełnych powikłań i taki pacjent trafia do szpitala. Pytała pani o mężczyzn i kobiety. No zdecydowanie na razie więcej jest mężczyzn, ale widzimy istotny wzrost pacjentek na oddziale. Kobiety coraz częściej sięgają po alkohol, a niestety jest tak, że kobiety łatwiej się uzależniają i mniejsza ilość alkoholu wystarczy, żeby wywołać powikłania u takich pacjentek.
0: Czy młodzi ludzie też są bardziej podatni na uzależnienie? Z jednej strony mamy taki trend, i to jest fajny trend, że młodzi ludzie w mediach społecznościowych lansują, że odstawili zupełnie alkohol, celebryci się tym chwalą, fajnie, ale czy mamy taki drugi biegun, że jednak częściej sięgają po ten alkohol? Bo na przykład takie są przyzwyczajenia w domu, zwyczaje.
1: Tak, właśnie ten wywiad rodzinny, obciążenia rodzinne, nawyki rodziców czy rodzeństwa powodują, że młodzi ludzie często sięgają. Też widzimy ten trend braku alkoholu u młodych osób, ale jest to nadal istotna grupa pacjentów i często w oddziale pediatrycznym i już jako dorosłych.
0: A pacjenci przyznają się do tego, że piją alkohol, czy raczej nie?
1: Raczej jest to trudne do wydobycia, taka informacja od pacjenta, raczej negują, lekceważą może taką małą ilość alkoholu, którą spożywają nawet codziennie, więc jak gdyby przyznanie się do nadużywania jest trudne dla pacjenta.
0: Ktoś powie, panie doktorze, ja tutaj normalnie funkcjonuję, pracuję, utrzymuję rodzinę, nie awanturuję się w domu, nie ma patologii tak zwanej. To nie są osoby z jakiegoś marginesu społecznego, które przez alkohol straciły wszystko. Oczywiście takie przypadki też są. No to te osoby powiedzą, ja nie mam problemu z alkoholem. To wszystko jest dla ludzi, ja tylko sobie piję od czasu do czasu, może potem coraz częściej, coś na rozluźnienie.
1: Szanowni państwo, to jest coraz częściej spotykany taki nowy model picia właśnie u pacjentów często dobrze sytuowanych, pracujących, którzy na co dzień używają alkohol. Należy podkreślić, że obecnie nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Każda dawka uważana jest za szkodliwą. Także jeśli ktoś codziennie spożywa alkohol, możemy myśleć już o uzależnieniu.
0: A jeżeli ktoś pije co weekend na przykład?
1: Czy weekendowe picie to też jest częste i najczęściej to są już wtedy większe ilości alkoholu, które prowadzą do ryzykownych zachowań, ryzyko zatrucia i wszelkich jak gdyby konsekwencji takiego spożycia większej ilości alkoholu, więc jak gdyby to też jest uznawane za czynnik szkodliwy.
0: Jak działa na nas alkohol? Dlaczego to jest trucizna?
1: Alkohol działa przede wszystkim jako czynnik taki stresogenny, stres oksydacyjny, stan zapalny, jego metabolit aldehyd octowy, który u każdego pacjenta jest inaczej metabolizowany, powoduje właśnie ten odczyn zapalny, uszkadzając po kolei wszystkie narządy. W zasadzie można powiedzieć, z każdej działki medycyny możemy spodziewać się powikłań nadużycia alkoholu.
0: Tak, z każdej działki medycyny i jeśli chodzi o lekarzy różnych specjalizacji, neurologia, gastroenterologia, tutaj onkologia można by było wymieniać, ale też z zakresu psychiatrii i także z dziedziny psychologii, prawda? Bo przecież to też wpływa na nasze samopoczucie potem. Przez chwilę jest fajnie, ale potem już fajnie nie jest.
1: No, na początku leczymy naszą depresję, nasze pogorszenie nastroju alkoholem, natomiast konsekwencją tego jest nasilenie tej depresji, nasilenie objawów depresyjnych, często prowadzące nawet do prób samobójczych, także tutaj obszar tej psychologii, psychiatry jest to bardzo złożone leczenie i diagnostyka takiego pacjenta.
0: Panie doktorze, po czym pan rozpoznaje jako gastroenterolog, że pacjent ma problem z alkoholem, że pije ten alkohol?
1: Możemy to podzielić na takie właśnie kwestie społeczne, czyli na przykład absencję w pracy, pogorszenie jakości pracy, zaburzenie kontaktu z rodziną, pogorszenie tych relacji rodzinnych, przemoc domowa. I to jest takie z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego. Natomiast nasze medyczne obserwacje, najczęściej widzimy zmiany na skórze, pogorszenie wyników badań. W USG na przykład widoczne jest też cechy stłuszczeniowego zapalenia wątroby czy stłuszczenia wątroby na tle alkoholowym. Więc jest sporo takich czynników, które my jesteśmy w stanie zaobserwować u pacjenta, patrząc i rozmawiając z nim w trakcie wywiadu.
0: Panie doktorze, to za chwileczkę będę dopytywać o poszczególne narządy, w jaki sposób alkohol wpływa na nasze zdrowie. Przypomnę, gościem programu jest dr Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu dr Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii. Cały czas rozmawiamy na temat problemu alkoholowego. Jak wyrwać się z tego uzależnienia, jak szkodliwy jest alkohol. Na ten temat rozmawiam z naszym gościem. Panie doktorze, a ile osób w naszym kraju ma taki realny problem z alkoholem, że już muszą być leczeni z tego względu?
1: No, opierając się na takich oficjalnych danych, no to poważne uzależnienie, mówi się o około milionie osób, kilku milionów osób nadużywających istotnie alkoholu. Natomiast myślę, że to są dane niedoszacowane, bo jak gdyby takie okazjonalne picie, albo pacjenci nie przyznają w ankietach, czy myślę, że tych pacjentów jest zdecydowanie więcej.
0: Bo jednak ten proces uzależnienia trwa. To nie jest tak, że wypijemy dwie lampki wina, czy też butelkę alkoholu i już wpadamy ten nałóg. To postępuje, prawda? Tak stopniowo.
1: Tak, tak. No to jest właśnie, zaczyna się z reguły od małych dawek, małych ilości, no a później to rosną zdecydowanie te ilość spożywanego alkoholu.
0: A jaka dawka jest tutaj dla nas już niebezpieczna alkoholu, a jaka jest śmiertelnie niebezpieczna?
1: To jeszcze raz jak gdyby podkreślę, że nie ma dawki bezpiecznej, natomiast dawkę, którą uznaje się za taką istotnie niebezpieczną, to jest 40 gramów czystego alkoholu, etanolu. Przeliczając to na, powiedzmy, najbardziej popularny, to co Polacy spożywają, piwo, to są dwa piwa dziennie, czyli 1000 ml piwa dziennie dla mężczyzny i jedno piwo dla kobiety, czyli istotnie mniejsza dawka, która może powodować ryzykowne zachowania i ryzyko uzależnienia istotne.
0: Nie wiem, czy to nie powinno być zakazane, no ale mamy przecież w sklepach nawet promocję, że 6 puszek alkoholu plus 6 gratis. Z jednej strony samorządy walczą z problemem, wprowadzają taką nocną prohibicję, częściową prohibicję, która polega na tym, że sklepy po 22 zazwyczaj nie mogą sprzedawać alkoholu, a z drugiej strony w marketach mamy dostęp do alkoholu, możemy sobie zrobić zapasy i to jeszcze bardzo korzystnej promocji. 6 plus 6 czy tam 7 plus 7.
1: Wszelkie działania takie ograniczające sprzedaż alkoholu uważam, że są potrzebne. Nocna prohibicja wprowadzona w Opolu jak najbardziej przysłuży się pacjentom i zmniejszy obciążenie oddziałów SOR-ów pacjentami pod wpływem alkoholu. Natomiast nadal to jest za mało. Nadal widzimy te promocje w sklepach, nadal widzimy eksponowany alkohol w sklepach.
0: Na stacjach paliw.
1: Na stacjach paliw.
0: Małpki tam
1: widzą
0: są nawet
1: dzieci,
0: sprzedawane, tak.
1: No i ten dostęp nadal w Polsce jest zdecydowanie zbyt łatwy do alkoholu.
0: A jest takie społeczne przyzwolenie cały czas?
1: Jest społeczne przyzwolenie na alkohol, także u młodych pacjentów. Oczywiście to się trochę zmienia teraz w czasie, natomiast nadal moim zdaniem zbyt dużo swobody dajemy, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu i sprzedaż alkoholu przede wszystkim.
0: Czy sprzedaż alkoholu dla osób w wieku 18 lat, no nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak? Ale czy sprzedaż, czy tutaj nie powinna być podniesiona granica z 18 lat do 21 na przykład?
1: W niektórych krajach jest rzeczywiście 21 lat. No ja myślę, że to można rozważyć. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim jest taka kluczową sprawą jest edukacja i prewencja, czyli właśnie, żeby edukować o szkodliwości wpływu, nie promować alkoholu w sklepach, mediach społecznościowych przede wszystkim w tej chwili.
0: To w takim razie, panie doktorze, trochę porozmawiamy już teraz na temat zdrowia. Jak zdrowotnie wpływa na nas alkohol, jak szkodzi naszemu zdrowiu? Pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście wątroba.
1: Tak, to jest wątroba, to jest też mój dział, moja specjalność. Początkowe stadium to z reguły jest stłuszczenie, alkoholowe stłuszczenie wątroby, które w wielu przypadkach prowadzi do alkoholowego włóknienia, a w konsekwencji do męskości wątroby i wszelkich tego typu powikłań. Także to jest taka kolejność, taka ewolucja zmian w wątrobie, które powstają, jeśli pacjent nie przestanie pić. Na etapie stłuszczenia mamy szansę na wycofanie się tych zmian. Kiedy dojdzie do włóknienia i męskości, te zmiany się już nie cofną.
0: Ile czasu tutaj pacjent ma na to, żeby doprowadzić do takiego stanu wątroby?
1: Tutaj niestety nie da się określić czasu. Na pewno kobieta szybciej, kobieta ma inny metabolizm, kobiety mają inne stężenie dehydrogenazy alkoholowej, większą ilość tkanki tłuszczowej, w której alkohol się nie rozpuszcza, więc jak gdyby ta podatność kobiet, pacjentek na alkohol jest zdecydowanie większa, więc ten czas jest zdecydowanie krótszy. No i to z reguły jest to kilka lat, natomiast to zależy indywidualnie od pacjenta i od ilości alkoholu, od czynników takich dodatkowych.
0: I tak jak podkreślamy, to wcale nie są osoby z jakiegoś marginesu. To wystarczy, że będziemy codziennie pić po kilka, dwie, trzy puszki piwa przez jakiś tam czas.
1: Tak, dwie puszki piwa dziennie dla mężczyzny, jedna dla kobiety i uznaje się to za picie już szkodliwe, więc codzienne picie alkoholu jest zdecydowanie szkodliwe.
0: Marskość to jest główna przyczyna zgonu poalkoholowego?
1: Można powiedzieć, że tak. W zasadzie marskość, wątroby i wszelkie powikłania związane z marskością, krwawienia z przodu pokarmowego, niewydolność serca, kardiopatia poalkoholowa, jak gdyby to jest cały obraz tej choroby alkoholowej. Sama marskość jak gdyby jest przyczyną dla tych wszystkich innych dodatkowych powikłań.
0: Bo na marskości się nie kończy, tak?
1: Zdecydowanie nie. Degeneracja też układu nerwowego, czyli degeneracja komórek nerwowych, degeneracja serca, czyli kardiopatia alkoholowa, trzustka, wątroba, niedolność nerek. Jak gdyby w zasadzie wszystkie organy mogą być uszkadzane i są uszkadzane przez alkohol.
0: Powiedział pan doktor trzustka, ostre, przewlekłe zapalenie trzustki, tak? Podobno bardzo bolesna choroba.
1: Tak, najczęściej zaczyna się takim pierwszym epizodem ostrego zapalenia trzustki i wcale tutaj nie trzeba bardzo dużo tego alkoholu spożywać. Często wystarczy jakiś jeden taki błąd weekendowy, można powiedzieć, czyli ciężkie jedzenie, grill plus kilka piw, trochę alkoholu i pacjent może przejść ostre zapalenie trzustki. Choroba bardzo groźna, niebezpieczna, duże ryzyko takiego ciężkiego przebiegu martwiczego zapalenia trzustki. No i często te powikłania po takim przebytym epizodzie ciągną się latami z pacjentem.
0: Mhm. A na czym dokładnie jeszcze polegają te skutki? Jak ta trzustka reaguje? Co się dzieje z pacjentem?
1: Dochodzi do stanu zapalnego i uwalniają się enzymy z trzustki, trawiąc tą trzustkę i narządy wokół. Powoduje to degenerację właśnie trzustki i jej wpływu na trawienie pokarmów, czyli jest taka niewydolność zewnątrzwydzielnicza i niewydolność wewnątrzwydzielnicza, czyli można powiedzieć, trzustka nie produkuje insuliny. Więc prowadzi to do cukrzycy. Co w konsekwencji wymusza na pacjencie stosowanie insulin. Często właśnie to są młodzi pacjenci, którzy po takim epizodzie są skazani na dożywotnie leczenie insuliną.
0: Jak się wchodzi w te szczegóły, to brzmi naprawdę przerażająco, bo my jako pacjenci nie zdajemy sobie sprawy, jak destrukcyjny dla nas jest alkohol. I tak jak pan doktor mówi, na przykład w przypadku trzustki, to nie jest wieloletnie picie, to może być jakiś incydent, tak, z zatruciem alkoholowym.
1: Tak, zdecydowanie często są to pacjenci, którzy nawet nie nadużywają alkoholu, tylko właśnie weekendowo gdzieś wypiją, gdzieś mają taką zwiększoną podatność i taki epizod może im drastycznie zmienić życie.
0: Domyślam się, że mimo wszystko to rzadkie przypadki, ale to może nas spotkać, a może nie rzadkie, tak? Bo widzę, że pan tutaj już to analizuje.
1: We pozorom nie są aż tak rzadkie te przypadki, także to się zdarza i tacy pacjenci, to też trzeba wspomnieć o takich jeszcze odległych powikłaniach, to jedno, ale też takie ostre powikłania, bo mówię, jeśli niewydolność wielonarządowa i ostre zapalenie trzustki, w kilku procentach przypadków może skończyć się nawet zgonem, także tutaj jak gdyby nie jest to wbrew pozorom tak rzadki przypadek.
0: A jak się ma alkohol do chorób onkologicznych?
1: Tutaj też istotnie zwiększa ryzyko w zasadzie z każdego układu, ale ze swojej działki mogę podkreślić, że rak żołądka, rak trzustki, przewlekłe zapalenie trzustki, czy rak wątrobowo-komórkowy w przypadku marskiej wątroby. To jest coś, co się zdarza dość często.
0: Jak wygląda leczenie tutaj? Jak wygląda diagnostyka?
1: Tak, no najczęściej pacjent, który ma powikłanie tej maskości, trafia na oddział, trafia do poradni, gdzie w toku badań, czy gastroskopii, czy badań obrazowych, tomografii, czy USG, te zmiany są najczęściej wychwycone. Natomiast to, co należy podkreślić, no to kwestia leczenia takiego pacjenta, bo to maskość i wszystkie powikłania jak gdyby utrudniają takie leczenie onkologiczne. zwiększają ryzyko zabiegu, zmniejszają szanse na skuteczną chemioterapię, czy radioterapię, czy ogólnie leczenie onkologiczne.
0: A widzicie, że macie więcej pacjentów na przykład z rakiem żołądka i że może to mieć związek z alkoholem?
1: Ogólnie widzimy zwiększoną ilość przede wszystkim raków jelita grubego i to są też takie dane ze Stanów Zjednoczonych o rosnącej ilości raka jelita grubego u pacjentów u młodych dorosłych, czyli poniżej 50 roku życia. I ten rak w Stanach wysunął się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość zgonów z powodów onkologicznych u mężczyzn poniżej 50 roku życia. I ma to związek właśnie ze stylem życia, z dietą, ale też ze spożyciem alkoholu.
0: Panie doktorze, a na przykład takie nowotwory jak nowotwór jamy ustnej, gardła, przełyku, to też może mieć związek z alkoholem?
1: Zdecydowanie. Destrukcyjny wpływ alkoholu na śluzówkę dotyczy właśnie całego przodu pokarmowego, ale przede wszystkim tego początkowego odcinka, czyli jama ustna, gardło, ktań i przełyk. To też jest ważne. Przełyk to jest wtedy bardziej nasza część diagnostyki, a jama ustna i gardło to laryngologiczna.
0: Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, pan doktor tutaj mówi o takich poważnych chorobach, ale ja piję tylko lżejszy alkohol.
1: Tak jak mówiliśmy, nie ma bezpiecznego picia alkoholu. Tak, każda dawka słabszego alkoholu także jest niebezpieczna, więc jak gdyby trzeba tutaj mieć na uwadze, że to też może nam szkodzić.
0: Przypomnę, gościem audycji jest gastroenterolog z oddziału wewnętrznego z pododdziałem gastroenterologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Rozmawiamy o szkodliwości alkoholu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas gastroenterolog dr Bartosz Bartosik z oddziału wewnętrznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, spod oddziału gastroenterologii, i cały czas rozmawiamy na temat bardzo istotny, bardzo ważny, na temat szkodliwości alkoholu. Panie doktorze, to też nie pana działka, bo jest pan gastroenterologiem, ale alkohol też zwiększa ryzyko udaru. To są też choroby neurologiczne.
2: Tak, zwiększa ryzyko udaru, zwiększa ryzyko zawału, czyli cały obszar chorób naczyniowych w zasadzie. Zwiększa ryzyko nadciśnienia, zaburzeń rytmu serca, migotania przedsionków. Wszelkie konsekwencje właśnie związane z piciem, zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, z wzrostem ciśnienia tętniczego przyczyniają się właśnie do tych powikłań.
1: To jest też zmienione zachowanie, podejmowanie takich bardziej brawurowych zachowań, niebezpiecznych zachowań, też wsiadanie po pijanemu za kierownicę, może dojść wtedy do wypadku, i to są też takie skutki już pośrednie picia alkoholu, przemoc w rodzinie, bo są te zmienione zachowania, czyli aspekty z zakresu psychologii, psychiatrii. Dużo macie też takich przypadków ofiar, osób, które były po alkoholu, na przykład ofiary wypadków.
2: Tak, zdecydowanie praca na SOR-ze jak gdyby pokazuje ewidentnie, że takich pacjentów jest dużo. No i najczęściej cierpią na tym i to osoby dodatkowe, postronne, osoby trzecie, ale też osoby w rodzinie pacjenta, który traci pracę, często jest niezdolny do funkcjonowania dalej po takim wypadku. Także to jest spora grupa pacjentów z tego typu konsekwencjami się mierząca.
1: A rozumie pan, doktor, to już tak zapytam jako nie lekarza, człowieka, który pije, jeździ, jest zatrzymywany przez policję, dostaje zakaz prowadzenia, a potem i tak wsiada za kierownicę. Tyle się o tym mówi.
2: No tego chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego to prawo jest tak łaskawe dla takich pacjentów, dla takich osób. Zresztą przypadki z ostatnich tygodni, miesięcy, gdzie kilkanaście osób zginęło jako konsekwencja właśnie tej osoby, która wsiadła pod wpływem alkoholu do samochodu. Nie rozumiem tak łaskawego podejścia dla tego typu przypadków.
1: Już pytanie, co zrobić, bo no właśnie, jak bardzo uzależnia alkohol? Może w taki sposób powinniśmy też zadać to pytanie, dlaczego te osoby nie potrafią przestać pić?
2: No to jest szereg konsekwencji, i poczynając właśnie od takich problemów osobistych, stresu, zabijania tym stresu, tym spożyciem alkoholu.
1: Może to jest tylko wymówka właśnie, żeby sięgnąć po ten alkohol, bo chodzi jednak o ten alkohol.
2: Ale to też jest kwestia jakichś też predyspozycji takich genetycznych, rodzinnych. Najczęściej gdzieś te osoby, które są obecnie uzależnione gdzieś w rodzinie, ten alkohol też w dzieciństwie był. Więc jak gdyby to się ciągną te konsekwencje latami i tak naprawdę na pokolenia dalsze.
1: To też takie zmiany na przykład hormonalne, codziennie mamy problem ze snem też, to też wpływa na takie nasze codzienne funkcjonowanie, to nie tylko choroby.
2: Tak, no zaburzenia właśnie snu, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, są takie zespoły amnestyczne, które powodują całkowite takie otępienie alkoholowe, które w zasadzie wyklucza pacjenta ze społeczeństwa. No i też wszelkie powikłania związane z maskością wątroby typu encefalopatia wątrobowa, która też ogranicza takie codzienne funkcjonowanie i kontakt z pacjentem w zasadzie.
1: Kolejny bardzo poważny problem społeczny, kobiety w ciąży sięgające po alkohol.
2: No, ja mam nadzieję, że to już jest rzadka sprawa. Raczej tego w szpitalu się tutaj u nas nie obserwuje. Natomiast domyślam się, że to się zdarza nadal. Natomiast no, ta edukacja, konsekwentna edukacja, konsekwentne ograniczenie tej sprzedaży alkoholu no, powinny prowadzić do zmniejszenia takich zjawisk.
1: Może powinniśmy jako państwo tutaj więcej prowadzić kampanii antyalkoholowych. One rzeczywiście są, dzieją się, tak jak na opakowaniach z papierosami, tak? Są ostrzeżenia. Tylko z drugiej strony właśnie, czy my jako konsumenci na to zwracamy uwagę? Jak ktoś chce, to sięgnie.
2: Ale myślę, że jakieś na przykład ograniczenie widoczności alkoholu, półek z alkoholem w sklepach, szczególnie dla dzieci.
1: Czy na stacjach paliw.
2: Czy uniknięcie takich, o których mówiliśmy, promocji na alkohol. Myślę, że to sprzyjałoby ograniczeniu jednak spożycia
1: No w przypadku kobiety w ciąży, no to dziecko jest narażone na FAS, tak?
2: Tak, zespół płodowy, zespół alkoholowy. W zasadzie to konsekwencja na całe życie dla takiego dziecka, więc taka edukacja od w każdym gabinecie lekarza rodzinnego, u ginekologa, no powinna być na każdym kroku taka edukacja prowadzona.
1: Panie doktorze, każdemu mogło się zdarzyć, gdzieś tam przesadzić z alkoholem, i oby to było tylko raz. Co robić w takich sytuacjach, kiedy dojdzie do zatrucia alkoholowego? Jak sobie poradzić z tym? A kiedy trzeba szukać pomocy specjalisty?
2: Znaczy, takie zatrucie, myślę, że to wielu pacjentów się z czymś takim mierzyło, wiele osób. No, podstawowa rzecz to bardzo fite nawodnienie, odpoczynek, unikanie światła słonecznego, unikanie jakichś bodźców takich zewnętrznych, głośnych dźwięków na przykład. No i z reguły to wystarcza. Natomiast jeśli chodzi o jakieś objawy bardzo nasilone, na przykład ból głowy, który nie ustępuje po lekach, czy silne zawroty głowy, omdleniu, to te przytomności, silny ból w klatce piersiowej, silny ból brzucha, który mógłby sugerować zapalenie trzustki. To są takie objawy, które powinny raczej skłonić nas do tego, żeby udać się na szpitalny oddział ratunkowy.
1: Jakiego pacjentkę z alkoholem, z poziomem alkoholu takim rekordowym pan przyjmował w swojej praktyce?
2: No to było na pewno powyżej 5 promili, tak? Już nie pamiętam dokładnie ile, ale to było na pewno powyżej 5. To są często pacjenci, którzy są trochę, można powiedzieć, do tego zaadoptowani, czyli oni już piją długo i funkcjonujący, tak? Bo gdyby ktoś zupełnie niepijący wypił taką ilość, no to mogłaby ona się okazać śmiertelna.
1: Bo przyjęto tak, że dawka śmiertelna to jest powyżej 4 promili?
2: To tak przyjęto, ale to można to, że tak powiem, na nasze warunki polskie przenieść, że jednak ona jest indywidualna.
1: Teraz mamy upały i jednocześnie rozpoczynają się wakacje, jest ten sezon wypoczynkowy, urlopowy, no to właśnie możemy częściej sięgać, bo nie trzeba iść następnego dnia do pracy, chcemy się wyluzować. Czy alkohol jest dobry? No nigdy nie jest dobry, ale jak alkohol jest niedobry w czasie upałów?
2: No to już widzimy po pierwszych ofiarach alkoholu nad wodą, utonięciach, więc jak gdyby ktoś, kto zamierza pływać, ktoś, kto zamierza wejść do wody i ma pod opieką też dzieci czy rodzinę, absolutnie unikamy tego alkoholu, szczególnie w takich upałach. Alkohol tak naprawdę nie nawadnia, tak? To tutaj trzeba mieć tą świadomość, że alkohol nie nawadnia. Więc jak gdyby spożycie nad wodą czy w okresie wakacyjnym takiego alkoholu powinniśmy ograniczyć mocno.
1: Na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, to chyba powinniśmy przypomnieć to, co mówiliśmy kilkukrotnie, to co pan doktor mówił, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i że alkohol to jest trucizna. Pan doktor tłumaczył tutaj, w jaki sposób to działa na naszą trzustkę, na naszą wątrobę, na nasz mózg, na nasze samopoczucie. To po prostu nas truje.
2: Tak. No to kolejny raz trzeba podkreślić, to jest chyba najistotniejsze z naszego wywiadu, najistotniejszy wniosek, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Po prostu nie ma. Picie codzienne jest szczególnie szkodliwe, dlatego starajmy się ograniczać ten alkohol na co dzień i starajmy się, żeby nie narażać też naszych dzieci, naszych rodzin na skutki tego nadużywania.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Doktor
1: Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii z oddziału wewnętrznego z pododdziałem gastroenterologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole. To audycja Ze zdrowiem Ci do twarzy.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nadchodzi nowy adres motoryzacji w Opolu. Volvo już jest w mieście. Zanim otworzymy nasz nowoczesny salon, zapraszamy na indywidualne jazdy testowe. Zadzwoń pod numer 603 040 944 lub odwiedź stronę volvogrupalease.pl. Volvo w Opolu. Poznaj markę jeszcze przed otwarciem salonu. Zapraszamy. 603 040 944.
1: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
3: Upalne, sobotnie, popołudnie słuchają Państwo Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 14 wiadomości zaczynamy. W nich kilkadziesiąt własnoręcznie skonstruowanych jednostek. Na starcie spływu Odrą z Raciborza do Kędzierzyna Koźla. Włókniarz Kietrz ma 80 lat. Rozpoczynające się właśnie teraz obchody uświetni mecz przyjaźni z Odrą Włodzisław.
0: Wiadomości Radia Opole.

0: jesteśmy do tego nastawieni. Nie chodzi nam o wygraną. My już jesteśmy wygrani, że to jesteśmy i ci ludzie, co są przy nas, co podziwiają. No bo myślę, że też nie chwaląc się, ale jest co podziwiać.
1: A z uczestnikami spływu rozmawiał Grzegorz Frankowski. W upalne dni nawodnienie organizmu to podstawa. Nie trzeba chyba specjalnie nikogo do tego przekonywać. Bezpłatną wodę pitną mieszkańcom oferują samorządy, na przykład ten z Wrocławia. Tam są dostępne na ulicach zdroje wodne, mówi rzeczniczka miejskiego przedsiębiorstwa WIK Wrocław Martyna Bańcerek.
2: Naszych zdrojów można napić się wody bezpośrednio z kranu, napełnić swoją butelkę, napoić też psa, a także wykorzystać ją po prostu do schłodzenia ciała. Oczywiście zdroje są regularnie serwisowane i utrzymywane w czystości. Poidełka czyścimy raz lub dwa razy w tygodniu.
1: Wracamy na Opolszczyznę. Włókniarz Kietrz ma 80 lat. Dzisiejsze obchody uświetni mecz przyjaźni byłych i obecnych zawodników klubu z zespołem Odry Wodzisław. Na jubileusz przygotowaliśmy sporo atrakcji, mówi nam prezes klubu Dawid Kolarczuk.
3: Czekają bardzo ciekawe atrakcje, między innymi mecz przyjaźni z piłkarzami Odry Wodzisław, tymi obecnymi i kilkoma z poprzedniej dekady, także mam nadzieję, że będzie dobre widowisko. Dodatkowo są przygotowane atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla kibiców. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które przyczyniły się do rozwoju tego klubu, do istnienia. Każdego, kto dołożył jakąś cegiełkę do tego działania.
1: A to 80-lecie włókniarza rozpoczyna się właśnie teraz na stadionie przy ulicy Sportowej, oczywiście w Kietrzu.
4: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Entuzjastów analogowego brzmienia z czarnej płyty. Jeszcze dziś można spotkać w Muzeum Polskiej Piosenki, gdzie trwa Vinyl Fest On Tour Opole. Zaplanowano prelekcje i spotkania m.in. o historii zespołu Homo Twist czy dokonaniach Czesława Niemena lub grupy SBB. Magia czarnej płyty, jak się okazuje, wciąż bardzo aktualna.
5: Muzyka muzyką. Można słuchać to na różnych głośnikach, ale to jest tak, że mamy płytę. Płyta jest duża, z piękną okładką, która jest wyraźna nawet dla ludzi w najlepszych latach. Poza tym mamy jeszcze całą tą celebrację związaną z wyciągnięciem płyty, położeniem na gramofonie, położeniem ramienia i to wszystko wymaga od nas większego zaangażowania, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki. I to jest właśnie ta magia.
1: Wyjaśnił nam jeden właściciel jednego ze stoisk, Bogusław Ziębowicz. Na koniec Vinyl Festu zaplanowano siestę na tarasie z DJ-ami. Początek godzina 20 na tarasie Amfiteatru w Opolu. Nasza rozgłośnia jest, przypomnijmy, patronem medialnym tego wydarzenia.
4: Światowe agencje informują.
1: Inflacja w Stanach Zjednoczonych ponownie wzrasta. W maju przekroczyła 4%. To już oficjalne. Tak wysoki skok odnotowano po raz pierwszy od 3 lat. Rosnące koszty życia mogą przysporzyć problemów politycznych prezydentowi Trumpowi w obliczu zbliżających się wyborów środka kadencji. Nie bądź ignorantem, odśwież się w 5 minut, czyli bierz prysznic nie dłużej niż trwa twoja ulubiona piosenka. Holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem. Czysta woda w kranach wcale nie jest taką oczywistością. Spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i także społecznościowych.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 35 stopni, tak to wygląda na ten moment. Do końca dnia słonecznie. Wygląda na to, że to maksymalna temperatura właśnie 35 klasach została osiągnięta. Trzeba wierzyć, że więcej już nie będzie. Trzeba przyznać, wystarczy. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południa i południowego wschodu. Noc przy zachmurzeniu małym, temperatury minimalne jakże przyjemne od 19 do 22 stopni. Jedno zdanie o pogodzie w niedzielę. Upał jeszcze większy, do 38.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze Zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. Przed nami kolejny temat. Ze mną nowy gość, profesor Alicja Minto. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: To psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. I u progu wakacji z panią profesor będziemy rozmawiać o pracy, ale nie o tym, dlaczego potrzebujemy sobie zrobić przerwę w pracy, na przykład na urlop, bo to jest oczywiste, prawda? Ale będziemy rozmawiać o relacjach w pracy, jak dbać o te relacje, co je psuje, co buduje dobry klimat w pracy, co to w ogóle znaczy dobry klimat w pracy, tak aby wyjechać na te upragnione wakacje bez stresu i nie martwić się tym, co będzie po powrocie. Bo to jest rzeczywiście taki moment, kiedy my myślimy o tym urlopie, chcemy odpocząć, ale też chcemy się wyrwać. A jeżeli w pracy jest bardzo zły klimat, to tym bardziej na tych wakacjach możemy nie wypocząć, bo po prostu myślimy o tym, co nas tam spotka z powrotem, kiedy pojawimy się po urlopie. Jak ważny jest dobry klimat, dobra atmosfera w pracy?
2: W tej chwili wiele badań wskazuje na to, że nawet ważniejsze niż zarobki. Okazuje się, że wiele osób, które są zadowolone z warunków pracy, takich finansowych warunków pracy, jakichś tam organizacyjnych, poszukuje jednak nowych rozwiązań, nowych alternatywnych miejsc pracy właśnie z uwagi na złe, niezadowalające dla nich warunki społeczne, relacje międzyludzkie.
1: No tak, bo jeżeli płacimy za to wysoką cenę, za tę pracę i jesteśmy cały czas zestresowani, nie możemy spać, nie możemy normalnie funkcjonować, odbija się to na naszej rodzinie, bo my cały czas przejmujemy się tym, co się dzieje w pracy, mamy na przykład do czynienia z jakimś toksykiem w pracy, nie mówię tylko, że to na przykład szef, ale to może być też współpracownik, kolega, koleżanka, no to ciężko tak funkcjonować. Płacimy za to zdrowiem także takim fizycznym, i psychicznym, i fizycznym.
2: Tak, ale już na tym etapie to ludzie zwykle nie mają wątpliwości, żeby określić koszty, jakie ponoszą. Natomiast to jest proces, który się zaczyna i trwa dosyć długo. I to, co jest znakiem współczesności, to jest to, że te takie naturalne objawy mobbingu, jakieś takie agresywne zachowania współpracowników albo przełożonych, jakieś takie właśnie bardzo niekulturalne zwracanie się do współpracowników, krzyki, wulgarne wypowiedzi, że to powoli zanika w środowisku pracy. Natomiast pojawia się takie zjawisko, które jest równie, a może nawet bardziej niepokojące, które nazywa się mobbingiem w białych rękawiczkach, a z punktu widzenia psychologii klinicznej mówi się o bierno-agresywnych zachowaniach.
1: Co się pod tym kryje? Co to jest ten mobbing w białych rękawiczkach? Bo rzeczywiście my mamy świadomość, że nikt nie może na nas w pracy krzyczeć, obrażać, wyzywać, używać wulgarnych słów. Co znaczy mobbing w białych rękawiczkach? Co już jest przekroczeniem pewnej granicy? Bo może nam być trudno to rozpoznać. Ktoś sobie pomyśli, o, mam przełożonego wymagającego, dlatego komuś się wydaje, że to wszystko jest w normie.
2: Tak, komuś się wydaje, że to wszystko jest w normie. Właśnie w tych sytuacjach takiego bierno-agresywnego oddziaływania pracowników na ich kolegów z pracy, trudno jest momentami się zorientować, czy na pewno doszło do przekroczenia jakichś granic, bo jeżeli chodzi o definicję, to są na pewno zachowania, które są bardzo mocno nacechowane wrogością i takim intencjonalnym działaniem, żeby komuś zaszkodzić. Ale nie robi się tego wprost, tylko robi się to pod płaszczykiem poprawności. Wszystko jest niby w porządku, ale tak naprawdę podejmuje się działania po to, żeby tego pracownika zdemotywować, żeby obniżyć jego samoocenę, żeby pokazać mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, żeby go wyłączyć z zespołu. I to są na pozór takie, niektórzy mówią, mało znaczące zdarzenia, o Boże, nic takiego się nie stało, przesadzasz. Na przykład pracownik wchodzi do pracy, mówi dzień dobry, a przełożony mu nie odpowiada. Na przykład są takie sytuacje, w których pojawia się możliwość udział w jakichś szkoleniach czy wyjazdu na konferencje. No i pracownicy się zgłaszają. Okazuje się, że mają wybrane różne tam miejsca, w których mogliby takie szkolenia czy konferencje zaliczyć i pracodawca mówi, że bardzo dobrze, bardzo to jest cenne, ale niestety nie ma środków, żeby sfinansować ich wyjazd. W związku z tym pracownicy nie odbywają tych szkoleń. Ale po jakimś czasie okazuje się, że ten sam szef, który nie miał możliwości albo nie chciał sfinansować wyjazdu pracownika, pyta pracownika, czy on był na jakichś szkoleniach albo na konferencjach. A jeżeli nie był, to dlaczego nie był? Więcej, innym daje środki na wyjazd i nagradza ich za to, że pojechali. I jeżeli patrzę się na te sytuacje z boku, to wydaje się, że no przecież no wiadomo, że nie można dać wszystkim. Wiadomo, że trzeba to jakoś dzielić, ale tutaj wyraźnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w psychologii nazywa się infrahumanizacją, czyli dzieli się na swoich i nie swoich.
1: Właśnie tak pomyślałam my sobie o takim faworyzowaniu wybranych pracowników, ale tak ostentacyjnie, żeby ten inny pracownik czy inni pracownicy widzieli, że ktoś jest bardziej doceniany w pracy, chociaż wykonują taką samą pracę, takie same obowiązki z takim samym zaangażowaniem, ale na przykład taka toksyczna osoba gdzieś tam sobie wybiera faworytów i ich docenia. To też jest chyba takie znaczące dla pracownika. On też ma w tym momencie gorszą samoocenę i czuje się z tym gorzej, bo pracuje, stara się, a jest niedoceniony.
2: Na pewno rodzi się w nim poczucie niesprawiedliwości i poczucie krzywdy, dlatego że jeżeli stara się wykonywać swoje obowiązki poprawnie, jeżeli niczym jego kwalifikacje, kompetencje, efektywność pracy nie różni się od innych, to dlaczego jedni są wspierani w tym rozwoju zawodowym, a inni nie? Jeżeli firma nie ma możliwości robienia takich właśnie ukłonów w stronę wszystkich pracowników, to te środki powinny być dzielone sprawiedliwie. Raz powinien jechać jeden pracownik, drugi raz drugi pracownik. Natomiast tutaj jest wyraźna taka tendencja do faworyzowania tych, których się uważa za członków własnej grupy i to jest ta grupa my i oni, którym nie trzeba dawać żadnych profitów, nie trzeba ich w żaden sposób wspierać, ale rozliczać będziemy ich tak samo jak tych, których wspieramy.
1: A dobrze, a z drugiej strony mamy pracowników, którzy wykonują w różny sposób swoje obowiązki, jeden lepiej, stara się, ale wychodzi mu to dobrze, a drugi też się stara, ale wychodzi mu to trochę gorzej. Jak zwrócić uwagę, nie chcę mówić jak skrytykować, tylko jak poprawić takiego pracownika, zwrócić uwagę, żeby on się nie poczuł tym jakoś nadmiernie też dotknięty, bo to może też działać w drugą stronę, że szef stara się coś poprawić, a ten pracownik po prostu jest na nie, jest negatywnie nastawiony i nie przyjmuje do wiadomości uwag.
2: To jest z kolei przykład biernej agresji u pracowników, dlatego że bierna agresja może być udziałem i pracodawcy, na przykład pracodawcy, który nie informuje swojego pracownika o czymś albo mówi do niego, znowu pan nie zrozumiał tego, co powiedziałem i niby nie ma w tym nic takiego obraźliwego, ale jak się temu bliżej przyjrzeć, to rzeczywiście jest to taki ukryty komunikat, coś jest nie tak z twoją zdolnością intelektualną, jeżeli ty znowu nie rozumiesz mojego komunikatu. No i z drugą strony oczywiście też jest możliwa taka sytuacja, kiedy pracownik dostaje bardzo konkretne informacje od swojego pracodawcy, co robi źle i co powinien poprawić. I tutaj, jeżeli chodzi o krytykę, to jasno mówimy w psychologii o tym, że krytyka ma dotyczyć zachowania, pewnego procesu, pewnego działania i powinna ona zawierać informacje o tym, co robisz źle i jak powinieneś zrobić, żeby było dobrze.
1: A nie oceniać personalnie?
2: Oczywiście żadnych ocen personalnych typu znowu pan nie zrozumiał albo ja mówię, a ty nie słuchasz i tak dalej. Żadnych personalnych odniesień, tylko całkowite skoncentrowanie się na zadaniu, które chcielibyśmy poprawić. Natomiast są rzeczywiście tacy pracownicy, którzy uważają, że nie wolno im zwracać uwagi, że każda uwaga jest atakiem na ich godność, każda uwaga jest atakiem na ich niezależność i uważają, że jeżeli ktoś im zwróci uwagę, no to na przykład robi to dlatego, że dyskryminuje jakieś mniejszości. Jeżeli ktoś im zwróci uwagę, to dlatego, że właśnie jest negatywnie do nich ustosunkowany i ci pracownicy mają też takie schematy funkcjonowania, że zgadzają się poprawiać swoje zachowanie, swoje działanie, ale tak naprawdę nie robią tego. Czyli wyobraźmy sobie na przykładzie, że pracownik regularnie spóźnia się do pracy i pracodawca go prosi, żeby się nie spóźniał, bo to jest ważne, żeby być na czas. A pracownik szuka uzasadnień dla swoich spóźnień, nie widząc w tym absolutnie własnego udziału, własnej winy. Zawsze jakieś zewnętrzne okoliczności o tym decydują. A to nie mógł znaleźć kluczy, a to wyłączył mu się telefon, a to były korki w mieście, a to ktoś go zaczepił i o coś tam pytał. Zawsze okoliczności są zewnętrzne, winne, nigdy nie on, a jeżeli szef mu zwraca uwagę, to ten szef nie rozumie tego, że były te niezależne od pracownika okoliczności.
1: I ten pracownik jeszcze potem będzie rozmawiać na temat szefa z innymi pracownikami i będzie przedstawiać swoją wersję, nastawiając może negatywnie także pozostałych pracowników.
2: Oczywiście, to
1: też... przecież on nie powie, że on się spóźnia i to jego wina.
2: To też jest bierna agresja, niewyjaśnianie pewnych kwestii wprost, tylko rozpowszechnianie plotek, psucie atmosfery w zespole, namawianie też innych do sabotowania pracy, czyli robimy, ale tak, żeby nie było zrobione, robimy tylko wolniej i tak naprawdę pracodawca nie może nam nic zarzucić, ale widzi, że ta efektywność spada.
1: Gościem programu jest profesor Alicja Minto z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie. Rozmawiamy na temat dobrych relacji w pracy. Akurat teraz były te złe relacje w pracy, ale o te dobre też będę pytać w tej rozmowie. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy.

0: Ze mną w studiu profesor Alicja Minto, psycholog. Rozmawiamy na temat pracy, na temat właściwych stosunków, relacji w pracy, jak budować tę właściwą atmosferę. Pani profesor, myśmy jakiś czas temu rozmawiały o samoocenie. Myślałam wtedy, że będziemy rozmawiać o problemie niskiej samooceny, ale wtedy okazało się, że mamy problem w drugą stronę, że jest bardzo dużo osób z wysokim mniemaniem o sobie, z taką bardzo wysoką samooceną, skrzywioną, przekłamaną. Czy to też przekłada się właśnie na klimat w pracy, na relacje w pracy, kiedy mamy coraz więcej narcyzów wokół siebie?
1: Oczywiście, że tak. Każde zaburzenia opisane przez psychopatologię wiążą się z zakłóceniem relacji społecznych. Nie tylko na osobowość narcystyczna. Te zakłócenia mogą mieć charakter bardzo taki dotkliwy, mogą być bardziej delikatne, ale w większości zaburzeń psychicznych do takiego zaburzenia relacji społecznych dochodzi. Czasami dotykają one relacji bliskich, osobistych, ale bardzo często przekładają się na relacje w środowisku pracy. I to dotyczy i narcyzów, i dotyczy osób z tendencjami do zachowań przemocowych, psychopatów. Takie zakłócenia dotyczą też ludzi z niską samooceną, wycofanych, nieśmiałych, ludzi lękowych, ludzi z zaburzeniami depresyjnymi. Więc tutaj to spektrum zaburzeń, które mają znaczenie w budowaniu relacji społecznych, jest bardzo duże.
0: Pani profesor, a czy my za wszelką cenę powinniśmy w pracy unikać wszelkiego rodzaju konfliktów? Tak trochę pytam bardzo otwarcie, dlatego że my konflikt kojarzymy z czymś negatywnym, ale czy różnica zdań nie jest też taka konstruktywna w pracy? To pewnie zależy od tego, w jaki sposób to wyrazimy.
1: Znaczy, powinniśmy unikać konfliktów, jeżeli jest to możliwe, ale konflikt tkwi w naturze ludzkiej. On się bierze stąd, że ludzie mają różne potrzeby i każdy dąży do zaspokojenia tych potrzeb. I najprostszym przykładem tego konfliktowego jak gdyby wymiaru potrzeb jest relacja pracodawca-pracownik. Mhm. Bo pracownik chciałby pracować mało i zarabiać dużo, a pracodawca chciałby, upraszczając rzecz, dokładnie czegoś odwrotnego. W związku z tym tutaj pojawia się bardzo istotny konflikt i teraz jak go rozwiązać? Najlepszym sposobem na to jest udawać, że nic się nie dzieje. Nie, dlatego że każdy nierozwiązany konflikt istnieje, on nie znika. To, że my go schowamy pod dywan, zamieciemy pod dywan, to nie znaczy, że on się ulotnił i go nie ma. On jest, on powoduje pewne napięcia, on powoduje pewne nieporozumienia i generuje szereg zachowań, które tylko ten konflikt nasilają. Takich, że patrzy się na konflikt z własnej perspektywy, nie zwracając uwagi na perspektywę drugiej strony. Uważa się, że ta druga strona ma złe intencje, a zapomina się o własnych złych intencjach. Widzi się wiele błędów popełnianych przez drugą stronę, a nie widzi się znacznie większych u siebie. I to tylko ten konflikt nasila.
0: Albo jest nam dobrze tak jak jest i nie chcemy żadnych zmian, nawet zmian korzystnych dla funkcjonowania firmy, bo to by wymagało jakiegoś większego wkładu od nas na przykład.
1: Może tak być, chociaż zakładamy, że sposobem na to, żeby w miarę skutecznie rozwiązywać konflikty i sposobem na to, żeby poprawić funkcjonowanie w środowisku pracy jest zrozumienie przez pracodawców i przez pracowników, że oni mają te same cele do osiągnięcia, mhm. czyli rozwój firmy i spowodowanie, że sytuacja tej firmy będzie stabilna. W związku z tym rodzi się pytanie, jak to zrobić, a potem co zrobić z zyskami, które wypracowują pracownicy. Bo niestety często się zdarza, od powiedzmy 20 lat coraz częściej, że wysokie zyski wypracowywane przez pracowników nie przekładają się na wzrost ich wynagrodzeń.
0: Ale nawet premii nie dostaną, albo dostaną takie niskie te premie, tak?
1: Tak jest, albo uważa się, że nie ma potrzeby podnoszenia im wynagrodzenia. Zobaczcie Państwo, co się stało w ostatnich 6 latach po, pandemii. Ile jest środowisk pracy, w których pracodawca uznał, że nie trzeba pracownikowi podnosić wynagrodzenia, że tak naprawdę on i tak zostanie, bo nie będzie miał innego wyjścia. I mamy...
0: Rzeczywiście tak jest, nawet jak tam gdzieś rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w różnych obszarach, to nie mają takie poczucie, spotkałam się z takimi przykładami, że starają się, bo to nie jest tak, że pracownik się nie stara, że mu nie zależy. Chce wykonywać dobrze swoją pracę, bo chce się też z tym dobrze czuć. Wypracowuje zyski dla tego szefa, a potem to szef jeździ na wakacje w bardzo egzotyczne kraje, a pracownik naprawdę nie ma podnoszonej pensji, nawet premii nie ma zapłaconej za to.
1: Nie ma podnoszonej pensji. Więcej, jeżeli nawet pojawiają się jakieś podwyżki, to one są właśnie traktowane jako wzrost wynagrodzenia, ale przecież jeżeli uwzględnimy inflację z ostatnich 6 lat, to realnie płace spadły o 50%, bo taki był mniej więcej wskaźnik inflacji. Czyli żeby wyrównać wynagrodzenia obecnie pracownikom, należałoby podnieść ich wynagrodzenia w stosunku do roku 2020 o 50%. Ja myślę, że wielu słuchaczy teraz śmieje się i mówi ha, ha, ha, my chcielibyśmy pomarzyć o takich podwyżkach. Więc ktoś jednak te pieniądze zarobił. Przecież ceny wzrosły. One się również przełożyły na wzrost zysków w firmie, ale one nie zostały sprawiedliwie podzielone między pracodawcę, właściciela firmy, a pracowników. I dlatego mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które wcześniej praktycznie nie występowały w takiej skali jak obecnie, a jeżeli występowało, to tylko w krajach autorytarnych. Pojawiają się grupy niezwykle bogatych ludzi z Elonem Muskiem na czele, który za chwilę, jako pierwszy w historii ludzkości, będzie miał majątek wart $1 bilion.
0: Tak, on mógłby każdego dnia miliony wydawać, a i tak nie wydałby wszystkich pieniędzy do końca swojego życia.
1: Ale nie wydałby i wcale nie chce wydawać.
0: A chce mieć jeszcze więcej.
1: Chce mieć jeszcze więcej. Na przykład dziwi się, dlaczego w jego fabryce Tesli pod Berlinem nie ustawia się kolejka chętnych do pracy, skoro płaci minimalną stawkę za godzinę wynagrodzenia w Niemczech i nie rozumie, że pracownicy nie chcą u niego pracować za najniższe stawki, a on z kolei jest przekonany z tego, co mówi, jak się zachowuje, że to jest adekwatne wynagrodzenie dla nich i że wszelkiego rodzaju zyski, które osiąga, na pewno swoją pomysłowością, kreatywnością i tak dalej, ale też dzięki codziennej pracy swoich pracowników, te zyski należą się jemu.
0: Pani profesor, a dlaczego, to może właśnie tak zaapelujmy do ludzi, którzy zatrudniają osoby, mają swoich pracowników, dlaczego warto tak finansowo wynagradzać we właściwy sposób, z właściwą stawką pracowników? Jak ten pracownik odwdzięczy się potem swoją pracą temu pracodawcy? Dlaczego to jest takie ważne, żeby ten człowiek miał poczucie, że godnie zarabia? Ja nie mówię, że przesadnie, że on będzie mieć pensję prawie taką jak przełożony, ale dlaczego to jest takie istotne psychologicznie? Bo ekonomicznie no to wiadomo, tak?
1: Właśnie dlatego, że ludzie głównie chodzą do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, które pozwolą im na godziwe życie. Mhm. To apelowanie do ludzi, żeby pracowali, bo praca jest ich pasją, jest nieporozumieniem. Ludzie mają wiele innych obszarów, w których realizują swoje pasje i niekoniecznie muszą łączyć pasję z pracą, ale koniecznie muszą łączyć pracę z jakością życia. I wiemy, że dobre zarobki, godziwe zarobki pozwalają ludziom właśnie na realizację własnych pasji, chociażby na wyjazdy na wakacje albo zajmowanie się tymi sferami, które są dla nich źródłem przyjemności, a praca dla wielu ludzi rzadko bywa nieustannym źródłem przyjemności. Jest raczej źródłem wysiłku, stresu, napięć, jednak takiego nakładu, który dajemy. Więc to jest oczywiste, że jeżeli coś inwestujemy, to chcemy mieć odpowiednią stopę zwrotu w to, co zainwestowaliśmy.
0: Mhm. No ale takie poczucie przynależności do tej firmy, tak, że budujemy dobrą firmę, która osiąga sukces, która produkuje coś, co cieszy się dużym zainteresowaniem, wzięciem, to też nie jest ważne dla pracownika?
1: Pewnie jest ważne dla pracownika, ale ważniejsze chyba dla niego jest to, że ma dostatecznie dużo pieniędzy, żeby zapłacić bieżące rachunki.
0: Tak.
1: I jeżeli ma spełnione te swoje potrzeby, to z pewnością też z przyjemnością pomyśli o tym, że jego firma jest dobrze zorganizowana, że jego firma świetnie funkcjonuje na rynku oraz o tym, że jego szef rozumie jego potrzeby, że troszczy się o to, żeby miał godziwe warunki życia i też, żebyśmy nie popadli z jednej skrajności w drugą. Nie chodzi o to, żeby szef zaspokajał wszystkie potrzeby swoich pracowników i nie chodzi o to, żeby wynagradzać ich ponad miarę, bo złe są nie tylko niskie zarobki, ale również zbyt wygórowane zarobki. Popatrzmy, nie sposób o tym nie wspomnieć, o tym, co dzieje się w służbie zdrowia. Tak. Powiedzmy sobie uczciwie, w ciągu ostatnich lat bardzo istotnie wzrosły zarobki lekarzy i pielęgniarek. Czy to przyłożyło się na jakość ich pracy? Czy ktoś, kto jest regularnie pacjentem w służbie zdrowia, zauważył poprawę tej jakości świadczonych usług, relacji między właśnie medykami a pacjentami? Czy zmniejszyły się kolejki? Czy poprawiła się organizacja? Czy po prostu widać, że pieniądze spowodowały wzrost jakości wykonywanej pracy? Mhm.
0: No tutaj jest, sytuacja nie jest taka czarno-biała, bo to nie jest tak, że wszyscy lekarze są milionerami i wszyscy zarabiają takie pieniądze, bo rozmawiałam też na ten temat z medykami. Jest cała grupa lekarzy, którzy mają podstawowy etat i pracują, ale rzeczywiście te stawki no, są lepsze niż jeszcze przed pandemią, bo to chyba był ten moment, kiedy to się wszystko zaczęło. Wcześniej znowu jako media też informowaliśmy o pielęgniarkach, które mają bardzo niskie zarobki. Teraz w końcu te zarobki poszły w górę, ale tak, w systemie zrodziły się też z pewnych względów patologie, takie tak, jak te głośne medialne.
1: Ale to nie zrodziły się patologie w sensie właśnie zatrudnionych na 5 etatach medyków, bo to było zawsze. To znaczy są grupy zawodowe, którym nie wolno podejmować pracy na drugim etacie. Muszą mieć jakieś dodatkowe pozwolenia, zgody, ustawa to reguluje. Natomiast w służbie zdrowia dochodzi do sytuacji patologicznej od wielu, wielu lat, która jest bardzo jasna do określenia, bo jeżeli ktoś pracuje na kilku etatach, to fizycznie nie jest w stanie wypracować tych godzin, za które bierze wynagrodzenie.
0: Dokładnie. Ja mam nadzieję, że ten kryzys i to, że tak głośno o tym mówimy teraz, że to w końcu wybuchło, eksplodowało, że to jest ten moment, kiedy w końcu coś się zmieni. Mam nadzieję, że za 2-3 miesiące nie skończy się ta dyskusja medialna i znowu wrócimy do tej rzeczywistości, bo ten system już naprawdę jest niewydolny i coś trzeba w tym zmienić. Może to będzie taki początek tych zmian, ten kryzys w tej chwili, w tej opiece zdrowotnej.
1: No ja myślę, że powinniśmy zacząć od postawienia diagnozy i pokazania społeczeństwu tych prawdziwych danych, które obrazują sytuację służby zdrowia w Polsce, poczynając od zarobków i tutaj można podawać i statystyki dotyczące najwyższych zarobków i najniższych, i średnich, i mediany, więc tutaj naprawdę można mieć bardzo dobry ogląd, jak to wygląda w zestawieniu z innymi profesjami, które wymagają podobnych kwalifikacji i kompetencji, a jednak te wynagrodzenia są znacznie mniejsze, bo oczywiście nikt nie przeczy, że lekarze wykonują ciężką pracę, ale wydaje mi się, że inżynierowie, którzy konstruują mosty, też wykonują ciężką pracę, więc tutaj byłabym daleka od wartościowania. I myślę, że też warto spojrzeć obiektywnie na przykład na proporcje między liczbą lekarzy a liczbą ludności w Polsce. Ciągle mówi się o tym, że mamy za mało lekarzy, podczas kiedy tych lekarzy jest w Polsce dużo więcej na 100 tysięcy mieszkańców niż w Japonii, a w Japonii system opieki zdrowotnej należy do najlepszych na świecie.
0: Pani profesor, to osobny temat na debatę. Za chwilę wracamy do tych dobrych relacji w pracy i właśnie już o te dobre relacje w pracy będę pytać. Profesor Alicja Minto, psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NESIE jest z nami w studiu. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Gościem programu jest cały czas psycholog, profesor Alicja Minto z Uniwersytetu Opolskiego oraz z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NESie. Pani profesor, dużo już powiedziałyśmy na temat tych niewłaściwych relacji w pracy. To jak zadbać o te właściwe relacje w pracy, żeby po tym urlopie wrócić do pracy mimo wszystko zadowolonym?
1: Oczywiście dobrze jest, jeżeli współpracujemy z ludźmi, z którymi się rozumiemy, z którymi się lubimy. Wtedy tworzenie sprzyjającej atmosfery jest łatwe. Ale bardzo często jest tak, że współpracujemy z ludźmi, którzy mają inne systemy wartości, nadają troszkę na innych falach, intelektualnie mają inne od naszych zdolności i możliwości. Więc teraz pytanie, co zrobić, żeby dobrze współpracować z tymi ludźmi. Przede wszystkim wydaje mi się, że ważne byłoby zrozumieć, że do pracy nie przychodzimy po to, żeby się nawzajem lubić, tylko po to, żeby wykonać pewne zadanie. I mogę kogoś lubić mniej albo bardziej, ale mogę mieć też do niego bardzo neutralny stosunek i traktować go jako współpracownika, z którym wykonuję zadania. Jeżeli będę tak patrzył na niego, a on będzie w podobny sposób patrzył na mnie, to będziemy mieli wspólnie określony cel i będziemy wspólnie dążyć do tego, żeby ten cel uzyskać jak najbardziej efektywnymi sposobami. Prosto, bez żadnych komplikacji, będziemy działać naprzemiennie, czy współpracując, a więc będziemy zachowywali wszelkie te zasady, które określają budowanie dobrego zespołu zadaniowego, pracowniczego. I tutaj bardzo ważne jest, żeby pamiętać o tym, że budowanie relacji opiera się o komunikację, o język, o to, jak ludzie się zwracają do siebie, o to, jak się odnoszą. I to nie ma nic wspólnego z lubieniem czy nielubieniem. Natomiast ma bardzo dużo wspólnego z inteligencją emocjonalną, z inteligencją społeczną i z dobrym wychowaniem.
0: I z szacunkiem.
1: I z szacunkiem do drugiego człowieka.
0: Do drugiego człowieka, a także do jego na przykład stanowiska pracy, bo jeżeli ktoś jest jakimś kierownikiem, naszym przełożonym, to też musimy tutaj to respektować, że on może nam wydać polecenie, tak? Od tego jest, żeby organizować naszą pracę, wydawać polecenia.
1: Tak jest, to jest jego zadanie, natomiast wyobrażam sobie, że ta prawidłowa komunikacja polega na tym, że pracodawca wydający polecenie mówi do swojego pracownika: mam do ciebie prośbę, żebyś zrobił to i to, a pracownik rozumie, że to jest polecenie, które jest wydane w grzecznej formie, a nie jakaś taka prośba, którą można wziąć pod uwagę albo można pominąć.
0: Co jeszcze wpływa na te dobre relacje w pracy? Myślę sobie, sama organizacja czasu pracy pracownika, bo jeżeli on będzie przemęczony, jeżeli on będzie pracować za 3 osoby, będzie przemęczony, a jak jest przemęczony, to bardziej poddenerwowany i to też już wpływa na relacje, na klimat w pracy.
1: Bardzo dobre pytanie, też zagadnienie, którym powinniśmy się bardzo intensywnie zająć w Polsce, dlatego że wiele statystyk od wielu lat mówi o tym, że Polacy są najbardziej zapracowanym narodem. Te statystyki europejskie plasują nas w czołówce tych osób, które wiele godzin przebywają w pracy. Tylko że problem z pracą nie polega na tym, żeby w niej być, tylko na tym, żeby ją zrobić w miarę szybko. I wcale nie jest tak, że długość pobytu w pracy przekłada się na efektywność. Jest wiele przykładów, wielu krajów, na przykład z Holandią na czele, w których ludzie pracują relatywnie krótko, a efektywność jest bardzo wysoka. I to, co kiedyś było niemal standardem, że ludzie zostawali po godzinach w pracy, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Natomiast pytanie, czy te 8 godzin to jest też taki czas, który ludzie są w stanie pracować efektywnie, a jeżeli tak, to jakie zawody mogą pracować przez 8 godzin dzień w dzień, żeby osiągać efektywność optymalną. Bo jak się jakoś mocno zmotywuję, bardzo chcę, to mogę pracować nawet 16 godzin na dobę, tylko w krótkim okresie czasu, bo potem mój organizm upomni się o swoje, potem pojawią się błędy w wykonanym zadaniu, a potem pojawi się poczucie bez sensu tego, co się robi. A tak naprawdę w kulturze organizacyjnej pracy i w psychologii biznesu chodzi o to, żeby ludzie pracowali, osiągali najlepsze z możliwych efekty, przychodzili do pracy chętnie i wychodzili z poczuciem zadowolenia z tego, co zrobili.
0: Tak sobie myślę, że tutaj musi być zachowana ta kultura pracy, taki profesjonalizm. Nie możemy być w jakiejś takiej stopie też, o, jest cudownie, fajnie i siedzimy, wszyscy się kochamy i pijemy kawkę, bo to też do niczego prowadzi. Takie nadmierne bratanie się, ale z drugiej strony też nie możemy przekraczać tych granic w drugą stronę, czyli obrażać, krzyczeć. Pani profesor mówiła na samym początku, że takich sytuacji zdaje się jest mniej, ale jest ten mobbing w białych rękawiczkach. No właśnie, i że to zjawisko postępuje mimo wszystko.
1: Tak, to zjawisko postępuje, dlatego że ono jest przez wiele osób niezauważane. Dlatego że...
0: A nawet jak jest zauważone, bardzo trudno to udowodnić, taki mobbing. Przecież te procesy sądowe ciągną się, pracownik nie wiem, jakie ma szanse, czy też kierownik, no bo on też może pozwać pracownika o mobbing, ale człowiek w pracy, tak mówię ogólnie, pracownik, bez względu na stanowisko, no trudno potem udowodnić takie zachowania mobbingowe.
1: Moim zdaniem nie trudno, bo w tych przykładach, które podawałam, bardzo jasno, według pewnych danych finansowych można wykazać, na przykład kto dostaje dofinansowania na wyjazdy, a kto nie dostaje.
0: Okej, tego rodzaju sytuacje, ale jeżeli to jest tylko słowne?
1: A jeżeli to jest słowne, to przecież często są świadkowie, ludzie, którzy mają świadomość tego, że są w jakimś stopniu mobbingowani, często korzystają też z dyktafonów i nagrywają takie sytuacje. Natomiast problem polega na tym, że polski wymiar sprawiedliwości jest niewydolny, absolutnie niewydolny. I sprawy, które powinny trwać kilka miesięcy, trwają całymi latami. Dlatego wiele osób, które nie bałoby się zgłosić kwestię mobbingu, nie robi tego, bo uważa, że to jest bez sensu.
0: Wolą odejść z pracy.
1: Wolą odejść z pracy. Ludzie też bardzo często myślą tak, że jeżeli mobbing dotyczy jakiejś tam osoby, to jest jej problem, a ja się będę zajmować swoim życiem. Ale bardzo często po tym, jak mobber poradzi sobie z jedną ofiarą, zabiera się za kolejną i ktoś, kto był wcześniej obserwatorem, staje się kolejną ofiarą, właśnie dlatego, że ludzie nie reagują.
0: Też może mieć jakiś interes w tym, no bo jeżeli mobber skupia się na innej osobie, to ten drugi pracownik nie dość, że ma święty spokój, nie ma takich sytuacji, to jeszcze może właśnie jest doceniany przez tego mobbera, jest wykorzystywany w tej grze, ale na jego korzyść.
1: Oczywiście, że może być tak, że jest manipulowany taki pracownik,
0: ale ma z tego profity.
1: Obserwator i on się nie będzie tutaj ujawniał, nie będzie się wypowiadał. Natomiast prawdą jest, że dopóki nie poprawi się funkcjonowania polskiego sądownictwa, to w tych kwestiach raczej niewiele się zmieni.
0: Czasami firmy też próbują coś robić, powołując jakieś komisje antymobbingowe.
1: Tak, regulaminy, komisje i tak naprawdę nic z tego nie wynika. Coraz więcej dokumentów do podpisania, coraz więcej regulaminów. Troszkę żartując, podsuwanych pracownikom przez mobbera do podpisania.
0: Pani profesor, bo ja chciałam zakończyć jakoś optymistycznie naszą rozmowę, ale za bardzo nie wiem jak. No to może myślmy o tych urlopach, żeby udało się wypocząć i zregenerować się. Tak?
1: Myślmy o urlopach, myślmy o swoim zdrowiu, o tym, żeby zachować jednak ten zdrowy balans między wysiłkiem a wypoczynkiem i o tym, że tak naprawdę płyniemy na wspólnej łódce, więc w naszym interesie leży, żeby wszystko działało jak najlepiej.
0: Tak jest. O właśnie, work-life balance to kolejny temat na audycję, bo jednak cały czas pracujemy ponad miarę. No to odpocznijmy. Odpocznijmy.
1: Tak, życzę wszystkim udanego wypoczynku.
0: Dziękuję serdecznie. Profesor,
1: bardzo dziękuję.
0: Profesor Alicja Minto, psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie była moim i Państwa gościem. Pani profesor, dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
0: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Dziś w audycji to wszystko. Kolejny program oczywiście w sobotę. Nadajemy przez całe wakacje między 13 a 15. Tutaj się nic nie zmienia. Marzena Śmierciak, dużo zdrowia. Do usłyszenia, przyjemnego weekendu i proszę się chować w cieniu przed tym upałem.

0: Upalne, sobotnie, popołudnie słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 15 wiadomości zaczynamy. A w nich czas spędzony ze znajomymi oraz wyjazdy to najczęściej planowane wakacyjne aktywności uczniów. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach, są ważne zalecenia strażaków, by minimalizować ryzyko.
1: Wiadomości Radio Opole.
0: Najpierw jednak policjanci z posterunku wodnego i strażacy uratowali 18-latka, który nocą topił się w zalewie Zembożyckim w Lubelskiem. Prawdopodobnie nastolatek był pod wpływem alkoholu, mówi Polskiemu Radiu rzecznik lubelskich strażaków podinspektor Andrzej Fiołek.
2: Podczas próby wejścia do wody pośliznął się i zniknął pod wodą. Szybka reakcja służb pozwoliła na odnalezienie go i wydostanie na brzeg, natomiast był on już nieprzytomny. Wtedy do akcji wkroczyła załoga karetki pogotowia.
0: Po reanimacji udało się przywrócić funkcje życiowe młodego mężczyzny. Poszkodowany trafił do szpitala. Do wczoraj w całym kraju tylko wczoraj.

0: turysta ma prawo do rezygnacji z zakupionej wycieczki, to fakt. Jednak w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji wypłata jest uzależniona od udokumentowania zdarzeń losowych wskazanych w warunkach ubezpieczenia. Przypomina o tym w rozmowie z Polskim Radiem ekspert do spraw ubezpieczeń turystycznych Renata Łądka. Zakres ochrony różni się w zależności od polisy, dlatego przed jej zakupem koniecznie trzeba dokładnie zapoznać się z warunkami.
1: Ochrona ubezpieczeniowa, ona nie dotyczy tylko osób tych ubezpieczonych, ale bardzo często ich bliskie osoby, które wiadomo zostają w domu i gdyby doszło do nagłego zachorowania u tych osób, to też to jest powód, który zmusza nas do tego, żeby nie pojechać, również wówczas daje to podstawę do uruchomienia polisy. Tutaj mogę też śmiało nawiązać do wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, no gdzie strach i obawy nie stanowiły samej podstawy do anulacji, a co za tym idzie również do uruchomienia polisy.
0: Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach po wielu dniach bez opadów. Wystarczy w zasadzie iskra, niedopałek papierosa albo chwila nieuwagi, żeby ogień szybko wymknął się spod kontroli. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
2: Brak opadów i ekstremalnie wysoka temperatura powietrza powodują, iż wilgotność ściółki leśnej spada poniżej 10%. Dla porównania, kartka suchego papieru ma około 15% wilgotności. W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie.
0: Opolscy strażacy na razie nie notują wyjazdów do pożarów w lasach czy nieużytkach i niech tak dzięki naszej przezorności pozostanie.
3: Światowe agencje informują.
0: Koncern Volkswagen może zwolnić w najbliższych latach 100 tysięcy pracowników, dwukrotnie więcej niż dotychczas zapowiadało szefostwo niemieckiego koncernu. Motoryzacyjny gigant szuka pomysłów na poprawę efektywności. Zapowiedź zwolnień już elektryzuje tamtejsze związki zawodowe. Czescy ratownicy będą pomagać w poszukiwaniu ocalałych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Zespół złożony z 70 strażaków oraz 8 psów poszukiwawczo-ratowniczych przed południem wyleciał już z Pragi właśnie do Caracas. O 16 zapraszam polscy siatkarze przed trzecim meczem w Lidze Narodów w turnieju rozgrywanego w Gliwicach. Po drugiej stronie siatki staną dzisiaj Niemcy.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 35 stopni, ani stopnia mniej. Taką temperaturę mamy mniej więcej w stolicy regionu od 2 godzin. Podobno więcej już ma nie być dzisiaj. Tego planu się trzymamy, jakby tego było mało. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południa i południowego wschodu. Noc przy zachmurzeniu małym, temperatury minimalne bardzo przyjemne. Od 19 do 22 stopni. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego. Temperatury jeszcze wyższe niż dzisiaj. Proszę wziąć to pod uwagę. Jutro maksymalnie spodziewamy się 38 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: klap, bo ja się nie boję.
1: Reklama społeczna.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
8: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.
9: Już 4 i 5 lipca w Jakubowicach koło Namysłowa wyjątkowe połączenie sportowych emocji i kulinarnej uczty. Podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich Silesia Equestrian International Horse Show zapraszamy na Fishtival w Jakubusie. Rybne specjały, grill, wędzenie ryb i mnóstwo smakowitych atrakcji. Przyjedź z rodziną i poczuj się jak ryba w wodzie. Do zobaczenia na Festiwalu Ryb w Jakubusie.
2: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Na przełomie czerwca i lipca ruszamy z naszymi słuchaczami na grzybobranie. A pytać się m.in. będziemy o to, czy to prawda, że czerwcowe grzyby nie nadają się do suszenia, jak służą im upały, ale też co można teraz znaleźć w lesie.
2: Myślę, że coraz większą popularnością cieszy się taki grzyb, który się nazywa żółciak siarkowy. Niektórzy go nazywają tym leśnym kurczakiem, czy tam drzewnym kurczakiem.
1: W czasie spaceru, w poszukiwaniu kurczaków trzeba uważać, bo niestety kleszcze atakują.
2: To jest na przykład taki kleszcz, on to się nazywa kleszcz łąkowy i on jest dużo większy niż na przykład ten cały czarny i po prostu czuć, jak on po człowieku chodzi.
1: O tym w pierwszej godzinie naszego programu, a w drugiej pytamy o to, dlaczego w naszym regionie zamierają sosny. A ponadto wrócimy na moment do rozmowy o pająkach. Będzie m.in. o takim, co ma bardzo słodkie oczka. Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: naszym studiu dzisiaj gość Michał Moskal, leśniczy Leśnictwa Stobrawa. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: A dzisiaj takim punktem wyjścia do naszej rozmowy niech będzie mój spacer, ostatni spacer po leśnych ścieżkach, w trakcie którego, uwaga, znalazłam grzyby i powiem szczerze, że mocno się zdziwiłam. To wydaje mi się, że to były maślaki, ale te maślaki, które są takie żółte. Czy to rzeczywiście już jest czas na to, żeby te grzyby wychodziły, czy to jest jakiś ewenement, coś wyjątkowego? Wszak rozmawiamy na przełomie czerwca i lipca dopiero.
1: To znaczy, może nie nazwałbym tego jeszcze ewenementem, ale po prostu się zdarza w sprzyjających warunkach, że w okresie takim letnim, powiedzmy właśnie nawet końcówki już maja, czerwca, zdarza się spotykać grzyby właśnie takie pokroju maślaków, które najzwyczajniej w świecie przy dobrych warunkach potrafią naprawdę zaskoczyć swoim występowaniem, a czasami nawet obfitością w pojedynczych, prawda, bo to są wyrzuty takie powiedzmy tygodniowe, które najzwyczajniej w świecie szybko się pojawiają, szybko znikają i trzeba mieć niezłego farta w ogóle, żeby je trafić, ale jak najbardziej się zdarza.
0: To jest, ja znalazłam takie trzy grzyby. Myśli pan, że to mogły być te maślaki żółte, czy jakieś inne grzyby?
1: Znaczy, jest bardzo to prawdopodobne, bo ogólnie żółtych maślaków jest dużo gatunków. Tak naprawdę tutaj by decydowało dużo rzeczy, tak jak na przykład choćby miejsce ich występowania konkretnie pod jakim drzewem. Tak w przypadku na przykład maślaka żółtego, zwanym modrzewiowym, potrzebny byłby sam modrzew, żeby tam rósł w pobliżu. No co innego ze zwykłym maślarzem sitarzem czy maślakiem pstrym. Tam już raczej były to zwykłe sosny bądź inne gatunki, prawda, drzew, ale to mówię, bardzo dużo zawsze zależy od występowania, przy jakim gatunku występuje dany grzyb.
0: Przyznam szczerze, że nie pamiętam, czy tam były brzozy, czy tam były inne drzewa, więc nie dowiem się, jaki to dokładnie był grzyb, ale w kontekście grzybów właśnie tutaj na przełomie czerwca-lipca, na jakie grzyby teraz można iść do lasu i gdzie jest większe prawdopodobieństwo, że je znajdziemy?
1: To znaczy teraz aktualnie myślę, że coraz większą popularnością cieszy się taki grzyb, który się nazywa żółciak siarkowy. Niektórzy go nazywają tym leśnym kurczakiem, czy tam drzewnym kurczakiem. To znaczy jest to coś pokroju powiedzmy huby, ponieważ to rośnie głównie na drzewach. Jednakże żółciak siarkowy sam w sobie jest bardzo delikatnym grzybem. W zasadzie można je robić dokładnie tak samo jak schabowe. Występują w dużych ilościach. Często są na spodzie pni drzew, także też nie trzeba ich tak naprawdę z drabiny ściągać gdzieś z wysokich części tego drzewa. Faktem są to pasożyty i one mocno, że tak powiem, zadają mocne obrażenia drzewom, często doprowadzając je do po prostu śmierci. Ale sam grzyb, szczerze mówiąc, jest dobry, aktualnie występuje w dużych ilościach i bardzo łatwo go znaleźć w drzewostanach, szczególnie starszych drzewostanach liściastych.
0: A jak dokładnie on wygląda? Jak go szukać? Na co zwrócić uwagę? Bo tego rodzaju grzybów jednak się boimy, prawda? Pewnie to jest wynika z małej wiedzy, no bo łatwiej zbierać rzecz jasna podgrzybki właśnie maślaki, o których wspominaliśmy, niż no takie grzyby, co do których nie jesteśmy pewni. No i zresztą no to jest jak najbardziej uzasadnione i słuszne.
1: Znaczy to jest bardzo dobre, żeby po prostu nie zbierać grzybów, których się nie zna, lub jeżeli chce się jakiegoś powiedzmy nowego spróbować, no to trzeba chodzić, pytać, sprawdzać w atlasach, żeby nie doszło do pomyłki. Jednakże przyznam szczerze, że najłatwiej go rozróżnić po kolorze, po prostu on jest niesamowicie charakterystyczny, jak powiedzmy w odcieniach brązu, szarego, zielonego każdy pień jest, tak on się bardzo, bardzo takim mocnym, żółtym kolorem odznacza na tych pniach, więc jeżeli widzimy tak naprawdę grzyba, który jest taki konsolidowaty, przypomina trochę hubę, ale jest jednocześnie mięciutki, no to praktycznie w 100% możemy być pewien, że to jest ten grzyb z tego tytułu, że raczej nie ma innego gatunku, który powiedzmy by go przypominał. Jest również, można byłoby w sumie dodać, że istnieje jeden, na dębach występuje jeszcze jeden podobny gatunek grzyba, ale on raz, że zamiast żółtego to ma czerwonawy bardziej kolor, jest bardzo rzadki i w zasadzie pod ścisłą ochroną.
0: Jakie jeszcze inne grzyby o tej porze roku, właśnie latem?
1: Ja o tej porze roku często gęsto tak naprawdę zbieram. Przyznam szczerze, że kilka razy, tylko oczywiście właściwie, to trzeba powiedzieć tak, no, może od początku, że to są miejsca, w których zbieram, to są sprawdzone miejsca, gdzie od lat, prawda, kiedyś znalazłem i od lat w tą wczesną porą zawsze je znajduję. Faktem, mam jedno takie miejsce, prawda, przy takim starorzeczu, rozlewisku, gdzie jest właśnie dużo wilgoci, więc te grzyby też dobrze mają. Przy takiej pogodzie, jak była parę dni temu, że była bardzo wysoka ta wilgotność powietrzna, że było tak duszno, no to są idealne warunki dla grzybów. W najbliższym czasie się tam właśnie wybiorę, bo co prawda byłem tydzień wcześniej, ale się nic nie udało znaleźć, ale no to liczę, że to będzie teraz ten tydzień, w którym się znajdę. I notabene koźlarze. Bardzo dużo koźlarzy. Bardzo dużo koźlarzy, tak naprawdę jedno miejsce, można powiedzieć, w którym praktycznie człowiek cały koszyk nazbiera. I to w całym tym kompleksie, żeby było zabawniej, to jest tylko jedno i wyłącznie to miejsce, które ma może 2-3 ary, tak naprawdę, a w całym kompleksie, który ma 30 hektarów, o tej porze nie znajdowałem innych grzybów. Także nie wiem, czym to jest spowodowane. Przypuszczam, że musi być tam jakaś, bym powiedział, bardzo silne to mycelium, czyli ta grzybnia w ziemi. No i ona musi tak obficie wydawać po prostu grzyby.
0: To jest ciekawe, czyli to nie można powiedzieć tak, że nie wiem, ten grzyb na pewno urośnie w lipcu, czy tam z końcem czerwca, albo w lipcu, a ten nie. Tutaj bardziej z tego, co pan mówi, to jest też ważne, jakie siedlisko, chociażby ta grzybnia, czy jest mocna, czy nie. I może być tak, że w jednym leśnictwie, nie wiem, w jednej części lasów w ogóle nie znajdziemy grzyba, a w drugiej i owszem, prawda?
1: Tak, dokładnie. No mówię, to trzeba mieć tutaj sprawdzone miejsca, trzeba chodzić szukać o takich porach roku. I jeżeli się znajdzie o tej porze roku w jakimś miejscu, to trzeba do niego po prostu, można wracać, można próbować wracać w następnych latach czy tymi wczesnymi porami. Myślę, że też może warte dodania jest, że jeżeli chodzi o sam zbiór, no to powiem szczerze, że najlepiej chyba tą wczesną porą szukać w lasach liściastych, bo tak z własnego doświadczenia mam wrażenie, że jak jest jesień, późna jesień, początek zimy, to w zasadzie po samych ich lasach chodzę, ale tak powiedzmy ten lipiec, sierpień, czy tak jak teraz trochę wcześniej, to tylko zawsze w liściastych, ponieważ w jednych i drugich są przez cały rok praktycznie grzyby, ale to nie są grzyby, które zazwyczaj zjadamy, bądź po prostu raczej je omijamy, o tak będzie najprościej powiedzieć.
0: Za moment do naszej rozmowy będziemy wracać. Między innymi spytam, czy to prawda, bo taką opinię słyszałam, że te czerwcowe grzyby są bardziej robaczywe niż te, które zbieramy jesienią.

0: Co w trawie piszczy?
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, z nadleśnictwa Brzeg. Pan Michał zna się doskonale na grzybach i właśnie o grzybach dzisiaj rozmawiamy, a to dlatego, jak już wspominałam, że pierwsze grzyby znalazłam w lesie, nie tylko ja, także moi znajomi, więc może to być czas na początek grzybobrania, koniec czerwca, początek lipca. Ale właśnie, panie Michale, słyszałam taką opinię, że czerwcowe grzyby są dosyć robaczywe, częściej są robaczywe niż te grzyby jesienne. Czy to prawda?
2: Tak, jest to prawda, tak się dzieje zazwyczaj. Tylko ja bym powiedział, że może nie, że bardziej są, tylko tutaj jest kwestia, bym powiedział, rachunku prawdopodobieństwa. Względem prawdopodobieństwa to po prostu tak i owszem, można tak powiedzieć, z tego tytułu, że owocników występujących jesienią jest znacznie więcej. Więc po prostu owady wywierają większą presję na te grzyby, które wyjdą latem czy na przełomie lata jesieni, ponieważ konkurują mocniej o tą bazę żerową. Myślę w każdym bądź razie, że jeżeli się i tak trafi na dobre miejsce, to się nie ma z tym problemu wtedy, mimo wszystko.
1: Mm-hmm. I teraz takie dni gorące, można by rzec bardzo gorące. Ten weekend jest wyjątkowo ciepły. Czy to dobry moment na zbieranie grzybów, czy raczej czekać na deszcz, na burzę? Jak to wygląda właśnie w czerwcu, z końcem czerwca czy w lipcu?
2: Ja bym powiedział w ten sposób, że ta pogoda, która była tydzień wcześniej, to znaczy taki parny, bym powiedział, nie wiem, śródziemnomorski weekend, prawda, jest zdecydowanie lepszy z tego tytułu, ponieważ po deszczu, po takiej wysokiej wilgotności, grzyby zazwyczaj wyskakują, prawda, można powiedzieć, dzień bądź dwa dni później. No i wtedy jest tak naprawdę wyścig szczurów, kto jest pierwszy, człowiek czy robak, i przez to, że ich jest mniej, po prostu jest duża konkurencja wtedy na rynku. No i trzeba być tak naprawdę monitorować, sprawdzać za każdym razem, czy po prostu już się pokazały. No i być uzbrojonym w koszyczek po prostu.
1: No i wiadomo, że pewnie dobrze byłoby pewnie wcześniej rano. Zwykle jesienią wynika to z tego, że po południu nie znajdziemy już żadnego grzyba, bo tylu grzybiarzy jest w lesie, a tym razem chodzi o upał. No chyba nikt nie chciałby spacerować w środku dnia w takim gorącu, nawet w lesie, choć naprawdę ta temperatura odczuwalna, ostatnio byłam na spacerze i rzeczywiście część trasy z mojej spacerowej była polami, a część lasem, i to jest coś niewiarygodnego. Myślę, że las daje o kilka stopni temperaturę niższą.
2: Tak, daje, i to jest bardzo proste. Przytoczę swoje studia tutaj. Kiedyś ze zajęć z meteorologii mieliśmy za zadanie po prostu w różnych częściach lasu mierzyć temperaturę. W każdego kolejnego dnia w innym miejscu. Finalnie się skończyło tak, że będąc, każdy z tych dni miał około tych 30 stopni w południe. Finalnie się skończyło tak, że w samym lesie pod okapem mieliśmy od 24, 25, jakiś lekki wiaterek i tym podobne rzeczy. A wracając do skrajności, jakim był na przykład otwarta powierzchnia gdzieś, powiedzmy, zrębowa, gdzie temperatura przy gruncie sięgała ponad 40 stopni.
1: Niesamowite.
2: Pomimo, że temperatura odczuwalna tak, powiedzmy, na wysokości około 1,5 do 2 metrów, gdzie każdy z nas, prawda, dosięga, że tak powiem, wzrostem, była około tych odczuwalnych 33 do 4, nie? A przy samym gruncie już było około 42 za każdym razem.
1: To jest taka ogromna różnica. Chciałoby się w sandałach zatem pójść do lasu, ale to nie jest możliwe.
2: To
1: z
2: nie
1: różnych
2: jest mądre
1: względów.
2: Przede wszystkim. Tak myśląc o kleszczach przede wszystkim.
1: Właśnie, i o te kleszcze między innymi za moment spytam.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy Leśnictwa Stobrawa. Dzisiaj rozmawiamy o grzybach. Tak, tak, już niektórzy ruszają na grzyby. Zresztą ja ostatnio przypadkowo, mówiąc uczciwie, znalazłam 3 grzybki. Były to maślaki żółte, stąd też pomysł tej naszej rozmowy. Ale wracając do spaceru po lesie i do grzybów, uśmiechnęliśmy się przed momentem, że w upały chciałoby się pójść do lasu w sandałach, żeby było nam chłodniej, ale to nie jest absolutnie dobry pomysł. Między innymi, a może przede wszystkim ze względu na kleszcze. Jak wygląda w tej chwili sytuacja z kleszczami w naszych lasach? Mam wrażenie, że jest ich dosyć sporo, przynajmniej moje psiaki przynoszą kleszcze.
1: Ja powiem szczerze mówiąc, zauważyłem też taką różnicę, że tak jak na przykład są przed nami niesamowite upały, jesteśmy w trakcie tych niesamowitych upałów, i tych kleszczy jest diametralnie mniej.
0: Mniej, o.
1: Mam wrażenie, szczerze, to jest moja obserwacja, tutaj by trzeba było wziąć jakieś badania, bądź kogoś poprosić, żeby takowe zrobił, bo nie wiem nawet, czy są, ale mam wrażenie, że kleszcze powyżej tych 30 kilku stopni, one tak są może nie, że
0: całkowicie... Śpią. Może.
1: Może nie, że śpią właśnie, nie? Ale mam wrażenie, że one w jakiś sposób są mniej aktywne. Z tego prostego tytułu, że widzę, ile na sobie ich spotykam i w jakich porach roku. Zdarzyło mi się nawet złapać już kleszcza w styczniu. Za każdym razem jesienią, wiosną praktycznie co drugi dzień to jest ściąganie gdzieś, prawda, ze spodni, z koszul, a w najgorszym wypadku no niestety z ciała. Ale podczas największych upałów, nawet w wysokiej trawie chodząc, ich nie spotykam za często. Co nie znaczy przede wszystkim, że trzeba, że tak powiem, że można czujność tracić, ponieważ no, licho nie śpi i ja myślę, że pomimo, że nawet jakby ich było mniej, to ciągle są.
0: Borelioza, odkleszczowe, zapalenie opon mózgowych, niestety to są choroby, które dotykają często leśników. Wiadomo, że robicie wszystko, żeby się ochronić, no ale to prawdopodobieństwo ukąszenia kleszczem jest no potężne, bo codziennie jesteście w lesie, tak jak pan mówi, nawet w styczniu te kleszcze można złapać. A jak wy się bronicie i jak też przeciętny Kowalski może obronić się przed kleszczem w lesie? To znaczy, czy to w ogóle jest możliwe?
1: To znaczy, jest to ciężkie na pewno, nie ma co ukrywać, to jest ciężkie, ale w każdym razie no, ja najbardziej sobie chwalę wysokie buty, nogawki najlepiej wciągnąć po prostu w te buty, dzięki czemu najzwyczajniej w świecie droga, która najczęściej jest dla kleszcza otwarta, to znaczy od stopy w górę ciała, jest zablokowana. I tutaj ja już myślę, że 80% potencjalnych kleszczy można byłoby odhaczyć. Pozostałe 20, no to czapka, kaptur, oczywiście jakieś repelenty. Trzeba też przyznać, powiedzieć szczerze, że one nie są w 100% skuteczne.
0: No tak.
1: Ale powiedzmy szczerze, no nie szkodzą, a pomóc mogą.
0: Staram się też pryskać nimi, ale nie na ciało, tylko na przykład na spodnie dodatkowo, prawda? Gdzieś właśnie w okolicach kostek, po spodniach, no gdzieś na koszulce, no bo nie wiem, czy dobrze robię, czy nie, natomiast chodzi też o to, żeby przez skórę ta chemia nie wchodziła w ciało, tak sobie to wyobrażam.
1: To znaczy, no często, gęsto jesteśmy faktem zapewniani, że to jest przetestowane, że one są bezpieczne, no jednakże faktem, no nie wiem, czy to jest na tyle faktycznie bezpieczne, żeby na przykład przede wszystkim, jeżeli mówimy o twarzy, bo tam myślę dłoń, czy...
0: Oczy, prawda, tak, żeby
1: dokładnie
0: chronić.
1: Oczy gdzieś z spojówki, czy nozdrza, to są jednak miejsca, w które jak to wpadnie, to myślę, że może narobić troszkę bólu przede wszystkim.
0: I też mi się wydaje, to też jest moja taka obserwacja, ale zastanawiam się, czy to jest kwestia przypadku, że jeśli jestem w jasnych ubraniach, to tych kleszczy jest mniej. Nie wiem, może ciemne są zwierzaki w lesie. Nie wiem, to jest moje takie myślenie laika zupełnie. Ciemne są zwierzaki, prawda? Sarny, jelenie, dziki. Nie wiem, czy kleszcz widzi, czy czuje, no ale tutaj ten jasny kolor może nie kojarzy mu się aż tak bardzo z tą zwierzyną łowną, że tak powiem, nie mam pojęcia.
1: Znaczy tutaj ja bym powiedział, że to jest bez różnicy, bo kleszcze najzwyczajniej w świecie no, nie mają takiego wzroku jak my, że widzą, rozróżniają kolory, a one widzą bardziej, bym powiedział, w prymitywnej podczerwieni.
0: Aha.
1: Dla nich są punkty, prawda? Ciepłe jedzenie, wszystko zimne w koło, to w sumie to się nie ruszam, to siedzę tam, gdzie siedziałem. Bo to też nie jest tak, bo ja znowu usłyszałem kiedyś inną teorię, taką też, którą można obalić szybko, że kleszcze spadają z drzew. To jest też totalny mit. Po prostu kleszcze siedzą czy na krzewie, czy na zbłach trawy i one są w takim pozycji, bym to powiedział, porównał takiej przygotowanej do skoku. I właśnie kiedy ten taki ciepły punkt koło niego przechodzi, no to on w ten punkt tak jakby się rzuca. No i wtedy szuka miejsca, gdzie można się wgryźć, no i to z tego tytułu on też, szczególnie to na nogach to dobrze widać, że on nie stoi w miejscu i tak jak na przykład komar, że się próbuje przebić przez ubrania, tylko on cały czas idzie do góry, nie? On nigdy nie chodzą na dół, tylko zawsze idą gdzieś bokiem do góry, bo one szukają miejsce, gdzie jest najcieplej.
0: A no właśnie, dlatego też często mówi się, że pod pachami wchodzą, tak, w pachwiny, prawda? No tak. I tutaj takie miejsca też trzeba szczególnie sprawdzić, za uszami.
1: Mhm, dokładnie, to są miejsca, w których często gęsto kleszcze próbują się dostać. Wiadomo, czy jakaś bluza zapięta, czy powiedzmy te spodnie spuszczone w nogawkę, raczej im to nie uniemożliwiają. Ale mimo wszystko, gdzie się dłoń, czy nawet kawałek odsłoniętego karku może spowodować, że one sobie długo chodząc po prostu po nas wejdą.
0: Mhm. Czyli znowu wracamy do domu, jak najszybciej sprawdzamy, zrzucamy z siebie ubranie, wchodzimy pod prysznic, sprawdzamy, czy gdzieś ten kleszcz po nas nie chodzi.
1: Tak jest. Znaczy, powiem szczerze, że czasami to już takie doświadczenie, przynajmniej moje, biorąc pod uwagę codzienną z nimi, jak to się nazywa, walkę, że czasami już nawet czuje człowiek, jak one chodzą po skórze.
0: Tak? O,
1: tak.
0: Proszę.
1: Znaczy, nie, że to są wyimaginowane, że ojeju, coś po mnie chodzi, tylko faktycznie czasami już to czuć. Tylko to też zależy od gatunku kleszcza i rodzaju. Bo raz, że jest kilka gatunków kleszczy w Polsce, to druga jeszcze sprawa jest, że one, tylko to już, żeby też nie utrudniać zrozumienia tego, to powiem, że się mają różne fazy rozwojowe. Tam wchodzi owad, powiedzmy, dorosły, wchodzą pronimfy, czyli takie młodsze, powiedzmy,
0: no
1: pokolenie.
0: No tak, widać, które... nawet kwestia wielkości.
1: Tak, tak, tak. Mhm. To między innymi też o to chodzi. W każdym bądź razie to tych najmniejszych to się nie poczuje, to nie ma opcji.
0: No tak.
1: Ale jest na przykład taki kleszcz, on to się nazywa kleszcz łąkowy i on jest dużo większy niż na przykład ten cały czarny i po prostu czuć, jak on po człowieku chodzi. To jakby drobny pajączek czy jakiś drobny robaczek zaczął po człowieku chodzić.
0: A my też często mylimy kleszcze, tylko czy ja dobrze pamiętam nazwę, z jeleniakami. One są takie podobne do kleszczy, natomiast błyskawicznie się przemieszczają, tak? Biegną szybciutko. Więc jeśli widzę, że coś po mnie biegnie, ale tak pędzi, no, że to nie jest taki bieg wolniutki, tylko takie na 100 metrów, a no to okej, to nie jest kleszcz.
1: Tak, w każdym razie strzyżak sarni.
0: A, strzyżaki. To skąd ta nazwa jeleniaki? Bo też z jeleniakami się spotkałam.
1: To znaczy, bo ludzie często nawet kleszczami też nazywają, a, także ja myślę, że to jest jakaś potoczne po prostu na nie sformułowania. W każdym razie to są owady, które nie są w żaden sposób, bym powiedział, szkodliwe dla nas, dla ludzi. Co prawda są no, nieprzyjemne, jak prawda łazi po nas i tak dalej, ale ich się nie ma co obawiać przede wszystkim. Nie ma ich się co obawiać. Różne rzeczy słyszałem, że składają jaja we włosy, że...
0: One gilgoczą okrutnie, jak tak wpadną we włosy.
1: No tak, to prawda, nie? Aczkolwiek ja mówię, one się tylko plączą po nas, bo my nie jesteśmy ich żywicielami przede wszystkim, więc one po prostu w
0: Czyli
1: nas...
0: nawet nie gryzą, tak?
1: Nawet nie gryzą. To jest kwestia, tak jak mówiłem, że kleszcz widzi w podczerwieni. Tak, tutaj przypuszczam, że też jest pewnie coś tego pokroju. Tutaj to nie wiem na 100%, ale tak mi się wydaje, bo to i to będzie owadem. Więc prawdopodobnie też widzi w podobny sposób i widzi plamę ciepła, ale się okazuje, że to nie jest ta plama ciepła, której on szuka.
0: Ale nie bójmy się, mimo wszystko spacerujmy po lesie. Może nie po trawach wysokich, może wybierajmy ścieżki, gdzie jednak jest ta trawka krótsza, ale no korzystajmy z tej przyrody. No,
1: oczywiście, a przede wszystkim i tak główne szlaki, prawda, które są najczęściej uczęszczane, zazwyczaj staramy się kosić, żeby były i przejezdne, i czy rowerem, czy można byłoby po nich śmiało pieszo chodzić, żeby również po prostu nie rosły tam właśnie wysokie jakieś źdźbła. No, żeby po prostu były to drogi faktycznie, po którymi da się poruszać.
0: Proszę koniecznie z nami zostać, do rozmowy z naszym gościem wrócimy.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: I wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który znakomicie zna się na grzybach. Wspominał między innymi o tym, że już w tym roku był na grzybach i zebrał koźlarze. To teraz powiedzmy słów kilka o tym, co można zrobić z takich czerwcowo-lipcowych grzybów. Czy lepiej wrzucić je do słoika, czy może lepiej na patelnię?
2: To znaczy wszystko też zależy, ile tych grzybów by było, bo oczywiście jeżeli to będzie 3-4 sztuki, no to raczej bym się upatrywał na jakąś jajecznicę, tym podobne rzeczy.
1: Tak jak w moim wypadku i to faktycznie była jajecznica z tych trzech maślaczków.
2: No a w przypadku, kiedy jest ich jakoś więcej, no to jak najbardziej śmiało do suszenia czy do słoików. To już jest wedle uznania, nie? Wszystko zależy od ilości. Chociaż też, co prawda, jeżeli chodzi o koźlarze, to przynajmniej u mnie w rodzinie bardziej się je suszy niż marynuje. Z tego tytułu, ja myślę, że to są takie indywidualne kwestie smakowe. Koźlarze, szczególnie te, które ja zbieram, to znaczy w koźlarz grabowy, bo jest również koźlarz babka, ten, który właśnie najczęściej jest zbierany pod brzozami, to w moim przypadku koźlarz grabowy jest, tak bym powiedział, strukturą twardszy. Jest po prostu, jeżeli chodzi o samo marynowanie, no to on jest, bym powiedział, wtedy traci to taką swoją chrupkość, staje się taki, jak chyba mógłbym go porównać do starego ogórka kiszonego, że nie jest taki chrupki, a taka gąbka się robi, niesmaczna. Tak. A w momencie, jak jest wysuszony, to nawet jeśli później go się z powrotem namoczy, on trochę napuśnie, ale ciągle jest taki, bym powiedział, łamliwy, chrupki, czy jakby to można byłoby nazwać lepiej.
1: Aha. A propos jeszcze suszenia grzybów, słyszałam taką opinię, no i tutaj chcę skonfrontować ze specjalistą, że te grzyby czerwcowe są gorsze do suszenia, bo ponoć jest w nich więcej wody i lepiej suszy się te grzyby jesienne. Czy to prawda?
2: Znaczy według mnie to jest nieprawda, z tego prostego tytułu, że w tych grzybach letnich mamy tak naprawdę jednodniowe, zazwyczaj dwudniowe strzały deszczu w postaci gwałtownych burz, często gęsto, czyli ta woda tak bardzo szybko się dostaje do gryby i bardzo szybko również z niej wyparowuje, co powoduje, że te grzyby muszą i szybko się pokazać i równie dobrze szybko wysychają z tego tytułu, że zaczyna im szybko wtedy brakować tej wody. Często też myślę, na pewno każdy, kto chodził na grzyby, widział choćby raz takiego owocnika, który gdzieś w słońcu wyrósł i później ten kapelusz stał się taki wypłowiały, zaczął pękać. To mniej więcej tak to zazwyczaj też wygląda z tymi grzybami wczesnoletnimi, powiedzmy.
1: Mm-hmm. To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy powiedzmy więcej o wartościach odżywczych grzybów. Jeszcze jakiś czas temu mówiło się o tym, że w grzybach właściwie nie ma wartości odżywczych, że jemy je ze względu na ich walory smakowe, ale to się mocno zmieniło. Wiem, że są badania na ten temat i okazuje się, że po prostu grzyby są zdrowe. Tak. Choć czasem ciężko strawne.
2: Tak, to jest w 100% prawda i chyba najlepszy przykład to jest w ogóle tak naprawdę z krajów Dalekiego Wschodu, gdzie grzybów już używano jako lekarstw, powiedzmy, z około 2000 lat temu. U nas zazwyczaj to jednak mimo wszystko były kwestie smakowe. Też bardzo długi okres uważano, że one nie mają żadnych tych substancji, że to taki dodatek smakowy, zapachowy, nic ponadto. Mimo wszystko okazuje się na dziś dzień, na stan dzisiejszej wiedzy, że to jest raz, że błędne, bo faktycznie kalorycznie dużo tam nie ma, ale jest dużo witamin z grupy B, jest na przykład taki związek jak tryptofan, który jest potrzebny często gęsto w syntezie w mózgu. O. Oprócz tego są różne receptory, które... To się nazywa białko chyba bodajże RCT i pomaga neurologicznie. Oprócz tego praktycznie większość witamin tych takich podstawowych, od na przykład jak C, też znajdziemy. Wiadomo, to trzeba pamiętać przede wszystkim, że grzyby to są owocniki, więc to są owoce, więc różny nawet owocnik podniesiony w tym samym lesie może mieć różne wartości tych składników w sobie. Jednak mimo wszystko nie można powiedzieć, że oni ich nie mają. Na pewno nie mają, powiedzmy, za wielu kalorii, ale jeżeli chodzi o składniki, o witaminy i składniki takie mineralne, to jest tam szerokie pole do popisu. I żeby było śmieszniej, każdy gatunek charakteryzuje się swoimi, powiedzmy, witaminami, których ma mniej bądź więcej. Więc tutaj ja myślę, że na przestrzeni lat i na przestrzeni badań, które są aktualnie i w trakcie, i te, które aktualnie już są, które można przeczytać, to jest, będzie naprawdę szerokie pole do popisu w przyszłych latach, żeby znaleźć tam naprawdę ciekawe, czy gatunki z, powiedzmy, poszczególnymi witaminami, czy po prostu, kto wie, czy nie, jakieś nowe substancje pokroju penicyliny z kropidlaka, która była pierwszym antybiotykiem.
1: Czyli tak, samo pójście do lasu to jest fantastyczna sprawa, bo się ruszamy, bo wydzielają się endorfiny, do tego jeszcze zbieramy grzyby, spokojnie, można z końcem czerwca, w lipcu, sierpniu, a w grzybach, jak słyszymy, też są wartości odżywcze, więc nic, tylko o tej porze roku iść na grzybobranie.

0: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola.
1: Po reklamie.
4: Uf, jak gorąco. Tak, w największym skrócie wygląda nam pogodowo. Ta sobota 35 stopni niezmiennie. Na zegarach godzina 16, wiadomości zaczynamy. A w nich Opole, turniej nadziei olimpijskich w czwórmeczu z udziałem Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. O 16 także polscy siatkarze przed trzecim meczem w Lidze Narodów. Po drugiej stronie siatki za godzinę mniej więcej staną Niemcy.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Czołówka młodych lekkoatletów zmaga się na stadionie imienia polskich olimpijczyków w turnieju nadziei olimpijskich z udziałem Polski, Czech, Węgier i Ukrainy. Dla polskich kadrowiczów do lat 23 to doskonałe przetarcie przed zbliżającymi się mistrzostwami kraju, mówi Janusz Trzepizur, jeden z organizatorów tego turnieju.
5: Turniej nadziei olimpijskich, mecz Polska, Czechy, Węgry, Ukraina w kategorii U23. Program był zmieniany wielokrotnie, ta pogoda dla niektórych bardzo trudna, natomiast zrobiliśmy tak, rozpoczęliśmy 7.45, zaczęło się od 5 kilometrów pań i później panów. Później chód 10 tysięcy panowie i panie. I to były właściwie i 3 tysiące metrów przeszkody.
6: Jacek Markowski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkoatletyki. Mamy zaplecze seniorowskie. Myślę, że takie mecze są potrzebne, bo to są właśnie nadzieje olimpijskie nasze.
7: Jakub Tasiewicz, skok w dal.
5: Jak poszło?
7: Tak, doświadczenie wyciągnięte już na pewno. Wiadomo, co w przyszłości poprawić. Na następnych zawodach myślę, że lepiej pójdzie.
8: Mateusz Żyliński, rzut oszczepem. Jestem ogólnie zadowolony. Mogę troszeczkę lepiej wykorzystać warunki atmosferyczne i ogólnie aurę całych zawodów, aczkolwiek uważam, że najważniejsze dla mnie było to, że pozostałem w zdrowiu, konkurs udał się, najlepszy wynik w sezonie, też ogólnie jestem zadowolony. 60

0: Zwalniamy.
1: Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD Bydgoszcz.
2: W kierunku morza. Od lat spotykamy wzmożony ruch autokarów. Nasi inspektorzy są ukierunkowani na kontrolę stanu technicznego, a do tego dzisiaj wykorzystujemy po raz kolejny mobilną linię diagnostyczną, która niemalże w sposób identyczny umożliwia nam weryfikację głównych układów. I tu mam na myśli układ hamulcowy, układ kierowniczy, zawieszenia.
3: Duża frekwencja na basenie odkrytym, błękitna fala przy placu Róż w Opolu, gdzie z racji bardzo wysokich weekendowych temperatur, przypomnijmy, wydłużono czas otwarcia. Dziś i jutro jeszcze do godziny 21:00. To zapowiadała na naszej antenie Aleksandra Raś, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
4: W poniedziałku do piątku będzie otwarty właśnie od 10 do 19, natomiast weekendy godzinkę wcześniej od 9 do 19. Ten weekend mamy niespodziankę, bo nie do 19, ale do 21:00. Tak samo w niedzielę można będzie schłodzić się dłużej. Mamy na uwadze właśnie to, że ma być nawet 40 stopni w niedzielę, dlatego warto sobie zaplanować wypad na basen i kąpać się z nami.
3: Poza błękitną falą Opolanie szukają chłody także na pozostałych miejskich kąpieliskach Bolko, Malina oraz Parku Wodnym na osiedlu Armii Krajowej.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Po wygranych z Belgią i Turcją w siatkarskiej Lidze Narodów w turnieju rozgrywanego w Gliwicach za niespełna godzinę biało-czerwoni rozpoczną mecz z Niemcami. Ostatnie starcie Polski z Niemcami można było obejrzeć w zeszłym roku. W towarzyskim pojedynku lepsi byli nasi zachodni sąsiedzi. Wygrali 3-1. Czy dzisiaj biało-czerwoni zrewanżują się za tamtą porażkę? Trzeba wierzyć, że tak będzie. Piłka idzie w górę o godzinie 17.
5: Światowe agencje informują.
3: Już ponad 900 ofiar, oficjalnie ofiar śmiertelnych, pochłonęło trzęsienie ziemi w Wenezueli. Cały czas jest prowadzona akcja ratunkowa po tym, jak tysiące osób odniosły obrażenia w wyniku dwóch najsilniejszych od ponad stulecia wstrząsów, jakie nawiedziły ten kraj w okolicach stolicy Caracas. Po rozegraniu 60 spotkań przy 44 kolejnych zaplanowanych, Mistrzostwa Świata Piłce Nożnej już pobiły rekord frekwencji w historii tego turnieju. Według podanych właśnie obliczeń amerykańskiego dziennika USA Today, do czwartku włącznie mecze trwającego turnieju obejrzało 3 600 000 kibiców.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia upalnie 35 stopni, ale z każdą godziną już ta temperatura powolutku powinna nam się zmniejszać. W nocy spodziewamy się zachmurzenia małego, temperatury minimalne od 19 do 22. Niedziela znów będzie bardzo upalnie, spodziewamy się temperatur maksymalnych nawet do 38 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, powieje z południa.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W tej godzinie naszego programu wracamy do lasu. Mam nadzieję, że nasi słuchacze dobrze zabezpieczyli się przed kleszczami. Przy czym tym razem nie patrzymy pod nogi w poszukiwaniu grzybów, a spoglądamy w górę, by sprawdzić, ile w koronach drzew jest jemioły. Ta niestety osłabia drzewa i wtedy...
2: Wchodzi choćby taki gatunek kornika jak cetyniec. Później może często gęsto, jak nie ten kornik, to wchodzi pod korę inny owad, tak zwany przypłaszczek.
1: A my wejdziemy jeszcze na moment głębiej w temat świata pająków. Pajęczyna to tylko jeden ze sposobów polowania na ofiarę.
3: Na przykład Atypus, te gryziele, one mają dość ciekawą metodę. Budują taki z sieci rękaw w ziemi, skarpeta to się potocznie mówi, i one siedzą w środku w tej swojej rurce, właśnie w tej sieci, i jak jakiś owad przebiegnie po tej rurce, one wyczuwają te drganie i atakują wtedy błyskawicznie.
1: Skarpety w taki upał raczej nie będą potrzebne. Co innego wiatrak i woda. Proszę z nami zostać do 17:00. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: W naszym studiu gość Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, który jest między innymi znawcą grzybów i sporo o tych grzybach rozmawialiśmy. W tej godzinie zmienimy temat, będzie więcej o jemiole i dlaczego ta jemioła i nie tylko jemioła tak szkodzi chociażby naszym opolskim sosnom. Ale jeszcze, bo tutaj będzie kontekst suszy. A propos grzybów, panie Michale, na ile susza, bo też mówi się bardzo dużo teraz ostatnio o suszy hydrologicznej, na pewno w związku z upałami ta susza będzie coraz większa, na ile ta susza wpływa właśnie na grzyby?
1: To znaczy na pewno wpływa negatywnie z tego tytułu, że choćby przesuszenie tych wierzchnich warstw gleby, no to jest wysuszanie tego mycelium, tej grzybni, która gdzieś się znajduje pod ściołą. Co doprowadza po prostu do zubożenia występowania owocników. Nie mamy informacji natomiast, w jaki sposób oddziaływuje na grzybnie, czy się z tego tytułu zmniejsza, zwiększa, chociaż to jest praktycznie nieprawdopodobne, żeby tak było. Ale informacji nie ma, ponieważ ciężko to w ogóle jest sprawdzić. Aczkolwiek łatwo się domyślić, że jeżeli grzyby, wiadomo, potrzebują wody, szczególnie potrzebuje tego grzybnia, a jeżeli tej wody nie ma, no to prawdopodobnie ona się będzie kurczyć.
0: Mhm. I tutaj przechodzimy do kolejnego tematu, też związanego z suszą, ale również jemiołą. Bardzo dużo mówimy w ostatnich, można powiedzieć już latach, o tym, że nie tylko w naszym regionie, ale miejscami zamiera sosna. To między innymi związane jest z jemiołą, z niewiarygodną ilością jemioły na drzewach. I zresztą jak tak rozejrzymy się, to nie tylko kwestia sosny, wystarczy, nie wiem, niech państwo dzisiaj gdziekolwiek, gdzie będą jechać, niech spojrzą wzdłuż drogi, popatrzą w górę i niech zobaczą, ile jest tej jemioły na drzewach. Coś niewiarygodnego. Na ile ta jemioła faktycznie szkodzi drzewom? I z czego to wynika, że kiedyś nie było z tą jemiołą problemu, a teraz jest?
1: To znaczy, zaczynając w zasadzie od początku, to nawet nie powiedziałbym, że szkodzi czy osłabia, tylko po prostu zabija te drzewostany. Żeby było zabawniej, ona nie robi tego umyślnie, bo zabijając swoich żywicieli, ona sama ginie.
0: No właśnie.
1: I tutaj jest pewnego rodzaju paradoks. To znaczy, jak działa las? Mianowicie, jeżeli chodzi o suszę hydrologiczną, to jest pierwszy czynnik osłabiający. Woda gruntowa opada. Drzewo, które rosło powiedzmy 50-60 lat w dostatku w wodę, nagle tej wody mu zaczyna brakować. Przez to drzewo zaczyna często, gęsto na przykład gubić jakiś tam procent swojego aparatu asymilacyjnego, to znaczy tych igieł, dzięki czemu mniej transpiruje, osłabia się. Dzięki temu, że jest osłabione, staje się łatwiejszym celem. I pojawia się tutaj na przykład jemioła, którą na pewno, myślę, starsi słuchacze nie pamiętają, żeby za dziecka występowały na sosnach jemioły.
0: Absolutnie, na pewno nie.
1: No, a dzisiaj jest praktycznie na każdej sztuce, tak samo praktycznie na każdej sztuce jodły. I kontynuując, że najpierw jest to osłabione przez tą wodę, później jest osłabione przez jemiołę, która na niej wyrasta na tym drzewie i ona jeszcze pobiera sole mineralne i wodę z tego drzewa. A to jest bardzo krótka droga, dzięki której na przykład, jeżeli jest już tak mocno osłabione drzewo, wchodzi choćby taki gatunek kornika jak cetyniec, później może często gęsto, jak nie ten kornik, to wchodzi pod korę inny owad, tak zwany przypłaszczek. I tak naprawdę w przeciągu roku, to trwa często gęsto rok, dwa, drzewo zamiera. Drzewa walczą z tym na tyle, ile potrafią. W gruncie rzeczy sporej, naprawdę sporej części się to nie udaje, ponieważ no ja na przykład pierwsze jemioły jestem w stanie widziałem na około 20-letnich drzewkach. To jeszcze są...
0: Niesamowite.
1: To są drzewa, które mają może 8-10 metrów, a już są porażone. Mamy pewne zalecenia, co mamy robić wtedy, to znaczy...
0: Za chwilkę o tych zaleceniach powiemy, natomiast jeśli pan pozwoli jeszcze, czyli to jest kilka, jeśli chodzi o zamieranie drzew, to jest kilka czynników. Tutaj ten brak wody, do tego jemioła, która dodatkowo pobiera z drzewa wodę, plus właśnie drzewo osłabione, w związku z tym wchodzą owady. Tak to rozumiem, ale z czego to wynika, że tej jemioły jest coraz więcej? No skoro, no tak na chłopski rozum, wydawałoby się, że skoro drzewo zamiera, no to tej jemioły powinno być coraz mniej. Dlaczego to aż tak się rozprzestrzenia?
1: Ponieważ warunki są dla niej bardzo dobre. To znaczy ona jest ogólnie, można powiedzieć, że gatunkiem bardzo mocno ciepłolubnym. Podwyższona temperatura sprawia, że ona jak najbardziej chętnie się poszerza. Osłabione drzewa powodują, że są łatwiejszym celem. Często gęsto we fragmentach, które się znajdą jeszcze, w których te jemioły jest mało, bo nie ma takich fragmentów, żeby nie było wcale, to zazwyczaj je widzimy na tak zwanych drzewach panujących, czyli tych najwyższych, największych okazach, których po prostu czubki wystają ponad granicę lasu, tą górną, no i stają się taką latarnią, takim najłatwiejszym łupem i tam się jako pierwsze pojawiają, a już później się tylko rozsiewają, prawda, w koło poprzez te swoje białe kuleczki, które są roznoszone przez ptaki. Fakt jest taki, że największą przeszkodą dla każdego z leśników jest ten brak wody. Jest ten brak wody, który doprowadza nam do tego, że coraz szersze połacia są porażane, ale w taki sposób, który prowadzi do zamierania w konkretnych połaci drzewostanów. I tutaj często gęsto tak naprawdę możemy się już tylko ratować wymianą pokoleniową, to znaczy przebudową takich drzewostanów. Nie możemy naprawdę nic innego zrobić, no bo sam lubiąc te grzyby, o których wcześniej rozmawialiśmy, czytałem kiedyś nawet badanie, że był pomysł, który proponuje rozsiewanie pewnego gatunku grzyba, który nawet polskiej nazwy nie ma, który je miało atakuje. Aczkolwiek kosztowo, czasowo jest to nierealne do zrobienia, żeby na przykład, i po pierwsze jeszcze jest tutaj kwestia skuteczności, bo w warunkach laboratoryjnych zadziałało, ale czy zadziałałoby w terenie. To jest też jedna wielka niewiadoma. A wydać się kupę kasy na nieskuteczny zabieg no jest po prostu głupotą. To jedna sprawa. Druga sprawa, nie mamy owadów czy jakichś innych organizmów, które naturalnie by jemioły zjadały czy się jej pozbywały.
0: Kolejny problem. W dużych ilościach, bo wiadomo, że są ptaki, które lubią jemioły, natomiast wyobrażam sobie, że musiałoby być tych ptaków bardzo, bardzo dużo.
1: To znaczy tutaj te, które lubią, no to zazwyczaj też...
0: Jemiołuszki.
1: Tak, to między innymi właśnie jemiołuszki, ale to one przede wszystkim owoce zjadają, więc one w zasadzie...
0: Rozumiem.
1: Roznoszą
0: rację.
1: Tylko. Mm. To się nawet ładnie nazywa zoochoria, ten sposób rozmnażania, ale w gruncie rzeczy jest dodatkowo problematyczny.
0: Za moment do naszej rozmowy wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy z naszym gościem, Michałem Moskalem, leśniczym leśnictwa Stobrawa. W tej części naszego programu mówimy dużo o jemiole. Jemiole, która atakuje sosny. W obliczu suszy, no niestety, te sosny nie za dobrze się mają, także w naszym województwie. No i po prostu całe drzewostany wymierają. To jest potężny, potężny problem. Pan Michał przed momentem naświetlał go tak szerzej, ale jeszcze... okazuje się, że to nie jest kwestia tylko sosen, natomiast też wielu innych drzew. Tutaj wspominałam, że warto po prostu spojrzeć, nie wiem, na chociażby na drzewa w parkach i można się zdziwić. Ja czasami mam wrażenie, że na drzewie jest więcej jemioły niż tych podstawowych liści danego drzewa.
1: Często tak jest, szczególnie jeżeli mówimy o okazach, które już są bardzo wiekowe i wysokie. Tak jak wcześniej wspominałem, że te wysokie są, te drzewa panujące są najbardziej narażone, ale co ciekawe, to nie jest też kwestia tylko sosny czy jodły. Co prawda tutaj o to się najbardziej boimy tak naprawdę, bo szczególnie o sosny się boimy, no bo to jednak te drzewostany sosnowe, pomimo że je przebudowujemy, no to wiadomo, ja myślę, że to co najmniej...
0: Jeszcze potrzeba czasu.
1: Oj, to myślę, że kto wie, czy nie do mojej emerytury nawet.
0: A jest pan młodym człowiekiem, od razu powiedzmy.
1: No tak, podobno. W gruncie rzeczy bardziej chodzi mi o to, że to potrwa, jemioła od tak nie zniknie, a problem, że się boję zawsze, żeby się nie pogłębiał na inne gatunki. To znaczy jodła tak samo nigdy nie miała, nagle ma. Jeżeli chodzi o na przykład takie drzewa jak lipy, no to zawsze miały, bo pamiętam, że miały, ale teraz po prostu ta skala też uważam, że jest większa. Myślę, że topole zostały w takim samym stopniu naruszone, jakie były, to znaczy po prostu zawsze miały jej dużo. Ale na przykład ostatnio prawie dęba stanąłem, jak idąc przez las na czeremszy spotkałem jemiołę. No, tak jak powiedzmy 30 lat chodzę po ziemi, tak nigdy jemioły na czeremszy nie widziałem.
0: A na dębach?
1: Na dębach nie, na dębach nie. Co prawda istnieje gatunek w Europie, takiej w cudzysłowie powiedzmy jemioły na dębie, ale to w Polsce on nie występuje. To się nazywa gązewnik i... jest poszukiwany w Polsce, ponieważ się boją, naukowcy się boją, że po prostu przez ocieplenie klimatu on powiedzmy z południa do nas przejdzie przez góry i się też pojawi. I to będzie kolejny patogen, który jeszcze będzie tak naprawdę utrudniał życie naszym dębom, które no też przez te opad wód gruntowych nie mają za łatwo. Mimo wszystko.
0: Właśnie, ale tutaj pan już powiedział słów kilka na temat tego, jak leśnicy sobie radzą z tą jemiołą. No, bardzo często to jest kwestia po prostu wymiany drzewostanu. To znaczy, mówiąc wprost, trzeba te drzewa ściąć po to, żeby zasadzić nowe drzewka. No i właśnie pytanie, czy w tym momencie sadzone są sosny, czy na przykład ten drzewostan jest bardziej urozmaicany?
1: Jest urozmaicany. Przede wszystkim teraz się kierujemy tak zwaną zasadą rozproszonego ryzyka. To znaczy po wojnie najzwyczajniej w świecie trzeba było szybko zalesiać, bo było bardzo dużo drzewostanów wyciętych, czy przez głównie przez zaborców. Trzeba było to wszystko, że tak powiem, zalesić, odnowić. Najszybciej rosła sosna, więc tą sosnę wtedy głównie sadzono. Wiadomo, inne gatunki drzew w międzyczasie też tam dochodziły, następowała jakaś wymiana pokoleń, ale ciągle niestety w tych drzewostanach na piaszczystych siedliskach, na słabych ziemiach, często gęsto przeważa sosna. Trzeba teraz kombinować. Trzeba kombinować, bo niestety gatunków za dużo tam nie możemy wprowadzić, bo ogranicza nas siedlisko. Po prostu drzewa liściaste, które rosną w żyznych miejscach, no nie wyrosną na piachu.
0: No właśnie.
1: No i w gruncie rzeczy mamy do wyboru trochę brzozy, mamy do wyboru trochę czasami dęba, czasami buka wprowadzamy. W różnych ilościach, w różnym tak zwanym zwarciu, czyli z tym zmieszaniu tych drzew. I oczywiście trochę sosny tej też tam zostaje. Staramy się to wszystko jakoś w rozsądnych, powiedzmy, proporcjach mieszać i zamieniać z tego tytułu, że gdybyśmy tak nie robili, no to po prostu powielilibyśmy te błędy sprzed, powiedzmy, 70 lat, no i to by nic nie zmieniło. A myślę, że to by tylko przeszkodziło, biorąc pod uwagę, że jak na razie na horyzoncie nie widać, żeby na ku lepszemu szło, jeżeli chodzi o temperatury czy ilości wody dostępnej.
0: Czyli tutaj trzeba brać pod uwagę, no, tak jak pan mówi, wiele rzeczy, czyli jaka gleba, świadomość tego, że tej wody będzie No, niektórzy mówią, że jeszcze mniej niż jest. Ta temperatura też może wzrastać. W związku z tym można robić dużo, ale nie da się zrobić wszystkiego. Tak sobie wyobrażam, prawda? Ale jeszcze tutaj w tym kontekście, tu rozmawiamy o lasach, natomiast niektóre samorządy próbują sobie radzić z jemiołą chociażby w parkach. Wiem, że jest taki projekt na Górze Świętej Anny, zdaje się, żeby ratować te drzewa, które są na Kalwarii, bo też są mocno zarażone jemiołą. Niektórzy twierdzą, że to jest walka z wiatrakami, ale z drugiej strony świadomość tego, że te przepiękne drzewa musiałyby być ścięte, no jest troszeczkę przerażająca.
1: To znaczy jest, znaczy może to nie sposób, ale jeżeli chodzi o jemiołę, najgorsze w niej jest to, że nawet jeżeli tą zieloną część się obłamie, to w drewnie, stricte w drewnie pozostaje, to nie można tego nazwać korzeniem, to jest tak zwana przyssawka, czyli taki narząd, dzięki któremu ona się w tym drewnie utrzymuje. No i jako, że ta roślina, ten pasożyt ma wysokie właściwości regeneracji, no to on najzwyczajniej w świecie z tego, myślę, że tak swobodnie mogę powiedzieć, że w 70-80% odrasta. Drugim zabiegiem, który jest dużo skuteczniejszy, ale też nie jest w 100% skuteczny, no to jest obcięcie takiej gałęzi. Tylko jeżeli to jest całe drzewo, przypomina kopułę porośniętą jemiołą, no to też nie obetnie się wszystkich gałęzi. No bo to w zasadzie spowoduje to samo, co spowoduje jemioła w dłuższej perspektywie czasowej, to znaczy doprowadzi do zamarcia bądź całkowitego osłabienia. I dlatego to jest naprawdę ciężki przeciwnik na aktualne czasy. Bo przyznam szczerze, że tak racjonalnie podjąć walkę z nim jak równy z równym, to znaczy, żeby wiedzieć, w jaki sposób go zwalczać, no to trochę jesteśmy, parę jest kroków to ten pasożyt przed nami. Myślę, że tak z perspektywy 10 lat mało kto przypuszczał, że dojdzie do takiego czegoś, że on na tyle stanie się groźny, bo w zasadzie no tak patrząc nawet na kulturę, no to patrzyliśmy na ten gatunek jako tam symbol płodności i miłości.
0: Z przymrużeniem oka, bo to wiadomo, że pod jemiołą zawsze trzeba było
1: tak
0: się całować.
1: Jest. No na przykład, nie? Ogólnie darzyliśmy to jakimś tam w miarę szacunkiem, też jako roślinę leczniczą go stosowano, a tu nagle i przede wszystkim i nie wpadał tak w oczy i nie było go aż tyle. A teraz, kiedy tak naprawdę jest przesyt, że tak powiem brzydko, na rynku go, no to powoduje niestety, że zaczyna robić na tyle dużo szkód, że nie możemy sobie z nim powoli poradzić. W rozsądny sposób, w inny sposób niż po prostu wymiana pokoleniowa. To niestety nic innego już nam nie zostaje w momencie, kiedy w lesie drzewo od drzewa rośnie kilka metrów z kilkumetrowymi przerwami.
0: I w tym kontekście powinniśmy mieć większą wyrozumiałość, jeśli chodzi o działania leśników, bo czasami wydaje nam się, że dana część lasu jest wycinana bez sensu. A może wystarczy zapytać leśniczego, z czego to wynika. Może się okazać właśnie, że to był las, który był tak porażony jemiołą, że innego wyjścia nie było. Panie Michale, bardzo dziękuję panu za wizytę w studiu. Dziękuję za te cenne informacje związane z grzybami, ale także za rozjaśnienie sytuacji związanej z zamieraniem drzewostanów, zwłaszcza sosny na Opolszczyźnie. Michał Moskal, leśniczy leśnictwa Stobrawa, był naszym i państwa gościem. Dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Tydzień temu w naszym programie sporo mówiliśmy o świecie pająków. I teraz jeszcze na moment do niego wracamy. Jesteśmy z Sebastianem Czeczorem, który w tej chwili kończy technikum leśne w Brynku. Wybiera się na studia leśne do Poznania, o tym już opowiadał, ale przede wszystkim dzisiaj mówimy o jego ogromnej pasji do owadów, ale chyba jeszcze większej pasji do pająków. No to jeszcze, Sebastianie, słów kilka właśnie o tych pająkach. Czy możemy powiedzieć, jakie są gatunki pająków, największe gatunki pająków na Opolszczyźnie i te najmniejsze, którymi ty chyba najczęściej się zajmujesz?
2: No na pewno najczęściej się tymi małymi zajmuje taki arachnolog, bo ich jest najwięcej. No ale który jest największy? To zależy, jak się definiuje właśnie wielkość. Czy to będzie najcięższy, największy rozstaw odnóży, czy najdłuższe ciało. No na pewno w topce będą kątniki, te, które mamy wszyscy w domu. One osiągają właśnie duży rozstaw odnóży. No, ale również bagniki. To są takie pająki żyjące nad wodą. One uznawane są za rzeczywiście największe w Polsce, bo mają najdłuższe ciało. Ale również te alopekosy, o których opowiadałem wcześniej, że właśnie ta alopekosa inquilina, która mnie wciągnęła w tą arachnologię, można powiedzieć, to w Żyrowej tutaj blisko występuje właśnie alopekosa schmidti.
1: Czyli taki całkiem spory pająk, tak?
2: No spory i taki ciężki też, pulchny.
1: Tych najczęściej się boimy. Nie, a propos, no dlaczego się boimy pająków? Nad tym się zastanawiam. Nie wiem, czy to kwestia tego, że w horrorach występowały. Może to wynika z tego, że to jest tak mało znany świat i tak tajemniczy, że stąd ta obawa się pojawia, no bo chyba aż takich pająków, które by nam, ludziom zagrażały, to w Polsce nie ma za dużo.
2: No nie ma, media tam często trąbią o właśnie kolczakach zbrojnych, sieciarzach jaskiniowych. A w zasadzie w Polsce nie ma jakichś gatunków, które zagrażają naszemu życiu. Faktycznie jak taki krzyżak ogrodowy ukąsi albo kolczak zbrojny, no to nie będzie to na pewno przyjemne. Może się nawet wytworzyć miejscowa martwica, ale na ogół nie ma czego się obawiać pająków.
1: A ty miałeś jakąś kiedyś nieprzyjemną sytuację z pająkiem w roli głównej, że cię po prostu użarł?
2: No nie zdarzyło mi się. Te pająki są naprawdę łagodne. Od 3 lat, jak się z nimi zajmuję, to cały czas wszystkie biorę na ręce, też te duże wszystkie, nawet w Hiszpanii olbrzymie pająki. Po prostu ludzie chyba źle oceniają te pająki.
1: Ale jeszcze takie jedno pytanie związane z tym, jak długo mogą żyć pająki. Moja koleżanka za oknem ma pajęczynę i myślę 3., 4. Na tej pajęczynie regularnie pojawia się pająk. Ten pająk ma swoje imię. Ten pająk nazywa się Wojtek. No i zastanawiam się, czy to jest ten sam pająk, czy to jest możliwe, że to jest ten sam pająk, czy na przykład inny pająk stwierdził, że wykorzysta już zbudowaną pajęczynę.
2: No akurat w przypadku tych domowych pająków one żyją nieco dłużej od tych w terenie. Prawdopodobnie był to nasosznik. One potrafią około 3 lata żyć, 4 nawet. No te pająki żyjące w terenie w większości około roku, ale zdarzają się też ewenementy, takie jak pająki z rodzaju Atypus, czyli gryziele po polsku. One są notabene blisko spokrewnione z ptasznikami.
1: Z ptasznikami? No ptasznik, no to taki całkiem spory, jak kojarzę, i taki dosyć puchaty pająk.
2: No akurat one nie są takie puchate i też nie są duże, mają zaledwie 1,5 centymetra. W Polsce wszystkie 3 gatunki z rodzaju Atypus właśnie są pod ochroną też. No i one potrafią dożywać do 8-10 lat nawet.

0: Nam pająki kojarzą się z pajęczynami i z tym, że w te pajęczyny łapią swoje ofiary. Czy to jest jedyna metoda polowania pająków?
1: No, tych metod jest naprawdę wiele. Moglibyśmy tutaj cały dzień o nich opowiadać. Myślę, że nawet większość pająków nie wykorzystuje sieci łownych. Na przykład ten atypus, o którym wspominałem, te gryziele, one mają dość ciekawą metodę. Budują taki z sieci rękaw w ziemi, skarpeta to się potocznie mówi, i one siedzą w środku w tej swojej rurce, właśnie w tej sieci, i jak jakiś owad przebiegnie po tej rurce, one wyczuwają te drganie i atakują wtedy błyskawicznie, przebijając helicerami, czyli kłami, można powiedzieć.
0: Tą swoją skarpetę?
1: Tak, tą swoją skarpetę. I nadziewają ofiary.
0: A inne metody?
1: No to dużo jest pająków też aktywnie polujących. Tutaj biegają nam też pod nogami pająki z rodziny Lycoside, czyli wałęsakowate. One właśnie praktycznie wszystkie polują aktywnie, czyli biegają za swoją ofiarą i ją łapią. Choć też jest jeden w Polsce wyjątek, występujący nawet w tym kamieniołomie. Kilka lat temu udało mi się go tutaj znaleźć. Aulonia albimana.
0: Ładnie się nazywa.
1: No, po polsku Aulonia sieciarka. Właśnie sama nazwa wskazuje na to, że ona jest takim ewenementem wykorzystującym tą sieć. I ona buduje taką małą, płachtowatą sieć, która właśnie służy jej do polowania.
0: Czyli to nie pajęczyna, to nie skarpeta, ale jakaś taka, nie wiem, próbuję sobie wyobrazić. Jesteśmy w stanie ją zobaczyć tutaj gdzieś?
1: No tutaj jej nie znajdziemy.
0: Tutaj nie znajdziemy jej, ale może coś takiego właśnie jak podbierak, który masz, tak? Coś takiego?
1: No bardziej można sobie to wyobrazić jak te sieci kątników, które mamy w domach, czyli takie płachty.
0: Aha, one są takie, ja wiem o co ci chodzi, takie bardziej ta struktura jest zbita, bo sieci pajęcze takie czasem są rozciągnięte, a czasem właśnie ta struktura, tak sobie to wyobrażam, że taka jest bardziej utkana, o tak.
1: Właśnie u kątników tak jest, u tej Aulonia albimana nie jest tak. Ona ma taką bardzo drobną tą sieć, taką nie jest zbyt gęsta i też rzadko się to widuje. Mi się udało tylko raz zaobserwować w Gogolinie. Mam chyba nawet nagrane.
0: Jeśli tobie się udało raz, a obserwujesz ten świat już co najmniej od 3 lat, no to zdecydowanie za często to się nie udaje. Czyli są pająki, które biegają za swoją ofiarą, a są pająki na przykład takie, które, nie wiem, zasadzają się gdzieś za rogiem i później nagle atakują tę ofiarę?
1: No, myślę, że można to podciągnąć pod technikę łowiecką skakunów. To są takie malutkie pająki, zresztą myślę, że dużo ludzi je kojarzy ze względu na swoją popularność, ponieważ one mają takie słodkie oczka, jak to ludzie mówią.
0: Słodkie oczka? Czyli jakie?
1: No ta przednia para oczu jest taka wielka i to tak przyciąga chyba ludzi. I one właśnie skaczą na swoją ofiarę, aktywnie polując też.
0: Skakuny, sama nazwa wskazuje na to.
1: No właśnie. I to jest też największa rodzina pająków na świecie z największą ilością opisanych gatunków na świecie.
0: Wspominałeś o oczach pająka, że są pająki, które można powiedzieć, że mają takie słodkie oczka. No, tych oczek mają więcej niż my, czyli więcej niż jedną parę.
1: No większość ma 8 oczu, niektóre mają 6, zdarzają się nawet pająki, które ich w ogóle nie mają. Udało mi się też znaleźć w Chorwacji pająki z rodzaju Troglochyphantes. One są troglofilne, czyli występujące tylko w jaskiniach. No i im nie jest potrzebny wzrok, więc po prostu w drodze ewolucji wyzbyły się tych oczu.
0: A po co pająkom aż 4 pary oczu?
1: No, niektórym pająkom w zasadzie służy to tylko do rozpoznawania, czy jest jasno, czy ciemno. Na przykład takie kątniki mają słaby wzrok, ale takie skakuny, które właśnie mają większe oczy, wykorzystują je do polowania. Dużo lepiej widzą od kątników.
0: A co zobaczyłeś teraz?
1: Jakiś chrząszcz jakiś, ale nudny.
0: nudny chrząszcz, bo nie jest pająkiem.
1: No, po prostu tymi chrząszczami się nie zajmuję, więc są mnie interesujące w większości.
0: Bo nasi słuchacze tego nie widzą. Nasz gość ze mną rozmawia i owszem, ale cały czas gdzieś krąży jego wzrok, sprawdza pod nogami, co tam biega, co tam na gałązkach się pojawia. No właśnie, zupełnie inaczej patrzy się na świat, zupełnie inaczej dostrzega się i doświadcza tej przyrody, gdy się naprawdę tak dużo wie. A tak jak Państwo słyszeli, naprawdę Sebastian Czeczor wie o pająkach i owadach bardzo dużo. Na pewno jeszcze do tych rozmów będziemy wracać, bo przed Sebastianem kolejne naukowe publikacje. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za ten spacer i bardzo dziękuję Ci za to, że chociaż rąbek tego świata przede mną i przed naszymi słuchaczami odkryłeś.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

Bardzo dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że nasze opowieści o lesie i nie tylko przyniosły naszym słuchaczom w te upały odrobinę ulgi. Do usłyszenia. Agnieszka Wawer-Krajewska.

0: 8774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama. 4 lipca, godzina 20. W Amfiteatrze w Opolu wystąpi Mała Armia Janosika. Największa góralska orkiestra w Polsce. 300 artystów na jednej scenie. Noc instrumentów i góralskiej pasji. Bilety dostępne na stronie kupbilet.pl. Góralska dusza w sercu Opola. Po reklamie.
2: Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAW+. Na zegarach mamy 17:00, czas na najnowsze wiadomości. Zapraszam Państwa do słuchania. Są zarzuty dla 36-letniego Ukraińca, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu. Wielka wyprawa maluchów rusza jutro w południe z Wrocławia. To największa charytatywna akcja motoryzacyjna. Ma bardzo ważny cel.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu, od tego rozpoczynamy, dostał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gruźb karalnych pozbawienia życia. Wobec zatrzymanego w piątek przez policję z Zielonej Góry mężczyzny prokurator wnioskuje do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności oraz do 2 lat więzienia.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: 35 stopni pokazuje termometr w bazie ratowników WOPR-ów między Zdrojach. Tak gorącego lata nad Bałtykiem nie było od lat. Na plaży miast parawanów, las parasoli przeciwsłonecznych. W Międzyzdrojach była z mikrofonem Aneta Łuczkowska.
3: Jak się pani taka pogoda podoba?
4: Bardzo fajnie, ale troszeczkę za gorąco.
3: Jak się pan odnajduje w tej temperaturze?
5: Dobrze.
3: Nie jest za ciepło trochę?
5: Nie, no ale jestem nad morzem, a nie w śniegu.
3: Ma pan jakieś sposoby na ten upał? Bo jest, no, jak w tropikach trochę.
5: Trochę w cieniu siedzieć. Ich wystarczy.
3: Parasolkę od żony.
5: No i nie płakać, że jest gorąco, bo jest lato, to gorąco.
2: Ratownicy przypominają o nawodnieniu, ochronie przed słońcem i regularnym schładzaniu się oczywiście w cieniu.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Wielka wyprawa maluchów wyruszy jutro po raz czwarty z Wrocławia. Celem tej największej charytatywnej akcji motoryzacyjnej jest zbiórka pieniędzy dla dzieci poszkodowanych w wypadkach drogowych. Trwają ostatnie przygotowania do trasy, w której w tym roku prawie 100 maluchów chce dojechać do Normandii.
6: W maluchach sprawdzamy po kolei zawieszenie, układ hamulcowy, oświetlenie, stan płynów eksploatacyjnych, cieraczki, no i ogólnie czy jest wszystko w porządku pojazdu.
7: A dodatkowo jeszcze oklejamy samochody. Najważniejszą naklejką jest wielka wyprawa maluchów na centralnie na masce. Na szybie jest numer boczny, a na

0: przyjeżdżamy tutaj w początku praktycznie dla zabawy, dla chęci powalczenia, jak legatorzy w tym błocie.
1: Coś tutaj przyciąga.
2: Błoto. I to bardzo fajne. Przyjemne, dające dużo frajdy.
3: 15 rok gramy w piłkę błotną, więc aż chce nas zawsze pokonać i zabawa jest najważniejsza.
4: Gdy ktoś zgubi buta, schodzi z boiska, dostaje czerwoną kartkę. Widać tutaj szczególnie zaangażowanie wszystkich drużyn, wolę walki. Nie ma takiej komercjalizacji jak w piłce trawiastej.
5: To dziś zawodnicy rywalizowali w grupach, jutro już faza pucharowa.
6: Światowe agencje informują.
5: 17 samolotów, ponad 1500 ratowników z całego świata dotarło już z akcją pomocy do Wenezueli. Prezydent Delcy Rodriguez przekazała w telewizji państwowej, że do akcji ratowniczej ma się jeszcze włączyć 10 kolejnych krajów, a w La Guardia przebywa 15 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy policji, którzy patrolują teren i wprowadzają środki sanitarne. W Czechach pobito rekord temperatury. 46,6 stopnia. Zarejestrowano te temperatury około 15.30 w miejscowości Doksany, około 65 km od granicy z Polską. Temperatury w Czechach jeszcze rosną. Komunikaty synoptyków zapowiadają na niedzielę co najmniej 2-stopniowy wzrost.
6: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia pogodnie przy umiarkowanym słabym wietrze z południa i południowego wschodu. Noc pod znakiem zachmurzenia małego, temperatury minimalne od 19 do 22 stopni. Niedziela znów będzie upalna. Słońca nie zabraknie, burz też się raczej nie spodziewamy, maksymalnie od 36 do 38 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami tylko powieje odrobinę mocniej z kierunków południowych.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
9: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
10: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
6: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Cześć sąsiad, jak firma?
13: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
12: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
13: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
12: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
13: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
14: Money, money, money!
15: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
14: Wygrałam w Cherry Money!
15: Cherry Money?
14: No.

0: zarobisz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat. Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat. Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie.

0: Myślisz paliwa, myślisz petrol. 77, 40, 22, 500.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby. 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki. 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia. 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat?

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 14 minut po godzinie 17. Był kiedyś taki popularny serial Żar Tropików i właśnie w takim gorącym klimacie rozpoczynamy dzisiejsze sportowe spotkanie na antenie Radio Opole. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Program realizuje Maciej Dudek. Dzień dobry, w takim składzie będziemy z wami do godziny 19. A co dziś w naszej audycji? Przed nami ostatnie mecze fazy grupowej na piłkarskich mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie. Dziś w nocy polskiego czasu poznamy wszystkie drużyny, które zapewniły sobie awans do 1/16 finału. W programie wyniki zakończonych spotkań, prognozy konfrontacji w fazie pucharowej i wiele innych około mundialowych informacji, nie tylko związanych bezpośrednio z rywalizacją sportową. Kibice w naszym kraju, ale przede wszystkim kibice Republiki Zielonego Przylądka żyją awansem tej drużyny. To jest nieprawdopodobna historia. Mają mniej mieszkańców niż Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań. Na mundialu sprawili mega sensację, wychodząc z drugiego miejsca z grupy. Reprezentacja Zielonego Przylądka to najmniejszy pod względem ludności uczestnik fazy pucharowej w dziejach piłkarskich Mistrzostw Świata, a ta reprezentacja sprawiła już niespodziankę w afrykańskich eliminacjach, wyprzedzając w grupie Kamerun i po raz pierwszy w historii awansując na piłkarski mundial. Błękitne rekiny trafiły do grupy H, gdzie byli skazywani na pożarcie. Ostatecznie nie ponieśli żadnej porażki. Już w pierwszym spotkaniu sprawili psikusa mistrzom Europy. To była mega sensacja. Spotkanie z Hiszpanami, remis 0-0. Później zremisowali z Urugwajem 2-2, a na koniec zmagań bezbramkowo zremisowali z Arabią Saudyjską i są już w 1/16 finału. Można by powiedzieć, dlaczego nie mogli tego dokonać biało-czerwoni. My na takie wzruszające chwile będziemy, miejmy nadzieję, musieli poczekać do następnego mundialu. Tam oby biało-czerwoni już awansowali, no i pograli nie tylko mecz o wszystko, mecz otwarcie, o wszystko i o honor, tylko o coś więcej. Dzisiaj także, jeżeli chodzi o inną dyscyplinę, bardzo popularną w naszym kraju, tutaj akurat jesteśmy światowym potentatem, mowa oczywiście o siatkówce. Panowie grają kolejny mecz w Lidze Narodów w Gliwicach. Dobrze, że ta hala jest dobrze klimatyzowana, no i bezproblemowo mogą sobie radzić, jeżeli chodzi o oddychanie i na aspekty kondycyjne. Pierwszy set z Niemcami trwa. Na razie bardzo zacięta rywalizacja. Póki co nasi rywale prowadzą, ale tylko jednym punktem, 15-14. Co ponadto dziś w naszym programie, z naszymi mikrofonami, będziemy także na południu naszego regionu. Dokładnie odwiedzimy Kietrz. To jest klub włókniarza, który w tym roku obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Swoje największe sukcesy ten klub obchodził na przełomie XX i XXI wieku. Wówczas piłkarska drużyna z tego klubu rywalizowała w ówczesnej drugiej lidze. To był drugi poziom rozgrywkowy. No i do dziś kibice wspominają takie spotkania jak mecze ze Śląskiem Wrocław, wiele derbowych rywalizacji z Odrą Opole, czy też spotkania w Pucharze Ligi z Polonią Warszawa, ówczesnym mistrzem Polski. Już niebawem, za kilka minut dosłownie, przeniesiemy się do Kietrza, by powspominać te stare, dobre czasy. No a teraz przenosimy się do stolicy regionu, do Opola, gdzie rozgrywane były dzisiaj zawody lekkoatletyczne. Czwórmecz, który był, rywalizowały w nim reprezentacje czterech krajów do lat 23, nadzieje olimpijskie. No i liczymy, że z tych młodych sportowców już niebawem wyrosną gwiazdy nie tylko polskiego, ale światowego formatu i będą godnie reprezentować nasz kraj na najpoważniejszych imprezach z igrzyskami olimpijskimi włącznie. Relacje z tego wydarzenia przygotował Adam Wołek. Posłuchajmy.
2: Turniej nadziei olimpijskich mecz Polska-Czechy, Węgry-Ukraina w kategorii U23. Program był zmieniany wielokrotnie, ta pogoda dla niektórych bardzo trudna, natomiast zrobiliśmy tak, sędzia główny tutaj podjął, Filip Moterski, decyzję, że rozpoczęliśmy 7:45, zaczęło się od 5 kilometrów pań i później panów, później chód 10 tysięcy panowie i panie i to były właściwie i 3000 metrów przeszkody, to ta część ochłodzeniowa, chociaż ona jest rzadko używana, to nie jest tak, że wskakujemy do wody, kąpiemy się i biegniemy dalej, tylko jest to rów z wodą, czyli traktowane jako przeszkoda. Najtrudniejszy element mamy za sobą. Przed nami konkurencje techniczne, rozpoczął się albo już skończył oszczep. To są takie bardzo niebezpieczne konkurencje. Tu Czech prawie 80 metrów rzucił doskonały wynik. Panie w tej chwili rzucają. Ciąg, myślę, że najpiękniejszych konkurencji. Wszystkie skoki, wszystkie rzuty. I na koniec deser, creme de la creme, jeżeli tak można powiedzieć, lekkie atletyki, sztafety. 4x100, 4 reprezentacje po 4 osoby i 4x400. Myślę, że pogoda i usytuowanie stadionu jest o tyle optymalne i już jesteśmy w cieniu, więc zawodnicy myślę, że są zadowoleni. W tej chwili wydajemy to tak, żeby mieć wyobrażenie, 600 osób do obsłużenia. Co można powiedzieć? Po raz pierwszy raz w Opolu mamy tak ważną i bardzo trudną imprezę. Mam nadzieję, że zdamy egzamin na piątkę. Natomiast już mogę powiedzieć na początku, bardzo wiele doskonałych wyników. Tu pan Bogdan Kociński na statystyk powiedział, że już rekordy, już mi się kartki skończyły. Mamy ich. Pewnie nie pobiją 2:40, bo na razie chyba nie ma takiego skoczka. Czy chociażby 65 dysku, bo rekord Czech właśnie tutaj w Opolu kiedyś został pobity.
3: Jacek Markowski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
4: Jak pan ocenia obiekt, bo od tego zaczniemy.
3: Ja z racji tego, że jestem prezesem też Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, bywam tutaj w Opolu dość często. Zawsze tutaj jest miła atmosfera. Obieg oceniam bardzo pozytywnie. No i tutaj korzystając z okazji chciałem podziękować władzom miasta Opole, Mosirowi z Januszem Czepiozorem na czele, którzy podjęli się organizacji takich zawodów. Poziom jest wysoki, będzie jeszcze wyższy po południu. Myślę, że to jest zaplecze tych czterech krajów, zaplecze seniorowskie. Dostartuje młodzież w wieku 20-21-22 lata, więc oni wchodzą w ten wiek seniora. Życzę im rekordów życiowych, no i jak najwięcej nominacji na Mistrzostwa Europy w Birmingham. Dosłownie cztery tygodnie temu w Raciborzu, czyli też kiedyś województwo opolskie, był sześciomecz U18, więc startowali zawodnicy 16-17-letni, teraz mamy zaplecze seniorowskie. Myślę, że takie mecze są potrzebne, bo to są właśnie nadzieje olimpijskie nasze.
5: Jakub Tasiewicz, skok w dal.
4: Jak poszło?
5: Mogło być lepiej, powiem tak, no warunki były dosyć ciężkie, no jednak pogoda 35 stopni, no nie jest to za super, ale ogólnie tak, doświadczenie wyciągnięte już na pewno, wiadomo co w przyszłości poprawić. Na następnych zawodach myślę, że lepiej pójdzie. No.
4: Czyli co, walczysz o Mistrzostwa Europy najbliższe?
5: Myślę, że to będzie ciężko, no ale w przyszłym roku na pewno będę walczył, w Bydgoszczy będą, a więc w przyszłym roku na pewno będę walczył o to.
4: A z jakiego klubu jesteś?
5: Z Pońska, MKS Bank BS Pońsk.
6: Marcin Kaczor, też skaczę w dal. Jestem z klubu UKS Orkan Środa. Ogólnie, tak jak kolega mówił, warunki dość ciężkie, nie znoszę za dobrze takiej pogody. Wylałem na siebie litry wody, ale pomogło. Generalnie jestem zadowolony ze startu, czuję, że jest forma, czuję, że jest potencjał na dalsze skakanie. Dobre przygotowanie do Mistrzostw Polski za 2 tygodnie w Krakowie, więc obyło się bez kontuzji. Jest dobrze.
4: A jak oceniacie obiekt?
6: Obiekt, nigdy nie byłem tutaj wcześniej w Opolu na stadionie. Jest ładnie, schludnie. Brakuje stadionu, co prawda jakiegoś stadionu rozgrzewkowego, ale tartan jest w miarę szybki. Dobrze mi się tutaj biegało, skakało też. Myślę, że jakby nie było tak gorąco, to by trochę przez pryzmat tego oceniam, ale jest naprawdę fajnie. Kiedyś może wrócę.
7: Mateusz Żyliński, klub Hancza Suwałki, Lux Hancza Suwałki, konkurencja rzut oszczepem. Jestem ogólnie zadowolony, mogę troszeczkę lepiej wykorzystać warunki atmosferyczne i ogólnie aurę całych zawodów, aczkolwiek uważam, że najważniejsze dla mnie było to, że pozostałem w zdrowiu, konkurs udał się, najlepszy wynik w sezonie, też ogólnie jestem zadowolony. 62-83. Walczę o dobry wynik na Mistrzostwach Polski, które odbędą się za 2 tygodnie w Krakowie.
8: Karol Kijewski, pchnięcie kulą, klub RTL GGG Radom. Jest atmosfera na stadionie, liczę na dobry wynik.
7: Na razie mam czwarty wynik tutaj wśród kulomiotów. Mam nadzieję, że poprawię życiówkę i będzie dobry start w moim.
4: Czyli też walczysz o Mistrzostwa Polski?
7: Walczymy również o Mistrzostwa Polski. Tak, w tym roku nie mam Mistrzostw Europy. To jest moja główna impreza, czyli Mistrzostwa Polski w Krakowie za 2 tygodnie. Tam będę walczył o złoty medal.
4: Jak oceniasz taki czwórmecz lekkoatletyczny tutaj w Opolu, bo to jest dla Was chyba dobre przetarcie?
7: Jak najbardziej, w dobrym okresie, dobre przetarcie. Uważam, że takie zawody też potrafią zmotywować, bo jednak jest orzek na piersi i chce się więcej, chce się dużo osiągać. Jest atmosfera fajna, każdy sobie kibicuje, się wspieramy, no po prostu cudownie.
1: Dla polskich kadrowiczów zawody w Opolu do lat 23 to doskonałe przetarcie przed zbliżającymi się mistrzostwami kraju, a te już za 2 tygodnie odbędą się w Krakowie. Spoglądamy, co dzieje się w Gliwicach. Tam kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni dziś rywalizują z Niemcami. Pierwszy set tej konfrontacji. Nasi rywale aktualnie prowadzą 1 punktem 21-20, a już za kilka minut w naszym programie przeniesiemy się na południe regionu, dokładnie do Kietrza. Tam dziś Włókniarz Kietrz świętuje jubileusz 80-lecia działalności.

0: minut po godzinie 17 słuchacie audycji Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. W Gliwicach trwa mecz Ligi Narodów. Polska gra z Niemcami. Pierwszy set. Nasi rywale prowadzą w końcówce 24-23. Duże emocje. Miejmy nadzieję, że Polacy zdołają przechylić szale zwycięstwa w premierowej odsłonie na swoją korzyść. Dzisiaj także Dominika Włodarczyk została kolarską mistrzynią Polski w wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet. Trasa wyścigu o tytuł liczyła 120 km i przebiegała na rundach wokół Lubawy. Włodarczyk w końcówce wyraźnie oderwała się od czołowej grupki. Na drugim miejscu do mety dojechała Marta Lach, a trzecia była Agnieszka Skalnik-Sójka. Obie niespełna 3 minuty za zwyciężczynią. A teraz w naszym programie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, przenosimy się na południe regionu. Włókniarz Kietrz świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Rocznicowe obchody uświetnił piłkarski mecz przyjaźni byłych i obecnych zawodników klubu z zespołem Odry Wodzisław. Największe sukcesy klub z powiatu głubczyckiego odnosił na przełomie XX i XXI wieku. Wówczas drużyna z Kietrza przez 3 sezony występowała w ówczesnej drugiej lidze. Przez kilka lat Włókniarz występował również na trzecim poziomie rozgrywkowym w Polsce.
1: Dzień dobry, nazywam się Dawid Kolaczyk, jestem prezesem GLKS Włókniarz Kietrz.
0: Panie prezesie, 80 lat minęło, nie chcę powiedzieć jak jeden dzień. Dużo wspomnień, dużo sukcesów, kibice, nie tylko starsi, ale myślę, że te nowe roczniki, bo to jest chyba przekazywane z pokolenia na pokolenie, cały czas żyją tymi sukcesami z przełomu XX-XXI wieku. To był ten prime, wówczas ówczesna druga liga. Jest co wspominać na pewno.
1: Zgadza się, jest wspaniała historia w małej miejscowości, wielki klub z wielkim sercem. Klub, który zmieniał też swoje nazwy przez różne sytuacje, przez różne perypetie i tak dalej, ale cały czas to jest Włókniarz Kietrz. Cały czas to jest ten sam klub, cały czas to jest to samo miejsce. Cały czas tutaj jednoczymy tą młodzież, cały czas budujemy coś, żeby tutaj było związanego z piłką nożną. Oczywiście ta druga liga na przełomie tych lat 2000 zrobiła wielką historię, zrobiła wielkie podbudowę tutaj. Mało takich klubów istnieje w tak małych miejscowościach o takiej bogatej historii, także jesteśmy bardzo wdzięczni włodarzom i ówczesnym działaczom, którzy doprowadzili to do tak wysokiego rankingu. My staramy się na dzień dzisiejszy budować swoje struktury bardziej oparte na lokalnych piłkarzach, na lokalnej młodzieży. Być może nie jest to na poziom ekstraklasy, natomiast powoli pniemy się do góry. Ważne, że młodzież nasza ma gdzie grać, ma na czym opierać swoje plecy, także idziemy do przodu cały czas.
0: Do teraźniejszości za chwilę jeszcze wrócimy, ale idąc jeszcze tym tropem jubileuszu, dla pana najlepsza trójka zawodników w historii.
1: Ciężko teraz tak określić jednoznacznie, bo tak wiele osób do dzisiaj nawet
0: trwają spory.
1: No trwają spory, kto był najlepszy, kto się najbardziej udzielił. Naprawdę było bardzo dużo wspaniałych nazwisk, których również tutaj zapraszaliśmy na to wydarzenie. Nie byliśmy w stanie zaprosić imiennie każdego, bo zawsze zdarzyłoby się, że kogoś pominęliśmy, że ktoś został pokrzywdzony. Tego nie chciałem. Dlatego te nasze jakby zaproszenie na ten jubileusz było takie ogólne, z przekazem dla każdego, kto czuł się, kto tu uczestniczył, niezależnie jak jego życie dzisiaj się potoczyło i co na dzień dzisiejszy robi. Z kilkoma osobami mamy tutaj stały kontakt i zapraszamy je na lokalne jakieś tam nasze obchody i imprezy. Natomiast klub jest zawsze otwarty dla tych osób, którzy tutaj grali przed laty. Dzisiaj też przyjechał jeden pan z lat tam 70-tych, 80-tych, opowiada piękne historie i o to właśnie nam chodziło tutaj, tak? Żeby ktoś się pojawił z poprzedniej epoki, żeby trochę tą młodzież zaszczepił tym fanatyzmem tej piłki nożnej w tym Kietrzu. Także naprawdę dziękujemy za tą pracę, za to włożone serce, za tą grę, za to, że tworzyli oni tą historię, którą możemy teraz pielęgnować. Jak słyszymy, też nasi kibice cały czas dopingują, cały czas są niezależnie od tego naszego poziomu rozgrywek i to jest bardzo fajne i budujące, tak? To dla nich tutaj jesteśmy, dla nich gramy, dla nich to robimy, dla nich codziennie się staramy, dla nich dbamy o ten obiekt i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Kolejne pokolenia już tutaj gdzieś występują i już jakoś fajnie to wygląda, jakie sukcesy są, jest jakiś dobry prognostyk i mam nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze.
0: No i widać, że kolejne pokolenia zahartowane, bo dzisiaj słońce to nawet nie wiadomo ile, grubo chyba powyżej 50 stopni, biegają po boisku, nikt tutaj nie marudzi, że jest za gorąco.
1: Zgadza się. Począwszy od piłkarzy, czy działaczy, ja też mam dwóch synów, którzy tutaj grają, bo no bo muszą grać tutaj ze mną, uczestniczyć i pomagają, ale, ale ja im wskazałem kierunek, ale oni sami już po prostu to przyjmują, tą inicjatywę, sami starają się gdzieś tam odnaleźć. Nie ma tutaj jakiejś taryfy ulgowej, także każdy pracuje na siebie, każdy tutaj buduje swoją pozycję w zespole i to jest najfajniejsze, że jednak jest ta radość z tej piłki, jest ta radość z rozwoju. Mamy wspaniałych trenerów, którzy od lat tutaj funkcjonują, od 5 roku życia prowadzimy szkolenia młodzieży, po samych seniorów cały czas teraz ogrywamy tych chłopaczków i wprowadzamy coraz szybciej do tej drużyny seniorskiej, także ta drużyna ostatnim czasem mocno się odmłodziła i widać tego efektu, że ta piłka troszkę jest szybsza i te mecze są bardziej widowiskowe. Pomimo tego, że jeszcze gdzieś tam brakuje tego cyklu, tego awansu, natomiast ciężko będzie jakby dobić pod tą drugą ligę. To nie jest jeszcze taki poziom tutaj zawodowej piłki, tak? Cały czas to jest piłka amatorska, natomiast staramy się, aby jednak tutaj było wszystko uczciwe, żeby to było na dobrym poziomie, żeby faktycznie to wyglądało dobrze.
0: I na zdrowych zasadach, panie prezesie, z pewnością. Dzień dzisiejszy, tak jak pan powiedział, zakończony niedawno sezon, otarliście się o okręgówkę. Dużo młodzieży, dobry trener, były gracz Tomek Makarski. 80 lat minęło, to jak ten 81 rok chcecie rozpocząć? Jakieś jest ciśnienie, żeby awansować, czy praca u podstaw, bazę macie świetną i powoli po prostu robić swoje?
1: Tak jak rozmawiałem wcześniej z trenerem, zanim tutaj przyszedł, rozmawialiśmy o tym awansie, bo każdy tego awansu oczekiwał. Uzgodniliśmy wspólnie, że ten awans to będzie proces, który będzie trwał 2, może 3 lata, tak? Do momentu, kiedy zbudujemy solidną bazę drużyny, kiedy faktycznie ta ławka będzie tak mocna, jak ten pierwszy skład, to nie możemy mieć złotej jedenastki, a później w trakcie sezonu komuś coś wypadnie i nie będzie kogo wpuścić, tylko musi być naprawdę mocna, solidna ławka, mocna drużyna, mocny skład, 20 parę mocnych osób, z prognostykiem na kolejne. Także planujemy kolejne wzmocnienia, początek sezonu, planujemy kolejny cykl tutaj rozwoju i myślę, że małymi krokami, bez ciśnienia, a sam ten awans się zrobi, tak? Jak odrobimy tę naszą lekcję, te nasze zadania tutaj trenerskie i jakby transferowe, to myślę, że ten awans po prostu sam wejdzie, tak? Jeżeli to będzie sportowo wszystko się zgadzać, to on po prostu zaistnieje tutaj.
0: Mówił prezes klubu Dawid Kolatczuk. Za chwilę wracamy do Kietrza na kolejne rozmowy z okazji jubileuszu 80-lecia, a po godzinie 18 naszym gościem będzie Jacek Trzeciak, jeden z najlepszych w historii zawodników włókniarza Kietrz.

0: Włóknia Szkieczy obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Jesteśmy na stadionie przy ulicy Sportowej. Obok mnie burmistrz gminy, pani Dorota Przydzięczna-Bator. Dzień dobry, witamy serdecznie na antenie Radia Opole. Pani burmistrz, okolicznościowe spotkanie, no ale to jest taki nostalgiczny czas. Dzisiaj wspominamy kilka minionych dekad działalności tego klubu, który przede wszystkim kojarzony jest z piłką nożną, ale nie tylko, bo tutaj przez te wiele lat istnienia działały również różne sekcje. Mówisz Kiecz, myślisz Włókniarz, tak chyba można powiedzieć.
1: Chyba tak rzeczywiście jest. Zwłaszcza było tak w momencie tej największej świetności Włókniarza, czyli pod koniec lat 90., kiedy Włókniarzowi udało się awansować do drugiej ligi. Mówiło się Włókniarz i myślało się o Kieczu.
0: Dzisiaj mecz przyjaźni Włókniarz-Kiecz, Odra, Wodzisław. Fajna integracja, cieszy również to, że ten historyczny obiekt jest po gruntownej, niedawnej modernizacji. No to już jest pani dzieło również.
1: Rzeczywiście obiekt przeszedł niedawno bardzo, bardzo gruntowną modernizację i dostrzegają to także ci, a może przede wszystkim ci, którzy przyjechali tutaj powspominać dawny Włókniarz, trochę się powzruszać. My mieliśmy przed chwilą okazję rozmawiać z dawnym zawodnikiem Włókniarza, który poszedł obejrzeć szatnię, w której się kiedyś przebierał w latach 70. No i mówił, że no, nie trafiłby.
0: Ten obiekt robi wrażenie. Tutaj jest aktualnie wszystko wobec najnowszych standardów wykonane. Nic tylko trenować, no i bawić się w sport, bawić się w piłkę nożną.
1: Tak, nic tylko trenować, ale ja powiedziałam dzisiaj, pozwolę sobie to u pana tutaj też powtórzyć, że niezależnie od tego, czy Włókniarz gra w drugiej lidze, czy w okręgówce, czy w klasie A, to Włókniarz jest, zawodnicy Włókniarza, ludzie Włókniarza są zawsze kochani przez Kietrzan.
0: Ten obiekt służy lokalnej społeczności, nie tylko mieszkańcom Kietrza, bo taki też był zamysł przy modernizacji tego obiektu. Czasy są troszeczkę inne, aktualnie drużyna występuje w A-klasie. Ze strony gminy, no to właśnie chodzi o to, żeby ta infrastruktura była jak najlepsza, jak najbardziej bogata. No a o wynik sportowy, no to już muszą się sami młodzi ludzie zatroszczyć.
1: Tak, to prawda, co pan powiedział, bo na przykład, szanowni państwo, do tej pory zawody lekkoatletyczne, które wymagały posiadania bieżni pełnowymiarowej, nie były w Kietrzu przeprowadzane, bo takiej bieżni nie było. W tej chwili mamy nie tylko nowoczesną, zmodernizowaną płytę boiska, ale mamy też bieżnię i takie zawody już się odbywają.
0: Też tutaj trenują młode grupy sportowców, no ale dzisiaj taki dzień sentymentalny, jak już mówiliśmy. Na pewno sporo byłych zawodników, działaczy, trenerów, kibiców przede wszystkim się pojawi, bo dziś to nie tylko ten mecz przyjaźni, dziś cały dzień i północy z pewnością będzie odbywać się pod hasłem 80 lat Włókniarza Kietrz.
1: Tak, jestem przekonana, że tak właśnie będzie. Ja miałam takie ambicje, żeby przemawiając na początku tej uroczystości wymienić najważniejsze nazwiska dla Włókniarza, ale to jest po prostu niemożliwe, bo trzeba powiedzieć i o Hubercie Kostce, i o Franciszku Krótkim, i o Tomaszu Makarskim, o zawodnikach tej klasy, co Trzeciak, Jasiński, Sosna.
0: Można by długo wymieniać.
1: Można by bardzo długo wymieniać, więc pogratulowałam całej społeczności Włókniarza, zawodnikom, trenerom, działaczom, ale także tym osobom, które się tym obiektem przez całe dziesięciolecie opiekowały.

0: Wszyscy żyją oczywiście piłkarskimi mistrzostwami świata, ale w naszym kraju rozgrywane są aktualnie mecze Ligi Narodów. Siatkarze Polacy dziś mierzą się z Niemcami. Pierwszy set spotkania w Gliwicach. Niestety biało-czerwoni przegrali 23-25, no ale reprymenda trenera Nikoli Grbicza musiała być odpowiednia w przerwie, bo aktualnie prowadzimy 14-10. No i oby tak do samego końca tego drugiego i kolejnych setów. A my tymczasem w audycji Cały Nasz Sport po raz kolejny powracamy na stadion przy ulicy Sportowej w Kieczu, gdzie miejscowy klub Włókniarz świętuje dziś jubileusz 80-lecia.
1: Marek Syryło, członek Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
2: Dzisiaj wielki dzień Włókniarza Kiecz. 80 lat klubu, niedawno podobny jubileusz w Branicach. Włókniarz znany z tego, że ponad 20 lat temu występował w ówczesnej drugiej lidze. Pamiętne mecze ze Śląskiem Wrocław czy z Polonią Warszawa. Olisa Debę tutaj kręcił, ale nie zawsze, bo nasi obrońcy, mówię obrońcy Włókniarza, sobie też z nim nieźle radzili. Był trener Wdowczyk, znane nazwiska po stronie trenerów, jeżeli chodzi o Włókniarz, przede wszystkim Hubert Kostka. No piękna, fantastyczna historia. No i dzisiaj takie bardzo sentymentalne spotkanie.
1: Tak jest, panie redaktorze, wspomniał pan o tych 20 latach do tyłu. Pamiętam też mecz akurat ze Śląskiem Wrocław, bo akurat też byłem. Ale jeżeli mówimy dzisiaj, jubileusz, tak, bardzo ładny jubileusz, 80 lat. Opolski Związek Piłki Nożnej docenia działaczy, docenia miasta, docenia to, co się w tych miastach dzieje. Cieszymy się, że te kluby funkcjonują, mogą dalej grać, rywalizować. No i co najbardziej cieszy, że pamiętają, że szkolenie dzieci i młodzieży jest bardzo ważne, a w Kieczu to akurat widzimy.
2: Do szkolenia zaraz, panie Marku, wrócimy, ale można powiedzieć tak, w sporcie jest jak w życiu, raz lepiej, raz gorzej. Teraz w Włókniarzu troszeczkę chudsze lata, to nie jest poziom centralny, ale to, co pan podkreśla, jest szkolenie młodzieży. Ważne, że jest ciągłość działalności, bo znamy z historii niestety wiele klubów, które na chwilę zawiesiły działalność i potem już niestety nie potrafiły się podźwignąć.
1: Tak jest. Ważne jest, że mają te najmłodsze kategorie, ciągną te roczniki do góry. Tutaj jeszcze w trakcie naszego jubileuszowego spotkania była nagroda dla trampkarzy za awans do wyższej ligi. Jednak ta praca będzie procentowała kolejna kategoria wiekowa, to junior młodszy, gdzie też w Kieczu jest i bardzo fajnie ci zawodnicy mogą swobodnie przechodzić i w tak małym mieście tak dobrze poukładany, funkcjonujący klub, to cieszy Opolski Związek Piłki Nożnej, ale to też na pewno tego by nie było, gdyby nie działacze, gdyby nie wsparcie pani burmistrz, która też tutaj jest obecna. Naprawdę, jeżeli jest ta synergia i ta współpraca między klubem a miastem, panią burmistrz, to naprawdę o wyniki sportowe czy o ciągłość, o trenowanie dzieci nie należy się bać i cieszymy się, że takie kluby są i takie kluby funkcjonują.
2: Baza sportowa, baza ta stadionowa Włókniarza Kiecz robi wrażenie. Zresztą nie od dziś wiadomo, że i w powiecie głubczyckim ta baza idzie do góry, w całym województwie i w całym kraju. Jak się pojedzie gdzieś na wczasy na zachód Europy, to te obiekty, to czasami człowiek się uśmiecha. No jeszcze, żebyśmy ten poziom sportowy mieli odpowiedni, ale na to chyba też, mam nadzieję, przyjdzie czas.
1: Też tak myślę. Tutaj z panią burmistrz żeśmy rozmawiali, tutaj 4,5 miliona złotych pani burmistrz powiedziała, ta inwestycja w renowację tego stadionu, ta kwota została przekazana. No i dzisiaj tu widzimy, jak wygląda boisko, jak wyglądają trybuny, czy jak wygląda bieżnia, czy budynek klubowy. Robi to wrażenie. Drużyna Włókniarza w tym roku otarła się prawie że o awans do klasy okręgowej. Troszeczkę zabrakło. Na pewno w przyszłym sezonie będą walczyli, czego im życzę. I jest to rok jubileuszowy. To naprawdę można im gratulować fajnego przedsięwzięcia sportowego, fajnego obiektu. No, aby tylko ta drużyna przetrwała, bo to jesteśmy w takim okresie, że ta demografia, coraz tych dzieci jest mniej, zawodników coraz jest mniej, jeden klub drugiemu gdzieś tam w cudzysłowie podbiera i ważne jest, żeby ci zawodnicy w danym klubie byli i tworzyli tą społeczność danego klubu, danej miejscowości.
2: To panie Marku, na koniec jeszcze spytam, Odra Opole, wiadomo, to jest sztandarowy klub od zawsze, jeżeli chodzi o województwo polskie, ale w tym momencie kluby, które również są dużo wyżej, no to są jednak gdzieś tam z północy regionu, kiedy południe, kiedy powiat głubczycki znów doszlusuje do tej czołówki. Nie mówię, że to ma być zaraz pierwsza, druga liga, no ale może na początek trzecia, czwarta. Czekamy dopiero na stulecie takiego klubu jak Włókniarz, czy coś w tym temacie wydarzy się trochę wcześniej?
1: Bardzo trudne pytanie. Miniony czwartek byłem na zarządzie Opolskiego Związku Piłki Nożnej, no i padła kwota 1 000 000 zł, że to jest 1 000 000 zł, to jest kwota, która pozwala grać i realnie myśleć o utrzymaniu w trzeciej lidze. Czyli proporcjonalnie, jeżeli mówimy już o niższych ligach, to też te kwoty proporcjonalnie są niższe. Widzimy, co się dzieje w czwartej lidze. Mam wrażenie, że ten sezon, czyli nowy sezon, też będą kluby bardzo bogate i będą one gdzieś tam nadawały ton rozgrywek tej lidze i będą drużyny z mniejszymi budżetami, które będą w drugiej połówce i będą biły się, czy broniły się przed spadkiem. Jesteśmy w czasach takich, że to o rywalizacji sportowej decyduje pieniądz i kto go ma więcej, ten no niestety będzie myślał o wyższych miejscach w lidze.
2: Włókniarz Kietrz świętuje jubileusz 80-lecia działalności. Wielki okolicznościowy festyn trwa na stadionie przy ulicy Sportowej. No i potrwa do późnych, naprawdę bardzo późnych godzin nocnych. A w drugiej godzinie naszego programu naszym gościem będzie Jacek Trzeciak. To jeden z najlepszych w historii zawodników Włókniarza, który grał w ówczesnej drugiej lidze w jego barwach. No a potem z powodzeniem występował w Polonii Bytom. Aktualnie pan Jacek jest trenerem w minionym sezonie, był drugim trenerem Puszczy Niepołomice, która, przypomnę, rywalizowała w Betlik pierwszej lidze z opolską Odrą. Jeżeli chodzi o mundial, dzisiaj wieczorem dwa spotkania: Chorwacja, Gana, Panama, Anglia, zwłaszcza ten pierwszy mecz, bardzo istotny dla Chorwatów, muszą wygrać, żeby awansować do fazy pucharowej. Anglicy pewni swego, Panamczycy 2 mecze, 0 punktów, no i tutaj no nie mogą już niestety zawojować tego mundialu. W Lidze Narodów siatkarzy w Gliwicach biało-czerwoni rywalizują z Niemcami. Pierwszy set przegrywamy 23-25, no ale w drugim wszystko, myślę, wraca już na właściwe tory. Aktualnie reprezentacja naszego kraju prowadzi 19-14, a do informacji ze świata sportu wracamy po wiadomościach o godzinie 18:00.

0: Polskie Radio Opole, redakcja informacji już przygotowana, aby przekazać Państwu najnowsze wiadomości. Zaczynamy właśnie, bo na zegarach godzina 18. Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych. Jest, jak się okazuje, ważny powód, który uniemożliwia pełne naładowanie akumulatorów. Przegląd piosenek z charakterem w głuchołazach czeka na zgłoszenia wykonawców. Czas, przypominamy, tylko do jutra.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Najpierw jednak jest akt oskarżenia wobec 4 Ukraińców podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy metodą na pracownika banku, a także o pranie brudnych pieniędzy. Straty poszkodowanych oszacowano na prawie 5 milionów złotych, mówi rzecznik prasowy prokuratury regionalnej z Lublina, prokurator Beata Sek-Jankowska. Mężczyźni dostali tymczasowy areszt, przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Tylko 3 na 10 Polaków po powrocie z wakacji jest wypoczętych, wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez jedno z łódzkich biur podróży. Jednym z elementów, który mocno zaburza nasz wypoczynek, jak się okazuje, jest telefon. Informuje Adam Urzyński z Radia Łódź.
2: Jak mówi przedstawicielka łódzkiego oddziału Rainbow Tours, Kinga Woźniakowska, podczas urlopu nie potrafimy odciąć się od pracy.
3: Zabieramy bardzo często ze sobą telefon na wakacje, nie wyłączamy go wcale. On robi piękne zdjęcia, pozwala nam cały czas korzystać z social mediów, wymieniać się informacjami z bliskimi, ale on jest też bardzo często narzędziem naszej pracy, więc siłą rzeczy odbieramy maile, odbieramy służbowe telefony.
2: Według raportu wypoczynek najlepiej wykorzystują osoby starsze i seniorzy. Pozwala im na to stabilniejsza sytuacja życiowa i zawodowa.
0: Rekordy ciepła dla polskich stacji synoptycznych mogą być w najbliższych dniach pobite. Do tej pory najwyższą temperaturę 42 stopnia Celsjusza, przypomnijmy, odnotowano w 1921 roku 29 lipca w Pruszkowie pod Opolem. Jednak jak zwraca uwagę Arkadiusz Wójtowicz z portalu fanipogody.pl, pomiary sprzed ponad 100 lat można zakwestionować.
4: Pomiar temperatury powietrza jest brudny ze względu na to, że trzeba zapewnić optymalne warunki, jeśli chodzi o przepływ powietrza. Trzeba zapewnić miejsce z dala mniej więcej od zabudowań, jeśli poprzemy na wskazania Światowej Organizacji Meteorologicznej, i dodatkowo odpowiednio chronić czujniki przed promieniami słonecznymi, które potrafią mocno zafałszować pomiar. No i tutaj te rekordy sprzed ponad 100 lat w pewnym stopniu pokazują nam, że wtedy mieliśmy przekroczenie 40 stopni, tylko trzeba spojrzeć też na to, że dziedzina metrologii się rozwija. Generalnie nie wiemy do końca, czy te wyniki, które zostały wtedy uzyskane, są na 100% prawidłowe.
0: Cała Polska jest objęta ostrzeżeniem synoptyków przed upałem. W większości kraju jest to alert najwyższego 3 stopnia.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Pracowity początek wakacji dla ratowników tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Tylko

0: Przegląd piosenek z charakterem czeka na zgłoszenia wykonawców. Czas jest tylko do jutra. Przypominamy, przegląd utworów z charakterem to nieodłączna część głuchołaskiej imprezy, mówi nam rzecznik prasowy festiwalu Paweł Konieczny.
1: Przez lata laureatami przeglądu zostały m.in. zespoły Chwila Nieuwagi, Albo i Nie, Szantażyści, Drabina Jakuba, Przedwieczór, Szum i Łąka. Czas na 18 głównego laureata, ale najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, czyli zgłosić swój udział. Ja dodam, że jest o co walczyć, oprócz atrakcyjnych nagród finansowych. Dla laureatów pierwszych trzech miejsc mamy także cenne gitary, czyli już taką naszą festiwalową tradycję.
0: Regulamin i kartę zgłoszeniową można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.
2: Światowe agencje informują.
0: Węgierska elektrownia atomowa w Paks zmniejszyła moc z powodu nadmiernie nagrzanej wody w Dunaju. Woda jest używana do schładzania reaktora, jednak po porannym pomiarze okazało się, że ma temperaturę 29,7 stopnia, czyli o 0,2 więcej niż jest to dopuszczalne. Placówki opieki zdrowotnej z Rotterdamu walczą z biurami pracy tymczasowej, które wyzyskują migrantów zarobkowych z Europy Wschodniej. 15 instytucji grozi nieuczciwym agencjom ujawnieniem ich nazw, jeśli nie zaprzestaną swoich praktyk. Jak się okazuje, 2/3 bezdomnych na ulicach holenderskich miast to właśnie migranci zarobkowi, między innymi z Polski, Bułgarii i także Rumunii.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w Opolskiem pogodnie, z wiatrem słabym, miejscami umiarkowanym z południa i południowego wschodu. Noc pod znakiem zachmurzenia małego, temperatury minimalne od 19 do 22 stopni, wiatr słaby z południa. Niedziela pod znakiem zachmurzenia małego, jutro temperatury maksymalne od 36 do 38 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym z kierunków południowych. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy niezmiennie 35 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

Minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą godzinę sportowego spotkania na antenie Radio Opole. Egipt po raz pierwszy w historii wyszedł z grupy piłkarskich mistrzostw świata po remisie 1-1 z Iranem. Sukces ten przyćmiła jednak kontuzja Mohameda Salaha, który w drugiej połowie opuścił boisko z urazem uda. Trener Hossam Hassan uspokaja, że według wstępnych opinii samego piłkarza oraz sztabu medycznego uraz nie jest poważny. Faranowie zajęli drugie miejsce w grupie G i 3 lipca zagrają w Dallas z Australią w 1/16 finału. Z pewnością największą niespodzianką jest awans do 1/16 reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, która po bezbramkowym remisie z Arabią Saudyjską na stadionie w Houston sensacyjnie awansowała do fazy pucharowej. W drugim spotkaniu tej samej grupy Hiszpania pokonała Urugwaj 1-0, co przypieczętowało układ tabeli premiujący drużynę z Afryki. Czekamy na kolejne spotkania. Wiemy, że najskuteczniejszy strzelec piłkarskich mistrzostw świata Lionel Messi rozpocznie ostatni mecz grupowy Argentyny z Jordanią na ławce rezerwowych. Potwierdził to trener obrońców tytułu Lionel Scaloni. Jak zapewnił jednak selekcjoner, nie chodzi o kontuzję i dodał, że Messi najprawdopodobniej pojawi się na murawie w drugiej połowie. Messi zdobył w amerykańskim mundialu już 5 goli w 2 meczach, a jego zespół ma na koncie komplet punktów i jest pewien awansu do 1/16 finału. Mecz Argentyna-Jordania rozpocznie się w niedzielę o 4 rano polskiego czasu na stadionie Arlington pod Dallas. Teraz pozostałe informacje. Reprezentant Polski w żeglarstwie Michał Krasodomski zajął 4 miejsce w Mistrzostwach Europy w Finie. Byłej klasie olimpijskiej w rozgrywanych w Gdyni regatach naszego zawodnika wyprzedzili triumfator Holender Martin van Muyden, drugi na mecie Francuz Valerian Lebrun i trzeci inny Holender Peter Pitt. Wystartowało w sumie 98 żeglarzy z 19 krajów. Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, zwycięzcą tenisowego turnieju rangi ATP 250 na trawiastych kortach w Majorce. W finale rozstawiony z numerem 2 hiszpański zawodnik pokonał Amerykanina Ethana Quinna w 2 setach 7-6, 6-3. Dla zwycięzcy był to pierwszy tytuł w cyklu ATP. Spotkanie trwało godzinę i 43 minuty. Kierowca Mercedesa George Russell wystartuje z pierwszego pola startowego w niedzielnym Grand Prix Austrii Formuły 1 na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Brytyjczyk wygrał kwalifikację, wyprzedzając rywali z Ferrari. Monakijczyka Charlesa Leclerca oraz swojego rodaka Lewisa Hamiltona. Start niedzielnej rywalizacji o godzinie 15, a już za kilka minut będziemy wracać do Kietrza. Tam trwa jubileusz włókniarza, 80 lat działalności tego zasłużonego klubu. W najlepszych latach włókniarz występował na drugim poziomie rozgrywkowym w ówczesnej drugiej lidze. To było na przełomie XX i XXI wieku. Kilka sezonów także na trzecim szczeblu rozgrywkowym. Wiele wspomnień, wiele fantastycznych zawodników, trenerów i z jednym z nich już za kilka minut będziemy rozmawiać. Mowa oczywiście o Jacku Trzeciaku, jednym z najlepszych w historii tego klubu piłkarzy, który po karierze piłkarskiej płynnie przeszedł do roli szkoleniowca. No i już niebawem ma trenować kolejny klub z naszego regionu. Ostatni sezon pan Jacek spędził w Niepołomicach jako asystent trenera tułacza w miejscowej Puszczy, a ten klub, przypomnę, rywalizował w rozgrywkach m.in. z Opolską Odrą. Ja się

0: Od dawna to wiem.
1: W Lidze Narodów Siatkarzy rozgrywanym w Gliwicach nasi zawodnicy, reprezentanci Polski grają dziś z Niemcami. Pierwszy set dla naszych rywali 25-23. W drugim role się odwróciły. Nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Polacy wygrali pewnie, wysoko i gładko 25-16. Trwa set numer 3. No i idziemy za ciosem. Aktualnie Polska prowadzi 12-8. W innym meczu USA Japonia remis 1-1. Pierwszy set dla Amerykanów. 25-18, drugi dla Japończyków 25-21, w trzecim USA prowadzi 9-5. Jeżeli chodzi o mundial, piłkarskie mistrzostwa świata, dzisiaj dwa mecze: Chorwacja, Gana, Panama, Anglia. Chorwacja z Ganą, tutaj mecz o awans, no i Chorwaci muszą to spotkanie wygrać. A my tymczasem przenosimy się na południe regionu, do Okietrza. Miejscowy włókniarz obchodzi dziś przez cały dzień na miejscowym stadionie 80-lecie działalności. Mecz przyjaźni pomiędzy włókniarzem a Odrą Wodzisław. No i teraz trwa wielki festyn do późnych godzin, nawet nie wieczornych, a nocnych. Zapraszamy, jeżeli ktoś jest w pobliżu, oczywiście, żeby odwiedzić stadion włókniarza. A teraz zapraszamy na rozmowę z jedną z ikon tego klubu, który niezwykle zasłużył się w tych najlepszych czasach włókniarza, gdy występował w ówczesnej drugiej lidze. Posłuchajmy. Gościem audycji Cały Nasz Sport jest Jacek Trzeciak. Dziś jesteśmy na stadionie Włókniarza. Włókniarz Kietrz obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Najlepsze lata 20 kilka lat temu w historii tego klubu. No i Jacek, byłeś jednym z bardzo ważnych elementów wówczas tej drużyny. Drugi poziom rozgrywkowy, dzisiejsza pierwsza liga. Trzy sezony, mnóstwo wspomnień, mnóstwo dobrych spotkań. Generalnie po tylu latach, bo miałeś jeszcze okazję grać w innych ekstraklasowych klubach, między innymi w Polonii Bytom. To był twój prime, najlepszy czas w twojej przygodzie z futbolem, czy po latach ranking tych wydarzeń jest troszeczkę inny?
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, po latach ten ranking się nie zmienił. Włókniarz Kietrz to najlepszy klub, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o atmosferę w samej szatni, taką typowo piłkarską. To był jeden z najlepszych klubów. Z perspektywy czasu uważam, że najlepszy.
1: Jak generalnie się to stało, że trafiłeś do Włókniarza? Bo można by, z tego co pamiętam, wcześniej już grałeś w Ruchu Radziąków, to był klub ekstraklasowy, no a tymczasem schodziłeś poziom niżej. Co decydowało, że tak się właśnie potoczyły twoje losy?
2: Przede wszystkim do Kietrza, do samego miasteczka Kietrz, miałem dosłownie 5 kilometrów. Po pierwsze odległość. Po drugie tworzyła się tutaj bardzo dobra drużyna. Tomek Sosna, Andrzej Jasiński, no to są zawodnicy, ikony tego klubu. I to tak naprawdę to oni zdecydowali o tym, że ja tam przychodzę. Oni mnie troszeczkę namówili. Prezes Konopka dokonał formalności. Wtedy nie było czegoś takiego jak kontrakty. Byłem wolnym zawodnikiem i uważam, że to był strzał w dziesiątkę. Aczkolwiek powiem tak, to co wcześniej wspomniałeś, zejście o klasę niżej, natomiast z perspektywy czasu było zrobienie wobec mnie tak naprawdę jednego kroku w tył, ale w przyszłości się okazało, że zrobiłem 3 kroki w przód.
1: Trenerzy, prezesi ówcześni mieli dobre rozeznanie na rynku piłkarskim, bo tak, trafiło dużo chłopaków, dużo zawodników do Kietrza, może nie wszyscy kibice kojarzyli, ale potem te nazwiska nie tylko były bardzo dużym wzmocnieniem dla włókniarza, ale później już w innych klubach także sobie dawaliście znakomicie radę.
2: To jest bardzo prosty przykład. Po rozwiązaniu się Włókniarza Kietrz, 11 zawodników z Włókniarza Kietrz trafiło do klubów ekstraklasowych. Mało tego, że trafiło do tych klubów ekstraklasowych, to jeszcze stanowili o sile swoich drużyn. Także tutaj świadczy o tym, że Włókniarz Kietrz naprawdę miał niesamowitą ekipę jak na tamte czasy. Zawsze czegoś tam brakowało, żeby być blisko tego awansu. Zawsze czegoś brakowało, żeby minimalnie przynajmniej złapać się tej poprzeczki, która pcha nas do przodu. No niestety, później te problemy głównego sponsora oraz spowodowały, że niestety klub się rozwiązał. Szkoda, natomiast zawodnicy byli naprawdę z najwyższej półki.
1: Starsi kibice z rozrzewnieniem wspominają przede wszystkim derbowe spotkania z Odrą Opole. To była taka prawdziwa piłkarska święta wojna i na boisku, i na trybunach.
2: No oczywiście, kurczę, mimo że żeśmy się w większości znali z chłopakami z Odry, to jeżeli wychodziliśmy na boisko, to naprawdę to była taka piłkarska, sportowa, piłkarska wojna. Oczywiście po meczach żeśmy sobie przybijali piątki i z tego co pamiętam, to chyba wychodziliśmy zwykle zwycięsko z tych pojedynków.
1: Kilka co najmniej spotkań utkwiło w pamięci i kibicom, tobie z pewnością dużo więcej, ale takie mecze przed własną publicznością ze Śląskiem Wrocław nad komplet publiczności, stadion chyba ma 3-3,5, wówczas było ponad 5, na rynku nie można było w ogóle zaparkować, pełno samochodów. Wojciech Łazarek, ówczesny trener Śląska, przepraszał, że ponoć gdzieś mu to włożono, cytat w usta, że co tutaj się godzinę przed meczem pasły jakieś owce, spokojnie tutaj pokulamy gospodarzy, potem za to przepraszam, a wyście zagrali fajnie na boisku, bo 3-0 wygraliście wówczas drużyną, która chyba wracała do ekstraklasy. 3 mecze z Polonią Warszawa, mistrzem Polski w Pucharze Ligi, Olisa Debe, Wdowczyk na ławce trenerskiej. No to było duże wow.
2: Tak, i w tych wszystkich meczach, o których wymieniłeś, nie byliśmy drużyną do bicia. Byliśmy drużyną, która bardzo dobrze nawiązała walkę. Tutaj w pierwszym meczu ze Śląskiem Wrocław wygraliśmy z świętej pamięci trenerem Łazarkiem, wygraliśmy 3-0. Natomiast z Polonią Warszawa, ówczesnym mistrzem Polski, z trenerem Wdówczykiem na ławce, pierwszy mecz wygraliśmy bodajże 3-2. W ostatnich minutach straciliśmy bramkę na 3-2. Natomiast na Polonii Warszawa przegraliśmy chyba 1-0, o ile pamiętam. I niestety odpadliśmy z tych rozgrywek. Po meczu trener Wdowczyk i piłkarze Polonii bardzo dużym szacunkiem, co było bardzo miłe i fajne, z bardzo dużym szacunkiem podeszli do nas, dziękując nam, pokazując, z tego co mówił trener Wdowczyk, pokazując nam, że mimo że graliśmy z mistrzami Polski ówczesnymi, nie tyle, że żeśmy się nie przestraszyli, ale byliśmy równorzędnym rywalem do tego, żeby walczyć o zwycięstwo w tych meczach.

0: Rozstawiona z dwójką amerykańska tenisistka Madison Keys wygrała turniej rangi WTA 250 na trawiastych kortach w Eastbourne. W finale pokonała Niemkę Tatianę Marinę w dwóch setach 7-5, 6-4. Mecz trwał 95 minut. Nagroda dla zwycięzczyni wyniosła bagatela 65 tysięcy dolarów. Zaglądamy do hali w Gliwicach, gdzie rozgrywany jest mecz Ligi Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni grają z Niemcami. Pierwszy set nasi rywale wygrali 25-23. W drugim biało-czerwoni zwyciężyli bardzo pewnie 25-16. No i wszystko wskazuje na to, że także wygrają trzecią partię, bo aktualnie prowadzą 24-17. A my tymczasem w audycji Cały Nasz Sport po raz kolejny przenosimy się na południe naszego regionu. Czas na drugą część rozmowy z Jackiem Trzeciakiem, byłym zawodnikiem włókniarza Kietrz. No a okazja do tej rozmowy była nieprzypadkowa, bo włókniarz aktualnie w tym roku, dzisiaj konkretnie, obchodzi oficjalnie jubileusz 80-lecia działalności w Kietrzu na stadionie przy ulicy Sportowej. Z tej okazji trwa wielki okolicznościowy festyn. Włókniarz Kietrz to dużo fajnych zawodników o sporej jakości piłkarskiej, ale też dużo trenerów, z którymi mieliście okazję pracować. Taką chyba największą legendą był Hubert Kostka.
1: Nie, no trener Hubert Kostka to był jedyny niepowtarzalny. Nigdy nie, wielokrotnie się potem z trenerem Kostką spotykaliśmy. Dla mnie to jest wzór wzorów do naśladowania. Natomiast ma jedną rzecz, której mi nigdy nie zdradził. Nigdy nie potrafiłem zrozumieć, jak trener, który przyszedł do nas do klubu, miał w tygodniu startowym przed meczem, trenowaliśmy po dwie, nawet niekiedy po trzy godziny, tak ciężko, że po prostu na oczy żeśmy nie widzieli. Przyszedł sobotni mecz i my po prostu zabiegaliśmy przeciwnika tak, że wynikiem mecz się kończył wynikiem 3-4-0 i to naprawdę tak bez żadnych takiego wysiłku jakiegoś wielkiego. Natomiast przychodził następny tydzień, gdzie przez cały tydzień może strzeliliśmy 3 razy rzuty karne, schodziliśmy do szatni i nasza jakość, nasze podejście, nasza jakość, nasza motoryka po prostu się nie zmieniała. 11 meczów bez porażki za tego trenera. On zawsze mi, chyba bodajże, żeby mnie zbyć, powtarzał, trzeba mieć duży nos trenerski, żeby coś takiego zrobić. To jest po prostu nie do nauczenia, to po prostu albo się ma, albo nie. Ja jestem tego samego zdania, że właśnie trener Kostka miał ten nos do tego, żeby to poukładać, żeby zrobić takie treningi, że schodząc z treningu, nie widząc na oczy, w sobotę przyjść i wygrywać naprawdę na totalnym luzie.
0: I u tego trenera była jasna deklaracja, kto jest szefem, a kto jest pracownikiem. Wiem od innych zawodników, że dyscyplina była i może go się nie baliście, ale no respekt był przeogromny.
1: Niesamowity respekt, szacunek do tego, co z nami robił, jak nas traktował z taką dozą, bardzo dużą dozą sprawiedliwości. Można było się wiele od tego człowieka nauczyć, od tego trenera, bardzo wiele, patrząc na to wszystko. I taka mała anegdotka. Włókniarz Kietrz za czasów trenera Huberta Kostki, to była jedyna szatnia, gdzie nie było much, nie było jakichkolwiek robaków. Wszyscy po prostu uciekali, jak trener Kostka wchodził do szatni, to muchy same uciekały.
0: Przypomniała mi się inna anegdota, jak opowiadał po meczu, że jeden z waszych kolegów strzelił bramkę a la Ernest Paul i ten kolega od razu został ochrzczony jego imieniem, tak?
1: Do dzisiaj te imię ma, do dzisiaj na niego mówimy Ernest, może nie Paul, ale Ernest. A on był akurat chyba uwielbiany przez trenera Kostkę. Trener uwielbiał zawodników takich charakternych, jak on był. Do tego jeszcze strzelił bramkę. On był po prostu u niego ulubieńcem. Ale naszym tak samo, bo był bardzo sympatycznym.
0: Mówimy o Irku Marcinkowskim.
1: Tak, dokładnie, Irek Marcinkowski, w którym później grałem w Polonii Bytom. Ta ksywa Ernest została mu do samego końca. Bardzo charakterny zawodnik, bardzo charakterny, dobry piłkarz, bardzo dobry, uwielbiany zresztą przez wszystkich trenerów.
0: To Jacek, jeszcze przypomnę, bo taki mały ośrodek jak Kiedża, tutaj no taki profesjonalny klub piłkarski, z pewnością często tak bywało, że trochę rywale, jak przyjeżdżali wówczas do Kiedża, trochę się gdzieś tam podśmiewywali, zanim nie wyszli na murawę, ale na pewno też rozmawialiście między sobą, większe ośrodki, bardziej zasłużone kluby, no to chyba nie byliście na jakichś straconych pozycjach właśnie pod tym względem organizacyjnym wówczas.
1: Nie, no tak naprawdę to tylko chodziło o nazwę. Włóknia Szkiercz to nie był zespół typu Polonia Warszawa, to nie był zespół typu, nie wiem, Lech Poznań, z którym również żeśmy grali, Górnik Zabrze, GKS Katowice. To były zespoły, które już miały jak gdyby taką dużą historię. No, Włókniarz jeszcze wtedy nie miał takiej dużej historii. Po tym, jak przyjeżdżały tutaj drużyny, no w tamtym czasie, no po remoncie mieliśmy jeden z lepszych stadionów, także jak gdyby opinia o Włókniarzu Kiesz, a już na pewno o drużynie po meczu, już całkowicie się zmieniała. Myśmy mieli szacunek, później była taka sytuacja, że gdziekolwiek byśmy nie jechali, już w drugim sezonie, w drugiej rundzie, w drugim sezonie, gdzie zobaczyli, że ten stadion naprawdę jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie, jak na tamte czasy, to myślę, że i mieliśmy szacunek jako drużyna, i mieliśmy szacunek jako klub. To się po prostu później zmieniało.
0: Wracając jeszcze do tego sezonu, jak zrobiliście awans do ówczesnej drugiej ligi, czyli teraz, używając aktualnej nomenklatury, rozgrywki pierwszoligowe, jesień, czyliście jak burza, praktycznie nie do zatrzymania. Gdzieś tam już nie tylko z tyłu głowy były takie myśli, idziemy dalej, idziemy za ciosem, robimy kolejny awans?
1: Z perspektywy czasu dokładnie tak to było. Troszeczkę nas to zgubiło, powiem uczciwie, bo myśleliśmy, że jesteśmy drużyną nie do zatrzymania, a trzeba po prostu było wziąć pod uwagę jeden fakt, że po awansie szli troszeczkę żeśmy siłą rozpędu. Mimo że żeśmy mieli dobry zespół, to jeszcze nie na tyle dobry zespół, żeby robić awans. I takie myśli, takie wypowiedzi i w szatni, i na zewnątrz, no troszeczkę myślę, że nas zgubiły. Troszeczkę za mało pokory było, troszeczkę za mało tego takiej podejścia takiego racjonalnego tego wszystkiego. I myślę, że troszeczkę nas to zgubiło, bo nie byliśmy przyzwyczajeni do przegrywania meczów, a tutaj w drugiej rundzie nagle się przytrafiły nam bodajże dwa mecze pod rząd, gdzie był remis, przegrana i to taka zdecydowana, bo bodajże 2-3-0. I kurczę, i dopiero wtedy zaczęli żeśmy się budzić. No, zanim żeśmy się obudzili, no to już wtedy traciliśmy szansę na awans.
0: Z innej beczki zawsze wiem, że w szatni piłkarskiej zabawnych sytuacji nie brakuje, niecodziennych sytuacji, także na meczach również one też się zdarzają z perspektywy tych już ładnych paru lat. Gdybyś tak na szybko miał sobie przypomnieć z pamięci jakąś taką anegdotę, która do dziś czasami sobie gdzieś tam wyławiasz i przypominasz?
1: No oczywiście za trenera Huberta Kostki, gdzie trener, jak już wcześniej wspominałeś, trener był takim człowiekiem, że on na wszystko musiał mieć wpływ. To było bardzo dobrze, bo był porządek, było wszystko zorganizowane tak jak trzeba. No i zwykle po meczach zawodnicy podchodzą do trenera, że tu go gdzieś ciągnie, tutaj gdzieś go boli, tutaj gdzieś, i zwykle to się tak kończyło, że myśmy wychodzili na rozruch pomeczowy, który zwykle trwał 40 minut, godzinę do godziny czasu, a zawodnicy, którzy przychodzili do trenera i zgłaszali mu jakieś takie mikrourazy, zwykle ten trening u nich trwał około 2-3 godzin. Po dwóch tygodniach takich przychodzenia trener Kostka wyleczył cały zespół. Nikt po meczach nie miał jakichkolwiek mikrourazów. Wyleczył cały zespół z tych mikrourazów.
0: Jacek Trzeciak, legenda Włókniarza Kiecz, jest dziś gościem audycji Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Kolejny odcinek tej rozmowy już za kilka minut. Przypomnę, że dziś ważny mecz w Lidze Narodów Siatkarskich. Grają reprezentanci naszego kraju, rywalizują z Niemcami. Po trzech setach prowadzimy 2-1. Pierwszy set tylko dla gości do 23. Potem Polacy wyraźnie górą. Partia numer 2 do 16, trzecia do 17. No i rozpoczęła się czwarta odsłona. Miejmy nadzieję, że ostatnia. No i tutaj również korzystny rezultat dla ekipy Nikoli Grbicza. Prowadzimy na początku tego seta 4-2, teraz już 4-3, tak więc Niemcy niwelują, jeszcze się nie poddają. W innym meczu USA gra z Japonią, po dwóch setach mamy remis 1-1, a w trzecim Amerykanie prowadzą 22-18.
2: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Karolina Muchowa wygrała trawiasty tenisowy turniej WTA 500 w Bad Homburg. W finale jej rywalka Naomi Osaka skreczowała z powodu urazu stopy. Przystanie 6-1, 1-0 dla Czeszki. Tym samym bilans bezpośrednich meczów obu tenisistek jest remisowy i wynosi 3-3. Dla Muchowej to był trzeci tytuł w karierze, drugi w sezonie po dosze i pierwszy na trawie. Dzięki temu sukcesowi Czeszka awansuje na 9 miejsce w rankingu WTA. W turnieju startowały także Polki. Najwyżej rozstawiona Iga Świątek po wolnym losie w pierwszej rundzie odpadła w kolejnej fazie z Emą Navarro w trzech setach 5-7, 6-2, 3-6. Z kolei Magdalena Fręch już w pierwszej rundzie przegrała z późniejszą finalistką Naomi Osaką w dwóch setach 4-6, 1-6. Julia Rogiewicz i Wiktoria Kalinowska zajęły trzecie miejsce w półfinale dwójek podwójnych i awansowały do finału A zawodów Pucharu Świata w Lucernie. Polki stoczyły dramatyczną walkę, wyprzedzające czwarte Szwajcarki o zaledwie 0,06 sekundy. Oprócz nich w niedzielnych finałach A o medale powalczą kobieca czwórka bezterniczki oraz męska ósemka, które awans zapewniły sobie już w piątek. Mniej udany start zanotowały męskie osady krótkowiosłowe, w których eksperymentowano ze składami. Dwójka podwójna Jakub Woźniak i Konrad Domański zajęła piąte miejsce w półfinale, a nowo utworzona czwórka z Mateuszem Biskupem i Mirosławem Ziętarskim dopłynęła na ostatniej pozycji. Obie załogi wystąpią jedynie w finale B. W finale B o miejsca 7-12 popłynie również czwórka bezsternika. Finały w Lucernie to ostatni sprawdzian przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy i świata. Trwa spotkanie Ligi Narodów Siatkarzy Polska-Niemcy rozgrywane w Gliwicach. Nasi prowadzą 2-1 w setach. No i trwa partia 4 po dobrym początku. Teraz niestety na prowadzeniu Niemcy, którzy aktualnie prowadzą 8-7. No ale spokojnie, miejmy nadzieję, że zamkną Polacy temat już w tym secie, bo tiebreak no to zawsze niepotrzebna nerwówka. Grają także Amerykanie z Japończykami. Prowadzą zawodnicy z Ameryki Północnej 2-1. Ten trzeci set wygrali 25-20. A w naszym programie po raz kolejny wracamy na południe naszego regionu. Włókniarz Kiedzie obchodzi dziś jubileusz 80-lecia działalności. Na początek rozgrywano mecz przyjaźni Włókniarz kontra Odra Wodzisław. Było kilka uroczystości klubowych. Teraz trwa festyn, który potrwa jeszcze ładnych do samej nocy, a może nawet do rana. A my tymczasem wracamy do rozmowy z jedną z bardzo charakterystycznych postaci, jednym z najlepszych zawodników w historii tego klubu, Jackiem Trzeciakiem. W twoim rankingu najlepszych spotkań z udziałem Włókniarza, w których grałeś, jeden albo pierwsza trójka, jakby to na ten moment wyglądało?
1: Na pewno Polonia Warszawa. Polonia Warszawa, szczególnie na Polonii Warszawa, gdzie byliśmy już z drużyną praktycznie straconą, gdzie trener Wdowczyk przyjechał troszeczkę taki pewny tutaj do Kietrza, gdzie myślał, że sobie spokojnie wygra, troszeczkę rotował składem, u siebie wystawił ten skład, powiedzmy, mistrzowski z Oli Zadebę, a okazało się, że w ogóle nas to nie przestraszyło. Byliśmy drużyną wiodącą. Przy momencie, gdy mecz się skończył, przegraliśmy go 1-0, schodziliśmy z tego meczu, cały stadion nam klaskał, bardzo nam dziękował, także to był taki mecz, gdzie naprawdę pokazaliśmy i jakość, i to, że żeśmy go nie wygrali, to no po prostu troszeczkę pecha mieliśmy, natomiast sam mecz, przebieg meczu był na bardzo, bardzo wysokim poziomie ekstraklasowym.
0: To jeszcze spytam cię o inną kwestię. Twój ranking najlepszych zawodników Włókniarza w tym właśnie prime, najlepszym czasie. Pierwsza trójka, no jedno miejsce Jacek Trzeciak, dwa pozostałe?
1: Nie, wymienię trzech, bo ja jestem gdzieś tam w 16 rzędzie. Na pewno Andrzej Jasiński, na pewno Tomek Sosna, na pewno Grzesiu Pilch, Grzesiu Jakosz. No nie, no mógłbym wymieniać cały czas. No, Sławek Szary. Naprawdę, no teraz by się wielu zawodników, naprawdę się już nie mówiąc o Darku Pawlusińskim, który również, no niesamowici zawodnicy, no wymieniając, mógłbym wymieniać i ktokolwiek by nie przychodził do nas, czy później przyszedł Nikodem, Kądzielnik, Grzesiu Żmija, zawodnicy, którzy wchodzili do nas, do Kietrza, gdzie zobaczyli, jaka jest atmosfera, bardzo szybko przebiegała klimatyzacja i ci zawodnicy tworzyli dosłownie po tygodniu, po dwóch tygodniach trzon tego zespołu. Bardzo, bardzo mile wspominamy, mamy do dzisiaj kontakt z tymi chłopakami, do dzisiaj się trzymamy razem, wiele razy do siebie dzwonimy. To są zawodnicy, to byli ludzie, którzy naprawdę bardzo szybko aklimatyzowali się i dlatego ta drużyna i ten klub wyglądał i był tak wysoko w tym rankingu.
0: Wymieniłeś naprawdę dużo bardzo fajnych nazwisk, nawet ja sobie niektórych chłopaków przypomniałem, naprawdę to był Team Spirit. Kilka lat później, no niestety trochę się organizacyjnie to wszystko posypało, teraz możemy sobie gdybać, ale gdyby ówczesny główny sponsor Marian Konopka to wszystko utrzymał, myślisz, że dzisiaj no trochę z innej perspektywy byśmy rozmawiali, że ten klub by się utrzymał na powierzchni w jakichś rozgrywkach centralnych, no czy to po tylu latach to jest tylko już takie troszeczkę rozważanie teoretyczne, akademickie wręcz?
1: Powiem tak, nie myślę, wręcz jestem pewny, że jeżeli by to się utrzymało przez następne 2-3 lata, Włókniarz Kielc byłby w Ekstraklasie. Takim argumentem do tego, co w tej chwili powiedziałem, takim dosyć pewnym argumentem do tego, co powiedziałem, że w tamtym czasie nie było problemu ze ściągnięciem zawodnika do Włókniarza Kielc. Włókniarz Kielc po tym pierwszym, drugim roku w tej pierwszej lidze miał już taką reputację bardzo pozytywną, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o stadion, jeżeli chodzi o kibiców, jeżeli chodzi o atmosferę w drużynie, że był na tak dużym poziomie, że naprawdę zawodnicy, ściągnięcie zawodników do Włókniarza Kielc nie byłoby żadnym problemem. A powiedzmy sobie uczciwie, większość zawodników było tutaj z naszego regionu, tak? Bo tutaj Racibórz, Kielc, Bodzisław, Jastrzębie, no to...
0: Wejdę ci w słowo, teraz nikt tak nie buduje drużyny. Praktycznie na swoich wychowankach czy chłopakach z najbliższej okolicy, no z wielu względów to już jest chyba niemożliwe po prostu.
1: No tak, tylko że ja tylko zawsze będę powtarzał słowa Pepa Guardioli, że nie ma drużyny, nieważne jakiej, na świecie, nie ma drużyny na świecie, w Europie, na świecie, gdzie nie ma wychowanków lub ludzi związanych z klubem. Nie ma takiej drużyny. Ta drużyna nigdy się nie utrzyma. Oni muszą być po prostu albo wychowankami, albo ludźmi związanymi z klubem, z regionem, to wtedy ma sens budowanie takiej drużyny. Jeżeli takich ludzi nie ma, ta drużyna to jest kwestia 2-3 lat i się po prostu rozpada.
0: Jacek, po zakończeniu kariery piłkarskiej płynnie przeszedłeś do roli szkoleniowca. Trenerem jesteś po dzień dzisiejszy. Gdybyś mógł naszym słuchaczom powiedzieć, co aktualnie w tej kwestii zawodowej u ciebie słychać?
1: No na tą chwilę jeszcze jestem trenerem w Puszczy Niepołomice w pierwszej lidze wraz z trenerem Tułaczem. Skończyliśmy tą rundę teraz bodajże na 8 czy 9 miejscu. Do samego końca walczyliśmy o baraże. Mam kontrakt. Na razie jestem jeszcze trenerem, ale już nie ukrywam, że rozmawiam też z klubem i będę przejmował klub na szczeblu centralnym. Co prawda umowy jeszcze nie są podpisane, ani też umowy jeszcze nie rozwiązałem. Natomiast jestem bardzo dużym optymistą, że to się wszystko ułoży i od pierwszego już zacznę pracę samodzielną w klubie tutaj w regionie.
0: Na koniec naszej rozmowy, bo trwają Mistrzostwa Świata, na pewno śledzisz, oglądasz i dla przyjemności, ale też zawodowo, jakie wrażenia? Czy te 48 drużyn to dobry pomysł? Zły, zbyt mocno ten mundial jest rozbudowany i czy w ogóle podobają ci się te spotkania? Czy one trzymają poziom i czy masz faworyta do końcowego sukcesu? Czy to jest za wcześnie? Po drodze może się jeszcze wiele, wiele różnych dziwnych rzeczy wydarzyć.
1: Powiem tak, no piłka nożna to jest teraz komercja, to jest pieniądze, po prostu to się prawdopodobnie nie zmieni. Im więcej drużyn, tym więcej pieniędzy. Im więcej meczów, tym więcej pieniędzy. Więcej reklam. To się wszystko w tą stronę odbywa, no niestety. Natomiast na dzień dzisiejszy, co mnie najbardziej zaskakuje? Drużyny no name, powiedzmy. Tak, no są takie państwa. Prawdopodobnie większość z nas dopiero się dowiaduje, że takie drużyny istnieją, takie państwa istnieją. No ale proszę zobaczyć jedną rzecz. Jak niewiele trzeba, żeby te drużyny, te no name, o których wcześniej wspominałem, w dużym cudzysłowie oczywiście, jak one potrafią swoją taką cechą wolicjonalną, jakimiś niewielkimi piłkarzami, ale cechą wolicjonalną potrafią się przeciwstawić tym wielkim. Już tutaj Wyspy Zielonego Przylądka przeciwstawiły się Hiszpanii. No Jezus Maria, to jeszcze kilkanaście lat temu było po prostu niemożliwe. Takie mecze się kończyły dwucyfrowymi wynikami. Proszę zobaczyć, jak potężne jest coś takiego, tego, jak cechy wolicjonalne na takich mistrzostwach. I to ja wymieniłem jedną drużynę, akurat byłem na wczasach, dlatego mi tak bardzo mocno wpadło to w oko i ten mecz i w ogóle i ta drużyna, ale tych meczów zobaczmy, ile teraz Niemcy przegrywają, tak? Gdzieś powiedzmy już w podstawowym składzie grając, będąc już na tym pierwszym miejscu, przegrywają teraz mecz i to przegrywają zasłużenie, także tutaj nie ma faworytów, aczkolwiek cytując słowa klasyka, wszystkie drużyny grają, a Niemcy i tak będą w finale, tak? Aczkolwiek moim takim dużym faworytem to na dzień dzisiejszy Argentyna i Portugalia, no ale znowu ci Niemcy, tak?
0: Jacek Trzeciak, jeden z najlepszych w historii piłkarzy Włókniarza Kietrz, był gościem audycji Cały Nasz Sport. Bardzo dziękuję za wizytę w studio.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i miłych wakacji.
0: A przypomnijmy, że dziś klub z południa regionu obchodzi jubileusz 80-lecia działalności. Trwa wielki festyn przy ulicy Sportowej.

0: Chorwackie media przed decydującym meczem z Ganą na Mistrzostwach Świata piszą o spotkaniu o awans i próbę uratowania turnieju. Watreni mają 3 punkty po przegranej z Anglią i zwycięstwie nad Panamą, dlatego pojedynek z Ganą jest dla nich kluczowy. Zwycięstwo da im awans do fazy pucharowej.
1: Portal Index.hr i inne chorwackie media sportowe zwracają uwagę, że atmosfera wokół drużyny jest daleka od euforii. Po meczu z Panamą dominowała ulga, ale także krytyka stylu gry. Dziennikarze podkreślają, że Chorwacja nie przypominała jeszcze zespołu, który w ostatnich mundialach zdobywał medale. Najwięcej pytań dotyczy starszych liderów zespołu, przede wszystkim Luki Modricia i Iwana Perisicia. Chorwackie media podkreślają jednak, że doświadczenie tych zawodników może być największym atutem w meczu pod presją. Perisic mówił przed spotkaniem, że Chorwacja ma dobre doświadczenia w meczach przeciwko afrykańskim drużynom i wierzy w zwycięstwo, ale jednocześnie przyznał, że zespół musi zagrać zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Komentatorzy zwracają uwagę na Ganę jako trudnego rywala, drużynę mocną fizycznie, dobrze zorganizowaną w obronie i groźną w kontratakach. Chorwackie media przewidują, że najważniejsza będzie cierpliwość oraz poprawa skuteczności w ataku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Mecz pomiędzy Chorwacją a Ganą w ostatniej kolejce grupy L odbędzie się w amerykańskiej Filadelfii o 23 naszego czasu. W drugim spotkaniu tej grupy na zakończenie rywalizacji grupowej prowadząca w tabeli Anglia zagra z zamykającą stawkę Panamą. No i tutaj faworyt jest jeden, każdy inny wynik niż zwycięstwo Anglików na pewno byłby sporą sensacją. No i jeszcze sprawdzamy, co dzieje się w Gliwicach. Tam w meczu Ligi Narodów Siatkarzy biało-czerwoni reprezentanci naszego kraju rywalizują z Niemcami. Jest dobrze, bo w czwartym secie prowadzimy 21 do 15, a po 3 2 do 1. Przypomnijmy, że premierową odsłonę nasi przegrali do 23. Potem było już tylko coraz lepiej. Druga partia 25-16, trzecia 25-17. No i w tym czwartym secie prowadzimy już 22 do 15. Jeszcze tylko 3 punkty i kolejne zwycięstwo. Biało-czerwoni podopieczni trenera Nikoli Grbicza będą mogli sobie zapisać na swoim koncie. A dziś w audycji Cały Nasz Sport to już wszystko. 5 minut pozostało, trochę więcej jak 5 minut pozostało do godziny 19. Za uwagę dziękuję już Grzegorz Frankowski i Maciej Dudek. Do usłyszenia.

0: wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Jesteśmy do tego przygotowani w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym do plus. Za kilka sekund mamy godzinę 19. Zaczynamy zatem. W trakcie wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Wyrobimy ją od ręki. Sobota z najwyższą temperaturą w Słubicach, jak się okazuje, najniższą odnotowano w Ustce. W Lidze Narodów polscy siatkarze wygrali z Niemcami i oddali tylko pierwszego seta.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczynamy od Warszawy. 10-kilogramowa butla z gazem wybuchła na balkonie w jednym z bloków na warszawskiej Białołęce, uszkadzając sąsiedni blok. W zdarzeniu szczęśliwie nikt nie ucierpiał, mówi brygadier Kacper Papis z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Warszawy.
2: Szczątki tej butli przeleciały na drugą stronę w kierunku bloku, który jest oddalony 20 metrów. Uszkodziły okno naprzeciwko. Strażacy nawet szukali, czy nie zostały uszkodzone jakieś elementy na dachu tego budynku. Nie było osób poszkodowanych. Nie była prowadzona ewakuacja. Wybuch butli spowodował też pożar drewnianego wyposażenia tego balkonu. Pożar został ugaszony.
1: Służby przypominają, że przechowywanie butli z gazem na balkonach bloków jest zabronione.
0: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
1: W prezydenckiej rezydencji w Juracie dziś nieformalny szczyt prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej. Na Hel przyjechali na zaproszenie Karola Nawrockiego, prezydent Litwy, Łotwy, także Estonii i Rumunii. Omawiano wspólne stanowiska Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Rumunii przed szczytem NATO w Ankarze. Mówiono także o priorytetach współpracy regionalnej oraz w zakresie bezpieczeństwa basenów Morza Bałtyckiego i Czarnego.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
1: O 17 najwyższą temperaturę w kraju odnotowano w Słubicach 37,6 stopnia. Przekazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej części kraju temperatury sięgały 36 stopni. Najniższą temperaturę odnotowano w Ustce. Tylko 28 stopni. Przy tak wysokich temperaturach, jakie mamy tego weekendu, kluczową sprawą jest właściwe nawadnianie organizmu. Najlepszym sposobem jest picie lekko schłodzonej wody niegazowanej, mówi nam Bartosz Bartosik, gastroenterolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
3: Unikamy na pewno alkoholu. Alkohol, trzeba podkreślić, nie nawadnia, alkohol odwadnia. Więc jak gdyby obfite nawodnienie codzienne małymi łykami, wszelkie owoce są też zalecane, ale przede wszystkim woda. Przede wszystkim woda, unikanie bezpośrednich promieni słonecznych, nakrycia głowy, parasol. Pamiętajmy o tym nie tylko u dzieci, u dorosłych i osób starszych. Kremy z filtrem, najczęściej przy takim słońcu wysoka protekcja, czyli 50 UV. Konieczne, zabezpiecza nas to przed wszelkimi takimi doraźnymi powikłaniami typu zaczerwienienie, obrzęk, rumień skóry, ale także przed długofalowymi konsekwencjami, czyli rak skóry czy czerniak.
1: A w trakcie wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Wyrobimy ją od ręki, przypomina rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla.
4: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
1: Przed wyjazdem do konkretnego kraju warto sprawdzić, na jakich zasadach z pomocy medycznej korzystają tam ubezpieczeni.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: W turnieju Ligi Narodów w Gliwicach

0: stacji pogodowej niedaleko francuskiej granicy. Termometry wskazały 41,3 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord w Niemczech pochodził z 2019 roku.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Noc w regionie opolskim pod znakiem zachmurzenia małego, temperatury minimalne od 19 do 22 stopni. Niedziela zachmurzenie małe, jutro maksymalnie od 36 do 38 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z kierunków południowych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl.
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
8: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
1: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Damian Wincza, Jeszcze jeden raz, to tytuł piosenki, której wysłuchaliście. Dobry wieczór, Witold Cułek i Paweł Oliwa. Dziś za konsoletą realizuję dzisiejsze wydanie listy. Była to pierwsza propozycja i debiutant, nigdy go jeszcze u nas nie było. Hymn, jak napisał, o odporności, nadziei i odnajdywaniu siły, żeby iść naprzód, zwłaszcza gdy życie wydaje się przytłaczające, a jeszcze do tego, jak nas temperatura przytłacza, to rzeczywiście odnajdywanie siły, no dobrze, jeżeli ta piosenka komuś pomoże, oby tak właśnie było, żeby pójść śmiało do przodu i mieć jakąś odrobinę nadziei. Zawsze dobrze mieć odrobinę nadziei. A jako druga artystka, która była 2 lata temu i później zniknęła mi troszeczkę tak z horyzontu, nagrała nowy singiel, pojechała w góry z gitarą, nagrała też tam teledysk, bardzo ładne góry, pojechałbym chyba bez gitary, ale to strzelam tak z pamięci. Dla nas oczywiście najważniejsza jest piosenka, a ta ma tytuł Momenty.

Oczywiście w górach momenty są bardzo piękne, zwłaszcza, że czasami idziemy, spinamy się i ten widok nam się na przykład wyłania na moment. Właśnie takie momenty są najpiękniejsze. Warto czasami się troszeczkę pomęczyć, żeby później tego doświadczyć. To była oczywiście Ada Maksymowicz, a jako trzeci ponownie, po raz pierwszy u nas w historii o LPP, Ringo i utwór Słońce.

Słońce to nie tylko debiut na LPP, ale w ogóle debiutancki singiel Ringo, a warto będzie się przyjrzeć temu artyście, jak dalej potoczy się jego droga, bo w przypadku kolejnej artystki, bo to artystka, Julia Rocka, tak się pisze, więc pewnie rockowo trzeba ją wymawiać. I rocka tutaj nie brakuje, chociaż generalnie określa swoją stylistykę jako elektropop. Ale ja myślę, że dla rockowego ucha to też jest bardzo atrakcyjne. Wydała już jeden singiel Savoir Vivre, ale nowy, który ma tytuł Głupia, ma zresztą bardzo dobry tekst, bo czasami myślimy o sobie, ale ja byłem głupi, albo ale ja byłem głupia, a to po prostu ktoś perfidnie wykorzystuje naszą dobroć, nasze słabe strony. I o tym jest ta piosenka.

To była Julia Rocka, a za chwilę artystka, która już wcześniej nagrywała, ale jako Zagi i w różnych projektach się jako Zagi pojawiała. Natomiast teraz nagrała singiel jako Natalia Agapę i ten tytuł to Udomowienie. No, udomowimy, to najczęściej myślimy, żeby udomowić zwierzątko. Ale okazuje się, że nie tylko zwierzątka trzeba udomowić. Czasami kogoś, a nawet czasami samego siebie.

0: każdy. Każdy może na przykład zagłosować, a nawet powinien, jeżeli wam zależy na jakiejś piosence. Przypomnę, głosowanie rusza o godzinie 22, tuż po zakończeniu Opolskiej Listy Polskiej Piosenki. Trwa do czwartku, do godziny 15. A za chwilę spore zaskoczenie, myślę, jeżeli chodzi o muzykę, bo spodziewałem się jakiegoś blues rocka, southern rocka, czegoś w tym klimacie, dlatego że artysta, który będzie śpiewał, to Maciej Balcar. Koniec balu, myślę sobie. No, o balu kilka piosenek było. Niech żyje bal, bal wszystkich świętych. Czy koniec balu Maćka Balcara wpisze się w tę chlubną bardzo serię piosenek o balu? Posłuchajcie.
1: Na dole w barze jeszcze

Myślę, że bardzo dobrze, że nie jest to odcinanie kuponów od działalności z grupą Jam, ale otwarcie robienie rzeczy swoich po swojemu. Bardzo odważnie. Zobaczymy, jak Państwu się spodoba. A za chwilę Ewa Kotz. I od razu powiem, że nie jest to wokalistka ani solistka. Chociaż na początku tak myślałem. Ewa Kotz? O, ciekawe. A tu nagle w ogóle żadna Ewa nie śpiewa. To jest projekt, zespół, który tworzy czołówka rodzimej sceny. Błażej Król, Dawid Tyszkowski, Kamil Patera, Kuba Staruszkiewicz i Wawrzyniec Topa. No i pierwszy ich singiel. Moim zdaniem narobi wam apetytu. Zabierz mnie.

Kolejny utwór będzie również motywująco wzmacniający. Utwór o odwadze, biegu po marzenia i sile, by zaczynać od nowa. A taki utwór zaśpiewa grupa Full Light. 20 lat są na scenie. W radiu u nas się pojawili 4 lata temu. Sprawdziłem po liście mailingowej. Wtedy bez jakiegoś takiego dużego sukcesu. No ale po 4 latach wracają i po tych 20 latach grania z nowym singlem, który ma tytuł Niebo.

wspierające, motywujące, piosenki dodające otuchy w sam raz na urlop. Potrzebujemy wyluzować się, wychillować, jak mówi młodzież. No i Chill Out to będzie tytuł kolejnej piosenki. Jest to też zupełnie nowy projekt, ale znanego już artysty Basińskiego. Tym razem pod szyldem Basiński, Band and Fiction. Posłuchajcie.

taki chillout to ja lubię. Oczywiście Basiński to Dariusz Basiński z kultowego kabaretu Mumio. To była 9. propozycja, przed nami propozycja ostatnia. No, przyznaję, że no, to jest bardzo duże zaskoczenie. Bardzo ładny duet. Krystyna Giżowska i Joanna Karkoszka. Wspólny singiel Otwieram się. 4 lata temu zespół Blue Sounds rozpoczął współpracę właśnie z legendą, albo jest absolutną legendą Krystyna Giżowska. No i te wspólne koncerty, no oczywiście fajnie grać wspólnie przeboje, te wielkie przeboje, ale ja przyznaję, że Otwieram się jest no przede wszystkim bardzo śmiałym utworem, bardzo odważnym i pewnie nie będzie pojawiał się bardzo często. Już chociażby z powodu czasu trwania, bo to 6 minut muzyki, ale pięknej muzyki poza śpiewem.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: Za nami wszystkie propozycje, więc rozpoczynamy już główne wydanie Opolskiej listy polskiej piosenki. Przed nami miejsce 30, najniższe dotąd, jeżeli chodzi o ten utwór grupy Manam. Bądź taka, nie bądź taka.

przy okazji kolejnej piosenki mówiłem, że to bardzo dobra maksyma, żeby spieszyć się powoli, no ale nie możemy też tak powoli się spieszyć, żebyśmy na przykład zapominali głosować. Wprawdzie na liście się Sara ze swoją piosenką utrzymała, ale to też najniższa lokata z 3 tygodni, bo 3. tydzień jest z nami. Spiesz.

No ale w gruncie rzeczy i tak dobrze się skończyło. Na liście na 30 jest, została, a nie wszystkim się to udało, od razu powiem, dlatego że już za chwilę pierwsza dziś i nie ostatnia piosenka premierowa. Na listę wchodzi Ania Karwan z utworem Wiem, co było warto, a ja powiem, warto było na pewno głosować.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji przygotowana do wiadomości wieczornych. Zaczynamy na zegarach 20. Ustawa o statusie osoby najbliższej czeka na podpis prezydenta. W czasy w Turcji, Egipcie, Chorwacji to najpopularniejsze wakacyjne wybory Opolan. W sporcie wygrana polskich siatkarzy w Lidze Narodów z Niemcami oraz wieczorne mecze na Mundialu grają m.in. Chorwacja i Anglia.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Parlament zakończył pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Od tego rozpoczynamy. Ta czeka teraz tylko na podpis prezydenta. Pytany o tę kwestię doradca prezydenta Karol Rabenta zaznacza, że będzie to autonomiczna decyzja głowy państwa, przy czym przypomniał, że jeszcze w kampanii wyborczej prezydent był otwarty na rozmowę o statusie osoby najbliższej, ale nie było mowy o zrównywaniu związków partnerskich z instytucją małżeństwa.
1: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: W czasy all inclusive Turcja, Egipt, Chorwacja to są takie najczęściej wybierane wakacyjne w czasy przez Opolan. Stawiamy na dobre hotele, pełne wyżywienie i odpoczynek. O plany na spędzenie urlopu pytaliśmy mieszkańców stolicy regionu.
2: W tym roku podróż wycieczkowcem, statkiem z Genui poprzez basen Morza Śródziemnego, czyli zwiedzamy Francję, Hiszpanię i Włochy.
3: Na razie, no nie wiem, chyba Chorwacja. No, rodzinnie. Wolę gdzieś nad morzem, kąpielsknie.
4: Wybieram się do gorącej Hiszpanii.
5: W tym roku wakacje spędzamy w mieście.
0: No, w mieście też upalnie. Temperatury rodem z tropików.
6: Ucieczka teraz do domu, bo dzieci nie dają rady w taki upał niestety.
7: Nad wodą rodzinny odpoczynek, troszkę kąpania. Jesteśmy z dziewczynką 7-letnią. Bawi się tutaj. Jest fajny tutaj teren.
8: Cóż, tylko pływać i się moczyć, nic więcej. Pogoda jest niesamowita, także trzeba sytuację wykorzystać.
0: Jak wynika z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, większość z nas wyjedzie przynajmniej raz w czasie wakacji. Blisko 60% deklaruje, że spędzi wakacje w kraju.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Polska wciąż nie spełnia większości warunków niezbędnych do przyjęcia euro. Tak wynika z najnowszego raportu konwergencji Komisji Europejskiej za 2026 rok, do którego dotarła Rzeczpospolita. Bruksela oceniła w nim przygotowanie państw Unii Europejskiej pozostających poza strefą euro i wskazała, że żaden z analizowanych krajów nie jest obecnie gotowy na wejście do Eurolandu. Budowa akwaparku w Opolu coraz bliżej po tym, jak miasto formalnie przekazało zakładowi komunalnemu działkę przy ulicy Oleskiej. To tam właśnie powstanie. W planie maksimum rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę do końca wakacji, podpisanie umowy na przełomie roku, a czas realizacji tego dużego zadania to 2,5 roku. W najbliższym tygodniu już odbiory techniczne nowego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach, z którego młodzież będzie korzystać od nowego roku szkolnego od września. Powstało w miejscu dotychczasowego asfaltowego tego boiska. Jego przygotowanie w prawie 90% sfinansowano z transz Ministerstwa Sportu.
1: Światowe agencje informują.
0: Do 1430 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, przekazał szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. Do Wenezueli dotarło co najmniej 1600 ratowników z różnych krajów świata, by pomóc w akcji ratowniczo-poszukiwawczej. Fala upałów przechodzi przez Europę. Stacje synoptyczne odnotowują kolejne rekordy temperatury. Dziś w duńskim Aarhus odnotowano 37 stopni. To najwyższa wartość od 1874 roku, kiedy Duńczycy zaczęli te oficjalne pomiary. Również w Niemczech sobota przyniosła najwyższą temperaturę w historii. Przy granicy z Francją wyniosła ona 41,3 stopnia Celsjusza.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole. Grzegorz.

0: reprezentacji Polski w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. Jutro Polacy zakończą gliwicki turniej meczem z Argentyńczykami, początek o 20:00. Zmieniamy temat. Hiszpania z pierwszego miejsca w grupie H awansowała do 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Mistrzowie Europy sprzed 2 lat na zakończenie fazy grupowej pokonali 1-0 Urugwajczyków. Zespół z Ameryki Południowej pożegnał się z turniejem. Były reprezentant Polski Damian Kądzior, który przed laty występował w Primera División, jest spokojny o formę Hiszpanów w fazie pucharowej.
1: Spotkanie z Urugwajem, no takie przesunięte kolanem, no 1-0 i zdobyli 7 punktów, no ale robią swoje. Wydaje mi się, że też widzimy po tym, jak trener Hiszpanów rotuje tymi zawodnikami. Jamal wchodzi na pierwszym meczu na końcówkę, później gra 60 minut, czy tam połówkę. Teraz w meczu, gdzie po prostu ten już mecz był dla Hiszpanów, nie miał takiej aż dużej wagi, no to widać, że ci Hiszpani po prostu chyba się nastawiają na tą fazę pucharową i też wierzę w to, że no Jamal, czy Williams, czy inni zawodnicy, no będą po prostu w lepszej dyspozycji niż nawet w grupie.
0: W 1/16 finału rywalem Hiszpanii będzie drużyna z drugiego miejsca w grupie J, a my już teraz czekamy na ostatnie mecze w grupie L. O 23:00 czasu polskiego Chorwaci zagrają z Ganą i jeśli chcą awansować, muszą to spotkanie wygrać. Z kolei prowadzący w tabeli Anglicy zmierzą się z czwartą drużyną tej grupy, reprezentacją Panamy. Kierowca Mercedesa George Russell wystartuje z pierwszego pola startowego w niedzielnym Grand Prix Austrii Formuły 1 na torze Red Bull Ring w Spielbergu. Brytyjczyk wygrał kwalifikację, wyprzedzając rywali z Ferrari, Monakijczyka Charlesa Leclerca i swojego rodaka Lewisa Hamiltona. Start niedzielnej rywalizacji o godzinie 15:00. Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina, zwycięzcą tenisowego turnieju rangi ATP 250 na trawiastych kortach na Majorce. W finale rozstawione z numerem 2 hiszpański zawodnik pokonał Amerykanina Itena Quina 7-6-6-3. Dla zwycięzcy był to pierwszy tytuł w cyklu ATP. Spotkanie trwało 1:43.
2: Pogoda. 7:00 po 20:00, a w stolicy regionu mamy 32 stopnie Celsjusza. To rekordowa jak na razie temperatura o tej porze dnia, w zasadzie wieczoru jak na razie w tym roku. Zobaczymy, co przyniesie jeszcze niedziela. Przed nami noc, zachmurzenie małe, temperatury minimalne od 19 do 22 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym z południa. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, temperatury maksymalne od 36 do 38 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresy tylko powieje odrobinę silniej. Zasadniczo jednak będzie umiarkowany z kierunków południowych.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista polskiej piosenki.

Nieco niżej niż tydzień temu, ale utrzymały się. Tydzień temu debiutowały na liście Mlecze i Tracę Czas. Mówiłem o tym, że Mlecze można i Mlecz też zjadać. Wprawdzie nie mam przepisu na Mlecze, obiecałem jednak przepis bób z truskawkami. Bardzo, bardzo polecam jako sałatkę. Wszystko teraz jest świeżutkie, pachnące. Jak ktoś lubi, żeby było coś pikantnego, no to może dodać sobie nawet cebuli, ale wystarczy to skropić troszeczkę oliwą i octem balsamicznym. Przepyszna, przepyszna na wieczór, bo orzeźwia, a możemy sobie parę listków mięty dodać. Zachęcam. Najczęściej jemy albo osobno bób, po prostu solony, albo osobno truskawki, albo truskawki ze śmietaną. Możecie to razem połączyć. A więc kącik kulinarny mamy, nie mleczowy, ale bobowo-truskawkowy. A kolejną piosenkę, żeby nie tracić czasu, to Krystyna Prońko, Ciemności złote, ciemności srebrne.

zdarza się wam czasami, że was pytają, a dlaczego tak to zrobiłaś? No i oczywiście fajnie jest udzielić rzeczowej informacji, ale jak nie macie siły, możecie zawsze posłużyć się cytatem z tytułu kolejnej piosenki, bo tak ma być. Igor Herbut.

dopiero drugi tydzień na liście będzie kolejna piosenka. Już wydali nowy singiel, to od razu przypomnę, tylko jedna piosenka każdego artysty. Wyjątkiem są jakieś tria, duety, kiedy ktoś gościnnie zaśpiewa, no wtedy inna sprawa. Ale tak, jeden utwór jednego artysty, bo często dostaje kolejne piosenki, kolejne single. W przypadku OLPP tylko i wyłącznie jeden. A jaki to zespół? No Limits, Neonem Być.

Neonem być, No Limits, a na 22, no też idealna piosenka na tę porę roku, bo zimna kawa jest dobra. Ja przyznaję, że nie z lodem, takim z wody, bo to się robi takie wodniste niedobre. Zdecydowanie wolę z lodami śmietankowymi albo waniliowymi. Czyli, skoro zimna kawa, kawa stygła i Lidia Jazgar.

w ogóle wieczorami to można pić kawę bezkofeinową, jak ktoś się boi o ciśnienie. Mamy coraz większy wybór bezkofeinowych kaw, ja od dawna, dawna używam i nie martwię się o to, że nie będę mógł spać, albo będzie mi pikawa rąbała, jak to się mówi. Zamykamy trzecią dziesiątkę, 21 miejsce, przenosimy się pod Dworzec Główny w Warszawie z Kotysiem i przyjaciółmi.

Kotyś i przyjaciele pod dworcem głównym w Warszawie. Rozpoczynamy drugą dziesiątkę. No, dotrwali do lata 22 tygodnie. Ola Równiak, Paweł Lisek, Letnie dni.

17 na 20, niewielka zmiana, ale w górę za to kolejny utwór. Z 20 na 19 o jedno oczko i po raz 30 z nami Happy Set, Nie będziemy płakać.

kolejną artystkę mogliście wczoraj, jeżeli podczas Nocy Kultury przemieszczaliście się po polskim rynku, usłyszeć, bo miała także koncert. Dobrze, bo ma już trochę tych nowych piosenek, fajnie jest pokazywać to też na żywo na koncertach. A jest to Tala i utwór Kobieta.

tutaj bez dużych zmian, natomiast kolejna piosenka to też kilka oczek w górę, bo jeżeli chodzi o przestrzeń Karoliny Lewińskiej, to tydzień temu była na miejscu 19, a w tym tygodniu na 17.

co w środku listy, dosyć spokojnie, delikatne są te przesunięcia, ale już za chwilę pierwsza niespodzianka, która zapowiada, że finałowa godzina będzie bardzo emocjonująca. Z 10 na 16 Magda i Artur Groszki.

Bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę.

0: jakby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.
1: Wieczorny, sobotni program Radio Opole. Zbliża się godzina 21. Czas na wiadomości wieczorne. Zapraszam Państwa do słuchania. Zaczynamy. A w nich włókniarz Kietrz świętuje 80-lecie, co uświetnił mecz przyjaźni z Odrą Wodzisław. Pierwsze miejskie forum kobiet pod hasłem Bezpieczna w sieci, uważna na co dzień. W najbliższym tygodniu we wtorek w Opolu sprawdzamy, co przygotowano.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Włókniarz Kietrz ma 80 lat, od tego rozpoczynamy. Uświetnił to dzisiaj mecz przyjaźni byłych i obecnych piłkarzy z Odrą Wodzisław. Na stadionie przysportowej okolicznościowy festyn potrwa do późnych godzin wieczornych. Z dużym sentymentem wspominam występy w tym klubie, mówi Jacek Trzeciak, jeden z najlepszych zawodników włókniarza.
3: Włókniarz Kietrz to najlepszy klub, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o zawodników, jeżeli chodzi o atmosferę w samej szatni, taką typowo piłkarską. To był jeden z najlepszych klubów. Z perspektywy czasu uważam, że najlepszy.
4: Cały czas jednoczymy tą młodzież, cały czas budujemy coś, żeby tutaj było związanego z piłką nożną. Oczywiście ta druga liga na przełomie tych lat 2000 zrobiła wielką historię. Mało takich klubów istnieje w tak małych miejscowościach o takiej bogatej historii. My staramy się na dzień dzisiejszy budować swoje struktury bardziej oparte na lokalnych piłkarzach.
1: Dodaje prezes włókniarza Dawid Kolatczuk. Największe sukcesy klub z powiatu głubczyckiego odnosił na przełomie XX i XXI wieku. Przez 3 sezony występował w ówczesnej drugiej lidze.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: W związku z bardzo wysokimi temperaturami jest apel strażaków o zachowanie maksymalnej ostrożności w lasach. Wilgotność ściółki leśnej jest ekstremalnie niska. Upały to także potencjalne zagrożenie dla upraw na polach, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
5: Tutaj apelujemy o ostrożność i przede wszystkim ostrożne posługiwanie się ogniem otwartym w przestrzeniach otwartych. Mam tutaj na myśli głównie lasy, ale i również tereny niezurbanizowane, gdzie tydzień po tygodniu mogą się zmieniać warunki związane z dorastającymi płodami rolnymi, a więc ta wilgotność na przykład zboża będzie się zmniejszać, co będzie powodowało to, że te warunki rozprzestrzeniania się pożaru, tak jak i w lesie, tak i na terenach rolnych, mogą powodować zagrożenia dla ludzi, ale i infrastruktury technicznej czy naszych domostw.
1: Pierwsze miejskie forum kobiet pod hasłem Bezpieczna w sieci, uważna na co dzień, w najbliższym tygodniu we wtorek w pracowni Albon Lab Opole na trzecim piętrze centrum przesiadkowego przy ulicy 1 Maja. To bezprecedensowe wydarzenie, zapowiadałam na naszej antenie naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Dorota Piechowicz-Witonia.
6: Myślę, że w dzisiejszych czasach każdy z nas, nie tylko kobiety, funkcjonuje w tym świecie mediów społecznościowych, w świecie internetowym, bez którego właściwie żadne stanowisko pracy, żadne miejsce pracy nie może uciec. I chcielibyśmy te dwa światy trochę połączyć, pokazać, ale przede wszystkim pokazać, jak bezpiecznie funkcjonować w sieci, jak korzystać z różnych nowoczesnych technologii. Dlatego z jednej strony będziemy mówić o prawie, o bezpieczeństwie, ale z drugiej strony będziemy mówić o uważności tej takiej na co dzień.
1: Rejestracja uczestniczek na wtorkowe spotkanie ruszy o 10:30. Pierwszym punktem programu będzie wykład Dezinformacja. Jak się przed nią bronić? Polska wygrała w Gliwicach z Niemcami 3-1 w meczu Ligi Narodów Siatkarzy, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Frankowski.
7: To trzecie zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicza w rozgrywanym w naszym kraju turnieju fazy zasadniczej. Poprzednie dwa spotkania w Gliwicach biało-czerwoni wygrywali po 3-2 z Belgią i Turcją. Najwięcej punktów dla gospodarzy uzyskał atakujący Bartłomiej Bołądź, 21. Trener Grbicz dokonał kilku zapowiadanych zmian w stosunku do meczów z Belgami i Turkami. W składzie pojawili się m.in. Wilfredo Leon, Kevin Sasak czy Jakub Popiwczak.
2: Światowe agencje informują.
1: Do 1430 wzrosła oficjalnie liczba ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli, przekazał szef Zgromadzenia Narodowego Jorge Rodriguez. Trwa zakrojona na szeroką skalę międzynarodowa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Jak się sądzi, liczba ofiar będzie znacznie wyższa. Prezydent Serbii Aleksander Vučić zapowiedział podanie się do dymisji w najbliższych dniach. Będzie to oznaczać wcześniejsze wybory. Vučić ogłosił to w trakcie partyjnego wiecu w Belgradzie. Krajem rządzi od 14 lat.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl

0: Reklama społeczna.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Reklama społeczna. Opolska lista polskiej piosenki.

Piosenki zostały nam w tej drugiej dziesiątce i powiem od razu, wszystkie trzy to piosenki, które tydzień temu były w dziesiątce. Mówiłem, że będzie się dzisiaj działo, bo tydzień temu Atma debiutowała na 8, w tym tygodniu na 13, Bartek Wojnar też poza dziesiątką na 12, no i Berry Blue z 7 na 11 na fali. A więc przed wami te trzy, a potem finałowa dziesiątka i wiecie już, będzie się działo.

Buch. No i finałowa dziesiątka. Otwierają, nie premiera, po raz szósty, ale po raz pierwszy w dziesiątce, Leszek Komosa, Julia Wasilewska, Sen o Tobie.

Leszek Komosa, Julia Wasilewska. A premiera? Premiera będzie. I to już za chwilę. Rok temu z poprzednią piosenką też w 10 bardzo długo. No i debiut na 9. Mademoiselle Dorota zniknął jak

Mademoiselle Dorota zniknął jak dym. A na ósmym duży awans, bo o kilka miejsc, no i po raz pierwszy też w dziesiątce. Jak go nazywam, pan Farelka, czyli Michał 93 Palant.

tak bardzo sukcesywnie piął się do góry, no i udało się. Jest w 10. Zobaczymy, jak będzie za tydzień, bo była też piosenka w 10. debiutowała, a jest poza listą. Nie wszystkim się to udaje. Trzeba pilnować tych terminów. Przed nami jeszcze 7 utworów. Na 7. kolejna dziś premiera. I to w jaki zbieg okoliczności, bo 7 to 7, prawda? A to właśnie Filip 7 i utwór Jak Widać.

o tym, że nie wszystkim udało się na liście utrzymać na dobrych lokatach. Między innymi Bruszewskiemu się nie udało, ale swój wielki sukces powtórzył za to Honker. Debiutowali tydzień temu na 5 i utrzymali to 5.

No i zostało ich tylko troje. Podium przed nami. Tydzień temu Coldfire na trzecim, Freedom Birds na drugim i Ania Brusz na pierwszym. To ciekawe, debiutuje tyle piosenek, ale na to podium ścisłą trójkę bardzo trudno jest się wbić. No, ale trzymam kciuki oczywiście za tych, którzy są na podium też. To nie jest tak, że im nie życzę, żeby na nim byli, ale żeby były większe emocje, prawda? No ale tu trzeba się, drodzy Państwo, naklikać. A w tym tygodniu podium dokładnie tak samo wygląda jak tydzień temu. Coldfire na trzecim, Freedom Birds na drugim, Ania Blusz na pierwszym. Za chwilę całej trójki posłuchacie, a ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: sobotni wieczorny program Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 22. Wiadomości wieczorne zaczynamy. A w nich jest nowy rekord temperatury odnotowanej w Polsce w czerwcu. Ponad setka strażaków opanowała pożar stacji kontroli pojazdów w Mszanie Dolnej, to Małopolska. Trwają nocne pokazy lotnicze odlotowe Suwałki Airshow. Frekwencja jest ogromna. Przekracza 20 tysięcy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Padł nowy rekord temperatury w Polsce odnotowanej w czerwcu. Od tego rozpoczynamy. Informuje o tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Słubicach odnotowano dzisiaj temperaturę 38,9 stopnia, co jest nowym rekordem maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów. W kolejnych dniach utrzyma się bardzo gorąca masa powietrza, dlatego należy śledzić aktualne ostrzeżenia i zachować szczególną ostrożność podczas przebywania na zewnątrz, czytamy w wieczornym komunikacie IMGW.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Strażakom udało się opanować pożar stacji kontroli pojazdów w Mszanie Dolnej, to Małopolska. Tam w kulminacyjnym momencie akcji z ogniem walczyła setka strażaków. Trwa dogaszanie i prace rozbiórkowe zniszczonej przez ogień konstrukcji, mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły.
2: Ratownicy sukcesywnie usuwają nadpalone elementy konstrukcji i przelewają zarzewia ognia, aby wyeliminować ryzyko ponownego pojawienia się ognia. W działaniach zaangażowanych było ponad 100 strażaków oraz specjalistyczne grupy ratownicze, w tym grupa chemiczna, medyczna i dronowa.
0: Po dogaszeniu pogorzeliska prace rozpoczną biegli śledczy, którzy będą ustalać przyczynę pożaru.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: To jest połączenie prezentacji historycznych maszyn z nowoczesnymi samolotami wojskowymi, także akrobacyjnymi. Trwają pokazy lotnicze odlotowe Suwałki Airshow. Organizatorzy szacują, że łączna frekwencja przekroczy 20 tysięcy osób.
3: Niesamowite. Oderwanie się od ziemi to po prostu są wspaniałe emocje.
4: Piękny huk dopalaczy.
5: Przygotowaliśmy taką podróż przez historię.
6: Prezes Suwalskiej Szkoły Lotniczej Robert Szatkowski.
5: Zaczynamy w latach 40., czyli Mustangi, Migi 29, Albatrosy L-39, odrzutowce, Iskry. Dużo tych samolotów, tych potężnych odrzutowych.
7: Historia, to co słyszę, nie? O pilotach.
8: Zobaczyć te wszystkie samoloty, to jest coś pięknego.
7: Te Mustangi, to podobno te dwóch na raz rzadko kiedy można zobaczyć.
0: Trwa jeszcze blok pokazów nocnych, w którym biorą udział utytułowane grupy akrobatyczne. Ma to wszystko potrwać jeszcze mniej więcej przez pół godziny.
1: Światowe agencje informują.
0: Prezydent Serbii Aleksander Vučić zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni ustąpi z zajmowanego stanowiska, co oznacza przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne. Jak podaje w wieczornych depeszach agencja Reutera, deklaracja Vučića nastąpiła po trwających półtora roku protestach antykorupcyjnych, którym przewodzili studenci. Po rozegraniu 60 spotkań i przy 44 kolejnych zaplanowanych, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej już pobiły rekord frekwencji w historii tego turnieju. Według obliczeń amerykańskiego dziennika USA Today do czwartku włącznie mecze trwającego turnieju obejrzało 3 600 000 kibiców z całego świata.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Po tak upalnej sobocie teraz w Opolu całkiem przyjemne 27 stopni Celsjusza. Wciąż wysoko, ale jednak delikatna ulga jest. W nocy zachmurzenie małe, temperatury minimalne od 19 do 22. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, temperatury maksymalne od 36 do 38 stopni Celsjusza. Tak to wygląda w zapowiedziach synoptyków. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z kierunków południowych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

rozbudowanym, dosyć niepokojącym, ale też pięknym i okraszonym w piękne melodie utworem Realm of the Weeping Willows w Lunatic Soul. Witamy się z wami w duecie, jak to zwykle w te sobotnie wieczory bywa. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, Adam Wołek przed mikrofonem. Ruszamy w przepiękny świat progrokowych dźwięków i nie tylko progrokowych, dlatego że akurat to nowe wydawnictwo Lunatic Soul, którego premiera miała miejsce wczoraj, zawiera sporo elektroniki, troszkę ambientu, tych miłostek muzycznych Mariusza Dudy, którymi uraczył nas już na bardzo rozbudowanej, wydanej ostatnio również płyty The World Under Unsun. W sumie prawie rok mija, albo ponad rok, niewiele ponad rok mija od wydania tamtejże płyty i otrzymujemy teraz nowy materiał. W przepięknej, zielonej tonacji utrzymana okładka i jeżeli przyjrzeliście się tytułom, a myślę, że to zrobiliście przynajmniej ci, którzy już mieli okazję zapoznać się z tym wydawnictwem, to wiecie, do czego jest to nawiązanie. Tak, oczywiście nie macie tutaj błędnych skojarzeń, dlatego, że wszystko to nawiązuje do znakomitej zresztą, także dosyć surowej płyty Lunatic Soul True Shaded Woods. Zresztą pozostały materiał na Transition 2 poza Realm of the Weeping Willows to udoskonalony, można by powiedzieć, zmiksowany na nowo, zremiksowany materiał właśnie z tej płyty. Szczególnie utwór Transition 2, który to miał znaleźć się na tym krążku, ale jednak się nie znalazł. Moi kochani, jest to rarytas i mam nadzieję, że w jakiś sposób docenicie to wydawnictwo. To absolutnie nie jest pełen album, to takie wydawnictwo, bym nawet powiedział, czy okolicznościowe, nie wiem, ale na pewno pewien ukłon i prezent dla fanów Lunatic Soul. Wiemy, że Mariusz teraz będzie inwestował w ten projekt i mam nadzieję, że zainwestuje dużo, a przynajmniej na tyle, żeby z Lunatic Soul zrobić, bo przede wszystkim zespół koncertowy. Ja nie ukrywam, że wybrałbym się na koncert Lunatic Soul, zresztą o potrzebie ich występów na żywo mówiłem już przy okazji wydania pierwszej płyty, czyli po prostu Lunatic Soul, tej czarnej. Kiedy usłyszałem ją po raz pierwszy, zamurowało mnie i muszę powiedzieć, że z każdą następną Mariusz Duda zaskakiwał. Znam oczywiście ludzi, którzy nadal mówią, że najlepsze płyty, które wydano pod szyldem Lunatic Soul, to te trzy pierwsze. Ja bym dołączył jeszcze te granatową, czyli Walking on a Flashlight Beam. I to chyba jest moja ukochana płyta Lunatic Soul. Oczywiście z wielkim szacunkiem, a także z wielką pokorą podchodzę zarówno do wcześniejszych, jak i późniejszych wydań. Bardzo lubię The World Under Unsun. Ta płyta również mnie hipnotyzuje. A to wydawnictwo, które dzisiaj wam prezentuję, bo jeszcze jeden utwór zmieści się w dzisiejszym spotkaniu, czyli Verai. Dopiero się z nim oswajam, gdyż płytę odebrałem wczoraj, więc jeszcze zbyt wiele razy nie miałem okazji jej przesłuchać. Moi kochani, pierwsza godzina naznaczona nowościami, teraz Lunatic Soul, a co dalej? No, mam nadzieję, że będzie dla was także satysfakcjonująco. Posłuchajmy Lunatic Soul z płyty Transition 2, czy z płyty, nie, bardziej wydawnictwa, Transition 2.

to nowość. Premiera dosłownie wczoraj miała miejsce, 26 czerwca. Dla mnie to też taki malutki prezent i też taka nadzieja na to, że w przyszłości faktycznie Lunatic Soul, po tym co stało się z Riverside oczywiście, stanie się zespołem koncertowym. Mariusz ma ku temu warunki, ma muzyków, którzy mogą mu towarzyszyć, a być może w przyszłości stać się także pełnoprawnymi członkami zespołu i z solowego projektu przerodzi się to właśnie w band. Marzę o tym, bo bardzo lubię Lunatic Soul i jestem z nimi od samego początku. Zresztą o tym większość z was doskonale wie, bo również jesteście ze mną. Wiele osób, takich jak na przykład Beata z Olsztyna, którą serdecznie pozdrawiam od czasów Radia Studenckiego. Wiem, że dzisiaj wielu z was bawi się na festiwalu rocka progresywnego w Toruniu, czyli niegdyś moim ukochanym Gniewkowie. Nic oczywiście straconego, bowiem za tydzień w niedzielę będzie można tej audycji posłuchać w paśmie powtórkowym Radia Opole 2 Kultura, więc jeżeli będziecie mieli taką chęć, to będziecie mogli to zrobić. Zresztą informacje również na Facebooku na ścianie progresywnej zmiany roka w naszej grupie podam i każdą audycję można odsłuchać, z tym, że pora jest dosyć barbarzyńska w niedzielę, bo o 6 rano. Ale jakby my tam umieszczamy również powtórki audycji muzycznych, które cieszą się sporą popularnością, moi kochani. I mam nadzieję, że progresywna zmiana roka, która tam również została umieszczona, również te powtórki będą cieszyć się popularnością ze względu na muzykę, bo zawsze może umknąć, zawsze można potem do tego wrócić. Kochani, teraz kolejna premiera przed nami, bo będzie tutaj oczekiwanie na nowe wydawnictwo projektu Guitar Z. My w 2024 mierzyliśmy się z płytą Time is Coming i to przecież też nie są, mimo że projekt jest dosyć świeży, to nie są to świeżaki, jeżeli chodzi o muzyków. Nie są to postaci anonimowe. Że wspomnę tylko o Arkadiuszu Zuzmaku, gitarzyście, Wojtku Famielcu, basiście, no i Paweł Zwirn, którego przecież bardzo dobrze znacie z zespołu Arlon. Arlon i ich płyty przecież często były emitowane w progresywnej zmianie rocka. Natomiast jeżeli chodzi generalnie o ten projekt, no to mamy także muzyków zespołu Disperse, a swego czasu współpracował z nimi także Derek Sherinian, klawiszowiec takich zespołów jak Dream Theater czy Planet X. Myślę, że to już też jest odpowiednia zachęta. Jeżeli nie znacie Planet X mi się gdzieś tam wkręcił. Jeżeli nie znacie Guitar Z, to warto sięgnąć. Jest to muzyka wydawana nakładem Lynx Music, czyli Ryszard Kramarski po raz kolejny pokazał, że ma niesamowitego nosa do odkrywania takich pięknych dźwięków. Przed nami za chwilę na antenie New Timeline w wykonaniu Guitar Z. Mnie utwór się bardzo podoba i myślę, że nadchodząca nowa płyta będzie naprawdę dobra, przynajmniej tak dobra jak poprzedniczka. Kto na niej wystąpi w pełnym składzie, okaże się podczas premiery tego albumu, ale nie ukrywam, że ja już ostrzę sobie na to zęby. Zatem ruszamy. Guitar Z i nowy utwór, który dosłownie wczoraj wysłał mi Ryszard Kramarski, za co mu bardzo serdecznie dziękuję. Yeah.

to był Guitar Z. Guitar Z, który naprawdę, trzeba powiedzieć, grać potrafi. Zresztą zestaw muzyków jest naprawdę słuszny. Zarówno Arlon, jak i Disperse bardzo często mieliśmy okazję obcować z ich muzyką podczas naszych nocnych spotkań. Myślę, że też wielu z was posiada nagrania zarówno jednego, jak i drugiego zespołu na płytach CD. One są również, z tego co wiem, dostępne na Spotify'ach i innych tego typu platformach. Warto oczywiście słuchać streamingów, dlatego że za każde odsłuchanie nasi ukochani artyści oczywiście dostają pieniądze, a to też przecież ważne dla rozwoju zespołu. Ja słucham zarówno płyt, jak i streamingów. Streamingów oczywiście częściej w trakcie spacerów, jazdy samochodem, gdyż mam samochód, jak już wam kiedyś powiedziałem, w wersji ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek, więc nawet nie mam odtwarzacza płyt w pojeździe. Mimo że nie jest to pojazd jakoś specjalnie stary, bo dekada to chyba nie jest najgorzej. Natomiast faktycznie w samochodzie podpinam telefon i muzyka sobie płynie ze streamingów. Dlatego was też do tego namawiam, bo jeżeli macie tam konto, to za każdym razem, kiedy zostanie odtworzony utwór, to muzyk dostaje za to pieniądze. I to jest ważne, to jest ważne. Oczywiście płyty też warto kupować, bo co płyta, to jednak płyta. Pachnąca książeczka. I ja tak mam praktycznie z każdym wydawnictwem, które wychodzi spod ręki Ryszarda Kramarskiego i spółki. Moi kochani, 10 lat temu powstał projekt TRK Project. Pierwsza ich płyta to ta zainspirowana losami małego księcia. Kto napisał księcia, to przecież wszyscy doskonale wiemy. Antoine de Saint-Exupéry napisał książkę, która porywała miliony czytelników i myślę, że wśród nas też jest paru takich, którzy małego księcia darzą wielką estymą. Natomiast Ryszard Kramarski zdecydował się tę piękną powieść ubrać w nutę i zrobił to naprawdę znakomicie. I był to oczywiście debiut, a teraz wydany na nowo i dzisiaj ma swoją premierę właśnie w Toruniu podczas festiwalu rocka progresywnego. Możecie podejść do Ryszarda i nabyć tę płytę w nowym wydaniu. Zresztą z tego co wiem, to także niebawem szykuje się, co zresztą Ryszard też ogłosił na mediach społecznościowych, szykuje się wydanie bardzo dużej składanki TRK Project i myślę, że to gdzieś już też w okolicach połowy lipca powinno nastąpić, z wieloma niepublikowanymi dotychczas nagraniami. Ja wam obiecuję, że ta składanka znajdzie się także i w moich zbiorach oraz na antenie Radia Opole. Nie odpuszczę tego absolutnie, muszę po prostu to mieć. Dlaczego tak rozgaduję się na temat TRK Project? Dlatego, że ja bardzo szanuję artystów, którzy potrafią to, co wydarzyło się w literaturze, w znakomity sposób przenieść na 5 linii. A Ryszard Kramarski za sprawą muzyki, Zdzisław Zabierzewski za sprawą napisania znakomitych tekstów potrafią to robić. I ja jestem zachwycony TRK Project od samego początku. Przez Małego Księcia, Mr. Scrooge, Book That End in Tears, Odyseja, Alicja w Krainie Czarów. To jest naprawdę przepięknie opowiedziana historia po raz kolejny w tych literackich postaci za pomocą muzyki, zrobiona z wielkim smakiem, wielką klasą, okraszona cudownymi melodiami za każdym razem. Zresztą całkiem niedawno też mieliśmy okazję słuchać Strefy Wolnych Myśli, która również została wydana przez Lynx, czyli gdzieś tam Ryszard Kramarski swoje palce maczał w upowszechnianiu tej muzyki. Tam między innymi Piotr Frączewski, Artur Gadowski i też taka płyta, która jest nie dość, że świetną rozrywką, bo tak powinniśmy muzykę traktować, to jeszcze przestrogą, między innymi w utworze Rok 1984 w nawiązaniu do książki George'a Orwella. Natomiast tutaj mamy piękną, baśniową, może w pewnych momentach troszkę naiwną opowieść, ale podaną w przecudowny sposób, a poza tym zaśpiewaną w duecie na tej płycie, czyli Karolina Leszko, tak uwielbiana przez was, i Dawid Lewandowski, do którego muszę wam przyznać, kiedy wychodziły te dwupłytowe wersje albumów, nie miałem zbyt wielkiego przekonania, a potem dowiedziałem się, że został on przecież wokalistą Millennium.
I wtedy odpalił. I wtedy, będąc na koncercie w Legionowie, zakochałem się w wokalu tego chłopaka. A poza tym jest jeszcze jedna ciekawostka związana z TRK Project, bo jak wiemy, Marek Smelkowski i Łukasz Gal, choć powinienem powiedzieć raczej w odwrotnej kolejności, byli wokalistami Millennium. Obaj nimi już nie są. A co najfajniejsze w tym wszystkim, na płyty TRK Project są zapraszani, więc pokazuje to klasę Ryszarda i klasę tych chłopaków, którzy mimo iż z Millennium się rozstali, czyli z tym flakowym zespołem Ryszarda Kramarskiego, to na jego projekty są zapraszani i przyjeżdżają i nagrywają i robią to świetnie. Ja wam to polecam. Moi kochani, do końca już pierwszej godziny zostawiam was z TRK Project. Nie będę wam już przerywał moją gadaniną z prostego powodu, bo tu jest tyle dobra, że trzeba po prostu tego posłuchać. Zaczynamy od niepublikowanego wcześniej instrumentalnego utworu The Well of Life, a potem poleci już Android, The Little Prince, The Rose with the Four Thorns. Bawcie się dobrze, bo ja zamierzam. TRK Project.

0: Słuchają Państwo wieczornego programu Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 23:00 wiadomości wieczorne. Zaczynamy. Są zarzuty dla 36-letniego Ukraińca, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu. Brak zgody na turbiny wiatrowe w gminie Pakosławice powodem przygotowania przez grupę mieszkańców inicjatywy referendalnej. Przegląd piosenek z charakterem w Głuchołazach czeka na zgłoszenia wykonawców. Można to zrobić jeszcze tylko w niedzielę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. 36-letni Ukrainiec, który groził w internecie prezydentowi Nawrockiemu, usłyszał zarzut znieważenia konstytucyjnego organu Rzeczpospolitej Polskiej w związku z kierowaniem gruźb karalnych pozbawienia życia. Wobec zatrzymanego w piątek przez policjantów z Zielonej Góry mężczyzny prokurator wnioskuje do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Podczas wakacyjnych wyjazdów do krajów europejskich warto zabrać ze sobą kartę EKUS. Wyrobimy ją od ręki, przypomina w rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u Marta Żbikowska-Cieśla. Jeśli na wakacjach zgubimy taką kartę albo zostaniemy okradzeni, to w placówce medycznej będziemy mogli bez żadnych problemów okazać certyfikat potwierdzający ubezpieczenie.
2: Wniosek o taki certyfikat możemy również złożyć za pomocą internetowego konta pacjenta lub aplikacji Moje IKP i wtedy też tą samą drogą otrzymujemy taki elektroniczny certyfikat poświadczający to, że jesteśmy ubezpieczeni i możemy w danej placówce z takiego leczenia skorzystać.
0: Przed wyjazdem do konkretnego kraju warto sprawdzić, na jakich zasadach pomocy medycznej korzystają tam ubezpieczeni.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Brak zgody na turbiny wiatrowe w gminie Pakosławice powodem przygotowania przez grupę mieszkańców inicjatywy referendalnej w sprawie odwołania wójta i całej rady. Do 24 sierpnia muszą zebrać 275 podpisów. Wtedy komisarz wyborczy będzie mieć miesiąc na decyzję o ewentualnym przeprowadzeniu referendum. W lipcu powinna zapaść ostateczna decyzja dotycząca gruntów przy ulicy Wschodniej w Opolu. Jeśli uda się przeprowadzić zamianę działek między miastem a spółką Remtrak, będzie możliwa rozbudowa stadionu żużlowego, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
3: Więc jeżeli to tylko się stanie, to następnego dnia dosłownie możemy wymieniać się tymi działkami. Później mamy teren przygotowany do tego, żeby zapytać radnych, jak budżetujemy te inwestycje, bo to jest jakby kwestia na pewno wieloletnia, kwestia na pewno wielomilionowa.
4: Trochę to trwa, bo spółka ze Skarbu Państwa na przekazanie z naszej strony Remtraka musi wyrazić zgody pan minister. Natomiast ze strony pana prezydenta, no Rada Miasta. Ale wszystko idzie w dobrą stronę.
0: Dodaje Zbigniew Ciemny, prezes zarządu PKP Intercity Remtrak. Według wstępnych szacunków kosztorys remontu stadionu może sięgać 60 milionów złotych.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Przegląd piosenek z charakterem czeka na zgłoszenia wykonawców. Tylko do niedzieli można zgłaszać się do konkursu muzycznego 18. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej. Przegląd utworów z charakterem jest już taką nieodłączną częścią głuchołaskiej imprezy, zaznacza rzecznik prasowy festiwalu Paweł Konieczny.
5: Przez lata laureatami przeglądu zostały m.in. zespoły Chwila Nieuwagi, Albo i Nie, Szantażyści, Drabina Jakuba, Przedwieczór, Szum i Łąka. Czas na 18. głównego laureata, ale najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok, czyli zgłosić swój udział. Ja dodam, że jest o co walczyć. Oprócz atrakcyjnych nagród finansowych dla laureatów pierwszych 3 miejsc mamy także cenne gitary, czyli już taką naszą festiwalową tradycję.
0: Regulamin, kartę zgłoszeniową, a także wszystkie informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej festiwalu.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Na mundialu rozpoczynają się jednocześnie 2 mecze w grupie L. Anglia-Panama oraz Chorwacja-Gana. Jeśli Chorwaci chcą wyjść z grupy, muszą koniecznie to spotkanie wygrać. Z nocnych spotkań warto zwrócić uwagę na starcie Kolumbii z Portugalią o 1:30 oraz o godzinie 4:00 Jordania-Argentyna.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie opolskim zachmurzenie małe, przy temperaturach minimalnych od 19 do 22 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego z południa. W ciągu dnia w niedzielę zachmurzenie małe i ekstremalnie wysokie temperatury. Prosimy nie zapominać zachować maksymalną ostrożność. Jutro spodziewamy się maksymalnie do 38 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany z kierunków południowych. Dziękuję Państwu, życzę spokojnej, dobrej nocy. Do usłyszenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana.

druga godzina naszego spotkania rozpoczęła się w nieco innym klimacie niż zakończyliśmy pierwszą, a konkretnie przenieśliśmy się do świata piosenki średniowiecznej, aczkolwiek z rokowym zacięciem. 16 lat temu ukazała się płyta Tales projektu Mariusza Migałki Circle of Bards. Postanowiłem wrócić do tego albumu, gdyż pamiętam, jak w 2010 roku prezentowałem wam praktycznie dwa dni po premierze ten właśnie album, który został wydany nakładem Electrum Production. Jak wiemy, zarówno Electrum Production, jak i Circle of Bards już nie ma na rynku. Mariusz Migałka zajmuje się teraz zupełnie innym obszarem muzyki, aczkolwiek hardrockowym. Swego czasu był także wokalistą Acute Mind. Lubelszczyzna się kłania, moi drodzy. Za nami Welcome, Our Own Land i Czarne Smoki. Przed nami jeszcze m.in. Tęczowy Most, Bridges We Shall Pass i Farewell, czyli to pożegnanie ze światem tych pięknych baśni, ale nawiązania również do wspaniałych legend i mitów, od których absolutnie Mariusz Migałka się nie odżegnuje. W związku z tym, że pada kilka nazw związanych z mitologią nordycką, więc podejrzewam, że tutaj także i zainteresowanie w tym kierunku Mariusza Migałki zmierzało. A że ubrał to w naprawdę przecudowne, choć ascetyczne dźwięki i melodie, to ja uważam, iż jest to zwarta, konkretna, dosyć krótka, ale bardzo udana pozycja w wykonaniu naszego lubelskiego barda. Kochani, ja wracam często do tego typu nagrań z czasów jeszcze, kiedy istniało Electrum Production, bo wydawał dla niego przecież także i Mirek Gill ze swoim zespołem Mr. Gill, z nostalgii, dlatego że tam wyszło naprawdę dużo dobra. Między innymi takie rzeczy jak Gloom, jak Acute Mind pierwsze, jak Cube. Mr. Gill, właśnie o tym już zdążyłem wam wspomnieć, czy nawet właśnie Circle of Bards. Nie jestem w stanie do końca zrozumieć, co poszło nie tak. Niejednokrotnie wam o tym też wspomniałem, po prostu pewnie też człowiek, który zarządzał tym wydawnictwem, za dużo wziął sobie na barki, przepięknie wydawał te płyty. One były efektownie wypuszczone na rynek w digipakach, choć oczywiście znam takich ludzi, którzy wolą zdecydowanie tak zwane dżewele, czyli te plastikowe opakowania. Dla mnie liczy się przede wszystkim zawartość, czyli to, co jest na srebrnym krążku. Wydanie tej płyty już nie do końca mnie specjalnie interesuje i też niespecjalnie jestem fanem czy fanatykiem tak zwanych first pressów. Oczywiście są to piękne zawsze egzemplarze kolekcjonerskie, natomiast wolę te płyty, które już przeszły kolejny remastering, jest poprawione brzmienie, dorzucone parę utworów i tak dalej, i tak dalej. Te płyty jakby bardziej mnie interesują, bo mimo iż moja kolekcja liczy kilka tysięcy woluminów, to jednak zdecydowanie tych tak zwanych first pressów, pierwszych wydań jest tam najmniej. Pokusiłbym się, że co najwyżej kilka. Choćby Beatlesi jeszcze z końcówki lat 80. wydanych na CD, czyli Sierżant Pieprz, ale posiadam również remasterowaną wersję tej płyty i ona brzmi zupełnie inaczej. A do tego też was namawiam, żeby odkrywać to nowe brzmienie. Ja wiem, że wielu z was woli zdecydowanie first pressy, natomiast no, są takie płyty, które brzmią zdecydowanie lepiej po masteringu. Jedną z nich na przykład jest Wish You Were Here Floydów z wydania tego Discovery. A swoją drogą Wish You Were Here jeszcze dzisiaj usłyszycie, ale o tym nieco później. Bo zawitamy także do Torunia i zapowiem wam jutrzejszy koncert, na którego aż wam zazdroszczę, że tam będziecie. Natomiast ja ten zespół będę miał okazję oglądać podczas Inorock Festival w Inowrocławiu 29 sierpnia. Moi kochani, Circle of Bards, taka nostalgia, troszkę romantyzmu, sporo o miłości, sporo o mitach i legendach północy, ale nie tylko, w wykonaniu Mariusza Migałki i Circle of Bards. Płyta Tales, rok 2010. I z tego wszystkiego
Chyba zapomniałem, ale sobie przypomniałem. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Wyruszamy w daleką podróż.

tyle, jeżeli chodzi o świat mitów i legend zaserwowanych nam przez Mariusza Migałkę. Rok 2010, przypominam. Jeżeli będziecie mieli okazję dorwać tę płytę w rozsądnej cenie, oczywiście liczy się już tylko rynek wtórny, bo na pierwotnym absolutnie ta płyta jest nie do dostania. A mnie się udało tych 16 lat temu i nie sądziłem, że teraz to będzie taki rarytas. Ja ją posiadam i dbam o nią naprawdę bardzo mocno. Natomiast teraz będziemy już podążać w tym kierunku koncertowym, bo pierwszą godzinę mieliśmy całkowicie premierową, drugą zaczęliśmy od wspomnienia, pięknego wspomnienia też tych nieco lat ubiegłych, wtedy kiedy też na nowo był taki boom na literaturę fantasy, bo byliśmy krótko po wydaniu drugiej części Wiedźmina, gry komputerowej, i ponownie też ta muzyka szła w tamtym kierunku w niektórych kręgach, także i w metalowych. Przypominamy sobie choćby premierę pierwszej części, tam wtedy rządził zespół Vader, był także Believe z cudowną Satomi na skrzypcach i do tych czasów ja uwielbiam wracać, dlatego że oprócz tego typu muzyki jestem też wielkim fanem literatury fantasy, prozy Andrzeja Sapkowskiego, ale nie tylko, bo i uwielbiam Łukasza Dunaja, także pochodzącego z Opolszczyzny Jakuba Ćwieka. To są naprawdę fantastyczne postaci polskiej literatury fantasy. Natomiast równie fantastycznym zespołem, co piękna literatura, jest Quidam. Po odejściu Emilii Nazaruk, niegdyś Derkowskiej, jej miejsce zajął Bartosz Kosowicz. Wokalista, na którego wcześniej jakoś specjalnie nikt nie stawiał, i po odejściu Emilki, dołączeniu Bartka do zespołu Quidam, wielu kręciło nosami. Jakże niesłusznie. Moi kochani, w związku z tym, że oni będą występować na Festiwalu Rocka Progresywnego w Toruniu już jutro w Muzeum Etnograficznym, to ja chciałbym przypomnieć jeden z ich koncertów, ale z Bartkiem jako wokalistą. Chodzi oczywiście o koncert Half Plugged, czyli bez pół prądu. Przed nami Survival, Queen of Moulin Rouge i jedna z niespodzianek. Jeżeli ktoś nie słyszał tej płyty, a zna twórczość z Emilią Derkowską, to może się zdziwić.

O, to naprawdę dobry wieczór. Witam przed wami, powitaliśmy was utworem z naszej ostatniej płyty Survival tytułowym, a teraz Queen of Moulin Rouge.

Dzięki bardzo. 15 lat na scenie grupa Quidam już w tym roku, a to był jeden z pierwszych utworów.

0: Mam nadzieję, że przyznacie, że Sanktuarium w tej wersji brzmi równie fantastycznie. Teraz, kiedy na rynku nie ma zespołu Riverside i Maciek Meller powrócił do zespołu Quidam, to ja mam taką ogromną nadzieję, taką też ogromną prośbę w kierunku zespołu. Weźcie się do pracy, nagrajcie coś, wypuśćcie na rynek. Na pewno wam się to opłaci. I oprócz tego, że jestem przekonany, że wasz powrót po, uwaga, 14 latach byłby naprawdę wielkim wydarzeniem, bo ostatnia płyta, przypominam, to rok 2012, tak, Saiko. I po 14 latach, jakbyście powrócili na scenę, to w tym fonograficznym stylu, to myślę, że byłby tutaj mały szał. I wiem, że też są wypuszczane poszczególne butlegi zespołu Quidam. Ja niebawem także się w nie zaopatrzę i będziemy mogli wspólnie ich posłuchać na antenie Radia Opole. I podobno też Deep River ma wyjść na płycie CD. Takie plotki do mnie dotarły, ile w tym prawdy nie wiem, ale na pewno będę starał się to niebawem zweryfikować. Natomiast, moi kochani, ja bardzo chciałbym, żebyśmy dalej podążyli w kierunku koncertu zespołu Quidam. Chciałbym, żebyście też, jeżeli jutro będziecie na koncercie, a dzisiaj jak przypadkiem słuchacie progresywnej zmiany rocka, żebyście jutro napisali, jak ten koncert zabrzmiał. Ja jestem niesamowicie ciekawy tego, w jaki sposób Quidam brzmi na żywo po tylu latach, bo ja nie miałem jeszcze okazji Quidam na żywo oglądać nigdy. Bardzo tego żałuję, chciałbym to kiedyś w przyszłości naprawić, ale Quidam na żywo nie słyszałem po prostu nigdy. Jeżeli ktoś z was, moi kochani, a dzisiaj słucha, a jutro będzie w Toruniu i obejrzy ten koncert, błagam, napiszcie do mnie, ja łaknę tych informacji, dlatego że ja niesamowicie im kibicuję i uwielbiam także ich koncertówki, tak jak Bez Pół Prądu, tak jak ta wydana z płytami DVD poświęcona płycie Alone Together, tak jak i Baha Prog. Na Baha Prog między innymi mieliśmy okazję usłyszeć cover Deep Purple, czyli Child in Time, fantastycznie zaśpiewany. Zresztą Meksykanie byli zachwyceni zespołem Quidam, gdzie nie pojechali. Zresztą ci rodem z Inowrocławia muzycy to za każdym razem robili furorę. Niby nieznany zespół z Polski, a jak zaczynali grać, to włosy dęba stawały. I wiem to także od ludzi, którzy byli na koncertach w Holandii czy w Niemczech, że brzmi to naprawdę fantastycznie na żywo i ja dlatego chciałbym też od was usłyszeć te informacje, a że mam kontakt z paroma fanami rocka progresywnego, takimi totalnymi maniakami z Niemiec czy z Holandii, to też pamiętam, jak recenzowany był koncert Millennium. Dlatego ja uważam, że my nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, powinniśmy te nasze grupy na czele z Moonrise, Millennium, Quidam, bo Riverside znają wszyscy, wypychać za granicę, żeby jak najwięcej koncertowały i powodowały uśmiech, ale także ten podziw dla polskiego rocka progresywnego, bo ten polski rock progresywny i neoprogresywny mi najbardziej na sercu leży, bo koszula bliższa ciału, zdecydowanie, moi kochani. Dlatego życzę tym, którzy będą na koncercie jutro, fantastycznych wrażeń, a życząc tego wam, liczę na naprawdę szeroki odzew i potężną recenzję tego, co wydarzy się na scenie w Toruniu. Moi kochani, powiedziałem o coverach, o Deep Purple i Child in Time, no to przyszedł czas na dwa kolejne covery. Wish You Were Here, wiadomo kogo, zresztą za chwilę usłyszycie to pytanie, i Night in White Satin. Też wiadomo kogo. Maciej Dudek za konsoletą realizatora, Adam Wołek przed mikrofonem. Było nam miło tej nocy gościć w waszych domach. Dobranoc. Cześć.
1: Ciekawe, czy poznacie, co to jest za usługa.

0: Czy ktoś wie?
1: Pewnie wszyscy.
0: Tak jest, Pink Floyd, Wish You Were Here. Taki prezencik dla was mały z okazji tego akustycznego koncertu. I kolejna coverowa niespodzianka dzisiaj, ale teraz

0: My się pokochaliśmy z Inowrocławiem trochę.
1: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Czas na program Science bez fikcji w zastępstwie Kacpra Śnigurskiego. Krzysztof Rap, kłaniam się, witam serdecznie. I najbliższe dwie godziny chciałbym, żebyście spędzili ze mną, a także z moim gościem. A dziś tym gościem będzie dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. No i czym my wypełnimy ten czas? Przede wszystkim podsumujemy Opolski Festiwal Nauki, co się do tej pory wydarzyło. Między innymi będzie o niedawnym opolskim pikniku naukowym, ale nie tylko, ale w drugiej godzinie programu sięgniemy gwiazd, bo zapowiemy i zaćmienie słońca, ale także różne inne fajne zjawiska. Słuchajcie, Perseidy, Leonidy, Geminidy, to wszystko przed nami. Do końca tego roku koniecznie zostańcie z nami. Science bez fikcji rusza już za chwileczkę.
0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: No to teraz już witam oficjalnie mojego dzisiejszego gościa, dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to zgodnie z zapowiedzią proponuję najpierw podsumować to, co do tej pory wydarzyło się w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki. Tego było już sporo. W różnych programach nawet już żeśmy część tych rzeczy omawiali, na przykład w duecie Na Fali, ale teraz chciałbym, żebyśmy to wszystko zebrali razem i powiedzieli. Ja znalazłem na przykład, że chyba jako jedno z pierwszych wydarzeń to było ogólnopolskie seminarium astronomiczne Wirtualnej Akademii Astronomii i Fizyki. Już brzmi bardzo naukowo. Co się wtedy działo?
2: No to nie było pierwsze wydarzenie tak naprawdę, ale faktycznie to było jedno z takich wydarzeń, które było ogólnopolskie.
1: Właśnie.
2: Tam podczas trwało to dwa dni, to seminarium. Na tym seminarium była taka mieszanka wybitnych naukowców z zakresu astronomii oraz wybitnych debiutantów z zakresu astronomii, ponieważ uczniowie z całej Polski na konkurs, ogólnopolski konkurs astronomiczny przysłali pracę. Przeszli przez dwa etapy i trzeci etap finałowy właśnie odbywał się na tym seminarium. Musieli omawiać swoje tematy przysłane wcześniej przed publicznością.
1: O, no to taka podwójny stres i trema dla takich, którzy na przykład no, nie mieli wprawy, prawda?
2: To znaczy część nie, a część tak, bo część osób, która wystartowała do konkursu, już bywała w tych konkursach. Ale generalnie robiliśmy to razem z klubem astronomicznym Almukantarat. To jest klub młodych ludzi, którzy robią seminarium raz w semestrze, czy raz na pół roku i tam innym młodym ludziom mówią, jak referować, ćwiczą, są wytrenowani.
1: No
2: więc tak naprawdę niewytrenowane były tylko osoby z Opola, bo nie należą do tego klubu. Z tego klubu mamy zawsze sporo prac, ponieważ jest to taka okazja przedstawienia swoich badań społeczności innej niż klubowa.
1: No to muszę zapytać, zaniepokojony, jak poszło naszym w takim razie?
2: A całkiem nieźle. Osoby z Opola miały trzecie i czwarte miejsce. Generalnie było 40 prac, które nadeszły na ten konkurs, zostały przysłane. Z tego wybraliśmy najpierw 12 do następnego etapu i te 12 osób miały tak zwane preselekcje online. Mhm. Młodzież z klubu Almukantarat rozmawiała na spotkaniach, pytała, sugerowała, co trzeba zmienić w prezentacji i szóstka najlepszych po tych preselekcjach właśnie referowała na seminarium ogólnodostępnym przed

0: i warto go popularyzować, więc ten temat rakiet, lotów w kosmos nam towarzyszył w tym roku również i on jest poświęcony Mirkowi Hermaszewskiemu. Drugim tematem, który nas interesował, to były komety, obiekty, małe obiekty na niebie, a trzecim tematem było astronomia w science fiction i powiem, zdziwiona byłam, że ten trzeci temat nie był obsadzony.
1: Nie był.
0: Nie był. Nie wiem, czy nie dotarłam do odpowiedniej grupy uczestników, czy nie, czy po prostu w innym kierunku ta popularyzacja tego konkursu poszła niż ja bym chciała, bo faktycznie były osoby fizycznie merytoryczne, czyli nie były takie właśnie z części humanistycznej. Trochę szkoda, w przyszłym roku muszę zrobić taką promocję większą też dla humanistów.
1: Oni po prostu woleli science bez fikcji, tak jak tytuł tej audycji.
0: No może tak. Choć no, myśmy po prostu, w literaturze jest tyle tej astronomii, tyle tego kosmosu, że warto po prostu poszukać, gdzie jest.
1: A w filmach tu dopiero kopalnia, prawda? Przecież też mamy modę.
0: Trzeba zweryfikować, czy to jest fizyczne, czy nie. To trzeba dobrze znać fizykę, żeby to zweryfikować. Nawet kiedyś taki konkurs mieliśmy. No i młodzież zobaczyła wiele rzeczy, właściwie więcej niż my. Że niewłaściwych, jeśli chodzi w takim filmie Grawitacja. Nie?
1: O, a ja tak uwielbiam ten film, albo Interstellar na przykład, ale domyślam się, że fachowcy, naukowcy rzeczywiście
0: tam
1: pewnie
0: trudno
1: inaczej
0: ominąć
1: na to patrzą.
0: Grawitację. Jak robić film o grawitacji, której ma nie być, jak ona jest, więc to nie jest takie proste, a nie stać nas na loty paraboliczne, żeby po prostu nakręcać film podczas kilkusekundowych lotów
1: parabolicznych. Tom Cruise miał taki pomysł, ale chyba na razie to wszystko spełzło na niczym, ale czytałem gdzieś, bo ja z kolei bardzo się interesuję kinem i tam miało coś takiego być, ale to coś na razie cisza o tym, więc chyba,
0: no
1: nie wiem, przechodzi o
0: drogie,
1: pieniądze. No
0: to jest
1: właśnie,
0: parę sekund
1: tak,
0: przy godzinach nagrywania. Poza tym jeszcze trzeba by wziąć pod uwagę to, że ta grawitacja działa na te kamery, które stoją, więc one też by musiały być odpowiednio przymocowane. No myślę, że to byłby drogi interes i byłby to chyba najdroższy film, jaki wyprodukowałby.
1: Wspomnieliśmy tu i o grawitacji, i o Sławoszu, i ja obiecuję, że w tej audycji jeszcze wrócimy do Sławosza, bo mamy piękną rocznicę, no pierwszą, bo pierwszą, ale jednak jego sławetnego lotu w przestrzeń. No dobrze, to kochani słuchacze, koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę do tych rozmów wrócimy. Przypominam, że na razie podsumowujemy Opolski Festiwal Nauki, no i koniecznie będziemy mówili za chwilę o Opolskim Pikniku Naukowym, bo to też było bardzo ważne wydarzenie w ramach tej całej akcji, a przypomnę, że gościem programu dziś jest dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego.

0: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Przypominam, że dziś podsumowujemy dotychczasowe wydarzenia w ramach Opolskiego Festiwalu Nauki i nie sposób nie wspomnieć o fizyce atomowej dla młodych, czyli były to takie cykliczne zajęcia od listopada do czerwca prowadzone, ale o szczegółach to już powie mój gość. To co tam się działo i jak młodzi byli ci młodzi?
1: Znaczy, robiliśmy rekrutację wśród klas siódmych, ósmych szkoły podstawowej. Mówię, robiliśmy, bo robiłam to wspólnie z doktorem inżynierem Grzegorzem Jezierskim. To jest kustosz Muzeum Politechniki Opolskiej. On ma cudowne lampy rentgenowskie w swoich zasobach.
0: Gościł w salonie naukowym mojego autorstwa całkiem niedawno. Mogę od razu tak trochę autopromocyjnie polecić tę audycję. Fantastyczny rozmówca, wiedza nie z tej ziemi.
1: Tak jest. I przystosował wiedzę do klas młodszych. W ogóle pomysł był taki, narodził się przy jakimś opowiadaniu, że moglibyśmy pobudzić młodych naukowców. I faktycznie strzelaliśmy, w którą grupę wiekową strzelić. I ja wymyśliłam, że uczę w szkole podstawowej i mam takie fajne dzieci. No to zaczęliśmy właśnie w szkole podstawowej. I powiem, że takie złożenie takiego wykładu, który mówił Grzegorz, na temat fizyki jądrowej, atomowej.
0: Trudny temat. No,
1: ale w tak ciekawy sposób pokazany, że ja się sama zdziwiłam i stwierdziłam, że muszę się od Grzegorza co nieco nauczyć. A potem robiliśmy po takim 45-minutowym wykładzie, robiliśmy warsztaty. I warsztaty były z różnego zakresu. Ostatnie były właśnie z fizyki jądrowej, czyli poszukiwanie materiałów, które są promieniotwórcze. Nie da się zrobić 7 warsztatów z fizyki jądrowej, bo najpierw trzeba tą fizykę jądrową poznać, więc generalnie najpierw były warsztaty właśnie związane z prawem Archimedesa, takie proste, ale to uczniowie wykonywali te doświadczenia. Wyznaczaliśmy gęstość meteorytów na przykład, a ja przyniosłam swój zasób meteorytów, więc chcieli, kurczę, zabrać, ale nie dałam.
0: To od razu pytanie, czy też tam znalazły próbki jakichś materiałów promieniotwórczych, bo kiedyś w salonie naukowym, jak was zaprosiłem tu z panem ekspertem, to wyście mi przynieśli jakiś uran.
1: Dokładnie. Te próbki badali.
0: Świetnie.
1: Także badali po prostu ilość, jak różne materiały przepuszczają tą promieniotwórczość, że jednak ten ołów to jest bezpieczny, musimy w kurteczkach ołowiowych chodzić, oczywiście w cudzym słowie.
0: I liczniki Geigera tam pikały?
1: Pikały, mocno pikały.
0: No to ładnie.
1: Więc generalnie robiliśmy też z ciekłym azotem doświadczenia, także młodzież mogła sama wykonać doświadczenia z ciekłym azotem, a nie był to tylko taki pokaz, który zazwyczaj ja uprawiam, bo jak mam taką 17-16 osobową grupę, jestem w stanie ich dopilnować i oni właściwie prawie wszyscy, w 80% wszyscy byli na wszystkich zajęciach.
0: No bo myślę sobie w ogóle, że docieranie do młodych z taką trudną wiedzą, ale właśnie poprzez takie niesamowite różne doświadczenia, zjawiska, pokazać im właśnie próbki, nie wiem, materiałów promieniotwórczych albo ten ciekły azot, no już sobie odpaliłem wyobraźnię, że to jest to, czego ja przyznam szczerze, ja nie miałem w mojej podstawówce i dlatego może fizykiem nie zostałem.
1: No ale to nie było w podstawówce, tylko na uniwersytecie, w obserwatorium astronomicznym i w sobotę po południu. Słuchajcie, kto w sobotę po południu się uczy, no? A moje dzieci tak. Jestem z nich bardzo dumna i powiem, że bardzo dobrze dawali sobie radę i byli naprawdę, otrzymali certyfikaty od ukończenia takiego kursu, byli bardzo zadowoleni. No i ja z nich też. Daje mi to taki power do nauczania, do po prostu koordynowania różnymi wydarzeniami też związanymi z Festiwalem Nauki, bo jeśli nie trafimy do tych młodych, to do kogo trafimy?
0: No musimy sobie wychować jakieś pokolenie naukowców.
1: Jeszcze emeryci też są tacy zaangażowani tak naprawdę.
0: Słyszę i to chyba w każdej dziedzinie, począwszy od medycyny i lekarzy, a skończywszy tak
1: na wykładach czasami spotyka się głównie właśnie tą grupę wiekową szkolną, wczesnoszkolną i emerytów. Trudniej jest z grupą licealną i tu mi też zaproponowaliśmy takie warsztaty, tak zwane eksperymentatorium, ale niestety na te warsztaty nie było zbyt dużo chętnych. Sobota po południu, młodzież nie bardzo, ale też jest bardzo sprofilowana na maturze. I tutaj już te dodatkowe zajęcia to raczej szukają rekreacji. Może jest to kwestia też pokolenia.
0: No mam nadzieję, że ja nie wiem zresztą jak to jest teraz, ale dawniej to właśnie matematyka, fizyka,

0: to były takie straszaki na dzieci. Znaczy, to były te trudne przedmioty. Nie każdy rozumiał, nie każdy nauczyciel potrafił to w ogóle wytłumaczyć i objaśnić. I no i to jest takie odium chyba cały czas, że to trzeba być tym ścisłowcem rzekomo, żeby tam objąć tym swoim organizmem.
1: A ja mam nadzieję, że wszystko. Dla moich dzieci fizyka nie jest straszakiem. To znaczy, mówię dzieci, które uczę w szkole podstawowej.
0: Rozumiem, tak.
1: Także, że to nie jest straszak. Taką mam nadzieję, tak staram się uczyć. Aczkolwiek to prawda. Fizyka jest trudnym przedmiotem, jest przedmiotem abstrakcyjnym, bo wymaga matematyki. Na szczęście w tej chwili ta podstawa programowa z fizyki w szkole podstawowej jakby jest skupiona na doświadczeniu, co mi bardzo gra. Moje dzieci, które wychodzą spod moich skrzydeł, niekoniecznie potrafią każde zadanie fizyczne rozwiązać, ale potrafią znaleźć się w doświadczeniu. I to jest naprawdę cudowna rzecz.
0: No i pięknie, no i
1: oczywiście
0: słuchajcie.
1: Wszyscy byli na pikniku, bo generalnie dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry pani Kasiu, także chyba staram się zarażać w trakcie swoich działań takim elementem, który pozwoli młodzieży samej się uczyć, bo wtedy mogą osiągnąć dużo.
0: I mówi to fachowiec, mówi to praktyk, mówi to wykładowca i nauczyciel. Dobrze,
1: matka, która ma dzieci, które są na studiach.
0: Matka Polka.
1: No Polka.
0: No pewnie, że tak. Czyli innymi słowy już na poważnie, gość dzisiejszego programu Science bez fikcji, dr Katarzyna Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolski między innymi. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę przejdziemy do dalszego omawiania Opolskiego Festiwalu Nauki. No i coś mi się wydaje, że zajrzymy. Przypomnimy, jak to wyglądał piknik naukowy na placu Kopernika w Opolu. Za chwilę wracamy do tej rozmowy.

0: Science. Bez fikcji.
1: Wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego i w ramach podsumowania Opolskiego Festiwalu Nauki. Teraz pędzimy na Plac Kopernika, cofamy się w czasie, to był dzień dokładnie 13 czerwca i wtedy to piknik naukowy się odbywał. Kilkadziesiąt stanowisk, pokazów, właściwie znowu taka nauka podana w takiej fajnej pigułce, zjadliwej dla szarego, przeciętnego mieszkańca tej planety, a w tym wypadku mieszkańca Opola, ale nie tylko. Co tam się wtedy działo?
2: Przyjechali ludzie z Poznania, z Katowic.
1: O proszę.
2: Wiem, że przyjechali, bo się ze mną witali.

0: Italii.
1: Super.
0: Więc przyjechali. Pogoda nam troszeczkę zepsuła plany, ponieważ było tak deszczowo co chwilę, ale powiem tak, gdyby było tak upalnie jak
1: w ten
0: dzisiaj,
1: weekend,
0: to byśmy chyba nie wytrzymali, także nie narzekajmy. Szczególnie, że naprawdę koło 300 osób pracowało na placu, studentów i pracowników. Chemia zrobiła niesamowitą rzecz w Krużgankach Uniwersytetu Polskiego, tam koło Kolegium Majusa. To prawda, że to było
1: w Krużgankach Oświaty. Nie mogłem się powstrzymać.
0: To prawda, że to było duże wyzwanie, żeby zaciemnić im to miejsce i było technicznie, żeśmy to musieli jakoś z tym temu zadaniu sprostać, ale powiem, że to było naprawdę punkt strzał w dziesiątkę. Tam naprawdę wiele się działo. W ogóle była pogoda taka trochę deszczowa, a nam zeszło gadżetów tyle. My szacujemy koło 15-20 tysięcy ludzi.
1: I to nie były parasolki.
0: I to nie były parasolki.
1: No właśnie. Ja sobie wynotowałem, bo tak chciałbym, żebyśmy wymienili parę konkretów, bo za rok na pewno znowu będziecie chcieli to zrobić i już będą ludzie wiedzieć i pamiętać. Symulator lotów był, ścianka wspinaczkowa była, fire show, gra terenowa, labirynt pamiętam, że miał
0: tak,
1: być.
0: Tak, labirynt był i to jeszcze taki labirynt escape room, że parę osób nie wyszło, to znaczy musiał zespół
1: ale
0: musiał
1: są do teraz tam?
0: Nie, już złożony labirynt, no, ale chodzi o to w tym czasie określonym, w tym escape nie wyszło, musiała młodzież, która obsługiwała ten labirynt,
1: no
0: musiała jakby uwalniać, ale powiem tak, młodzi wychodzili, starsi mieli problemy z tymi zadaniami, które tam były. Także było bardzo ciekawie. Oprócz tego była gra terenowa. Matematycy bardzo mocno, że tak powiem, zabawiali różnych gości różnymi zagadkami. Nie wszystkie były bardzo proste. Część była dla liceum. Gościliśmy w ogóle Piotrka Koska, czyli astrofazę, jeśli kojarzycie z internetu. Jest to nagrane. No, nie było dużej publiczności, bo wtedy była ściana deszczu. Ale wszyscy się schowali i nagle, jak przestało padać, to wszyscy wyszli, żeby podpisać rakiety. Studenci z Politechniki Opolskiej przybiegli, żeby Kosek podpisał się na ich rakietach. Także
1: super.
0: Powiem, że było fenomenalnie. Jeśli chodzi o to, nasi informatycy, Sławek Stemplewski ze swoim zespołem Rock Show zagrali koncert rockowy. I pokazaliśmy, że naukowcy też mają jakby
1: romantyczne dusze,
0: bawić,
1: no i pięknie.
0: Że w tym kierunku też mogą. Wprawdzie on zawodowo nie gra, tylko jest informatykiem, ale super grali. Ja byłam naprawdę pod dużym, dużym wrażeniem. Więc troszkę mówiliśmy o edukacji, ale oprócz tego cały Wydział Nauk o Zdrowiu pokazał wszystko to, co ma. Można było się skonsultować też, jeśli chodzi o onkologię. Były specjalne
1: super.
0: Takie przestrzenie wyodrębnione, że ktoś, jak miał problem, mógł się w ciszy zapytać. Wydział Ekonomiczny też robił konsultacje biznesowe, ale też zabawy dla dzieci, takie jak poskładaj sobie pieniądz, także pieniądze leżą na ziemi również.
1: Poproszę.
0: Firma Filma z nami współpracująca dawała porady, czy ściła okulary, no i myśmy w nagrodę uczestnikom serwowali lody za to, że są z nami. Także właściwie działo się wiele naukowo i kulturalnie. Cała strefa Reko, można było i
1: tak,
0: zobaczyć jak
1: średniowieczne klimaty, prawda?
0: Tak,
1: no właśnie,
0: tak,
1: to
0: tak.
1: Też.
0: Nawet mieliśmy grupę, która przedstawiała jakby rekonstrukcje wojenne, więc naprawdę działo się dużo. Więc mimo deszczu naprawdę mieliśmy sporo osób i wydaje mi się, że wszystkim się to podobało. Ja jestem w ogóle pewna podziwu dla filologii i dla Centrum Języków Obcych. Oni zazwyczaj nie brali udziału w pikniku, bo twierdzili, że nie mają co pokazać. Oni mieli tyle ludzi, że kolejka była.
1: O, proszę bardzo.
0: Park naukowo-technologiczny, czy sieć badawcza Łukasiewicza, oni po prostu nie wiedzieli, gdzie ręce włożyć. Tyle mieli ludzi mimo deszczu i kiepskiej pogody. Za to wszystkim dziękuję. Wszystkim tym, co byli u nas. No i tym pracownikom, którzy pracowali, bo to była naprawdę trudna robota.
1: Praca zespołowa. No to teraz się cofnijmy, bo byliśmy w czerwcu na pikniku naukowym, ale w maju mieliśmy Noc Nauki, no też bardzo ważne, duże wydarzenie. To jeszcze też tutaj sięgnijmy pamięcią, jak to wyglądało.
0: Znaczy, Noc Nauki to troszeczkę była spolaryzowana na Uniwersytet Opolski, bo Uniwersytet Opolski w jego murach się to działo, ale pokazaliśmy właściwie dzięki współpracy Politechniki Opolskiej, Wydziałowi Informatyki.

0: i pokazaliśmy, że potrafimy współpracować, więc zrobiliśmy taką strefę informatyki, w którym nasi informatycy z Uniwersytetu Opolskiego, informatycy z Politechniki Opolskiej wspólnie pokazywali rzeczy, którymi się zajmują. Wszystko się działo na Oleskiej 48. To jest czasami trudne, żeby ściągnąć inne uczelnie do danego budynku, aby wspólnie coś robić, a od wielu lat Politechnika z nami w tej kwestii też współpracuje. Ale nie tylko była informatyka, mieliśmy astronomię, mieliśmy chemię, która pokazała niesamowitą piwnicę luminescencyjną. Tam było bardzo dużo ludzi. Zazwyczaj na nocy nauki jest około 1000-2000 osób, a mieliśmy w tej chwili plakietek, że zeszło 5000, więc 5000 wow. plakietek na wejście przykleiliśmy. Więc myślę, że było co najmniej tyle osób. Więc właściwie do godziny 11 budynek na Oleskiej był pełen ludzi. Chciałabym mieć tyle studentów.
1: No, to jest moje marzenie. To ja aż marzę zapytać, czy są już jakieś plany, pomysły, już knujecie, jak to by...
0: Co na przyszły rok, tak.
1: Dokładnie, o to tak, pytam,
0: już,
1: tak?
0: Już? Tak. Właściwie praca nad Festiwalem Nauki to tak naprawdę jest całoroczna. Ja teraz kończę pewne rzeczy fakturowe, musimy w mediach trochę uzupełnić, bo jest tam słabo, bo robimy administrację. Ale generalnie cały sztab ludzi, akademików, bo Festiwal Nauki robią ludzie akademicy i technicy, mhm. czyli osoby niezwiązane z mediami, z public relation, to są osoby, które na co dzień są w laboratoriach. Dlatego na przykład część osób mówiła, tak mało jest w naszej rozmowie przed chwilą w internecie, ale my to robimy z łasami własnymi rękami, nie mamy takich doświadczeń, ale ludzie to robią naprawdę super.
1: No to tym samym zamykamy ten rozdział w naszej rozmowie. Za chwilę 12 i najnowsze wiadomości w Radiu Opole, ale oczywiście wracamy w programie Science bez fikcji. Za chwilę po tych wiadomościach i wtedy sięgniemy, jak obiecywałem, nieba i gwiazd, a przede wszystkim w ramach też festiwalu, o którym mówimy, to będziemy obserwować zaćmienie słońca. Na razie więcej nic nie zdradzam. Koniecznie zostańcie z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Science bez fikcji.
0: Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
2: I wracamy do rozmowy z dr Katarzyną Książek, Instytut Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. No to podsumowaliśmy już rzekomo Opolski Festiwal Nauki nie do końca, bo teraz jeszcze w ramach tego festiwalu, słuchajcie, 12 sierpnia będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Jak tego dokonać? To już pytanie oczywiście do mojego gościa. Gdzie chętni powinni się pojawić? No i co to znaczy częściowe? No to nie będzie tak ciemno całkiem.
3: No tak naprawdę to nie jest tak, że w ramach festiwalu, bo słońce mnie nie słucha niestety. Bo dobrze by było, że właśnie wtedy, żeby móc zaplanować tak, żeby wszyscy byli, że tak powiem, obecni, a nie Uniwersytet Opolski częściowo na wakacjach, nie?
2: No tak,
3: Ale my się dostosowujemy do zjawisk przyrodniczych, także...
2: Tak jest, odkąd ta planeta powstała. Musi się dostosowywać raczej do słońca.
3: Chcemy zrobić właśnie takie spotkanie, ponieważ częściowe zaćmienie słońca 12 sierpnia będzie właśnie wieczorową porą. Chcielibyśmy jakby zwrócić na to uwagę, bo jakby ktoś nie wiedział, że jest częściowe zaćmienie słońca, to w przypadku Polski, czyli częściowego zaćmienia, mógłby pomyśleć, że szybciej wieczór nastał, bo ono będzie właśnie po godzinie 20 aż do zachodu, znaczy w okolicach wieczorowych, więc można nie zauważyć,
2: właśnie,
3: że to zaćmienie
2: jest.
3: Będzie
2: takie spektakularne jak na filmach albo prawdziwe zaćmienie,
3: znaczy,
2: takie...
3: Będzie w miarę spektakularne, bo będzie 80% w Polsce, więc to ten, ale ktoś chce 100% to do Hiszpanii zapraszam.
2: Słyszałem,
3: na wakacje.
2: Znam taką jedną, co się wybiera nawet.
3: No to tak. Ja się wybieram za rok do Egiptu, ale nie wiem, czy sytuacja polityczna mi na to pozwoli.
2: No tak.
3: Więc bo wtedy będzie lepiej, bo będzie to 2 sierpnia, ale rano. No ale wiadomo, że Egipt 60 stopni, więc w sierpniu, więc rano może nie będzie tak dużo, ale w każdym razie różnica jest taka, że będzie przede wszystkim dłuższe za rok i będzie wieczorowa pora, jak mamy atmosferę i to słońce zachodzi, to jest lekko zniekształcenie i dlatego tutaj też nie wyjechałam, jak wszyscy moi koledzy astronomowie.

0: Czy to są częściej mężczyźni, kobiety, młodzi ludzie? Czy tutaj następują pewnego rodzaju zmiany, przyzwyczajenia w nawykach? No właśnie, nie wiem, czy mogę mówić w nawykach. No pewnie od nawyków się zaczyna, że ktoś po pracy wraca do domu, nalewa sobie lampkę wina, otwiera puszkę z alkoholem, żeby się rozluźnić. Od tego się zaczyna?
1: No, od tego się zaczyna, od takiego, można powiedzieć, niewinnego picia. Pacjent zaczyna od małych dawek alkoholu, później te dawki się zwiększają. W pewnym momencie traci się ten samokrytycyzm i nie widzi się tych skutków picia, skutków później uzależnienia. No i dochodzi często właśnie do rozwoju pełnych powikłań i taki pacjent trafia do szpitala. Pytała pani o mężczyzn i kobiety. No zdecydowanie na razie więcej jest mężczyzn, ale widzimy istotny wzrost pacjentek na oddziale. Kobiety coraz częściej sięgają po alkohol, a niestety jest tak, że kobiety łatwiej się uzależniają i mniejsza ilość alkoholu wystarczy, żeby wywołać powikłania u takich pacjentek.
0: Czy młodzi ludzie też są bardziej podatni na uzależnienie? Z jednej strony mamy taki trend, i to jest fajny trend, że młodzi ludzie w mediach społecznościowych lansują, że odstawili zupełnie alkohol, celebryci się tym chwalą, fajnie, ale czy mamy taki drugi biegun, że jednak częściej sięgają po ten alkohol, bo na przykład takie są przyzwyczajenia w domu, zwyczaje?
1: Tak, właśnie ten wywiad rodzinny, obciążenia rodzinne, nawyki rodziców czy rodzeństwa powodują, że młodzi ludzie często sięgają. Też widzimy ten trend braku alkoholu u młodych osób, ale jest to nadal istotna grupa pacjentów i często w oddziale pediatrycznym i już jako dorosłych.
0: A pacjenci przyznają się do tego, że piją alkohol, czy raczej nie?
1: Raczej jest to trudne do wydobycia, taka informacja od pacjenta, raczej negują, lekceważą może taką małą ilość alkoholu, którą spożywają nawet codziennie, więc jak gdyby przyznanie się do nadużywania jest trudne dla pacjenta.
0: Ktoś powie, panie doktorze, ja tutaj normalnie funkcjonuję, pracuję, utrzymuję rodzinę, nie awanturuję się w domu, nie ma patologii tak zwanej. To nie są osoby z jakiegoś marginesu społecznego, które przez alkohol straciły wszystko. Oczywiście takie przypadki też są. No to te osoby powiedzą, ja nie mam problemu z alkoholem, to wszystko jest dla ludzi, ja tylko sobie piję od czasu do czasu, może potem coraz częściej, coś na rozluźnienie.
1: Szanowni Państwo, to jest coraz częściej spotykany taki nowy model picia właśnie u pacjentów często dobrze sytuowanych, pracujących, którzy na co dzień używają alkohol. Należy podkreślić, że obecnie nie ma czegoś takiego jak bezpieczna dawka alkoholu. Każda dawka uważana jest za szkodliwą. Także jeśli ktoś codziennie spożywa alkohol, możemy myśleć już o uzależnieniu.
0: A jeżeli ktoś pije co weekend na przykład?
1: Czy weekendowe picie to też jest częste i najczęściej to są już wtedy większe ilości alkoholu, które prowadzą do ryzykownych zachowań, ryzyko zatrucia i wszelkich jak gdyby konsekwencji takiego spożycia większej ilości alkoholu, więc jak gdyby to też jest uznawane za czynnik szkodliwy.
0: Jak działa na nas alkohol? Dlaczego to jest trucizna?
1: Alkohol działa przede wszystkim jako czynnik taki stresogenny, stres oksydacyjny, stan zapalny, jego metabolit aldehyd octowy, który u każdego pacjenta jest inaczej metabolizowany, powoduje właśnie ten odczyn zapalny, uszkadzając po kolei wszystkie narządy. W zasadzie można powiedzieć, z każdej działki medycyny możemy spodziewać się powikłań nadużycia alkoholu.
0: Tak, z każdej działki medycyny i jeśli chodzi o lekarzy różnych specjalizacji, neurologia, gastroenterologia, onkologia, można by było wymieniać, ale też z zakresu psychiatrii i także z dziedziny psychologii, prawda? Bo przecież to też wpływa na nasze samopoczucie potem. Przez chwilę jest fajnie, ale potem już fajnie nie jest.
1: No, na początku leczymy naszą depresję, nasze pogorszenie nastroju alkoholem, natomiast konsekwencją tego jest nasilenie tej depresji, nasilenie objawów depresyjnych, często prowadzące nawet do prób samobójczych, także tutaj obszar tej psychologii, psychiatry jest to bardzo złożone leczenie i diagnostyka takiego pacjenta.
0: Panie doktorze, po czym pan rozpoznaje jako gastroenterolog, że pacjent ma problem z alkoholem, że pije ten alkohol?
1: Możemy to podzielić na takie właśnie kwestie społeczne, czyli na przykład absencje w pracy, pogorszenie

0: jakości pracy, zaburzenia kontaktu z rodziną, pogorszenie tych relacji rodzinnych, przemoc domowa i to jest takie z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego. Natomiast nasze medyczne obserwacje, najczęściej widzimy zmiany na skórze, pogorszenie wyników badań. W USG na przykład widoczne jest też cechy stłuszczeniowego zapalenia wątroby czy stłuszczenia wątroby na tle alkoholowym, więc jest sporo takich czynników, które my jesteśmy w stanie zaobserwować u pacjenta, patrząc i rozmawiając z nim w trakcie wywiadu.
1: Panie doktorze, to za chwileczkę będę dopytywać o poszczególne narządy, w jaki sposób alkohol wpływa na nasze zdrowie. Przypomnę, gościem programu jest dr Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Proszę z nami pozostać.

0: Ze mną w studiu dr Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii. Cały czas rozmawiamy na temat problemu alkoholowego. Jak wyrwać się z tego uzależnienia, jak szkodliwy jest alkohol. Na ten temat rozmawiam z naszym gościem. Panie doktorze, a ile osób w naszym kraju ma taki realny problem z alkoholem, że już muszą być leczeni z tego względu?
1: No, opierając się na takich oficjalnych danych, no to poważne uzależnienie, mówi się o około milionie osób, kilku milionów osób nadużywających istotnie alkoholu. Natomiast myślę, że to są dane niedoszacowane, bo jak gdyby takie okazjonalne picie, albo pacjenci nie przyznają w ankietach, czy myślę, że tych pacjentów jest zdecydowanie więcej.
0: Bo jednak ten proces uzależnienia trwa. To nie jest tak, że wypijemy dwie lampki wina, czy też butelkę alkoholu i już wpadamy ten nałóg. To postępuje, prawda? Tak stopniowo.
1: Tak, tak. No to jest właśnie, zaczyna się zagłód od małych dawek, małych ilości, no a później to rosną zdecydowanie te ilość spożywanego alkoholu.
0: A jaka dawka jest tutaj dla nas już niebezpieczna alkoholu, a jaka jest śmiertelnie niebezpieczna?
1: To jeszcze raz jak gdyby podkreślę, że nie ma dawki bezpiecznej, natomiast dawkę, którą uznaje się za taką istotnie niebezpieczną, to jest 40 gramów czystego alkoholu, etanolu. Przeliczając to na, powiedzmy, najbardziej popularny, to co Polacy spożywają, piwo, to są dwa piwa dziennie, czyli 1000 ml piwa dziennie dla mężczyzny i jedno piwo dla kobiety, czyli istotnie mniejsza dawka, która może powodować ryzykowne zachowania i ryzyko uzależnienia istotne.
0: Nie wiem, czy to nie powinno być zakazane, no ale mamy przecież w sklepach nawet promocję, że 6 puszek alkoholu plus 6 gratis. Z jednej strony samorządy walczą z problemem, wprowadzają taką nocną prohibicję, częściową prohibicję, która polega na tym, że sklepy po 22 zazwyczaj nie mogą sprzedawać alkoholu, a z drugiej strony w marketach mamy dostęp do alkoholu, możemy sobie zrobić zapasy i to jeszcze bardzo korzystnej promocji. 6 plus 6 czy tam 7 plus 7.
1: Wszelkie działania takie ograniczające sprzedaż alkoholu uważam, że są potrzebne. Nocna prohibicja wprowadzona w Opolu jak najbardziej przysłuży się pacjentom i zmniejszy obciążenie oddziałów, SOR-ów pacjentami pod wpływem alkoholu. Natomiast nadal to jest za mało. Nadal widzimy te promocje w sklepach, nadal widzimy eksponowany alkohol w sklepach.
0: Na stacjach paliw.
1: Na stacjach paliw.
0: Małpki tam
1: widzą
0: są nawet
1: dzieci,
0: sprzedawane, tak?
1: No i ten dostęp nadal w Polsce jest zdecydowanie zbyt łatwy do alkoholu.
0: A jest takie społeczne przyzwolenie cały czas?
1: Jest społeczne przyzwolenie na alkohol, także u młodych pacjentów. Oczywiście to się trochę zmienia teraz w czasie, natomiast nadal moim zdaniem zbyt dużo swobody dajemy, jeśli chodzi o konsumpcję alkoholu i sprzedaż alkoholu przede wszystkim.
0: Czy sprzedaż alkoholu dla osób w wieku 18 lat, no nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, tak? Ale czy sprzedaż, czy tutaj nie powinna być podniesiona granica z 18 lat do 21 na przykład?
1: No w niektórych krajach jest rzeczywiście 21 lat. No ja myślę, że to można rozważyć. Natomiast moim zdaniem przede wszystkim jest taka kluczową sprawą jest edukacja i prewencja, czyli właśnie, żeby edukować o szkodliwości wpływu, nie promować alkoholu w sklepach, mediach społecznościowych przede wszystkim w tej chwili.
0: To w takim razie, panie doktorze, trochę porozmawiamy już teraz na temat zdrowia. Jak zdrowotnie wpływa na nas alkohol, jak szkodzi naszemu zdrowiu? Pierwsze, co się nasuwa, to oczywiście wątroba.
1: Tak, to jest wątroba, to jest też mój dział, moja specjalność. Początkowe stadium to z reguły jest stłuszczenie, alkoholowe stłuszczenie wątroby, które w wielu przypadkach prowadzi do alkoholowego włóknienia, a w konsekwencji do męskości wątroby i wszelkich tego typu powikłań. Także to jest taka kolejność, taka ewolucja zmian w wątrobie, które powstają, jeśli pacjent nie przestanie pić. Na etapie stłuszczenia mamy szansę na wycofanie się tych zmian. Kiedy dojdzie do włóknienia i męskości, te zmiany się już nie cofną.
0: Ile czasu tutaj pacjent ma na to, żeby doprowadzić do takiego stanu wątroby?
1: Tutaj niestety nie da się określić czasu. Na pewno kobieta szybciej, kobieta ma inny metabolizm, kobiety mają inne stężenie dehydrogenazy alkoholowej, większą ilość tkanki tłuszczowej, w której alkohol się nie rozpuszcza, więc jak gdyby ta podatność kobiet, pacjentek na alkohol jest zdecydowanie większa, więc ten czas jest zdecydowanie krótszy. No i to z reguły jest to kilka lat, natomiast to zależy indywidualnie od pacjenta i od ilości alkoholu, od czynników takich dodatkowych.
0: I tak jak podkreślamy, to wcale nie są osoby z jakiegoś marginesu. To wystarczy, że będziemy codziennie pić po kilka, dwie, trzy puszki piwa przez jakiś tam czas.
1: Tak, dwie puszki piwa dziennie dla mężczyzny, jedna dla kobiety i uznaje się to za picie już szkodliwe, więc codzienne picie alkoholu jest zdecydowanie szkodliwe.
0: Marskość to jest główna przyczyna zgonu poalkoholowego?
1: Można powiedzieć, że tak. W zasadzie marskość, wątroby, wszelkie powikłania związane z marskością, krwawienia z przodu pokarmowego, z niewydolność serca, kardiopatia poalkoholowa. Jak gdyby to jest cały obraz tej choroby alkoholowej. Sama marskość jak gdyby jest przyczyną dla tych wszystkich innych dodatkowych powikłań.
0: Bo na marskości się nie kończy, tak?
1: Zdecydowanie nie. Degeneracja też układu nerwowego, czyli degeneracja komórek nerwowych, degeneracja serca, czyli kardiomiopatia alkoholowa, trzustka, wątroba, niewydolność nerek. Jak gdyby w zasadzie wszystkie organy mogą być uszkadzane i są uszkadzane przez alkohol.
0: Powiedział pan doktor trzustka. Ostre, przewlekłe zapalenie trzustki, tak? Podobno bardzo bolesna choroba.
1: Tak. Najczęściej zaczyna się takim pierwszym epizodem ostrego zapalenia trzustki i wcale tutaj nie trzeba bardzo dużo tego alkoholu spożywać. Często wystarczy jakiś jeden taki błąd weekendowy, można powiedzieć, czyli ciężkie jedzenie, grill plus kilka piw, trochę alkoholu i pacjent może przejść ostre zapalenie trzustki. Choroba bardzo groźna, niebezpieczna, duże ryzyko takiego ciężkiego przebiegu martwiczego zapalenia trzustki. No i często te powikłania po takim przebytym epizodzie ciągną się latami z pacjentem.
0: Mhm. A na czym dokładnie jeszcze polegają te skutki? Jak ta trzustka reaguje? Co się dzieje z pacjentem? No,
1: dochodzi do stanu zapalnego i uwalniają się enzymy z trzustki, trawiąc tą trzustkę i narządy wokół. Powoduje to degenerację właśnie trzustki i jej wpływu na trawienie pokarmów, czyli jest taka niewydolność zewnątrzwydzielnicza i niewydolność wewnątrzwydzielnicza, czyli można powiedzieć, trzustka nie produkuje insuliny. Więc prowadzi to do cukrzycy. Co w konsekwencji wymusza na pacjencie stosowanie insulin. Często właśnie to są młodzi pacjenci, którzy po takim epizodzie są skazani na dożywotnie leczenie insuliną.
0: Jak się wchodzi w te szczegóły, to brzmi naprawdę przerażająco, bo my jako pacjenci nie zdajemy sobie sprawy, jak destrukcyjny dla nas jest alkohol. I tak jak pan doktor mówi, na przykład w przypadku trzustki, to nie jest wieloletnie picie, to może być jakiś incydent, tak, z zatruciem alkoholowym.
1: Tak, zdecydowanie często są to pacjenci, którzy nawet nie nadużywają alkoholu, tylko właśnie weekendowo gdzieś wypiją, gdzieś mają taką zwiększoną podatność i taki epizod może im drastycznie zmienić życie.
0: Domyślam się, że mimo wszystko to rzadkie przypadki, ale to może nas spotkać, a może nie rzadkie, tak? Bo widzę, że pan tutaj już to analizuje.
1: Wbrew pozorom nie są aż tak rzadkie te przypadki, także to się zdarza i te pacjenci, to też trzeba wspomnieć o takich jeszcze odległych powikłaniach, to jedno, ale też takie ostre powikłania, bo mówię, jeśli niewydolność wielonarządowa i ostre pani trzustki, w kilku procentach przypadków może skończyć się nawet zgonem. Także tutaj jak gdyby nie jest to wbrew pozorom tak rzadki przypadek.
0: A jak się ma alkohol do chorób onkologicznych?
1: Tutaj też istotnie zwiększa ryzyko w zasadzie z każdego układu, ale ze swojej działki mogę podkreślić, że rak żołądka, rak trzustki w przewlekłym zapaleniu trzustki, czy rak wątrobowo-komórkowy w przypadku marskiej wątroby. To jest coś, co się zdarza dość często.
0: Jak wygląda leczenie tutaj? Jak wygląda diagnostyka?
1: Tak, no najczęściej pacjent, który ma powikłanie tej maskości, trafia na oddział, trafia do poradni, gdzie w toku badań, czy gastroskopii, czy badań obrazowych, tomografii, czy USG, te zmiany są najczęściej wychwycone. Natomiast Natomiast to, co należy podkreślić, no to kwestia leczenia takiego pacjenta, bo to maaskość i wszystkie powikłania jak gdyby utrudniają takie leczenie onkologiczne, zwiększają ryzyko zabiegu, zmniejszają szanse na skuteczną chemioterapię, czy radioterapię, czy ogólnie leczenie onkologiczne.
0: A widzicie, że macie więcej pacjentów na przykład z rakiem żołądka i że może to mieć związek z alkoholem?
1: Ogólnie widzimy zwiększoną ilość przede wszystkim raków jelita grubego i to są też takie dane ze Stanów Zjednoczonych o rosnącej ilości raka jelita grubego u pacjentów u młodych dorosłych, czyli poniżej 50 roku życia. I ten rak w Stanach wysunął się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ilość zgonów z powodów onkologicznych u mężczyzn poniżej 50 roku życia. I ma to związek właśnie ze stylem życia, z dietą, ale też ze spożyciem alkoholu.
0: Panie doktorze, a na przykład takie nowotwory jak nowotwór jamy ustnej, gardła, przełyku, to też może mieć związek z alkoholem?
1: Zdecydowanie. Destrukcyjny wpływ alkoholu na śluzówkę dotyczy właśnie całego przodu pokarmowego, ale przede wszystkim tego początkowego odcinka, czyli jama ustna, gardło, ktań i przełyk. To też jest ważne. Przełyk to jest wtedy bardziej nasza część diagnostyki, a jama ustna i gardło no to laryngologiczna.
0: Ale ktoś może powiedzieć, no dobrze, pan doktor tutaj mówi o takich poważnych chorobach, ale ja piję tylko lżejszy alkohol.
1: Tak jak mówiliśmy, nie ma bezpiecznego picia alkoholu. Tak, każda dawka słabszego alkoholu także jest niebezpieczna, więc jak gdyby trzeba tutaj mieć na uwadze, że to też może nam szkodzić.
0: Przypomnę, gościem audycji jest gastroenterolog z oddziału wewnętrznego z pododdziałem gastroenterologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Rozmawiamy o szkodliwości alkoholu. Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas gastroenterolog dr Bartosz Bartosik z oddziału wewnętrznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, spod oddziału gastroenterologii, i cały czas rozmawiamy na temat bardzo istotny, bardzo ważny, na temat szkodliwości alkoholu. Panie doktorze, to też nie pana działka, bo jest pan gastroenterologiem, ale alkohol też zwiększa ryzyko udaru. To są też choroby neurologiczne.
2: Tak, zwiększa ryzyko udaru, zwiększa ryzyko zawału, czyli cały obszar chorób naczyniowych w zasadzie. Zwiększa ryzyko nadciśnienia, zaburzeń rytmu serca, migotania przedsionków. Wszelkie konsekwencje właśnie związane z piciem, zaburzeniami gospodarki elektrolitowej, ze wzrostem ciśnienia tętniczego przyczyniają się właśnie do tych powikłań.
1: To jest też zmienione zachowanie, podejmowanie takich bardziej brawurowych zachowań, niebezpiecznych zachowań, też wsiadanie po pijanemu za kierownicę, może dojść wtedy do wypadku, i to są też takie skutki już pośrednie picia alkoholu, przemoc w rodzinie, bo są te zmienione zachowania, czyli aspekt z zakresu psychologii, psychiatrii. Dużo macie też takich przypadków ofiar, osób, które były po alkoholu, na przykład ofiary wypadków.
2: Tak, zdecydowanie praca na SOR-ze jak gdyby pokazuje ewidentnie, że takich pacjentów jest dużo. No i najczęściej cierpią na tym i to osoby dodatkowe, postronne, osoby trzecie, ale też osoby w rodzinie pacjenta, który traci pracę, często jest niezdolny do funkcjonowania dalej po takim wypadku. Także to jest spora grupa pacjentów z tego typu konsekwencjami się mierząca.
1: A rozumie pan, doktor, to już tak zapytam jako nie lekarza, człowieka, który pije, jeździ, jest zatrzymywany przez policję, dostaje zakaz prowadzenia, a potem i tak wsiada za kierownicę. Tyle się o tym mówi.
2: No tego chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego to prawo jest tak łaskawe dla takich pacjentów, dla takich osób. Zresztą przypadki z ostatnich tygodni, miesięcy, gdzie kilkanaście osób zginęło jako konsekwencja właśnie tej osoby, która wsiadła pod wpływem alkoholu do samochodu. Nie rozumiem tak łaskawego podejścia dla tego typu przypadków.
1: Już pytanie, co zrobić, bo no właśnie, jak bardzo uzależnia alkohol? Może w taki sposób powinniśmy też zadać to pytanie, dlaczego te osoby nie potrafią przestać pić?
2: No to jest szereg konsekwencji, i poczynając właśnie od takich problemów osobistych, stresu, zabijania tym stresu, tym spożyciem alkoholu.
1: Może to jest tylko wymówka właśnie, żeby sięgnąć po ten alkohol, bo chodzi jednak o ten alkohol.
2: No, ale to też jest kwestia jakichś też predyspozycji takich genetycznych, rodzinnych. Najczęściej gdzieś te osoby, które są obecnie uzależnione gdzieś w rodzinie, ten alkohol też w dzieciństwie był. Więc jak gdyby to się ciągną te konsekwencje latami i tak naprawdę na pokolenia dalsze.
1: To też takie zmiany na przykład hormonalne, codziennie mamy problem ze snem też, to też wpływa na takie nasze codzienne funkcjonowanie, to nie tylko choroby.
2: Tak, no zaburzenia właśnie snu, zaburzenia koncentracji, zaburzenia pamięci, są takie zespoły amnestyczne, które powodują całkowite takie otępienie alkoholowe, które w zasadzie wyklucza pacjenta ze społeczeństwa. No i też wszelkie powikłania związane z maskością wątroby typu encefalopatia wątrobowa, która też ogranicza takie codzienne funkcjonowanie i kontakt z pacjentem w zasadzie.
1: Kolejny bardzo poważny problem społeczny, kobiety w ciąży sięgające po alkohol.
2: No, ja mam nadzieję, że to już jest rzadka sprawa, raczej tego w szpitalu się tutaj u nas nie obserwuje, natomiast domyślam się, że to się zdarza nadal, natomiast no, tak edukacja, konsekwentna edukacja, konsekwentne ograniczenie tej sprzedaży alkoholu no, powinny prowadzić do zmniejszenia takich zjawisk.
1: Może powinniśmy jako państwo tutaj więcej prowadzić kampanii antyalkoholowych. One rzeczywiście są, dzieją się, tak jak na opakowaniach z papierosami, tak? Są ostrzeżenia. Tylko z drugiej strony właśnie, czy my jako konsumenci na to zwracamy uwagę, jak ktoś chce, to sięgnie.
2: Ale myślę, że jak jest na przykład ograniczenie widoczności alkoholu, półek z alkoholem w sklepach, szczególnie dla dzieci,
1: czy na stacjach paliw,
2: czy uniknięcie takich, o których mówiliśmy, promocji na alkohol, myślę, że to sprzyjałoby ograniczeniu jednak spożycia.
1: No w przypadku kobiety w ciąży, no to dziecko jest narażone na FAS, tak?
2: Tak, zespół płodowy, zespół alkoholowy. W zasadzie to konsekwencja na całe życie dla takiego dziecka, więc taka edukacja w każdym gabinecie lekarza rodzinnego, u ginekologa, no powinna być na każdym kroku taka edukacja prowadzona.
1: Panie doktorze, każdemu mogło się zdarzyć, gdzieś tam przesadzić z alkoholem, i oby to było tylko raz. Co robić w takich sytuacjach, kiedy dojdzie do zatrucia alkoholowego? Jak sobie poradzić z tym? A kiedy trzeba szukać pomocy specjalisty?
2: Znaczy, takie zatrucie, myślę, że to wielu pacjentów się z czymś takim mierzyło, wiele osób. No, podstawowa rzecz to bardzo fite nawodnienie, odpoczynek, unikanie światła słonecznego, unikanie jakichś bodźców takich zewnętrznych, głośnych dźwięków na przykład. No i z reguły to wystarcza. Natomiast jeśli chodzi o jakieś objawy bardzo nasilone, na przykład ból głowy, który nie ustępuje po lekach, czy silne zawroty głowy, omdleniu, utratę przytomności, silny ból w klatce piersiowej, silny ból brzucha, który mógłby sugerować zapalenie trzustki. To są takie objawy, które powinny raczej skłonić nas do tego, żeby udać się na szpitalny oddział ratunkowy.
1: Jakiego pacjentkę z alkoholem, z poziomem alkoholu takim rekordowym pan przyjmował w swojej praktyce?
2: No to było na pewno powyżej 5 promili, tak? Już nie pamiętam dokładnie ile, ale to było na pewno powyżej 5. To są często pacjenci, którzy są trochę, można powiedzieć, do tego zaadoptowani, czyli oni już piją długo i funkcjonujący, tak? Bo gdyby ktoś zupełnie niepijący wypił taką ilość, no to mogłaby ona się okazać śmiertelna.
1: Bo przyjęto tak, że dawka śmiertelna to jest powyżej 4 promili?
2: To tak przyjęto, ale to można to, że tak powiem, na nasze warunki polskie przenieść, że jednak ona jest indywidualna.
1: Teraz mamy upały i jednocześnie rozpoczynają się wakacje, jest ten sezon wypoczynkowy, urlopowy, no to właśnie możemy częściej sięgać, bo nie trzeba iść następnego dnia do pracy, chcemy się wyluzować. Czy alkohol jest dobry? No nigdy nie jest dobry, ale jak alkohol jest niedobry w czasie upałów?
2: No to już widzimy po pierwszych ofiarach alkoholu nad wodą, utonięciach, więc jak gdyby ktoś, kto zamierza pływać, ktoś, kto zamierza wejść do wody i ma pod opieką też dzieci czy rodzinę, absolutnie unikamy tego alkoholu, szczególnie w takich upałach. Alkohol tak naprawdę nie nawadnia, tak? To tutaj trzeba mieć tą świadomość, że alkohol nie nawadnia. Więc jak gdyby spożycie nad wodą czy w okresie wakacyjnym takiego alkoholu powinniśmy ograniczyć mocno.
1: Na koniec naszej rozmowy, panie doktorze, to chyba powinniśmy przypomnieć to, co mówiliśmy kilkukrotnie, to co pan doktor mówił, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu i że alkohol to jest trucizna. Pan doktor tłumaczył tutaj, w jaki sposób to działa na naszą trzustkę, na naszą wątrobę, na nasz mózg, na nasze samopoczucie. To po prostu nas truje.
2: Tak. No to kolejny raz trzeba podkreślić, to jest chyba najistotniejsze z naszego wywiadu, najistotniejszy wniosek, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Po prostu nie ma. Picie codzienne jest szczególnie szkodliwe, dlatego starajmy się ograniczać ten alkohol na co dzień i starajmy się, żeby nie narażać też naszych dzieci, naszych rodzin na skutki tego nadużywania.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Doktor Bartosz Bartosik, specjalista gastroenterologii z oddziału wewnętrznego z pododdziałem gastroenterologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Ja z Państwem się słyszę po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole. To audycja Ze zdrowiem Ci do twarzy.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak, zapraszam. Przed nami kolejny temat, ze mną nowy gość, profesor Alicja Minto. Dzień dobry pani profesor.
1: Dzień dobry.
0: To psycholog z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. I u progu wakacji z panią profesor będziemy rozmawiać o pracy, ale nie o tym, dlaczego potrzebujemy sobie zrobić przerwę w pracy, na przykład na urlop, bo to jest oczywiste, prawda? Ale będziemy rozmawiać o relacjach w pracy, jak dbać o te relacje, co je psuje, co buduje dobry klimat w pracy, co to w ogóle znaczy dobry klimat w pracy, tak aby wyjechać na te upragnione wakacje bez stresu i nie martwić się tym, co będzie po powrocie. Bo to jest rzeczywiście taki moment, kiedy my myślimy o tym urlopie, chcemy odpocząć, ale też chcemy się wyrwać. A jeżeli w pracy jest bardzo zły klimat, to tym bardziej na tych wakacjach możemy nie wypocząć, bo po prostu myślimy o tym, co nas tam spotka z powrotem, kiedy pojawimy się po urlopie. Jak ważny jest dobry klimat, dobra atmosfera w pracy?
1: W tej chwili wiele badań wskazuje na to, że nawet ważniejsze niż zarobki. Okazuje się, że wiele osób, które są zadowolone z warunków pracy, takich finansowych warunków pracy, jakichś tam organizacyjnych, poszukuje jednak nowych rozwiązań, nowych alternatywnych miejsc pracy właśnie z uwagi na złe, niezadowalające dla nich warunki społeczne, relacje międzyludzkie.
0: No tak, bo jeżeli płacimy za to wysoką cenę, za tę pracę i jesteśmy cały czas zestresowani, nie możemy spać, nie możemy normalnie funkcjonować, odbija się to na naszej rodzinie, bo my cały czas przejmujemy się tym, co się dzieje w pracy. Mamy na przykład do czynienia z jakimś toksykiem w pracy, nie mówię tylko, że to na przykład szef, ale to może być też współpracownik, kolega, koleżanka, no to ciężko tak funkcjonować. Płacimy za to zdrowiem także takim fizycznym, i psychicznym, i fizycznym.
1: Tak, ale już na tym etapie to ludzie zwykle nie mają wątpliwości, żeby określić koszty, jakie ponoszą. Natomiast to jest proces, który się zaczyna i trwa dosyć długo. I to, co jest znakiem współczesności, to jest to, że te takie naturalne objawy mobbingu, jakieś takie agresywne zachowania współpracowników albo przełożonych, jakieś takie właśnie bardzo niekulturalne zwracanie się do współpracowników, krzyki, wulgarne wypowiedzi, że to powoli zanika w środowisku pracy. Natomiast pojawia się takie zjawisko, które jest równie, a może nawet bardziej niepokojące, które nazywa się mobbingiem w białych rękawiczkach, a z punktu widzenia psychologii klinicznej mówi się o bierno-agresywnych zachowaniach.
0: Co się pod tym kryje? Co to jest ten mobbing w białych rękawiczkach? Bo rzeczywiście my mamy świadomość, że nikt nie może na nas w pracy krzyczeć, obrażać, wyzywać, używać wulgarnych słów. Co znaczy mobbing w białych rękawiczkach? Co już jest przekroczeniem pewnej granicy? Bo może nam być trudno to rozpoznać. Ktoś sobie pomyśli, o, mam przełożonego wymagającego, dlatego komuś się wydaje, że to wszystko jest w normie.
1: Tak, komuś się wydaje, że to wszystko jest w normie. Właśnie w tych sytuacjach takiego bierno-agresywnego oddziaływania pracowników na ich kolegów z pracy, trudno jest momentami się zorientować, czy na pewno doszło do przekroczenia jakichś granic, bo jeżeli chodzi o definicję, to są na pewno zachowania, które są bardzo mocno nacechowane wrogością i takim intencjonalnym działaniem, żeby komuś zaszkodzić. Ale nie robi się tego wprost, tylko robi się to pod płaszczykiem poprawności. Wszystko jest niby w porządku, ale tak naprawdę podejmuje się działania po to, żeby tego pracownika zdemotywować, żeby obniżyć jego samoocenę, żeby pokazać mu, gdzie jest jego miejsce w szeregu, żeby go wyłączyć z zespołu. I to są na pozór takie, niektórzy mówią, mało znaczące zdarzenia, o Boże, nic takiego się nie stało, przesadzasz. Na przykład pracownik wchodzi do pracy, mówi dzień dobry, a przełożony mu nie odpowiada. Na przykład są takie sytuacje, w których pojawia się możliwość udziału w jakichś szkoleniach czy wyjazdu na konferencje, no i pracownicy się zgłaszają, okazuje się, że mają wybrane różne tam miejsca, w których mogliby takie szkolenia czy konferencje zaliczyć i pracodawca mówi, że bardzo dobrze, bardzo to jest cenne, ale niestety nie ma środków, żeby sfinansować ich wyjazd. W związku z tym pracownicy nie odbywają tych szkoleń, ale po jakimś czasie okazuje się, że ten sam szef, który nie miał możliwości albo nie chciał sfinansować wyjazdu pracownika, pyta pracownika, czy on był na jakichś szkoleniach albo na konferencjach, a jeżeli nie był, to dlaczego nie był? Więcej, innym daje środki na wyjazd i nagradza ich za to, że pojechali. I jeżeli patrzę się na te sytuacje z boku, to wydaje się, że no przecież no wiadomo, że nie można dać wszystkim. Wiadomo, że trzeba to jakoś dzielić, ale tutaj wyraźnie mamy do czynienia ze zjawiskiem, które w psychologii nazywa się infrahumanizacją, czyli dzieli się na swoich i nie swoich.
0: Właśnie tak pomyślałam my sobie o takim faworyzowaniu wybranych pracowników, ale tak ostentacyjnie, żeby ten inny pracownik czy inni pracownicy widzieli, że ktoś jest bardziej doceniany w pracy, chociaż wykonują taką samą pracę, takie same obowiązki, z takim samym zaangażowaniem, ale na przykład taka toksyczna osoba gdzieś tam sobie wybiera faworytów i ich docenia. To też jest chyba takie znaczące dla pracownika. On też ma w tym momencie gorszą samoocenę i czuje się z tym gorzej, bo pracuje, stara się, a jest niedoceniony.
1: Na pewno rodzi się w nim poczucie niesprawiedliwości i poczucie krzywdy, dlatego że jeżeli stara się wykonywać swoje obowiązki poprawnie, jeżeli niczym jego kwalifikacje, kompetencje, efektywność pracy nie różni się od innych, to dlaczego jedni są wspierani w tym rozwoju zawodowym, a inni nie? Jeżeli firma nie ma możliwości robienia takich właśnie ukłonów w stronę wszystkich pracowników, to te środki powinny być dzielone sprawiedliwie. Raz powinien jechać jeden pracownik, drugi raz drugi pracownik. Natomiast tutaj jest wyraźna taka tendencja do faworyzowania tych, których się uważa za członków własnej grupy i to jest ta grupa my i oni, którym nie trzeba dawać żadnych profitów, nie trzeba ich w żaden sposób wspierać, ale rozliczać będziemy ich tak samo jak tych, których wspieramy.
0: A dobrze, a z drugiej strony mamy pracowników, którzy wykonują w różny sposób swoje obowiązki, jeden lepiej, stara się, ale wychodzi mu to dobrze, a drugi też się stara, ale wychodzi mu to trochę gorzej. Jak zwrócić uwagę, nie chcę mówić jak skrytykować, tylko jak poprawić takiego pracownika, zwrócić uwagę, żeby on się nie poczuł tym jakoś nadmiernie też dotknięty, bo to może też działać w drugą stronę, że szef stara się coś poprawić, a ten pracownik po prostu jest na nie, jest negatywnie nastawiony i nie przyjmuje do wiadomości uwag.
1: To jest z kolei przykład biernej agresji u pracowników, dlatego że bierna agresja może być udziałem i pracodawcy, na przykład pracodawcy, który nie informuje swojego pracownika o czymś albo mówi do niego, znowu pan nie zrozumiał tego, co powiedziałem i niby nie ma w tym nic takiego obraźliwego, ale jak się temu bliżej przyjrzeć, to rzeczywiście jest to taki ukryty komunikat, coś jest nie tak z twoją zdolnością intelektualną, jeżeli ty znowu nie rozumiesz mojego komunikatu. No i z drugą strony oczywiście też jest możliwa taka sytuacja, kiedy pracownik dostaje bardzo konkretne informacje od swojego pracodawcy, co robi źle i co powinien poprawić. I tutaj, jeżeli chodzi o krytykę, to jasno mówimy w psychologii o tym, że krytyka ma dotyczyć zachowania, pewnego procesu, pewnego działania i powinna ona zawierać informacje o tym, co robisz źle i jak powinieneś zrobić, żeby było dobrze.
0: A nie oceniać personalnie?
1: Oczywiście żadnych ocen personalnych typu znowu pan nie zrozumiał albo ja mówię, a ty nie słuchasz i tak dalej. Żadnych personalnych odniesień, tylko całkowite skoncentrowanie się na zadaniu, które chcielibyśmy poprawić. Natomiast są rzeczywiście tacy pracownicy, którzy uważają, że nie wolno im zwracać uwagi, że każda uwaga jest atakiem na ich godność, każda uwaga jest atakiem na ich niezależność i uważają, że jeżeli ktoś im zwróci uwagę, no to na przykład robi to dlatego, że dyskryminuje jakieś mniejszości. Jeżeli ktoś im zwróci uwagę, to dlatego, że właśnie jest negatywnie do nich ustosunkowany. I ci pracownicy mają też takie schematy funkcjonowania, że zgadzają się poprawiać swoje zachowanie, swoje działanie, ale tak naprawdę nie robią tego. Czyli wyobraźmy sobie na przykładzie, że pracownik regularnie spóźnia się do pracy i pracodawca go prosi, żeby się nie spóźniał, bo to jest ważne, żeby być na czas. A pracownik szuka uzasadnień dla swoich spóźnień, nie widząc w tym absolutnie własnego udziału, własnej winy. Zawsze jakieś zewnętrzne okoliczności o tym decydują. A to nie mógł znaleźć kluczy, a to wyłączył mu się telefon, a to były korki w mieście, a to ktoś go zaczepił i o coś tam pytał. Zawsze okoliczności są zewnętrzne, winne, nigdy nie on, a jeżeli szef mu zwraca uwagę, to ten szef nie rozumie tego, że były te niezależne od pracownika okoliczności.
0: I ten pracownik jeszcze potem będzie rozmawiać na temat szefa z innymi pracownikami i będzie przedstawiać swoją wersję, nastawiając może negatywnie także pozostałych pracowników.
1: Oczywiście. To
0: no
1: też,
0: przecież on nie powie, że on się spóźnia i to jego wina.
1: To też jest bierna agresja. Nie wyjaśnianie pewnych kwestii wprost, tylko rozpowszechnianie plotek, psucie atmosfery w zespole, namawianie też innych do sabotowania pracy, czyli robimy, ale tak, żeby nie było zrobione, robimy tylko wolniej. I tak naprawdę pracodawca nie może nam nic zarzucić, ale widzi, że ta efektywność spada.
0: Gościem programu jest profesor Alicja Minto z Instytutu Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Opolskim i z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NYS-ie. Rozmawiamy na temat dobrych relacji w pracy. Akurat teraz były te złe relacje w pracy, ale o te dobre też będę pytać w tej rozmowie. Proszę z nami pozostać, za chwilę ciąg dalszy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu profesor Alicja Minto, psycholog. Rozmawiamy na temat pracy, na temat właściwych stosunków, relacji w pracy, jak budować tę właściwą atmosferę. Pani profesor, myśmy jakiś czas temu rozmawiały o samoocenie. Myślałam wtedy, że będziemy rozmawiać o problemie niskiej samooceny, ale wtedy okazało się, że mamy problem w drugą stronę, że jest bardzo dużo osób z wysokim mniemaniem o sobie, z taką bardzo wysoką samooceną, skrzywioną, przekłamaną. Czy to też przekłada się właśnie na klimat w pracy, na relacje w pracy, kiedy mamy coraz więcej narcyzów wokół siebie?
2: Oczywiście, że tak. Każde zaburzenia opisane przez psychopatologię wiążą się z zakłóceniem relacji społecznych. Nie tylko na osobowość narcystyczna. Te zakłócenia mogą mieć charakter bardzo taki dotkliwy, mogą być bardziej delikatne, ale w większości zaburzeń psychicznych do takiego zaburzenia relacji społecznych dochodzi. Czasami dotykają one relacji bliskich, osobistych, ale bardzo często przekładają się na relacje w środowisku pracy. I to dotyczy i narcyzów, i dotyczy osób z tendencjami do zachowań przemocowych, psychopatów. Takie zakłócenia dotyczą też ludzi z niską samooceną, wycofanych, nieśmiałych, ludzi lękowych, ludzi z zaburzeniami depresyjnymi. Więc tutaj to spektrum zaburzeń, które mają znaczenie w budowaniu relacji społecznych, jest bardzo duże.
1: Pani profesor, a czy my za wszelką cenę powinniśmy w pracy unikać wszelkiego rodzaju konfliktów? Tak trochę pytam bardzo otwarcie, dlatego że my konflikt kojarzymy z czymś negatywnym, ale czy różnica zdań nie jest też taka konstruktywna w pracy? To pewnie zależy od tego, w jaki sposób to wyrazimy.
2: Znaczy, powinniśmy unikać konfliktów, jeżeli jest to możliwe, ale konflikt tkwi w naturze ludzkiej. On się bierze stąd, że ludzie mają różne potrzeby i każdy dąży do zaspokojenia tych potrzeb. I najprostszym przykładem tego konfliktowego jak gdyby wymiaru potrzeb jest relacja pracodawca-pracownik. Mhm. Bo pracownik chciałby pracować mało i zarabiać dużo, a pracodawca chciałby, upraszczając rzecz, dokładnie czegoś odwrotnego. W związku z tym tutaj pojawia się bardzo istotny konflikt i teraz jak go rozwiązać? To sposób, najlepszym sposobem na to jest udawać, że nic się nie dzieje. Nie. Dlatego, że każdy nierozwiązany konflikt istnieje. On nie znika. To, że my go schowamy pod dywan, zamieciemy pod dywan, to nie znaczy, że on się ulotnił i go nie ma. On jest, on powoduje pewne napięcia, on powoduje pewne nieporozumienia i generuje szereg zachowań, które tylko ten konflikt nasilają. Takich, że patrzy się na konflikt z własnej perspektywy, nie zwracając uwagi na perspektywę drugiej strony. Uważa się, że ta druga strona ma złe intencje, a zapomina się o własnych złych intencjach. Widzi się wiele błędów popełnianych przez drugą stronę, a nie widzi się znacznie większych u siebie. I to tylko ten konflikt nasila.
1: Albo jest nam dobrze tak jak jest i nie chcemy żadnych zmian, nawet zmian korzystnych dla funkcjonowania firmy, bo to by wymagało jakiegoś większego wkładu od nas na przykład.
2: Może tak być, chociaż zakładamy, że sposobem na to, żeby w miarę skutecznie rozwiązywać konflikty i sposobem na to, żeby poprawiać funkcjonowanie w środowisku pracy jest zrozumienie przez pracodawców i przez pracowników, że oni mają te same cele do osiągnięcia, mhm. czyli rozwój firmy i spowodowanie, że sytuacja tej firmy będzie stabilna. W związku z tym rodzi się pytanie, jak to zrobić, a potem co zrobić z zyskami, które wypracowują pracownicy. Bo niestety często się zdarza, od powiedzmy 20 lat coraz częściej, że wysokie zyski wypracowywane przez pracowników nie przekładają się na wzrost ich wynagrodzeń. Ale
1: nawet premii nie dostaną, albo dostaną takie niskie te premie, tak?
2: Tak jest, albo uważa się, że nie ma potrzeby podnoszenia im wynagrodzenia. Zobaczcie Państwo, co się stało w ostatnich 6 latach, pandemii. Ile jest środowisk pracy, w których pracodawca uznał, że nie trzeba pracownikowi podnosić wynagrodzenia, że tak naprawdę on i tak zostanie, bo nie będzie miał innego wyjścia. I mamy...
1: Rzeczywiście tak jest, nawet jak tam gdzieś rozmawiam z ludźmi, którzy pracują w różnych obszarach, to nie mają takie poczucie, spotkałam się z takimi przykładami, że starają się, bo to nie jest tak, że pracownik się nie stara, że mu nie zależy. Chce wykonywać dobrze swoją pracę, bo chce się też z tym dobrze czuć. Wypracowuje zyski dla tego szefa, a potem to szef jeździ na wakacje w bardzo egzotyczne kraje, a pracownik naprawdę nie ma podnoszonej pensji, nawet premii nie ma zapłaconej za to.
2: Nie ma podnoszonej pensji. Więcej, jeżeli nawet pojawiają się jakieś podwyżki, to one są właśnie traktowane jako wzrost wynagrodzenia, ale przecież jeżeli uwzględnimy inflację z ostatnich 6 lat, to realnie płace spadły o 50%, bo taki był mniej więcej wskaźnik inflacji. Czyli żeby wyrównać wynagrodzenia obecnie pracownikom, należałoby podnieść ich wynagrodzenia w stosunku do roku 2020 o 50%. Ja myślę, że wielu słuchaczy teraz śmieje się i mówi ha, ha, ha, my chcielibyśmy pomarzyć o takich podwyżkach. Więc ktoś jednak te pieniądze zarobił. Przecież ceny wzrosły. One się również przełożyły na wzrost zysków w firmie, ale one nie zostały sprawiedliwie podzielone między